0: To najczęściej mówimy o sytuacji takiej, kiedy ktoś przełamuje zabezpieczenia, które są wprowadzone u danego podmiotu, który te dane przetwarza, który z tych danych korzysta, który te dane przechowuje, no i z sytuacją, kiedy te dane są pozyskiwane. To nie jest zresztą jedyny sposób na zagrożenie bezpieczeństwu danych. Wyciek jest takim najbardziej popularnym sformułowaniem, ale zagrozić bezpieczeństwu można również w ten sposób, że te dane się dezintegruje, dodaje się coś do nich, miesza się te dane, prawda? Czy można bezpieczeństwu zagrozić także w ten sposób, że tracimy dostęp do danych? To jest potocznie szyfrowanie zasobów. Myślę, że nieraz Państwo słyszeli o sytuacji, kiedy ktoś kliknął w link, po czym okazało się, że wszystkie zasoby informatyczne ma poszyfrowane. Tutaj akurat w tym konkretnym przypadku mówimy o wycieku danych, czyli o sytuacji pozyskania tych danych przez osoby nieuprawnione.
1: Mówimy o tych danych medycznych.
0: Mówimy o tych danych medycznych.
1: No dobrze, ale to wyjaśnij mi jedną rzecz. Ja idę do przychodni, prawda? Muszę pozostawić swoje dane osobowe, czyli ja muszę zostawić imię, nazwisko, PESEL plus parę innych informacji. Kto je chroni? Kto chroni te informacje?
0: Właściwie te dane powinien na tym pierwszym etapie ochronić ten, komu te dane zostawiasz. Czyli placówka medyczna, w której te dane pozostają. Tutaj myślę, że to jest warte wyjaśnienia. Zakładam, że słuchają nas nie tylko zaniepokojeni pacjenci, którzy być może padli ofiarą tej sytuacji, ale także pewnie osoby, które są tymi administratorami, czyli na przykład są właścicielem kliniki, są kierownikiem takiego podmiotu medycznego, więc myślę, że też warto jest o tym powiedzieć. Dzisiaj dokumentacja medyczna to nie jest dokumentacja papierowa. To są dokumenty, które prowadzi się w formie elektronicznej i myślę, że to jest dobre rozwiązanie. Natomiast ta dokumentacja medyczna jest przechowywana odpowiednio albo w zasobach na serwerach tych podmiotów medycznych, do których uczęszczamy, czyli idziemy do przychodni i tam te dane osobowe spoczywają, leżą, co nie do końca tak wygląda dzisiaj, bo dzisiaj mamy najczęściej do czynienia z sytuacją, kiedy zewnętrzny podmiot dostarcza oprogramowania, kiedy dostarcza tych zasobów informatycznych, w których te dane spoczywają, w których są zapisywane. I ten wyciek, o którym mówimy, ten z zeszłego tygodnia, dotyczył podmiotu, który właśnie dostarczał takich usług dla wielu tysięcy placówek medycznych. Czyli mamy do czynienia z wyspecjalizowanym podmiotem informatycznym, który dostarcza oprogramowanie po to, żeby te placówki medyczne bardzo różne, małe i duże, bo to często nie są duże podmioty, to często są gabinety medyczne, w których korzystanie z systemu informatycznego najczęściej wygląda w ten sposób, że mamy zewnętrznego dostawcę usługi, czyli między innymi taki podmiot jak ten, o którym dzisiaj mówimy, który zapewnia szereg rozwiązań informatycznych. I właściwie nie ma systemu informatycznego, który jest stuprocentowo bezpieczny. Najczęściej jest tak, że podmioty, które dostarczają tego typu usług, dochowują na różne sposoby staranności, żeby ten system był zabezpieczony jak najlepiej. Natomiast niestety w praktyce z tym różnie bywa. Nie ma takich systemów, które są absolutnie
1: bezpieczne.
0: Czyli
1: nie ma oprogramowania, które byłoby w 100% szczelne.
0: Nie ma oprogramowania, które byłoby w 100% szczelne. Natomiast kiedy zadawałaś pytanie dotyczące tego, czy te dane są chronione, czy nie, no to z założenia, z przepisów wynika, że one mają być w określonym standardzie chronione poprzez przedsięwzięcie określonych w przepisach, ale także w dobrych praktykach, środków, które zmierzają do tego, żeby te dane były odpowiednio chronione. Natomiast ta ochrona również rozkłada się także na ten moment reakcji w sytuacji, kiedy dochodzi do takiej sytuacji kryzysowej. Ja wypowiadam się bardzo ostrożnie na ten temat.
1: Jaka powinna być reakcja, powiedz mi, w takim momencie? Bo tutaj te reakcje, no możemy się zastanawiać nad reakcjami. No między innymi informacje o tych skradzionych danych miały być udostępnione w rządowej bazie bezpieczne dane. Potem się okazało, że ta baza nie działa. Nie wiem jak jest dzisiaj, ale jeszcze z końcem ubiegłego tygodnia nie działała.
0: No to może poporządkujmy te wątki, bo ta reakcja ze strony różnych podmiotów też jest różna i powinna być różna. Zacznijmy od tych podmiotów, których to naruszenie dotyczy, w sensie u których to się wydarzyło i które są odpowiedzialne za to, żeby odpowiednio tą sytuacją zaadministrować. I tutaj mówimy o administratorze czy administratorach i podmiotach przetwarzających. I teraz jak to wygląda? Te przychodnie, te podmioty lecznicze, które korzystały z tego oprogramowania dostarczonego przez podmiot MyDR czy MyDoktor, bo to My chyba doktor w ten sposób jakoś powinniśmy nazywać, to są administratorzy. Czyli załóżmy, że ja czy ty idziemy do przychodni, leczymy się tam, korzystamy z usług opieki zdrowotnej. Ta przychodnia, do której idziemy, to jest administrator, czyli ten podmiot, który przede wszystkim powinien nas odpowiednio poinformować o tym, co się wydarzyło. To jest też ten podmiot, który powinien odpowiednio obsłużyć to naruszenie, co znaczy odpowiednio obsłużyć. Wziąć do ręki artykuł 33 RODO, zobaczyć komunikaty na stronie internetowej prezesa Urzędu Ochrony Danych i dokonać zgłoszenia naruszenia do tego prezesa, a jednocześnie powinien nas poinformować o tym, co się wydarzyło. Podmiot MyDoktor jest podmiotem przetwarzającym. On nie wykonuje tych czynności. Owszem, on wykonuje czynności zaradcze. On informuje swoich administratorów. Tutaj skala tego naruszenia była na tyle ogromna, że zostały w to bardzo szeroko zaangażowane służby różnego rodzaju, w tym agendy rządowe, w tym w zeszłym tygodniu występował przecież na konferencji prasowej, tłumacząc zawiłości tej sytuacji wicepremier Gawkowski. Wydaje się, że z tej perspektywy służby zareagowały odpowiednio, ale to nie jest problem służb. To nie jest ten adresat ewentualnych pretensji, które moglibyśmy mieć. Mam na myśli tutaj agendy rządowe. To nie jest ten podmiot. Podmiotem, który powinien zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych, jest przede wszystkim ta przychodnia, do której ja czy ty chodzimy. To ona dokonała wyboru tego podmiotu przetwarzającego. To ona powinna ten podmiot zweryfikować. To ona powinna dotrzymać odpowiednich standardów tego, jak te dane powinny być przetwarzane. Oczywiście, że być może państwo po drugiej stronie czują dyskomfort. No jak to powinno? Przecież to mała przychodnia. Ale to nie jest kwestia tego, czy mała, czy duża. To jest kwestia tego, że przetwarzasz dane osobowe, powinieneś wybrać taki podmiot, który daje rękojmię należyte tego wykonywania tych czynności. Pytanie, ile podmiotów faktycznie w ogóle weryfikowało ten podmiot?
1: No kilkanaście tysięcy, prawda, tutaj było powiązanych akurat z platformą MyDoktor.
0: Tak. Pytanie, na ile te
1: to
0: podmioty...
1: To znaczy, że wyglądała wiarygodnie.
0: Duża liczba klientów nie zawsze oznacza, że mamy do czynienia z podmiotem, który jest świetnie zabezpieczony. Tutaj te akcenty, jeśli chodzi o kwestie odpowiedzialności za dane osobowe, są rozłożone w ten sposób, że jeśli jesteś administratorem, to ty masz zadbać o dane tych osób, które dane przetwarzasz. To jest twoje ryzyko, ty to ryzyko powinieneś przeanalizować, ale MyDoktor też powinien to zrobić. Do końca nie wiemy, co się wydarzyło, więc właściwie te nasze dywagacje w tej chwili to jest reakcja na coś, o czym wiemy, ale nie do końca wiemy, co się wydarzyło. Więc to jest właściwie w tym momencie taka dywagacja gdzieś w powietrzu, jeżeli chodzi o to, czy MyDoktor dobrze zareagował, czy niedobrze, czy miał zabezpieczenia, czy nie miał. Wychodząc z założenia, że nie ma stuprocentowo bezpiecznego systemu, no należałoby pewnie powiedzieć,
1: zakładać,
0: że najprawdopodobniej...
1: że zawsze coś takiego może się wydarzyć.
0: Tak, nie przeanalizowali ryzyka tak, jak powinni i nie zareagowali do końca tak, jak powinni na ewentualne zagrożenia, które gdzieś się pojawiły i powinni na nie zareagować. Tylko my tego nie wiemy. Więc w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, gdzie głównie koncentrujemy się chyba na osobach, których dane dotyczą, na tych nas, którzy korzystają z różnych usług i być może nasze dane również wyciekły.
1: I my teraz powinniśmy być też informowani o zagrożeniu.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy w każdym przypadku tak jest. Nie wiem, czy przychodnie dzwonią do każdego pacjenta.
0: Wystarczyłoby wysłać SMS-a, wystarczyłoby wysłać maila. Można by było zadzwonić. Ja też nie wiem, bo w moim przekonaniu wiele przychodni po prostu nie przejmuje się danymi osobowymi. Tajemnica lekarska brzmi tak górnolotnie, prawda? Natomiast dane osobowe niestety nie. I z mojego doświadczenia radcowskiego wynika, że bardzo wiele podmiotów medycznych bardzo lekko traktuje kwestie ochrony danych osobowych. Na przykład na pytania dotyczące danych osobowych mówią, no ale my to mamy z systemu. My to wzięliśmy z internetu. My korzystamy właśnie z jakiegoś dużego podmiotu, co dużo dokumentacji dostarcza. W związku z tym na pewno wszystko jest okej. Ja staram się nie być pacjentką awanturującą się. Wręcz przeciwnie, nie jestem. Ale te momenty, kiedy ktoś mi daje do ręki klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z leczeniem, pouczenia, które na przykład w ogóle nie dotyczą tego podmiotu medycznego, bo zostały wzięte od innego kolegi, który sobie wdrożył system ochrony danych osobowych. To są sytuacje niezwykle częste. Więc oczywiście, że w tej chwili odniosłem medium pada na My Doctor. I pewnie słusznie na swój sposób, no ale jest cały ten obszar.
1: No ale karać będziemy, rozumiem, administratorów, tak, czyli przychodnie,
0: ja nie
1: tak?
0: wiem, czy my będziemy karać.

0: bardzo daleko, bo mówimy już o karze, jeszcze nie zostały określone wszystkie okoliczności, które tutaj wchodziły w rachubę. Raczej bym w tym momencie skupiła się na dwóch podmiotach. Na administratorach, czyli tych przychodniach, które po prostu powinny bardzo poważnie do tego podejść i sprawdzić, kto dostarcza im oprogramowania. Bo jeżeli MyDoktor dostarczał tobie przychodnio oprogramowanie, to oznacza, że jesteś administratorem, który powinien odpowiednio obsłużyć to naruszenie. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zajrzyj na stronę internetową prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Tam to poradnictwo jest dość szeroko w tej chwili rozpisane. Tą drugą grupą, do której powinniśmy kierować w tej chwili jakieś ewentualne słowa otuchy i powiedzieć, w jaki sposób to należy zrobić, to są na pewno osoby, których dane dotyczą. Bo mówimy o danych medycznych, ale tam nie ma tylko danych medycznych. Tam nie wyciekły tylko dane medyczne. Dane medyczne oczywiście to są dane szczególnej kategorii, dlatego jesteśmy bardzo na nich skupieni, ale tam wyciekły także takie informacje jak imiona, nazwiska, PESEL-e, pewnie numery telefonów, pewnie adresy mailowe. Co to dla nas oznacza? Że stosunkowo łatwo jest podszyć się pod nas w przestrzeni publicznej, internetowej. Jeśli wyciekły nasze adresy mailowe, numery telefonów, to powinniśmy spodziewać się tego, że być może będziemy łatwym obiektem ataków phishingowych. Czyli być może będą do nas przychodziły maile zachęcające nas do tego, żeby w coś kliknąć, żeby coś otworzyć, żeby zaktualizować swoje dane w tej postaci, że klikamy na przykład w fałszywie wystawioną nam bramkę bankową, bo teoretycznie kontaktuje się z nami bank. Być może zaczną przychodzić do nas linki na nasze numery telefonów z jakąś zachętą do czegoś. Być może będą się z nami kontaktować ludzie, którzy będą mieli bardzo dużo informacji o nas, więc wyjściowo na przykład będą nam oferować jakieś pakiety medyczne, jeśli podamy więcej danych, albo jeżeli coś dopłacimy, zapłacimy, wykonamy jakieś czynności. Nie róbmy tego. Dlaczego? No dlatego, że najprawdopodobniej stajemy się ofiarą właśnie takiego wycelowanego, dobrze przygotowanego ataku. Dlaczego dobrze przygotowanego? Bo jeżeli ktoś ma o nas dużo danych, no to łatwo się może przygotować. Zastanówmy się nad tym, czy tam wśród tych danych, które wyciekły, nie może być informacji typu jakieś hasła do systemów. Jeżeli my korzystaliśmy z tego samego hasła, na przykład w aplikacji, i korzystamy z tego samego hasła w innych miejscach, oprócz tego, że jest to naganne, to koniecznie trzeba zmienić hasło. No i jednocześnie też trzeba by podzielić osoby, które mogą być ofiarą takiego wycelowanego ataku, na jeszcze dodatkowe podgrupy. Przecież wśród tych osób, których dane wyciekły, są osoby, które pewnie nie będą w obszarze szczególnego zainteresowania przestępców, ale na pewno też takie, które są znane im politykami, gwiazdami estrady, influencerami. Być może w stosunku do tych osób te konsekwencje ataku będą wyglądały inaczej, bo większość z nas jednak ceni sobie bardzo prywatność w zakresie usług medycznych, z których korzysta, w zakresie swojego zdrowia. Oczywiście są osoby, które bardzo szeroko dzielą się swoją sytuacją rodzinną, zdrowotną, nawet pokazując ale w internecie tak, swoje wyniki badań, ale jednak to jest mniejszość. Ja myślę, że jeżeli ktoś jest znanym politykiem, to niekoniecznie chciałby, żeby ludzie wiedzieli o tym, że on jest na przykład przewlekle na coś chory. Albo niekoniecznie chciałby...
1: Albo z jakich leków korzysta.
0: Tak, żeby było wiadomo, z jakich leków korzysta. A jeszcze są też takie choroby, które wydaje się, że są bardziej drażliwe, przynajmniej w naszym społeczeństwie. My z reguły z dużą admiracją nie podchodzimy do tego, że ktoś się leczy psychiatrycznie. Mamy też sporo wstydliwych chorób tak zwanych, gdzie też ludzie nie bardzo dzielą się tym szeroko, że oto właśnie biorą leki na przypadłość, która nie jest uważana za najbardziej przystojną, tak? Z pewnych względów. Więc należałoby bardzo mocno wzmóc swoją czujność. Ja zachęcam do tego, żeby zastrzec PESEL i pokontynuuję chwileczkę tę kwestię PESEL-a. Proszę Państwa, to nie jest tak, że jak my zastrzeżemy PESEL, to jesteśmy w pełni bezpieczni. Owszem, są pewne obszary, gdzie jest trochę bezpieczniej. Z drugiej strony też nie jest tak, że jak ktoś pozna nasz PESEL, to nam się świat zawala w zakresie ochrony danych osobowych, bo jeśli ktoś z Państwa prowadzi na przykład działalność, będąc członkiem zarządu jakiejś spółki, to PESEL od lat znajduje się w KRS-ie. okresie, więc może nie przesadzajmy z tą sytuacją, że jak ktoś pozna PESEL, to się absolutnie nasz świat ochrony danych osobowych burzy. Ale z drugiej strony też nie dajmy się zwieść

0: takim anonsom, które w tej chwili się pojawiają w mediach społecznościowych. To taka ciekawostka może dla Państwa. Proszę Państwa, nie można zmienić numeru PESEL. Nie ma takiej możliwości prawnej, żeby zmienić numer PESEL. Natomiast pojawiły się już takie anonse w mediach społecznościowych: hej, z uwagi na ten wyciek danych, postaraj się zmienić swój PESEL. Możesz wnieść odpowiednie pismo. Tu masz formularz gotowy do podmiotu takiego czy innego. Proszę Państwa, nie wszyscy o tym wiedzą, że PESEL-a nie da się zmienić. No i już pojawiają się takie właśnie sytuacje, gdzie mówi się o tym, że one są po prostu bardzo groźne, bo jeżeli na przykład ktoś oferuje zmianę numeru PESEL w ten sposób, że wystawia elektroniczny formularz, który można wypełnić, to my de facto podajemy komuś, kto ten formularz wystawia, swoje jak najbardziej prawdziwe dane po to, żeby wykonać czynność, która jest niewykonalna. Więc oczywiście zastrzeżenie numeru PESEL bardzo polecam. Bardzo polecam korzystanie z aplikacji mObywatel. To jest naprawdę świetna aplikacja i tam jest bardzo wiele usług publicznych, które dzięki niej się da załatwić. W tym zastrzeżenie PESEL-a to jest, nie wiem, może z 10 sekund. Dla mniej wprawnych może 15. Natomiast nie ma takiej możliwości jak zmiana numeru PESEL. Proszę, żeby Państwo o tym pamiętali.
1: Dużo osób twierdziło, że to trochę jest nie fair, że po wycieku danych ta odpowiedzialność podjęcia różnych działań właściwie spadła na nas. To, o czym mówisz w tej chwili, to zastrzeżenie numeru PESEL, to właściwie jest nasza odpowiedzialność na coś, co się wydarzyło.
0: Nie podchodziłabym do tego w ten sposób. Dlaczego? Dlatego, że kwestia zastrzeżenia numeru PESEL to nie jest kwestia powiązana z tym konkretnym wyciekiem. Ja myślę, że osoba, która dba o swoje interesy, już dawno powinna dołożyć starań, żeby ten PESEL był pod jej kontrolą właśnie w taki sposób. Kwestia zastrzeżenia numeru PESEL to jest zagadnienie, które funkcjonuje od kilku lat i to nie jest tak, że ono się pojawiło jako funkcjonalność w związku z tym konkretnym wyciekiem. To jest jedno ze sztampowych zaleceń po wyciekach danych, czy mniejszych, czy większych. Tutaj mamy do czynienia ze spektakularnie dużym atakiem i z ogromnym wyciekiem. W związku z czym, dlatego tak szerokim echem odbija się właśnie ta prośba, to zalecenie związane z tym zastrzeżeniem. Natomiast nie, to nie jest tak, że to na nas ciąży jakaś odpowiedzialność w związku z tym, że doszło do takiego naruszenia. Owszem, pojawia się wiele niedogodności po naszej stronie, ale to są niedogodności, które w znacznej mierze są związane z rozwojem technologicznym. Możliwe, że gdybyśmy żyli 100 lat temu, to płonęłyby na przykład papierowe dokumenty, bo był pożar, tak? I też mielibyśmy problem z odtworzeniem naszej dokumentacji medycznej. W tej chwili, jeżeli coś płonie, to pewnie serwery, ale najprawdopodobniej w innym miejscu te dane są składowane i są odpowiednio zabezpieczane. Zagrożenia po prostu są inne i my musimy się z tymi zagrożeniami liczyć. To raczej jest kwestia tego, żeby być bardziej świadomym, jeżeli chodzi o korzystanie z własnych danych. Z drugiej strony, nie da się być leczonym czy weryfikowanym medycznie bez naszych danych osobowych. To jest po prostu niemożliwe.
1: Nie, no jasne, to wszyscy wiemy. A ja chciałabym cię jeszcze dopytać, czy te wytyczne związane z RODO dają nam prawo do odszkodowania? Bo mowa jest, że o odszkodowaniu również, kiedy ponosimy jakąś szkodę niemajątkową. No i tutaj możemy odnieść wrażenie, że taką szkodą może być już sama taka obawa przed nadużyciem naszych danych.
0: To jest bardzo ciekawe pytanie i zacznę od konstrukcji prawnej, a skończę najprawdopodobniej...
1: Zacznę od końca, dobrze.
0: Tak, a skończę najprawdopodobniej...
1: Na zniechęceniu nas.
0: Nie, to nie chodzi o zniechęcenie. Powiedziałam, że na takim zdroworozsądkowym podejściu do tej sytuacji. Tak, jest możliwa odpowiedzialność odszkodowawcza. To jest artykuł 82 RODO, z którego wynika możliwość właśnie uzyskania odszkodowania z tytułu szkody majątkowej czy niemajątkowej. I faktycznie obawa, o której powiedziałaś, jest takim elementem, który może wskazywać na to, że mamy do czynienia ze szkodą niemajątkową, bo jeżeli my się boimy, to najprawdopodobniej, najczęściej ta narracja jest tak prowadzona, że mamy stany lękowe, że no, pogarsza nam się samopoczucie, pogarsza nam się relacja z najbliższymi i tak dalej, i tak dalej. Tutaj bardzo Państwa zachęcam, gdy Państwo mieli chwilę pomyślenia i przejrzenia tego, jak ludzie argumentują w kontekście ochrony danych, to faktycznie jest bardzo ciekawe. Natomiast te szkody należy wykazać. Bardzo często może się okazać, że opowiedzenie o tym, że wyciekło 19 milionów danych i ja się tym bardzo przejęłam, to jest zdecydowanie za mało, żeby to odszkodowanie uzyskać. No bo tak podchodzą do tego zdroworozsądkowo. Oczywiście szkodę majątkową łatwiej jest wycenić. Może się okazać i może warto taki stan faktyczny zbudować, że na przykład załóżmy, że mamy do czynienia z osobą z pierwszych stron gazet, chociaż chyba dzisiaj się już nie mówi o pierwszych stronach gazet, z pierwszych kliknięć, tych najwyższych chyba w mediach społecznościowych, więc załóżmy, że mamy do czynienia z taką osobą, załóżmy, że ta osoba ma świetny kontrakt, już prawie w zasięgu jej ręki, tuż przed podpisaniem, ale był ten wyciek danych i ktoś dopatrzył się właśnie, że jest to osoba, która tam no, cierpi na przypadłość X, która to przypadłość za chwilę wyeliminuje ją z takiego no, uwiarygodnienia jakiegoś produktu, który miała reklamować, tak? No załóżmy, że był to wspaniały szampon do włosów, a wiadomo z tej dokumentacji medycznej, że za chwilę włosów tam będzie niewiele, tak? No i to jest ten moment, kiedy możemy mówić faktycznie o tym, że ten wyciek de facto i jego skutki spowodował po naszej stronie uszczerbek w majątku polegający na tym, że ja prawie podpisałam tej, albo już podpisałam umowę i straciłam kontrakt, tak? Bo jak się rozlało po całym świecie, że oto właśnie jestem tak chora, że nie będę mogła najprawdopodobniej z sukcesem czegoś reklamować, to ja mogę wykazać, że to jest bardzo konkretna rzecz. Natomiast ta obawa, o której mówimy, ona musiałaby być naprawdę dobrze udokumentowana i wykazana przed sądem, to się przed sądem robi. Mhm. To nie wygląda tak, że ja idę do administratora, czyli do mojej przychodni, albo do tego podmiotu przetwarzającego My Doctor i mówię, że ja się bardzo boję, w związku z tym należy mi się, ile Izo chciałabyś, żeby mi się należało. No tak wyceńmy ten mój strach. No 10 tysięcy, no, a idźmy, na, idźmy w tym kierunku. I należy mi się 10 tysięcy, bo się bardzo boję. No i jeden i drugi pewnie powie tak, no bardzo proszę, no nie wydaje mi się, żeby ta obawa była tak duża, ale jeżeli pani uważa, że, to proszę mnie pozwać, bo to tak wygląda. No idziemy do sądu i narażamy się na, i myślę,
1: no,
0: że
1: ja
0: słowo
1: rozumiem,
0: narażamy
1: o czym ty mówisz.
0: Nie
1: jak
0: jest nadmierne.
1: Tak? Swoje obawy, no to
0: poza
1: rzeczywiście
0: tym,
1: nie jest
0: jak
1: takie proste.
0: Jak pokazuje praktyka orzecznicza, najczęściej te obawy przez kogoś, kto obawia się, są wyceniane bardzo wysoko. Natomiast finalnie te odszkodowania nie są wysokie, bo sąd bierze pod uwagę pewne obiektywne okoliczności. Owszem, można czuć na przykład bardzo duży dyskomfort, to przykład jeden z wielu. Wtedy, kiedy na przykład pewne dane nigdy nie powinny się znaleźć w internecie, a tam się znalazły. I na przykład przy każdym wyszukiwaniu ta osoba, której nazwisko jest googlowane, najpierw jest właśnie tak to jest spozycjonowane, że najpierw wychodzą te informacje, które dla niej są nieprzychylne, no dlatego są to informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd i przez które ona no właśnie ma chociażby i gorsze samopoczucie i na przykład gorszą pozycję w biznesową, bo no, ktoś coś napisał i to się cały czas gdzieś podczytuje. Ale w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z wyciekiem danych i my jesteśmy takim zwykłym pacjentem, takim nie bardzo znanym, takim nie bardzo w tym momencie chyba nawet dotkniętym tym wyciekiem w ten sposób, że ktoś nas na przykład szantażował, czy kompromitował, czy coś o nas opowiadał, czy ten dyskomfort był taki przeogromny, no to właśnie no pewnie teraz zniechęcam państwa to, o czym powiedziałaś, ale nie wydaje mi się, żeby to było wystarczające do tego, żeby wykazać tę szkodę niemajątkową. Być może po drugiej stronie tej naszej dzisiejszej audycji są osoby, które podchodzą do tego zupełnie inaczej. Być może prawnicy, którzy tutaj widzą bardzo entuzjastyczną możliwość, żeby takie postępowania przeprowadzić. Oczywiście jest też taka możliwość. Natomiast ja patrząc na to z perspektywy wielu lat obserwowania tego rynku, no nie mam takiego wrażenia. Raczej wszyscy powinniśmy być bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o to, co robimy z naszymi danymi, komu je przekazujemy, jak przekazujemy. Wycieki się zdarzają, więc też powinniśmy odpowiednio, adekwatnie reagować. Adekwatną reakcją najpewniej nie będzie pozwanie danego podmiotu. Koszty sądowe są też drogie, pamiętajmy o tym. Może się okazać, że my chcemy 10 tysięcy, a przegramy na przykład znaczną część tej kwoty, a zasądzony będzie nam 1000 zł. Więc pytanie, kto finalnie wygrał w tej sprawie, prawda? To jest, myślę, pytanie, na które warto odpowiedzieć.
1: No to co, to chyba na tym pytaniu postawimy kropkę. Profesor Marlena Sakowska-Baryła, radczyni prawna Uniwersytetu Łódzki.
0: Bardzo było miło, dziękuję pięknie.
1: A teraz jeszcze będą dane osobowe z zupełnie innej strony. Naszym gościem jest Aleksandra Płaczek, Szkoła Doktorska Nauk Społecznych Uniwersytet Łódzki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Ola zajmuje się badaniami nad akceptacją, doświadczaniem własnych, nazwijmy to, danych osobowych, bo chodzi o imię i nazwisko. W jaki sposób imiona i nazwiska wpływają na nasze działanie, na nasze postrzeganie chyba samego siebie, na naszą samoakceptację. To wszystko właściwie gdzieś tam w tych pani badaniach się pojawia.
2: Tak, wszystko przemyka w moich badaniach. I właściwie no, mogę zacząć od tego, co było inspiracją do prowadzenia tych badań, a było to właśnie moje nazwisko. Mhm. Właśnie, nazywam się Aleksandra Płaczek. No i właśnie, posiadając nazwisko, które wskazuje na określoną cechę charakteru, jakieś zachowanie, no w swoim dotychczasowym życiu wielokrotnie spotykałam się z różnymi reakcjami otoczenia, które właśnie dotyczyły tego nazwiska. No takim przykładem mogą być na przykład wizyty u lekarzy. Bardzo często takim pierwszym zdaniem, pytaniem, które padało przy okazji wizyty u lekarza, było to, czy przypadkiem nie będę płakać, no bo przecież mam taki nazwisko. Tak, taki żarcik, chociaż czasem też było to mówione z pełną powagą, miałam wrażenie. Rzeczywiście była obawa o to, czy skoro mam takie nazwisko, to czy zaraz się nie rozpłaczę, no bo też przychodząc do lekarza, no to często nie jesteśmy w zbyt dobrej formie, no, możemy chorować, więc też wyglądamy na dosyć może smutnych, przygnębionych. Więc myślę, że też stąd wynikały pewne obawy.
1: No a jak było na przykład w szkole? Czy pani lubiła to swoje nazwisko? Czy też na przykład były jakieś takie reakcje, no powiedzmy, mało komfortowe dla pani?
2: Mało komfortowe sytuacje, no to na pewno było czytanie listy obecności. To była taka sytuacja, kiedy ja byłam bardzo skupiona. Z jednej strony trochę wyczekiwałam, kiedy zostanę wyczytana, żeby po prostu wiedzieć, że dobrze, szybko mogę odpowiedzieć.
1: Aha, i już mieć to za sobą.
2: Sytuacja się skończy, tak, będę miała to za sobą. Dosyć często, jeżeli padały jakieś uwagi, nawiązania do mojego nazwiska, no to właśnie może się wydawać, że to będzie ze strony rówieśników, z osób, które są w podobnym wieku. No dzieci często żartują z innych dzieci, a tutaj raczej częściej spotykałam się z reakcjami nauczycieli na przykład, którzy też właśnie nawiązywali w podobny sposób jak lekarze do tego mojego nazwiska. Albo też no w ogóle taką pierwszą sytuacją, no już bardzo odległą, że czasem zastanawiam się, czy naprawdę się to wydarzyło, czy to tylko tak sobie to wyobrażam. Było już w przedszkolu, kiedy też była lista obecności i wtedy tylko ja zostałam wyczytana po nazwisku. Wszystkie dzieci były wyczytywane po imionach, więc wtedy właśnie tak zaczęłam się zastanawiać, czy coś jest z moim nazwiskiem nie tak, czy jakoś inaczej brzmi. Chociaż właśnie tutaj, tak nawiązując już do moich badań, no to właśnie niektóre osoby opowiadały o tym, które miały takie też, powiedzmy, nietypowe nazwiska, że one właśnie były wyczytywane trochę w inny sposób, ale także tylko to imię było wyczytywane podczas listy obecności. Potem po fakcie dowiadywały się, że nauczyciele właśnie nie chcieli wymawiać tych nazwisk, żeby właśnie nie przyciągać uwagi. Ale to działało w odwrotny sposób. No bo kiedy wszyscy są wyczytywani pełnym imieniem i nazwiskiem, a ta osoba tylko po imieniu, no to znowu przyciąga to uwagę, może zastanawiać się, co ze mną jest nie tak. Więc nauczyciele chcieli tutaj bronić te osoby, ale w jakimś stopniu no, niechcący przyczyniali się do takiej stygmatyzacji.
1: Pani się zajmuje zarówno nazwiskami, jak i imionami. I ja bym od tych imion zaczęła, jeśli pani pozwoli. Do imion się zazwyczaj przyzwyczajamy, chociaż być może nie zawsze je lubimy. I bywa tak, że to się nawet zmienia z czasem, prawda? Że na początku jakiegoś imienia nie lubię, bo ono jest jakieś takie, no nie wiem, może inni się ze mnie śmieją, a później się przyzwyczajam i myślę, o, brzmi dumnie albo inaczej.
2: No właśnie, ja też przyjmuję taką perspektywę, że to oddziaływanie imion i nazwisk na nas, to doświadczenie imion i nazwisk nie jest to takie jednorazowe, to nie występuje raz. To jest procesem, tak jak całe życie i zmienia się to w trakcie życia właśnie z podejmowaniem różnych interakcji, wchodzeniem w różne relacje, w różne sytuacje, w różnych kontekstach oraz wraz z tym, jak poznajemy inne osoby o różnych imionach i nazwiskach i tym samym porównujemy do siebie te osoby. i te wszystkie imiona i nazwiska. Często tutaj w badaniach moi rozmówcy mówili, że na początku no, nie pałali zbyt dużą sympatią do swoich imion. Mogło to wynikać na przykład z tego, że to imię było rzadkie, nietypowe. No na przykład może to być dlatego, bo wiązało się to z problemami urzędowymi. Imię mogło być wtedy przekręcane, mogło być mylone, mogło być błędnie zapisywane, niezrozumiałe, czy też nawet wzbudzać zaskoczenie, zdziwienie, że takie imię naprawdę istnieje, no bo ktoś wcześniej się z nim nie spotkał. Albo była jakaś troszeczkę rzadsza pisownia tego imienia, no bo czasem piszemy przez jedną literę, na przykład Izabela, może być przez jedną
1: albo przez dwa.
2: Tak, więc tutaj to wynikało z tego, że te osoby musiały się wielokrotnie tłumaczyć, powtarzać i uświadamiać to otoczenie, że tak naprawdę mają na imię. Kolejną kwestią była wymowa imienia, bo wszystko jest dobrze, dopóki potrafimy dobrze wymawiać nasze imię, nie mamy z tym problemów, ale kiedy na przykład mamy problem z wymawianiem litery R, a w naszym imieniu jest dużo liter R, no to pojawia się problem, bo chcemy się dobrze zaprezentować, chcemy dobrze wymówić to imię, chcemy zrobić dobre wrażenie, często pierwsze wrażenie. No a kiedy mamy problem z wymową, no to wtedy też to imię w jakiś stopniu staje się dla nas mniej lubiane, no bo nie lubimy się też przedstawiać. Też czasem otoczenie może źle wymawiać nasze imię, przekręcać. No to też jest związane właśnie czasem z tym, że jest właśnie nietypowe. No i też inna kwestia związana jest z tym, że imię może kojarzyć nam się na przykład z jakimiś osobami, które już wcześniej miały to samo imię.
1: Również to literackimi może,
2: tak,
1: na
2: tak,
1: przykład.
2: Tak, tak, tak. To może dotyczyć też nazwisk, jeżeli się powtarzały w historii albo właśnie...
1: Ja na przykład myślę o Izabeli Łęckiej, której nie lubię po prostu jako postać literacka.
2: Właśnie. I to właśnie może oddziaływać na to, że też nie lubi się swojego imienia, bo nam się źle kojarzy. Bo od razu nadajemy mu cechy tej postaci, tej osoby, której też w przeszłości nie lubiliśmy. Albo może działać odwrotnie. Właśnie dużą sympatią kogoś darzyliśmy, albo właśnie mamy sentyment do jakiejś postaci, do jakiegoś filmu na przykład. No i wtedy też to imię staje się dla nas po prostu milsze w odbiorze.
1: Tak, ale tak sobie myślę, że jeśli chodzi o imiona, to my ich zazwyczaj nie wybieramy. To wybierają nam rodzice. My już się musimy po prostu do tego imienia przyzwyczaić. I teraz pytanie, co kieruje naszymi rodzicami przy wyborze akurat takiego, a nie innego imienia, zwłaszcza jeżeli mówimy o takich imionach nietypowych. No chyba, że po prostu chcą, żeby było nietypowe i szukam nietypowe imiona, wybierz.
2: Tak, pewnie zdarzają się takie przypadki, kiedy po prostu kierują się tym, aby było jak najrzadsze, jak najmniej spotykane. Czasem może to być przypadek, że takie imię zostało wybrane, akurat jakaś sytuacja zainspiruje do nadania tego imienia. Jednak no, często jest to silnie związane z doświadczeniami osobistymi, z kulturą, w której się znajdujemy, ale też jest to związane z budową imienia, z jego brzmieniem, czy na przykład możemy tworzyć od niego zdrobnienia. Czy jest takie uniwersalne pod względem właśnie tworzenia różnych form, czy ma, można powiedzieć, miękki wydźwięk, no bo często tutaj spotykałam się ze stwierdzeniem, że dobrze, jeżeli imię nie posiada takich twardych zgłosek, jeżeli nie zawiera w sobie dż, ż, r, d, to też sprawia, że łatwiej jest je wymówić. Jest takie milsze w odbiorze. To, co jest też często wskazywane, to jest neutralność językowa, neutralność narodowościowa, bo wiele osób podkreśla, że fajnie, kiedy imię może być rozpoznawalne w różnych kulturach, w różnych językach, bo to też pomaga nam w funkcjonowaniu w międzynarodowym otoczeniu, kiedy wyjeżdżamy na przykład za granicę. Od razu wiadomo, że dane imię to jest imię, tak, a nie jakiś inny przypadkowy wyraz. No, takim przykładem myślę, że może być imię Anna, które jest bardzo uniwersalne, no i nie wiem, czy funkcjonuje na całym świecie, ale na pewno ma swoje odpowiedniki też w niektórych językach. No i istotne.
1: No bo jeśli pani by na przykład pojechała do Hiszpanii, to gdyby do pani powiedzieli Ola,
2: Tak, tak, tak.
1: To,
2: tak.
1: To nie do końca się będzie kojarzyło z pani imieniem.
2: Tak, właśnie w zeszłym roku byłam w Hiszpanii ze swoim chłopakiem i właśnie mówił, że miał duże problemy w tym. Musiał się pilnować, żeby właśnie nie wołać do mnie Ola, tylko właśnie no już wtedy była używana forma Aleksandra. Kiedy w codziennym życiu no, nie mówi do mnie w ten sposób, no bo bliscy no, nie mówią w tą oficjalną formą imienia, zresztą ona jest bardzo długa, więc to Ola musiało być zastąpione. Też istotna przy wyborze imion może być tradycja i historia rodzinna, bo w niektórych rodzinach no, mogą być tradycje dotyczące nadania pewnych imion, na przykład
1: przodków,
2: na przykład przodków, albo są tak zwani juniorzy, albo nawet czasem jest tradycja nadawania imion na daną literę.
1: No, ale tak myślę, że imiona bywają trafione albo mniej trafione. Z nazwiskami chyba jest gorzej, bo niektóre te nazwiska to mogą wręcz stygmatyzować. Bywają no tak źle postrzegane, albo wyśmiewane, albo źle się kojarzą, albo są śmieszne. I tutaj zaczęłyśmy od tego pani nazwiska. No i co w takiej sytuacji? Czy do nazwiska też możemy się trochę przyzwyczaić w zasadzie, tak jak mówiłyśmy o imionach, że bywa tak, że początkowo ono może nie jest dla nas jakieś bardzo komfortowe, ale z czasem gdzieś się z nim oswajamy. No to zastanawiam się nad nazwiskiem. Czy do nazwiska też możemy podejść z jakimś dystansem? Jak to generalnie wygląda? No bo teraz mówimy o takich nazwiskach, powiedzmy, mniej typowych, prawda?
2: No myślę, że tutaj też po pierwsze istotne jest to, jakie mamy więzi z rodziną, jaki mamy stosunek do naszej rodziny, bo może być tak, że samo w sobie nazwisko może źle się kojarzyć, jego brzmienie, ale jeśli mamy bardzo dobre więzi z rodziną, jeżeli jesteśmy w pewien sposób dumni z bycia członkami danej rodziny i z naszych bliskich, no to wtedy nawet to źle brzmiące nazwisko samo w sobie może wtedy wywoływać nawet poczucie dumy, no bo jest tym nośnikiem wartości naszej rodziny, jest pewnym takim punktem, który spaja członków rodziny. Też zależy, jak wykorzystujemy to nazwisko, bo tutaj czasem, jeżeli nazwisko oznacza coś konkretnego, może być nawet wykorzystywane jako element autoprezentacji.
1: To się bardzo dobrze sprawdza w mediach, na przykład, jeśli jest jakieś takie nietypowe nazwisko, bardzo konkretne, no to gdzieś nawet jako tytuł audycji czasem może się pojawić i być świetnie wykorzystane w ten sposób. Także dziennikarze na przykład bardzo chętnie z takim nazwiskiem, myślę, funkcjonują.
2: No właśnie, może być narzędziem marki osobistej, chociaż myślę, że nawet ludzie nie pracujący w mediach mogą je wykorzystywać. No myślę, że szczególnie może być wykorzystywane, jeżeli właśnie ktoś ma nazwisko, które określa jeszcze jakiś zawód i okazuje się finalnie, że ten zawód faktycznie to wykonuje. No to wtedy już...
1: To jest perfekcyjnie.
2: Tak, tak, jest perfekcyjnie. Więc można je wykorzystywać. Można wykorzystywać też przy poznawaniu nowych osób. Jeżeli mamy jakieś nazwisko, które też pasuje w jakimś stopniu do kontekstu, w którym się znajdziemy, do tematu rozmowy, no to przy poznawaniu się możemy pokazać dystans, humor, jakoś nawiązując do tego nazwiska. Możemy w ten sposób właśnie się tak przedstawić, że zostaniemy lepiej zapamiętani, jednocześnie rozluźnimy w pewien sposób atmosferę. No ale jednak też z drugiej strony posiadanie takiego nazwiska no może wiązać się z drwinami otoczenia, żartami, przezwiskami. No i tutaj wtedy takie osoby często są zmuszone świadomie bądź mniej świadomie używać różnych mechanizmów obronnych. Właśnie na przykład takiej autoironii może ona być stosowana specjalnie, jeżeli chcemy dobrze zaprezentować siebie i nazwisko, ale może być też stosowana wtedy, kiedy nie chcemy stracić twarzy w danej sytuacji. Może dojść do tego, że zaczniemy unikać sytuacji, w których w ogóle musielibyśmy się często przedstawiać, musielibyśmy prezentować swoje nazwisko. Są przypadki osób, które rezygnowały ze swoich marzeń, na przykład na jakąś określoną karierę, ze względu na to, że wiązałaby się z bardzo dosyć częstą ekspozycją tego nazwiska. Właśnie z wystąpieniami publicznymi, przedstawianiem przez kogoś.
1: Czyli to będzie kwestia troszeczkę samoakceptacji, pewności siebie, no bo tak jak pani mówi, można to nazwisko świetnie wykorzystać jako markę, No ale można właściwie wpaść w jakieś kompleksy i nie chcieć się przedstawiać, czyli to by się opierało na przekonaniu o własnej wartości. To są nazwiska, które zdarza się, że ludzie nawet chcą zmienić jednak, bo sobie z tym nazwiskiem akurat rady nie dają.
2: No zdarza się tak.
1: Z imionami chyba właśnie rzadziej, ale też się zdarza.
2: Chociaż jeżeli chodzi o takie najczęstsze zmiany nazwisk, no to one zdecydowanie dotyczą sytuacji, które już są związane z negatywnym na przykład postrzeganiem właśnie członków rodziny. Bardzo często kobiety, przyjmując wcześniej nazwisko w trakcie ślubu po mężu,
1: po rozwodzie
2: muszą
1: rezygnują.
2: Wrócić do swojego pańskiego. Są też sytuacje, kiedy wnoszą wnioski o zmienianie nazwisk swoich dzieci, które miały nazwisko właśnie męża tych kobiet, swojego ojca.
1: I to wcale nie musi być brzydkie nazwisko, tylko może nam się źle kojarzyć.
2: Tak, złymi wspomnieniami, sytuacją rodzinną, wtedy te nazwiska są zmieniane, żeby nie przynosiły tych wspomnień.
1: Ale zdarzały się też takie sytuacje, kiedy nazwiska nas w jakiś sposób ośmieszały samym brzmieniem. I tu też ludzie podejmowali decyzję o tym, żeby jednak to nazwisko zmienić. Na jakieś podobnie brzmiące, ale jednak nie do końca tak.
2: Tak, albo całkowicie inaczej brzmiące, ale takie, które na przykład może w jakimś stopniu oddawać nawet charakter zainteresowania tej osoby, bo niekoniecznie musi to być takie nazwisko bardzo neutralne, ale spotkałam się też z chęcią u jednej osoby zmiany nazwiska na takie, które w jakimś stopniu oddaje jej pochodzenie, miejsce zamieszkania, które z czymś się jednak kojarzyło, ale z czymś, z czym ta osoba rzeczywiście się utożsamiała i chciała być kojarzona.
1: No jeśli chodzi o zmianę danych osobowych, tak to nazwijmy, to oczywiście w kontekście tożsamości płciowej też będą nam się takie sytuacje pojawiały.
2: Tak, tutaj w kontekście osób transpłciowych, no widać szczególnie, jak znaczący wpływ ma nazwisko, ale myślę, że bardziej imię, no bo imiona, no jednak mają płeć. Jest bardzo niewiele imion, które
1: no,
2: mogą
1: nazwiska
2: być
1: częściowo też
2: tak,
1: mają
2: tak,
1: płeć, prawda?
2: Tak, czasem tak. Końcówki, tak.
1: To jest ciekawe też na gruncie takim, powiedziałabym, psychologicznym, że właściwie ta zmiana imienia, zmiana nazwiska trochę zmienia nas również, nas samych, prawda?
2: Tak, stawały się kimś innym, bo właśnie po zmienieniu tego imienia, nawet kiedy ta zmiana była tylko symboliczna na razie, to one właśnie przyjmowały cechy tego imienia, bo też poszukując tego wymarzonego imienia, sprawdzały na przykład jego symbolikę, z czym może się kojarzyć, jakie jest pochodzenie tego imienia. No i kiedy właśnie widziały jakieś punkty wspólne na przykład ze swoją osobowością, z tym, kim chcą się pokazywać innym, no to wtedy czuły, że właśnie faktycznie to imię dobrze je wyraża i przez to mogą być po prostu sobą i mają większe poczucie swobody w wyrażaniu siebie.
1: A jak pani szuka tych osób? Tak pani sobie gdzieś wyszukuje nietypowe nazwiska, nietypowe imiona? Jak pani dociera do tych badanych?
2: No najczęściej to jest taką metodą tak zwaną kuli śniegowej, czyli mam osobę znajomą, która ma innych znajomych, a te znajome, z którymi przeprowadzam wywiady, też znają osoby, które mogą zmagać się z podobnymi problemami albo mają właśnie bardzo dużo do powiedzenia, dużo doświadczeń w tym temacie, no i najczęściej w taki sposób.
1: No dobrze, to jeśli rozumiem, ktoś chciałby się podzielić z panią swoimi jakimiś doświadczeniami, to można do pani dotrzeć, tak?
2: Tak, jeżeli ktoś by był chętny.
1: Choćby
2: no to
1: drogą mailową, te wszystkie informacje można znaleźć na stronie Uniwersytetu Łódzkiego, jak wpiszemy nazwisko Aleksandra Płaczek, która była naszym gościem. Bardzo dziękuję pani Olu.
2: Bardzo dziękuję.
1: To podejrzewam, że sami zostaniemy pokierowani.
2: Zgadza się.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę i powodzenia w pracy.
2: Również bardzo dziękuję.
1: I Iza Berkowska, ja też dziękuję, do usłyszenia.
3: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.
4: To jest Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku na początku tygodnia. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, ale zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie prezydencie.
2: Dzień dobry panu, witam państwa.
1: Samorządowcy w Łódzkiem, jak właśnie widać chociażby na pańskim przykładzie, na przykładzie Pawła Osiewały, prezydenta Sieradza, czy też byłego wicestarosty Zgierskiego, dołączają do Mateusza Morawieckiego. Przypomnijmy, Prawo i Sprawiedliwość podzieliło się na PiS prezesa Jarosława Kaczyńskiego i PiS byłego premiera Mateusza Morawieckiego, który założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które do połowy października ma się zmienić w partię polityczną. Pan dołączył do stowarzyszenia i tym samym dołączy pan także do partii?
2: No, na początku tylko powiem tyle, że nie wiemy jeszcze, co się stanie w połowie października.
1: Wiemy jedno, co się jutro stanie, oczywiście.
2: Że 15 października przygotowywane jest duże spotkanie, na którym będziemy chcieli przedstawić bardzo istotne propozycje dla Polaków. I to na pewno tak, ale czy akurat będzie przeobrażenie się stowarzyszenia w partię polityczną, tego nie wiem.
1: Ale widzi pan się w takiej formacji politycznej Mateusza Morawieckiego, która by się nazywała Rozwój Plus, mówi się też nieoficjalnie o innej nazwie, Wielka Polska. Tutaj zostawmy nazwę na razie na uboczu, bo tego się nie dowiemy do ostatniej chwili.
2: Ja powiem szczerze, że miałem nadzieję parę miesięcy temu, że jednak faktycznie to skrzydło centrowe w ramach Prawa i Sprawiedliwości będzie mogło spokojnie funkcjonować, spokojnie działać. Stało się inaczej. Mimo iż warto też przypomnieć, że pan prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że faktycznie on widzi potrzebę funkcjonowania takiego skrzydła centrowego Mateusza Morawieckiego, po czym po dwóch miesiącach zdaje się zmienił zdanie i wypchnął pana premiera Mateusza Morawieckiego wraz z posłami z Prawa i Sprawiedliwości. Znam od wielu lat pana premiera Mateusza Morawieckiego. Wiem, że to jest człowiek czynu i nie interesują go jakieś drobne intrygi personalne. Chce zmieniać Polskę. Wie, jak to się robić i bardzo się cieszę, że mogę z nim współpracować.
1: Że przychodzi do pana ktoś z kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości i pyta, co ma Mateusz Morawiecki, czego nie mają Jarosław Kaczyński i Przemysław Czarnek dzisiaj? To znaczy, czym pana Mateusz Morawiecki przekonuje?
2: Po pierwsze, nikt nie przyjdzie. To jest pierwsza rzecz. Ja nie pamiętam, a jestem już prezydentem dość długo.
1: Od 2014 roku.
2: Dokładnie, żeby w tym czasie, nawet od 2014 roku, kiedy to przypomnę, że rządy w Polsce stanowiły partie koalicji obywatelskiej, wtedy chyba jeszcze Platformy Obywatelskiej
1: i PSL-u.
2: Następnie oczywiście Zjednoczona Prawica. I to dokładnie od momentu, kiedy premierem został pan premier Mateusz Morawiecki, głos samorządów zaczął być ważny. Pan premier spotykał się z nami jako premier bardzo systematycznie z prezydentami średnich miast i mniejszych miast.
1: No właśnie, bo władze Łodzi na pewno się tutaj z panem nie zgodzą, czy też władze Szczecina, Trójmiasta.
2: To znaczy, wszyscy byli zapraszani na te spotkania, natomiast z różnych względów nie uczestniczyli, bądź nie chcieli uczestniczyć. Natomiast Łódzkie było dość prężnie reprezentowane, bo pamiętam pan prezydent Choniak i pani prezydent Czechowska i pan Staniszewski i pan Krzysztof Jażdżyk. Wielu, wielu prezydentów, którzy mają zupełnie różnorodne poglądy polityczne, uczestniczyło w tych spotkaniach, bo na tych spotkaniach rozmawialiśmy o kwestiach tych dotyczących najbliżej ludzi, czyli o kwestiach samorządowych. I co ciekawe, że w momencie, kiedy zmienił się rząd po wyborach parlamentarnych i pan Mateusz Morawiecki przestał być premierem, to on dalej z nami się spotykał. Dalej miał dla nas czas i dalej z nami rozmawiał po to, żeby konstruować taką ofertę dla mieszkańców, dla Polaków, która by była akceptowalna i dobra dla rozwoju Polski.
1: Mateusz Morawiecki dalej się z państwem spotykał, a pan dalej jest w Prawie i Sprawiedliwości? Czy nie? Czy nie wie pan? Czy jest pan zawieszony, odwieszony? Czy jest pan w PiSie Schrödingera?
2: Myślę, że państwo doskonale wiedzą, że w styczniu bodajże zostałem wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości przez pana posła Macierewicza podczas konferencji prasowej. Natomiast na tym nie chcę się skupiać, bowiem dzisiaj zajmuję się zupełnie czymś innym.
1: No tak, tylko chcę doprecyzować, bo wtedy Antoni Macierewicz mówił o skreśleniu pana z listy członków Prawa i Sprawiedliwości. Później słyszeliśmy o tym, że jest pan zawieszony do dzisiaj. Czy która z tych wersji jest prawdziwa?
2: Nie wiem. Już ja powiem tak. Nie chcę naprawdę na ten temat mówić. Mogę powiedzieć, nad czymś skupiałem się wczoraj. Oczywiście przygotowując się też do dzisiejszej audycji, ale również wysłałem panu premierowi moją propozycję interpretacji pewnych działań, które powinno się wdrożyć po wczorajszym wypadku, po wczorajszej katastrofie autokaru na Węgrzech, bowiem zauważyłem pewną niespójność w przepisach unijnych w tej dyrektywie, która dookreśla czas pracy kierowców, dwóch kierowców autokarów w trakcie przejazdów nocnych, nie biorąc pod uwagę tego, że ci kierowcy mogą wykonywać inne aktywności w ciągu dnia poprzedzającego ten powrót nocny 600, 700, 800 kilometrowy. I dobrze byłoby to doprecyzować, że faktycznie ta aktywność powinna powodować to, że powinna być łączona z tą ewentualnie powrotem do domu i uniemożliwiać tak naprawdę powrót do domu w nocy po pełnym dniu aktywności kierowców.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko ze Stowarzyszenia Rozwój Plus. Czy z Prawa i Sprawiedliwości to tego
2: także
1: wciąż
2: wolę się zajmować, tak jak przed chwilą powiedziałem, tymi sprawami, które są ważne.
1: Przechodzimy właśnie do tych tematów lokalnych, bo wiemy, że Polska przeżywa kolejowy renesans. Liczba pasażerów na wielu trasach rośnie, także w Tomaszowie Mazowieckim. Wiemy, że dzisiejsza infrastruktura dworcowa, okołodworcowa przestaje wystarczać. Przełom 26 i 27 roku. To ma być ten moment, w którym skończy się modernizacja dworca, odnowienie peronów, także budowa parkingu na 90 miejsc dodatkowych. Czy jeszcze coś się wydarzy na dworcu, w okolicach
2: dworca? Pan, i właśnie pięknie doszliśmy do tego, dlaczego chcę chcę współpracować z Mateuszem Morawieckim. Dlatego, że my chcemy budować mosty, ale nie mosty, te mosty czy wiadukty
1: nadrzeczne,
2: tylko mosty pomiędzy ludźmi.
1: A z Dariuszem Klimczakiem także? Z ministrem infrastruktury z Polskiego Stronnictwa Ludowego?
2: Bez względu na partie polityczne, powiem tutaj na dole, jest najważniejsze dla mieszkańców to, czy będą jeździć równą drogą, chodzić równym chodnikiem, czy będą mieli dobry dostęp do opieki zdrowotnej, do placówek oświatowych, do placówek opieki społecznej i tak dalej, i tak dalej. To determinuje naszą codzienną działalność.
1: To co jeszcze wydarzy się wokół tego dworca Tomaszowskiego, czy też na samym dworcu? Wiem, że to nie jest inwestycja miejska, bo zarządcą dworca jest PKP SA.
2: Natomiast... Ale my wspieramy też i PKP, i tą inicjatywę poprzez chociażby nadzór i utrzymywanie parkingów przy dworcu, które jeden już powstał, kolejne powstaną lada moment, wyremontowane są już perony, został ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia przetarg na modernizację budynku dworca, w którym powstaną lokale usługowe, lokale biurowe. Plus oczywiście to, że będzie on dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
1: I no to jest dworzec 72 roku, to znaczy ostatni raz była tam taka przebudowa dostosowująca do innej współczesności niż dzisiaj jest.
2: Dokładnie, więc trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że gdyby nie determinacja i zaangażowanie pana ministra Dariusza Klimczaka, nie byłoby to możliwe. I jeżeli mogę jako prezydent miasta Tomaszowa Mazowieckiego w jakikolwiek sposób pomóc w tego typu przedsięwzięciach, to moim obowiązkiem jest to czynić.
1: A 28 rok to jest też ten moment, w którym przestaniemy w Tomaszowie przez ulicę Warszawską przejeżdżać przez Rogatki, przez torowisko i zaczniemy przejeżdżać tunelem pod właśnie torowiskiem?
2: Tak, ta inwestycja już się toczy. Został wyłoniony kilka miesięcy temu wykonawca i przejeżdżam dość często tamtędy, obserwuję bardzo szybki, dynamiczny postęp prac, więc spodziewam się, że niebawem już nie będziemy musieli stać naprawdę wielokilometrowych korkach na przejeździe kolejowym, wyjeżdżając bądź wjeżdżając do Tomaszowa od strony Warszawy.
1: Są takie tematy, które wydają się nie mieć ani początku, ani końca i to jest chyba temat...
2: Ani barw politycznych.
1: Ani barw politycznych, ale to jest chyba właśnie rozbudowa dalsza trasy szybkiego ruchu, trasy S12, która ma przebiegać między innymi właśnie w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego na tym łódzkim odcinku w stronę Piotrkowa Trybunalskiego. To jest szansa dla Tomaszowa Mazowieckiego, kolejna ekspresówka, czy być może wyzwanie jedno i drugie, bo część mieszkańców protestuje. Czy rzeczywiście być może jest tak, że zawsze się znajdzie grupa, która będzie chciała może

0: dla Tomaszowa Mazowieckiego, czy regionu wokół Tomaszowa Mazowieckiego, ale również dla całego województwa łódzkiego, całego kraju. Nie od dziś wiadomo, że tak naprawdę drogi, trasy ekspresowe są krwiobiegiem organizmu, jakim jest kraj, jakim jest jego gospodarka i tak dalej. I bez tego ani rusz. Albo będziemy szli do przodu, budując te drogi, albo będziemy stali w miejscu. A jeżeli będziemy stali w miejscu, to tak naprawdę będziemy się cofali wstecz. I
1: to
0: nie
1: wariant
0: o to w tym
1: północny
0: wszystkim chodzi.
1: Czy południowy?
0: My w tej chwili pracujemy nad kilkoma możliwościami. W wariancie oczywiście południowym mówimy tutaj o trasie ekspresowej. W wariancie północnym przygotowujemy koncepcję w tej chwili budowy takiej obwodnicy wewnętrznej i północnej, która by też odciążyła Tomaszów Mazowiecki z ruchu samochodów ciężarowych. Mogę tutaj też powiedzieć, że złożyliśmy oczywiście fiszkę do Ministerstwa Obrony Narodowej, bowiem ta droga miałaby charakter łączący Agencję Rezerw Materiałowych, też ten trakt w kierunku S-12 na południowy wschód, na Podkarpacie, ale też jednostkę wojskową 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim. Koszt tej inwestycji przewidujemy na około 150 milionów. To nie jest mały koszt, ale może uda się pozyskać dofinansowanie i w ramach tej inwestycji wybudowany zostanie nowy most na Pilicy, wiadukt i będzie taka swoista obwodnica północna, ale wewnętrzna.
1: To do 2030 roku zgodnie z planami uda się rozpocząć rozbudowę tej drogi S-12? Gdyby pan miał dzisiaj postawić swoje pieniądze, jak się spotkamy tutaj za 4 lata,
0: to już
1: będzie budowana.
0: No nie, ale ja nie partycypuję, to jest oczywiście, żeby nie wprowadzać w błąd słuchaczy, to jest inwestycja krajowa. Zresztą nie byłoby tej inwestycji, gdyby nie to, że ten ślad drogi przez Tomaszów Mazowiecki jest w tym systemie TENT, trasowania europejskiego dróg ekspresowych i autostrad i dzięki temu można pozyskiwać fundusze zewnętrzne na tego typu inwestycje i one mogą powstawać. Bo w innym wypadku na pewno my jako Tomaszów nie bylibyśmy w stanie udźwignąć tego finansowo.
1: Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, poseł, były czy przyszły?
0: Na pewno były poseł. Dzisiaj skupiam się tylko na pracy samorządowej. Ona jest naprawdę bardzo wdzięczną robotą.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję
1: Kłaniamy
0: bardzo,
1: się dobrego dnia, się. Tygodnia, do usłyszenia.
0: Dobrego tygodnia.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: Na zegarze jest godzina 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Dzień dobry, zaczynamy poranną audycję Radia Łódź we wtorek 18 sierpnia. Zaczynamy od serwisu informacyjnego, który przekazuje Wiktoria Makowska.
2: Dzień dobry, burzowa nad Włódzkiem, ponad 100 interwencji straży, a dziś czeka nas ochłodzenie. Czerwone światło coraz częściej zatrzymuje kierowców, liczba wykroczeń w Łodzi spadła o połowę. Poszkodowani pielgrzymi w wypadku na Węgrzech wracają do kraju, ponad 20 osób wylądowało w Rzeszowie. W dzień zachmurzenie zmienne, możliwe przelotne opady deszczu. Burze i ulewy nad województwem łódzkim. Strażacy szacują straty. Intensywne opady deszczu i burze przeszły wczoraj wieczorem i w nocy przez Łódź i województwo. Dyżurny strażaków poinformował po godzinie 5 Radio Łódź, że było 130 interwencji. Najtrudniejsza sytuacja była w powiatach łaskim, znojskowolskim, sieradzkim i bełchatowskim. Woda wdarła się m.in. do budynku starostwa w Łasku. Zalane zostały także oczyszczalnia ścieków w Burzeninie i jeden z dyskontów w Piotrkowie Trybunalskim. Poważniejsze zdarzenie miało też miejsce w Dłutowie, gdzie do działań skierowano dwa zastępy straży pożarnej. Intensywne opady doprowadziły tam do zalania m.in. zakładu dziewiarskiego przy Wysokiej. Strażacy interweniowali także w miejscowości Stoczki Porąbki w gminie Dłutów. Zgłoszenie dotyczyło drzewa, które przewróciło się na drogę i zablokowało przejazd. A dziś ochłodzenie i pochmurną aurę prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptyk MGW Przemysław Makarewicz mówił, że temperatura nie przekroczy 21 stopni, także w Łódzkiem.
3: Wystąpią przelotne opady deszczu, natomiast na północnym wschodzie kraju również punktowo mogą zjawić się burze. Temperatura maksymalna od 18 do 21 stopni.
2: Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Coraz mniej przejazdów na czerwonym świetle w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Oba miasta nadal są jednak w krajowej czołówce. W pierwszym półroczu na skrzyżowaniu Rokicińskiej i Puszkina w Łodzi system Red Light zarejestrował ponad 1500 wykroczeń. W Piotrkowie na skrzyżowaniu Alei Sikorskiego, Armii Krajowej i Piłsudskiego było ich blisko 2000. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
4: Na łódzkim skrzyżowaniu liczba zarejestrowanych wykroczeń spadła z ponad 3100 do niespełna 1600. Kierowcy wiedzą, że przejazd na czerwonym zostanie zarejestrowany, więc częściej zatrzymują się przed sygnalizatorem. Zdaniem Tadeusza Zagajewskiego z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi przekłada się to również na bezpieczeństwo pieszych przechodzących przez skrzyżowania.
5: Sprawa dotycząca ochrony pieszych i rowerzystów. Poprzez ten fakt zamontowania systemu Red Line była bardzo skuteczna.
4: Za przejazd na czerwonym świetle kierowca może dostać 500 zł mandatu i 15 punktów karnych. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
2: W tegorocznym zestawieniu Piotrków Trybunalski znalazł się na czwartym miejscu w kraju. Łódź, która jeszcze rok temu była druga, spadła na piątą pozycję. W Polsce jest już 21 pielgrzymów, uczestników wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Chodzi o weekendowe zdarzenie. W drodze powrotnej z Bośni i Hercegowiny na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Sprawę bada prokuratura, a rząd wysłał na miejsce specjalny samolot. Wczoraj wieczorem w Rzeszowie maszyna wylądowała z Polakami na pokładzie. 5 osób przewieziono do szpitali, 16 z nich nie wymaga hospitalizacji.
6: Rzeszowski szpital MSWiA jest przygotowany na przyjęcie tych osób, gdyby poczuły się źle i wymagały nagłej hospitalizacji. Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
7: Będziemy cały czas w kontakcie z tymi osobami, które są hospitalizowane w szpitalach na Węgrzech. Na terenie 4 jeszcze szpitali pozostało 18 osób.
6: Na Węgrzech są także rodziny ofiar. Na razie zidentyfikowano 7 z 12 ciał. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
2: Główny Inspektorat Transportu Drogowego prześwietli firmę przewozową, której autokar uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech. Tragiczny finał wypadku w wesołym miasteczku w Sulejowie. Nie żyje 25-letni pracownik, który wczoraj podczas konserwacji jednego z urządzeń spadł z wysokości około 5 metrów. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do łódzkiego szpitala imienia Kopernika, ale jego życia nie udało się uratować. Okoliczności wypadku wyjaśniają policja i prokuratura. Stryków chce lepszej komunikacji z Głownem i Łodzią. Strykowski ratusz nie chce już polegać tylko na prywatnym przewoźniku. Pod koniec lipca Sejm uchwalił ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Od przyszłego roku marszałkowie województw będą mieli większy udział w organizacji i dofinansowaniu lokalnych przewozów. Czy to pozwoli na dalszy rozwój komunikacji gminnej także w Strykowie? Między innymi o to zapytamy porannego gościa Radia Łódź, którym będzie burmistrz gminy Stryków Piotr Ślęzak. Michał Dąbrowski zaprasza po 8, a ja o 6.30 na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Wiktoria stwierdziła, że strefa klimatyczna nam się zmieniła, no i faktycznie tylko 13 stopni teraz na termometrze, na barometrze 986 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj zmienne zachmurzenie i możliwe przelotne opady deszczu. Dzisiaj na termometrach maksymalnie do 19-20 stopni, nie więcej. Wiatr będzie umiarkowany z zachodu.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: Tu zaczynamy poranną audycję Radia Łódź. Dzisiaj kłaniają się nisko Rafał Tyluś za konsoletą i Jarosław Turek przed mikrofonem. Zapraszamy do słuchania. Do dziewiątej.

Tears for Fears muzycznie na początek. Mamy wtorek, 18 dzień sierpnia, to już 230 dzień roku. Wschód i zachód słońca dzisiaj na słowo Hodoru, czyli raczej za chmurami, ale powiedzmy, że wzeszło o 5.34, a zajdzie dzisiaj około 20. Dzień będzie trwał 14 godzin 25 minut. A dzisiaj imieniny obchodzą Bogusław, Bronisław, Eryk, Eryka, Helena, Ilona, Jan, Klara, Laura, Lena, Ludwik i Żyrosława, która bynajmniej nie żeruje pożyczek. Żyro to po staropolsku pokarm, no a sława to sława. Możliwe, że po prostu jak Żyrosław, Żyrosława lubi sobie czasem podjeść. No ale kto nie lubi? No to byle do śniadania. 11 minut po 6.

Tak, w 1915 roku, to była bardzo ważna data dla miasta, do Łodzi włączono bałuty i hojny. Wyobrażają sobie Państwo wieś liczącą 100 tysięcy mieszkańców, nieźle jak na wioskę. Takie właśnie były bałuty, a ich przyłączenie do Łodzi przez okupacyjne władze niemieckie było największą inkorporacją w dziejach miasta. Zresztą hojny nowe też były całkiem spore, 30 tysięcy mieszkańców. To były największe wsie w ogóle w historii światowego osadnictwa. W dodatku dosyć biedne, no i niestety bez kanalizacji, bo tam nieczystości spływały ulicami, rynsztokami, co było przyczyną wszechobecnego smrodu. Kolejnym problemem było też bezrobocie, podobnie zresztą jak w Pabianicach, w których 18 sierpnia, ale 4 lata później doszło z tego powodu do masowych protestów. Takie były opłakane skutki I wojny światowej, w czasie której zakłady włókiennicze zostały ograbione z maszyn i surowców, rynki zbytu zostały odcięte, no i szalała hiperinflacja. Sytuacja gospodarcza zaczęła się poprawiać dopiero w latach 30. Jeszcze jedna data. W 1976 roku naprzeciwko dworca Łódź Fabryczna stanął hotel Centrum. Wszyscy pewnie pamiętają. Nie był zbyt ładny, ale w środku całkiem luksusowy jak na tamte lata. W latach swojej świetności, czyli na przykład funkcjonowania w Łodzi festiwalu Camera Image, hotel był miejscem bankietów i noclegów światowych gwiazd filmu. Tam miał swój apartament m.in. reżyser David Lynch. W hotelu realizowano też m.in. niektóre sceny do polskiej komedii sensacyjnej Piłkarski Poker, zresztą do paru innych filmów również. No ale hotel okazał się ostatecznie nieopłacalny i został zburzony w 2016 roku. Wtedy hotel Centrum zniknął z łódzkiego centrum.

Artysta nazywa się Aleksander Szalonek, jest laureatem podobno jakiegoś telewizyjnego muzycznego show, nagrał płytę Żaby i Ludzie. Nie słyszałem, czytałem książkę Myszy i Ludzie, to akurat polecam. W porannej audycji Radia Łódź polecam też nasz telefon, jak zawsze 606 78 78 78 albo studio@radiolodz.pl, gdyby ktoś chciał z nami od rana porozmawiać o czym, jak się na przykład wstaje w nowej strefie klimatycznej, która być może zagości u nas na dłużej. 24 minuty po godzinie już 6.

0: Reklama.
1: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę pogładź.
3: A to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
1: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.

0: Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Na zegarze jest 6:30. Poranna audycja Radia, w której teraz zapraszamy na serwis informacyjny, przekazuje Wiktoria Makowska.
3: Burza i ulewy nad województwem łódzkim. Strażacy szacują straty. Dyżurny strażaków poinformował Radio Łódź, że było 130 interwencji. Najtrudniejsza sytuacja była w powiatach łaskim, zduńskowolskim, sieradzkim i bełchatowskim. Woda wdarła się m.in. do budynku starostwa w Łasku. Zalane zostały także oczyszczalnia ścieków w Burzeninie i jeden z dyskontów w Piotrkowie Trybunalskim. O szczegółach piszemy na radiołódź.pl. Łódzki tunel jednak otrzyma unijne dofinansowanie. Komisja Europejska ogłosi decyzję po wakacjach. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, tunel dla kolei dużych prędkości nie uzyskał pieniędzy w ramach programu CEF, bo wniosek uznano za przedwczesny. Teraz sytuacja się zmieniła, mówi łódzki europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
4: Tutaj jak najbardziej jesteśmy gotowi, dlatego że ta inwestycja się rozpoczęła i tu będzie szybka ścieżka, jeśli chodzi o rozdysponowanie tych środków, które są przygotowywane przez Komisję Europejską, bo to jest ta końcówka, ale dla nas bardzo ważna, bardzo istotna.
3: Pieniądze trzeba będzie wydać do końca 2029 roku. Po wybudowaniu portu Polska i tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi dojazd ze stolicy województwa do Warszawy zajmie około 40 minut. Tragiczny finał wypadku w Wesołym Miasteczku w Sulejowie. Nie żyje 25-letni pracownik, który przedwczoraj podczas konserwacji jednego z urządzeń spadł z wysokości około 5 metrów. Mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do łódzkiego szpitala imienia Kopernika, ale jego życia nie udało się uratować. Okoliczności wypadku wyjaśniają policja i prokuratura. Będzie kontrola firmy odpowiedzialnej za przejazd grupy polskich pielgrzymów. Po wypadku autokaru na Węgrzech w najbliższych dniach inspektorzy transportu drogowego sprawdzą firmę odpowiedzialną za przejazd Polaków. Przypomnijmy, w drodze powrotnej z Bośni i Hercegowiny na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Sprawdzane będą m.in. wszystkie wymagane dokumenty i licencje przewozowe. Kolejowa trasa między Łodzią a Zgierzem wśród najpopularniejszych w Polsce. Jak wynika z badań Urzędu Transportu Drogowego, w 2025 roku z połączenia skorzystało ponad 1,5 miliona pasażerów. To 10. najwyższy wynik w kraju. Dziennie pociągami między Łodzią a Zgierzem jeździ ponad 4 tysiące osób. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 7.
2: Dzisiaj chłodny poranek, bo tylko 13 stopni na termometrze, w tej chwili przynajmniej na barometrze 986 hektopaskali. No i w ciągu dnia dziś będziemy mieli zmienne zachmurzenie, cały czas możliwe przelotne opady deszczu. Dziś na termometrach maksymalnie do 19-20 stopni będzie w regionie, wiatr umiarkowany z kierunków zachodnich.
5: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do godziny 9. Ja się

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To poranna audycja Radia Łódź 18 sierpnia, a tego dnia to ciekawostka muzyczna. W 1962 roku, po zaledwie 2 godzinach prób, Ringo Starr dał swój pierwszy koncert z Beatlesami. W 1986 z kolei Bon Jovi wydał swój 3 album studyjny Sleeper When Wet, który osiągnął 1. miejsce na amerykańskich listach przebojów. A w 1983 The Police, a także Joan Jett and the Blackhearts i R.E.M. wystąpili na wielkim koncercie na stadionie w Nowym Jorku. No i, ale swój pierwszy koncert The Police zagrali zaledwie 6 lat wcześniej w nocnym klubie w Birmingham. A potem już w ciągu 2 lat londyńskie trio odniosło wielki, wielki sukces dzięki takim singlom jak Can't Stand Losing You, Roxanne czy Message in a Bottle.

0: To jest poranna audycja Radia Łódź, a na zegarze za kwadrans godzina siódma.
1: Przegląd prasy.
0: Dzisiaj zacznijmy od Gazety Wyborczej, która pisze o tym, jak Putin podpala Polskę. Polska flaga ląduje w toalecie, Ukrainki mają masowo zakażać Polaków HIV, a rosyjska rakieta okazuje się rzekomą ustawką Tuska-Załęskiego. Te historie łączy jedno. Zanim zaczęły krążyć w polskim internecie, rozpowszechniały je rosyjskie i prorosyjskie kanały. Na pierwszym nagraniu But depcze biało-czerwoną flagę. Na kolejnym flaga ląduje w zbiorniku przenośnej toalety. Jeszcze inny film przedstawia mężczyznę, który w ukryciu niszczy ją w samochodzie. Każdy z nagrań ma ten sam na opis. Ukraińscy patrioci niszczą polskie flagi, demonstrując w ten sposób nastawienie do Polaków. Nagrania są ustawione, a ich źródłem jest platforma Telegram i rosyjski kanał UKR Leaks, który przedstawia filmy jako dowód na masową akcję Ukraińców przeciw Polakom. Pierwsze tego typu posty pojawiają się 19 lipca. Dzień później publikują je polskie konta na X i Facebooku. Szybko trafiają na grupy gaśnicowe, czyli fora zwolenników Grzegorza Brauna. W komentarzach przeważają wpisy nawołujące do pogromu i siłowej deportacji obywateli Ukrainy i Polski. Więcej na ten temat w dzisiejszej Gazecie Wyborczej ogólnej, bo też ciekawy artykuł zapowiadający właściwie na łódzkich stronach wyborczej o tym, że władze Łodzi mają wycofać poparcie dla Anny Midery, prezes portu lotniczego od 2017 roku. Niebawem zbierze się Rada Nadzorcza spółki, na czele której znajduje się Piotr Hajderowski, który jest przedstawicielem miasta. Strata lotniska w Łodzi za 2025 rok wyniosła 37 milionów złotych. Za ostatnie 10 lat skumulowana strata przekroczyła 305 milionów złotych. W raporcie z kontroli portu w 2024 mowa jest m.in. o wydatkach na konsumpcję podczas spotkań z kontrahentami, łącznie ponad 17 tysięcy złotych, ani miejsce, na przykład Ministerstwo Śledzia i Wódki czy Pijana Wiśnia, ani pora konsumpcji po północy nie jest typowa dla spotkań biznesowych, podkreślali audytorzy, odnosząc się do służbowych wyjść władz i pracowników lotniska. Autorzy raportu wskazują też, że pani prezes spędziła w 2024 roku w podróżach służbowych około 110 dni, ale pani prezes bronią związkowcy Solidarności, którzy przekonują, że jeśli dana osoba jest godna zaufania i cieszy się uznaniem załogi, rolą związku jest obrona jej dobrego imienia oraz prawa do dalszego pełnienia powierzonej funkcji. O tym więcej na łódzkich stronach wyborczych. A Dziennik Łódzki pisze o komunikacyjnym chaosie po zamknięciu ulicy Piotrkowskiej dla tramwajów. Pasażerowie MPK błądzili, brakowało informacji. Wielu spóźniło się do pracy. Wszystko przez zamknięcie dla tramwajów ulicy Piotrkowskiej od przystanku Piotrkowska Centrum do Placu Niepodległości. Wycofanie tramwajów z tego newralgicznego odcinka jest spowodowane koniecznością wymiany elementów torowiska. Autobusowa komunikacja zastępcza działała, ale słabo było z informacją w tramwajach, które kursowały zmienionymi albo skróconymi trasami. Brakowało odpowiednich ogłoszeń, zapowiedzi słownych czy informacji na przystankach. Pasażerowie byli zagubieni, a w miejscu przesiadkowym na autobusy obok centralu panował chaos i bałagan. Dzisiaj ciąg dalszy na żywo. Zresztą jeśli mają Państwo jakieś refleksje na ten temat po tym pierwszym dniu, to też zapraszam do telefonu 606-78-78-78. I jeszcze krótko zajrzyjmy do Rzeczpospolitej, która pisze, że po stronie rządowej rosną wątpliwości dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego. Liczba interpelacji w tym zakresie rośnie. Posłowie koalicji chcą dyskusji o działaniu i udoskonalaniu, a nie likwidacji systemu kaucyjnego. Chodzi m.in. o długie kolejki do automatów kaucyjnych, wygasanie bonów za zwrócone opakowania czy niejasności związane z obiegiem opłaty kaucyjnej. Na początku sierpnia do Sejmu wpłynął projekt Konfederacji, który miałby znieść system kaucyjny w Polsce. Jeden ze stojących pod kaucjomatem rozpoznał mnie i powiedział: niech pan zobaczy, panie pośle, co z nami zrobili. Zamiast być z dziećmi nad morzem, stoimy w długiej kolejce z jakimiś workami. Przywołał w rozmowie z Rzeczpospolitą swoje doświadczenia z Międzyzdrojów poseł Robert Dowhan. To więcej o tym systemie kaucyjnym i wątpliwościach go dotyczących w dzisiejszej Rzeczpospolitej.

0: Autopromocja.
1: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
2: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
3: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
4: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
5: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
2: Panie ministrze, w polityce
5: było...
2: nie jest pan od wczoraj w polityce.
6: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
7: Czy to jest polityczny trolling?
8: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
9: To jest obrzydliwe. To jest instrumentalne wykorzystywanie.
10: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
6: Gość Radia Łódź.
2: Najważniejsza rozmowa w regionie.
6: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
2: Maciej Trajanowski
6: i Michał Dąbrowski.
2: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
11: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
12: No, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Crown.pl 517-416-417.
13: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
14: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 ŁKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
15: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
16: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
0: Po reklamie.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: No i od tej chwili już porannej audycji Radia Łódź śledzimy sytuację na drogach. Robi to dla Państwa dzisiaj Kuba Jędrzejewski.
18: Dzień dobry. Jak na razie na drogach łódzkiego spokojnie, więc dla kierowców, którzy już są w trasie albo za chwilę na drogi wyjadą, nie ma powodów do zmartwień. Niemniej są miejsca, w których tworzą się już pierwsze zatory. To m.in. ulica Pabianicka w Łodzi. Kierowcy, którzy jadą w kierunku centrum, powinni się uzbroić w cierpliwość. Korek jest między Mierzejową a Rudzką, a powodem jest oczywiście trwający remont. Przenosimy się do Zgierza, gdzie również prace drogowe dają się we znaki. Chodzi o budowę ronda przy ulicy Łódzkiej, przez co zmotoryzowani stracą kilka minut. Teraz to wszystko, kolejne informacje za pół godziny.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
2: Na zegarze jest 7:00. To poranna audycja Radia Łódź, której teraz zapraszamy na serwis informacyjny. Wiktoria Makowska.
19: Burze nad regionem. Strażacy wzywani do kilkudziesięciu zdarzeń. Najtrudniejsza sytuacja w powiatach bełchatowskim i piotrkowskim. Będzie kompleksowa kontrola przewoźnika po wypadku na Węgrzech z udziałem polskich pielgrzymów. Ponad 4000 pasażerów dziennie. Połączenie Łodzi ze Zgierzem w krajowej czołówce. Dzień zachmurzenie zmienne, możliwe przelotne opady deszczu. Burze w Łódzkiem, a ulewne deszcze w regionie powodem wielu interwencji strażaków. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach bełchatowskim i piotrkowskim. Informacje w tej sprawie zbiera reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski, z którym teraz się łączymy.
20: Dzień dobry. W powiecie bełchatowskim w związku z ulewami odnotowano prawie 20 zdarzeń. Strażacy interweniowali m.in. w szkole podstawowej w Zelowie. Do budynku wdarła się woda, konieczne było jej wypompowanie. Pozostałe interwencje dotyczyły zalanych ulic i połamanych drzew. W powiecie piotrkowskim na ten moment strażacy potwierdzili 13 zgłoszeń dotyczących warunków atmosferycznych, głównie silnych wiatrów i opadów deszczu. Najpoważniej sytuacja wyglądała w miejscowości Kotuszów w gminie Aleksandrów, gdzie uszkodzone zostały 4 dachy na budynkach mieszkalnych. Pozostałe zgłoszenia dotyczyły głównie zalanych posesji, zalanych dróg, powalonych drzew na jezdni oraz wiszących konarów. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
19: A w całym województwie łódzkim strażacy odnotowali 130 interwencji. Główny Inspektorat Transportu Drogowego prześwietli firmę przewozową, której autokar uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech. Chodzi o weekendowe zdarzenie. W drodze powrotnej z Bośni i Hercegowiny na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kontrola wykracza poza badanie samego zdarzenia i obejmie całą dotychczasową działalność przewoźnika. O szczegółach Piotr Durys.
21: Inspektorzy biorą pod lupę pełną dokumentację firmy, sprawdzając, czy organizacja wyjazdów spełnia wszystkie wymogi prawa transportowego, mówi rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król.
22: Sprawdzane jest przede wszystkim kwalifikacje, uprawnienia, licencje, zezwolenia. Sprawdzamy też jego obowiązki w zakresie nadzoru nad kierowcami w zakresie czasu pracy.
21: Wizyta inspektorów w przedsiębiorstwie wiąże się ze szczegółową analizą tysięcy zapisów tachografów i umów pracowniczych, dlatego procedura może trochę potrwać. Wyniki kontroli wykażą, czy w firmie nie dochodziło do łamania norm bezpieczeństwa. Piotr Durys, Polskie Radio.
19: Sprawę bada prokuratura, a wczoraj pierwsze osoby wróciły do Polski rządowym samolotem. Nie żyje mężczyzna, który spadł z kilku metrów w Sulejowie. Do zdarzenia doszło przedwczoraj na terenie tutejszego opactwa Cystersów. Podczas konserwacji jednego z urządzeń mężczyzna spadł z wysokości co najmniej kilku metrów, mówi Kamil Budny z Urzędu Miejskiego w Sulejowie.
23: Przedsiębiorca, który rozstawił wesołe miasteczko, nie został przez nas wynajęty z okazji odbywających się obok w miniony weekend dni miasta i gminy Sulejów, a wesołe miasteczko nie znajdowało się na terenie będącym w gminnym zasobie nieruchomości.
19: W opublikowanym oświadczeniu urzędnicy informują, że teren, na którym odbywało się tegoroczne święto miasta i gminy Sulejów, było odpowiednio zabezpieczone, a nad bezpieczeństwem uczestników czuwali ratownicy medyczni, strażacy OSP oraz wykwalifikowani ochroniarze. Dokładne przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Gmina Stryków wybuduje 2 podziemne schrony podwójnego przeznaczenia. Nowoczesne obiekty będą wykorzystywane na co dzień jako zaplecze służb i infrastruktury publicznej, a w sytuacjach kryzysowych zapewnią mieszkańcom bezpieczne schronienie. Inwestycje zostaną w całości sfinansowane z budżetu państwa. A kiedy powstaną takie schrony? Między innymi o to zapytamy porannego gościa Radia Łódź, którym będzie burmistrz Strykowa Piotr Ślęzak. Michał Dąbrowski zaprasza po 8:00.
24: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
19: Kolejowa trasa między Łodzią a Zgierzem wśród najpopularniejszych w Polsce. Jak wynika z badań Urzędu Transportu Drogowego, w 2025 roku z połączenia skorzystało ponad 1,5 miliona pasażerów. To 10 najwyższy wynik w kraju. Dziennie pociągami między Łodzią a Zgierzem jeździ ponad 4 tysiące osób. Jak mówią pasażerowie, to wygodne połączenie.
25: No ja bardzo często. Co tydzień jadę w niedzielę do wnuka, do prawnuka.
26: No przede wszystkim, że tutaj ze Zgierza to jest dobry dojazd dla studentów, bo i Łódź Stoki, i Łódź Kaliska na Politechnikę, tam na UMED cały, też na Uniwerek, więc myślę, że to stąd.
27: Gdyby jechać samochodem, to będzie o wiele dłużej. I korki.
26: Nie ma problemu z parkingiem, nie myśli się właśnie o samochodzie, więc tutaj tak na co dzień widzi się praktycznie te same osoby w pociągu od rana.
19: W krajowej czołówce są też inne połączenia do miast w województwie łódzkim. Jakie? O tym piszemy na radiołódź.pl. A o 7:30 zapraszam na skrót wiadomości w Radiu Łódź.
2: To teraz już jak zwykle po 7:00 porcja informacji sportowych. Dzisiaj od Roberta Zwolińskiego. Dzień dobry.
28: Dzień dobry. A zaczynamy od tenisa ziemnego, gdzie Magdalena Fręch na trzeciej rundzie zakończyła udział w turnieju WTA 1000 w amerykańskim Cincinnati. Łodzianka przegrała 0-2 z Jeleną Rybakiną, która zajmuje drugie miejsce w światowym rankingu. Fręch pokazała się jednak z dobrej strony, przegrywając w setach tylko 4-6 i 6-7. Mecz był kilka razy przerywany z powodu opadów deszczu. Na trzeciej rundzie turniej w Cincinnati zakończyła też Maja Chwalińska, która przegrała z Dianą Schneider też 0-2, a w czwartej rundzie zagra zatem tylko jedna Polka, Iga Świątek, która pokonała Greczynkę Marię Szakari 2-1, zmierzy się teraz z francuską Diane Parry. Arka Gdynia pokonała Puszczę Niepołomice 3-0 w meczu kończącym czwartą kolejkę piłkarskiej pierwszej ligi. Liderem tabeli jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Siódme miejsce zajmuje ŁKS Łódź, a pierwsza w strefie spadkowej jest Unia Skierniewice. Polscy lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni przywieźli z Anglii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. Wiceprezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki Tomasz Majewski przekonuje, że to dobry wynik, choć zabrakło wygrania chociaż w jednej konkurencji.
1: Jesteśmy zadowoleni. Rzeczywiście liczyliśmy na trochę mniej, liczyliśmy oczywiście na złoto. Trochę się tu nie udało, było bardzo blisko. Trochę nam szczęścia brakowało. Czasami w poprzednich latach mieliśmy tego szczęścia od groma, albo wchodziło nam wszystko. Tutaj czasami rywale mieli szczęście, tak to jest w sporcie. Ale trzeba się cieszyć z tego, co jest i patrzeć w przyszłość.
28: Polacy zajęli 18 miejsce w klasyfikacji medalowej, najlepsi byli Włosi. Żużlowcy Orła Łódź w półfinale play-off Metalka z drugiej Ekstraligi zmierzą się z Polonią Bydgoszcz, która była najmocniejsza w fazie zasadniczej. Pierwszy mecz odbędzie się w Łodzi już w najbliższą sobotę 23 sierpnia o godzinie 15:15, rewanż 6 września w Bydgoszczy.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: W pogodzie na razie nic się nie zmienia. Tylko 13 stopni na termometrze. Na barometrze 986 hektopaskali w ciągu dnia. Dzisiaj zmienne zachmurzenie, możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie 19-20 stopni. Wiatr będzie umiarkowany zachodni.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
2: 8 minut po godzinie 7. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź. Oczywiście do godziny 9. A teraz pan, który, i to już nieraz, gościł w Łodzi, Leny Krawic.

To poranna audycja Radia Łódź. 606-78-78-78 nasz telefon dla Państwa. Jak zawsze zapraszam do kontaktu. Można też mailować na studio@radiolodz.pl. Suchar poranny może, proszę się częstować. Żona na urodziny zażyczyła sobie norki. Już drugi dzień kopię w ogródku. I się zastanawiam, a jak jej się nie spodobają?

0: to poranna audycja Radia Uciec Kwadrans po godzinie 7. Teraz kilka słów o pociągu, który zmierza do Zgierza. Chodzi o działające między miastami połączenie kolejowe, które okazuje się najbardziej obleganym w Polsce, albo jednym z najbardziej obleganym, bo według badań Urzędu Transportu Kolejowego właśnie to połączenie znalazło się na 10. miejscu pod względem liczby przewiezionych pasażerów. A liczby są spore. Jakie? O tym Seweryn Potentas.
1: W 2025 roku z połączenia kolejowego między Łodzią a Zgierzem skorzystało 1,5 miliona pasażerów. Oznacza to, że dziennie tę trasę pokonywało średnio ponad 4 tysiące osób. Jak tłumaczą pasażerowie, to wygodne rozwiązanie.
2: No ja bardzo często. Co tydzień jadę w niedzielę do wnuka, do prawnuka i tym pociągiem wracam.
3: To jest awans w ciągu roku o 5 pozycji w rankingu najbardziej uczęszczanych linii kolejowych, co... No, muszę przyznać, bardzo rzadko się zdarza.
1: Mówi Remigiusz Kozłowski z Katedry Logistyki Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
3: Jak popatrzymy na ruch na drogach na kierunku północ-południe, jeżeli chodzi o aglomerację łódzką, tam też mamy wzrost. To może oznaczać, że mamy wzrastającą aktywność gospodarczą w regionie, a jednocześnie, że ta linia jest potrzebna, że na tym kierunku zdecydowanie trzeba spojrzeć, czy nie trzeba jeszcze zwiększyć oferty kolejowej, bo być może jest niewykorzystany potencjał.
4: Przede wszystkim, że tutaj ze Zgierza to jest dobry dojazd dla studentów, bo i Łódź Stoki, i Łódź Kaliska na Politechnikę, tam na UMED cały, też na Uniwerek, więc myślę, że to stąd. No i zdecydowanie szybciej, bo na przykład na Łódź Widzew możemy się dostać tym pociągiem przez Stoki w tam chyba 15 minut, a samochodem, no to będzie dużo dłużej. Od rana w godzinach szczytu to w ogóle.
5: Gdyby jechać samochodem, to będzie o wiele dłużej. I korki.
6: Oczywiście, tak, to jest bezpośrednie połączenie, na przykład Łódź Widzew Zgierz, czy tam dalej. Idealne dla wszystkich, którzy chcą skrócić sobie czas oczekiwania na autobus, przesiadki. Ja jadąc do Zgierza z Łodzi Arturówka mam dwie przesiadki. Jadę tramwajem, potem który się zawiesza, jadę potem autobusem, a czasami dochodzę pieszo.
3: Mamy taką sytuację, gdzie no mniej więcej 40% podróży było zrealizowanych na biletach jednorazowych. Co może mówić nam o tym, że to są osoby, które... No jak zobaczą, że to połączenie jest dla nich korzystne, że to jest dobra droga komunikacji, to może się okazać, że będziemy z nich mieli użytkowników opłat stałych, którzy będą regularnie korzystali.
1: Znaczny wzrost, bo aż o 500 000 pasażerów odnotowano także na trasie między Łodzią a Warszawą, która znalazła się na 5. miejscu w Polsce. A o jedno miejsce wyprzedza je trasa między stolicą a Skierniewicami.
0: No i tak to właśnie wygląda. Dodajmy, że rocznie z obu tych połączeń z Warszawą korzysta nawet 6 milionów pasażerów. No i pociąg ma tę niewątpliwą zaletę, że nie stoi w korkach. A mówił o tym Seweryn Potentas.

To Lady Punk sprzedać w porannej audycji Radia Łódź. Jak zawsze zapraszam do telefonu 606-78-78-78. Można dzwonić albo też mailować jak zwykle do programu na studio@radiolodz.pl. W porannej audycji Radia Łódź, do której zapraszam też do słuchania do 9:00.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy. Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
5: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
7: Chyba zacznę inwestować w złoto.
8: Dlaczego akurat w złoto?
7: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
8: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
7: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
9: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
1: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
10: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Teraz z Kubą Jędrzejewskim wracamy na drogi, żeby sprawdzić, czy ruch od rana coraz większy, jak to wygląda.
13: Zaczynamy od Łodzi. Coraz więcej aut na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Palki i Strykowskiej. Tłoczniej robi się też na Włókniarzy, na Estakadzie i na skrzyżowaniu pod nią. Największe utrudnienia czekają jednak kierowców na remontowanej Pabianickiej. Ta ulica blokuje się na wysokości portu i nieco luźniej robi się dopiero za Rudzką. I na koniec jeszcze Krajowa 91 przy węźle Emilia na autostradzie A2. Tutaj niewielki zator co jakiś czas tworzy się jadąc od Ozorkowa przy rondzie prowadzącym na A2, S14 lub w kierunku Zgierza, zatem tak można stwierdzić, że robi się coraz tłoczniej. A kolejny raport z dróg minutę przed 8. Zapraszam.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Na zegarze jest 7:30. A przed nami serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
14: Coraz mniej przejazdów na czerwonym świetle w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim. Oba miasta nadal są jednak w krajowej czołówce. W pierwszym półroczu na skrzyżowaniu Rokicińskiej i Puszkina w Łodzi system Red Light zarejestrował ponad 1500 wykroczeń. W Piotrkowie na skrzyżowaniu Alei Sikorskiego, Armii Krajowej i Piłsudskiego było ich blisko 2000. Burze w Łódzkiem, ulewne deszcze w regionie powodem wielu interwencji strażaków. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach bełchatowskim i piotrkowskim. W całym województwie łódzkim strażacy odnotowali 130 interwencji. A w całej Polsce ponad 1100. Więcej na ten temat piszemy na radiołódź.pl. W Polsce jest już 21 pielgrzymów, uczestników wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Chodzi o weekendowe zdarzenie. W drodze powrotnej z Bośni i Hercegowiny na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Sprawę bada prokuratura, a rząd wysłał na miejsce specjalny samolot. Wczoraj wieczorem w Rzeszowie maszyna wylądowała z Polakami na pokładzie. 5 osób przewieziono do szpitali, 16 nie wymaga hospitalizacji. Główny Inspektorat Transportu Drogowego prześwietli firmę przewozową, której autokar uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech. W Justynowie pod Łodzią powstanie wiadukt nad torami. To ważne dla okolicznych mieszkańców, którzy podczas codziennej drogi do pracy spędzali za zamkniętymi rogatkami po kilkadziesiąt minut. Ten przejazd potrafi być zamknięty nawet przez 17 godzin w ciągu dnia. Oprócz wiaduktu powstanie rondo na skrzyżowaniu ulicy Głównej i Łąkowej, parking i tunel dla pieszych. Prace w Justynowie mają potrwać do wiosny 2030 roku. Więcej na ten temat piszemy na naszej stronie radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej, a pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 8.
12: Chłodny poranek za oknem, dzisiaj tylko 13 stopni, przynajmniej w tej chwili na termometrach. Na barometrze 986 hektopaskali, tu niewiele się zmienia. W ciągu dnia dzisiaj będziemy mieli zmienne zachmurzenie, będzie się chmurzyć bardziej albo mniej i też możliwe przelotne opady deszczu. Dziś na termometrach maksymalnie do 19-20 stopni, więc tak umiarkowanie ciepło, wiatr też umiarkowany z kierunków zachodnich.
15: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: To poranna audycja Radia Łódź. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do godziny 9:00.

0: To teraz trochę więcej o tym systemie Red Light, który, gdy został wprowadzony między innymi w Łodzi też, trochę siał postrach wśród kierowców. To już pewnie pora na pewne podsumowanie, jak działa system. No i okazuje się, że jest coraz mniej w tej chwili już pojazdów, które przejeżdżają na czerwonym świetle w Łodzi i Piotrkowie, przynajmniej na tych skrzyżowaniach, które są monitorowane. Na dwóch skrzyżowaniach w regionie w ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku odnotowano jednak łącznie ponad 3300 takich przypadków. Czy te kamery rzeczywiście zmieniają zachowanie kierowców? To sprawdzał Jakub Jędrzejewski.
1: Charakterystyczne żółte kamery nad skrzyżowaniem Rokicińskiej i Puszkina obserwują każdy samochód, który wjeżdża za sygnalizator już po zapaleniu czerwonego światła. I choć takich przypadków nadal są tutaj tysiące rocznie, to statystyki wyraźnie się poprawiły. Od stycznia do końca czerwca system zarejestrował blisko 1600 wykroczeń. Rok wcześniej w tym samym czasie było ich niemal 3200, czyli prawie dwa razy więcej. A co o takich kamerach sądzą sami kierowcy i mieszkańcy? Zdaniem pytanych przez nas łodzian, dobrze, że są.
2: Bardzo dobrze. Przecież trzeba troszkę posprzątać tych wariatów, co wariują.
3: Chciałbym to, że jest mniej wypadków niż było kiedyś tutaj. I widać właśnie, jak że rzeczywiście kierowcy dojeżdżają, zatrzymują. Proszę bardzo, nawet tutaj o, zatrzymuje się, bo tak to by przejechał dalej, a tak to już stoi. Także oczywiście, że to super rozwiązanie.
4: Dla bezpieczeństwa powinno się jak najwięcej robić.
3: Powinno być więcej.
5: Zdecydowanie tak.
1: Mniej wykroczeń nie oznacza jednak, że problem zniknął. Wynik ze skrzyżowania Rokicińskiej i Puszkina jest piątym najwyższym w całej Polsce. Jeszcze gorzej wypadł Piotrków Trybunalski. Na skrzyżowaniu Alei Sikorskiego, Armii Krajowej i Piłsudskiego kamery zarejestrowały w pierwszym półroczu 1790 przejazdów na czerwonym. To czwarte miejsce w kraju. Zdaniem Tadeusza Zagajewskiego z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego takie systemy są potrzebne.
6: Następuje realna, moim zdaniem, poprawa bezpieczeństwa, egzekwowanie przepisów bez stałej obecności policjanta. No system automatycznie działa przez całą dobę.
1: System Red Light wykorzystuje wideodetekcję, obserwuje sygnalizację i tor jazdy samochodu. Jeśli pojazd wjedzie za sygnalizator już na czerwonym, rejestrowane jest zdarzenie, numer rejestracyjny oraz moment popełnienia wykroczenia.
7: Taki materiał wtedy jest przesyłany do Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, no i wtedy kierujący, kiedy naruszył to czerwone światło, wjechał za sygnalizator, kiedy było czerwone światło, może spodziewać się korespondencji zawierającej całość materiału dowodowego w sprawie.
1: Mówi Wojciech Król, rzecznik Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Za przejazd przez skrzyżowanie na czerwonym świetle kierowca może otrzymać 500 zł mandatu i 15 punktów karnych.
4: Ja miałam taki przypadek, jechałam z mężem, a jechaliśmy na zielonym świetle, tylko w tym czasie, jak skręcaliśmy, to światło zgasło. I przyszedł nam rachunek, znaczy mandat właściwie, 500 zł i jeszcze punkty karne.
1: Mówi jedna z łodzianek. Spadek wykroczeń widać zresztą nie tylko w Łodzi. W Piotrkowie w pierwszym półroczu ubiegłego roku było około 2200 wykroczeń, teraz 400 mniej. Zagajewski przypomina, że na piotrkowskich skrzyżowaniach zamontowane są obok żółtych kamer sekundniki.
6: One odliczają czas dojazdu do skrzyżowania, jeżeli widzimy, że jest światło zielone, bądź też pokazują nam za ile sekund czerwone światło zmieni się na światło zielone. To również poprawia możliwość, powiedzmy, no, bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uważam, że stosowanie tego typu metod jest potrzebne.
1: Trend spadkowy, jeśli chodzi o przejazdy na czerwonym świetle, widać w całym kraju. W pierwszych 6 miesiącach tego roku 53 systemy Red Light zarejestrowały około 37 tysięcy wykroczeń. Rok wcześniej było ich ponad 51 tysięcy i to przy mniejszej liczbie urządzeń.
0: Czyli ogólnie idea zaczęła działać. Chodzi o to, żeby nie przejeżdżać na czerwonym świetle, żeby takich przypadków było jak najmniej. To dodajmy na koniec, że w województwie łódzkim system Red Light działa obecnie w 9 lokalizacjach. 4 z nich znajdują się w Łodzi, a 2 w Piotrkowie Trybunalskim i tam przejazd na czerwonym zawsze drogo kosztuje.

To poranna audycja Radia Łódź, w której mówiliśmy o bardzo popularnych i uczęszczanych połączeniach między Łodzią a Zgierzem. O innych lokalnych połączeniach będziemy też rozmawiać z naszym gościem po godzinie 8:00, między innymi o tym, że strykowski samorząd chce poprawić połączenia z Głownem i Łodzią, bo obecnie gmina w dużej mierze korzysta z usług prywatnego przewoźnika, ale władze Strykowa liczą na możliwość dalszego rozwoju komunikacji gminnej, ale nie tylko o tym oczywiście. Po godzinie 8:00 będziemy rozmawiać z burmistrzem Strykowa Piotrem Ślęzakiem i na tę rozmowę już teraz zapraszamy.

0: To był przepis na szczęście Kory Jackowskiej, tylko drobna uwaga, dzisiaj rada przynajmniej odchodzenia boso, można się przeziębić. Radio
1: Łódź. Autopromocja. Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Przy Placu Wolności PL. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
3: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: W Radiu Łódź za chwilę wiadomości, ale teraz informacje z dróg jeszcze przekazuje Kuba Jędrzejewski.
12: Ruch na drogach wódzkim coraz większy, co niestety nie jest dobrą informacją dla tych, którzy chcieliby sprawnie przejechać. Na początek Krajowa 60 w powiecie łęczyckim. Spory ruch między Topolą Królewską a Witonią i tu dodatkowym utrudnieniem jest remont. Prace drogowe odczują też kierowcy na Pabianickiej w Łodzi. Na wysokości Chocianowic jest zwężenie i trzeba się tu uzbroić w cierpliwość. I na koniec jeszcze skrzyżowanie Wojska Polskiego Palki i Strykowskiej. Tu też pracują drogowcy i również można stracić kilka minut. Teraz to tyle z informacjami z dróg. Wracam za pół godziny.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Na zegarze jest już 8:00. Słuchają Państwo Radia Łódź we wtorek 18 sierpnia i teraz zapraszamy na serwis informacyjny. Przekazuje Wiktoria Makowska.
13: Burze w całym kraju, ponad 1000 interwencji w Polsce, z czego około 130 w Łódzkiem. Ranni pielgrzymi wrócili do Polski, a śledztwo trwa. Prokuratura wyjaśnia przyczyny tragedii na węgierskiej autostradzie. Śmiertelny wypadek w Sulejowie. Pracownik Wesołego Miasteczka spadł z dużej wysokości. W dzień zachmurzenie zmienne, możliwe przelotne opady deszczu. Ulewne deszcze dały się we znaki mieszkańcom Łódzkiego. Strażacy w całym województwie interweniowali ponad 130 razy. Strażacy z Piotrkowa na terenie miasta i powiatu odnotowali 14 zdarzeń związanych z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Interweniowali przy zalanych posesjach i drogach oraz powalonych drzewach i zwisających konarach. Mówi Radiu Łódź starszy kapitan Dominik Ciach z Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.
14: Największe szkody zostały wyrządzone w miejscowości Kotuszów w gminie Aleksandrów, gdzie wiatr zerwał pokrycie dachowe na jednym budynku mieszkalnym, a trzy inne dachy zostały uszkodzone.
13: W Piotrkowie zalany został także jeden z dyskontów przy ulicy Sulejowskiej. Problemy z odpływem wody były na tzw. ryneczku, czyli rondzie u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Łódzkiej i Polnej. Po gwałtownej ulewie woda miejscami sięgała po kolana. Polacy poszkodowani w wypadku autokaru na Węgrzech są już w kraju. Wszyscy bezpieczni. Chodzi o weekendowe zdarzenie. W drodze powrotnej z Bośni i Hercegowiny na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Sprawę bada prokuratura, a rząd wysłał na miejsce specjalny samolot. Ostatecznie na pokład wsiadło 21 osób. Jedna zrezygnowała z lotu, wybrała powrót do domu z rodziną. Natomiast prokuratura okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo, które ma wyjaśnić przyczyny tragedii.
15: Postępowanie, a w zasadzie dwa, bo i polskie i węgierskie, dotyczą nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Wszystko jednak zmierza do tego, by jego gospodarzami byli polscy śledczy, tłumaczy rzecznik prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
16: W prawie unijnym jest tak, że nie może być podwójnego karania i ostatecznie któraś ze stron musi przejąć sprawę do osądzenia. Ale tak jak mówię, za wcześnie jest, by podejmować decyzje, by mówić o nich dzień po katastrofie. To się zapewne wydarzy.
15: Dziś węgierski sąd zdecyduje, czy kierowca, który przyczynił się do wypadku, trafi do aresztu. Anna Orzeł, Polskie Radio.
13: Główny Inspektorat Transportu Drogowego prześwietli firmę przewozową, której autokar uległ tragicznemu wypadkowi na Węgrzech. Nie żyje 25-latek obsługujący atrakcję na Wesołym Miasteczku. Mężczyzna spadł z dużej wysokości podczas konserwacji jednego z urządzeń. Do wypadku doszło przedwczoraj w Sulejowie. A o szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
17: Do tragedii doszło w niedzielę w Wesołym Miasteczku na terenie Sulejowskiego opactwa Cystersów, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
18: 25-letni mężczyzna w trakcie konserwacji jednego z urządzeń spadł z wysokości. W wyniku poniesionych obrażeń został przetransportowany LPR-em do szpitala w Łodzi.
17: Życia mężczyzny nie udało się jednak uratować. Po wypadku władze Sulejowa wydały oświadczenie.
19: Przedsiębiorca, który rozstawił Wesołe Miasteczko, nie został przez nas wynajęty z okazji odbywających się obok w miniony weekend Dni Miasta i Gminy Sulejów.
17: Mówił Kamil Budny z Urzędu Miejskiego w Sulejowie. Dokładne przyczyny i okoliczności śmierci mężczyzny wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
13: Śledczy będą sprawdzać m.in. stan techniczny sprzętu i zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas wykonywania prac na wysokości.
20: Więcej na radiołódź.pl.
13: Coraz mniej przejazdów na czerwonym świetle w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, choć oba miasta wciąż są w krajowej czołówce. Od stycznia do czerwca kamery Red Light na dwóch skrzyżowaniach zarejestrowały ponad 3000 wykroczeń. W Piotrkowie było ich blisko 1800, a w Łodzi prawie 1600. W stolicy regionu to jednak o połowę mniej niż rok temu. Do tego tematu wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Łódź. Stryków chce lepszej komunikacji z Głownem i Łodzią. Strykowski ratusz nie chce już polegać tylko na prywatnym przewoźniku. Pod koniec lipca Sejm uchwalił ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Od przyszłego roku marszałkowie województw będą mieli większy udział w organizacji i dofinansowaniu lokalnych przewozów. Czy to pozwoli na dalszy rozwój komunikacji gminnej, także w Strykowie? Między innymi o to zapytamy porannego gościa Radia Łódź, którym będzie burmistrz Strykowa Piotr Ślęzak. Michał Dąbrowski zaprasza po 8, a ja o 8.30 zapraszam Państwa na same dobre wiadomości.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Jedna dobra wiadomość już jest taka o to, że drgnęło na termometrze, bo było 13, teraz 14 stopni, więc temperatura powoli będzie rosnąć. Na barometrze 986 hektopaskali, tutaj bez zmian. W ciągu dnia dzisiaj będziemy mieli zmienne zachmurzenie, ale będą przeważać chmury i przelotne opady deszczu, bo trzeba się z tym liczyć dzisiaj. Dzisiaj na termometrach maksymalnie 19 do 20 stopni w regionie. Wiatr będzie umiarkowany zachodni.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 8. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do godziny 9 jeszcze, a za chwilę rozmowa z gościem.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem o poranku. Dzień dobry naszemu gościowi, a z nami burmistrz gminy Stryków Piotr Ślęzak, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy serdecznie.
1: Zaczynamy od zakończonego już remontu zalewu w Strykowie, konkretnie chyba reorganizacji dużej, potężnej przebudowy. Kiedy będziemy mogli skorzystać z tego wszystkiego, co tam się już pojawiło?
2: Tak, no w zasadzie właściwie to z większości już można korzystać. Jest to rzeczywiście duża przebudowa zachodniej części zalewu, połączona także wcześniej z remontem technicznym czaszy zbiornika, zapory czołowej, także technicznie już jest też zalew odnowiony. Natomiast jeśli chodzi o to miejsce, co bardziej widać naocznie, no to rzeczywiście strefa rekreacyjna po zachodniej stronie zalewu od ulicy Legionów. Tam pojawił się budynek, gdzie w przyszłości będzie wypożyczalnia sprzętów wolnych. Obok będzie strefa małej gastronomii, więc będzie można tam usiąść, coś sobie zjeść i wypić. Będą przebieralnie.
1: A już tam mogę pójść popływać, dopóki trwają wakacje?
2: No, niestety tutaj formalności jakby zabraniają nam w tej chwili otworzyć kąpieliska, bo takie formalności się robi w styczniu, lutym. Także plaża jest bardzo ładna, obok plac zabaw, ale kąpać się niestety nie można. Nie ma ratownika, nie ma badań wody, ale za to są nowe, piękne toalety, mini amfiteat, pump track, który się cieszy bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Boiska sportowe do koszykówki, do siatkówki plażowej, strefa workout, nowe alejki, także naprawdę, naprawdę jest wiele, wiele atrakcji.
1: Czyli możemy już dzisiaj korzystać z tego zalewu, ale popływać dopiero za rok.
2: Popływać dopiero za rok, zarówno i bez sprzętu, jak i ze sprzętem też dopiero za rok.
1: A za rok będę mógł łatwiej dojechać, czy to z Łodzi, czy to z sąsiedniego Głowna właśnie do Strykowa nad zalew, bo gmina chce organizować lokalny transport publiczny właśnie między tymi trzema miejscowościami na własnych zasadach i zapobiec sytuacjom, jak w ubiegłym roku na 3 miesiące prywatny przewoźnik zawiesił wówczas sporą część tych kursów.
2: No tak, jasne. No, to rzeczywiście mieliśmy taki problem, ale w zasadzie on nadal istnieje tutaj. To jest taki obszar, gdzie trudno sobie jednemu samorządowi poradzić z tym. Zresztą to nie jest tylko jakby specyfika naszego samorządu, tylko wszystkich. Czym mniejszy samorząd, tym trudniej ma zorganizować transport publiczny.
1: A gmina Stryków to jest około 12,5 tysiąca mieszkańców zarejestrowanych.
2: Zarejestrowanych około 13 tysięcy, tak mniej więcej te liczby wokół tego oscylują. Samo miasto niecałe 4 tysiące mieszkańców, reszta to mieszkańcy terenów wiejskich. No i tutaj rzeczywiście są pewne trudności i niestety nadal nie mam pewności, czy uda się to wszystko rozwiązać tak, jakby sobie, byśmy sobie tego życzyli, bo rzeczywiście potrzeby są znaczne, zwłaszcza w zakresie młodzieży, która dojeżdża do szkoły, do Łodzi. Tutaj ta potrzeba jest ewidentna, bo nie mogą skorzystać z alternatywnych połączeń. Oczywiście jest też ŁKA, ale no nie każdemu oczywiście to pasuje, bo dojeżdża do konkretnego miejsca w Łodzi.
1: To jaki jest pomysł na to, żeby to poprawić? Czy to jest zwiększenie częstotliwości linii 60C, bo 60A dojeżdża do Imielnika, to jest jeszcze kawałek od Strykowa, ale tak. 60C dojeżdża bezpośrednio już do Strykowa. Czy to jest też zwiększenie częstotliwości połączeń łódzkiej kolei aglomeracyjnej na trasie Głowno-Stryków-Łódź, czy może jeszcze jakiś inny wariant?
2: Mamy tutaj nadzieję, upatrujemy swoje szansy i tu zarówno chyba jak i gmina Stryków, jak i miasto Głowno w nowej ustawie i nowych zasadach, które zostały uchwalone i tutaj mówimy tu o sieci połączeń, którą organizuje powiat i później przekazuje do Urzędu Marszałkowskiego i na tej podstawie można uzyskać dofinansowanie do takich linii, bo głównym problemem tego typu linii komunikacyjnych jest to, że one są szczególnie w pewnych godzinach są nierentowne i żeby teraz to utrzymać, to w związku z tym doraźnie z miastem Głowno podjęliśmy taką współpracę i dopłacamy do tych mniej rentownych kursów na trasie Głowno-Stryków-Łódź i dzięki temu ta linia w ogóle istnieje. Jesteśmy tak by cały czas w takim tymczasowym rozwiązaniu i oczywiście staramy się tutaj zrobić coś na dłuższą metę. No teraz jest ta nadzieja.

0: wykonywany przez naszą gminę kosztuje nas około 980 tysięcy. Mamy tą 60, która do Strykowa nas dowozi i tutaj trzeba pokazać, jaka to jest różnica, jeśli chodzi o koszty. Mamy 980 tysięcy na komunikację na całą gminę, a niemal tyle samo wydajemy, bo 930-950 tysięcy na dopłatę tylko do tej linii 60B i 60C. Więc tutaj głównym problemem są koszty. Gdybyśmy chcieli zwiększać częstotliwość kursów MPK, no to koszty nam rosną niezmiernie, na które no, mimo wszystko nas nie stać. Natomiast idealnym rozwiązaniem byłoby utrzymanie tej linii prywatnej z dotacją, z pomocą z budżetu państwa, z tego funduszu, który dotuje te linie mniej rentowne. Bo taki jest nasz cel, tak? Bo w tej chwili doraźnie jakby dopłacamy do tego. Już 100 tysięcy złotych dopłaciliśmy. Więc tu celem jest, jeśli będziemy mieć środki na to, to jesteśmy w stanie stworzyć więcej kursów i wtedy mieć tą stabilność, że nie przyjdzie nam lipiec i sierpień, a prywatna linia po prostu nam się zawiesi.
1: Przypomnę, gościem Radia Łódź jest burmistrz gminy Stryków Piotr Ślęzak. To jest ta gmina, która jest znana w kraju przede wszystkim z przecięcia autostrad. Jest tam mnóstwo magazynów także i to jest to miasto w Łódzkiem, gdzie jest jeden z największych odsetków cudzoziemców. Według Głównego Urzędu Statystycznego to nawet 40% mieszkańców i trudno powiedzieć, że to byłby efekt czegoś innego niż dynamicznego rozwoju przemysłu i logistyki tej części regionu. Tak ocenia profesor Piotr Szukalski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego. Miasto zyskuje na tym, że tych ludzi jest coraz więcej? Gmina.
0: To znaczy, jeśli chodzi o mieszkańców tymczasowych, bo rzeczywiście tutaj głównym problemem w cudzoziemcach jest to, że oni przyjeżdżają na 2-3 miesiące i po prostu później wyjeżdżają i jakby mamy nową zmianę, tak w cudzysłowiu. Bezpośrednio pewnie nie zyskujemy, no ale gdzieś tam gospodarczo na pewno lokalne, czy to sklepy, czy jakieś usługi na tym zyskują, bo po prostu jest więcej osób i więcej klientów. No ale też tak nie bezpośrednio może, no zyskujemy w ten sposób, że jeśli cudzoziemcy są, to firmy, które się u nas lokują, mają dostęp po prostu do pracowników, jakby to jest ten łańcuch, czyli najpierw lokalizują się u nas centra logistyczne, jakieś fabryki, no a później poszukują pracowników, no i efektem tego jest to, że tak dużo cudzoziemców do nas przyjeżdża i się osiedla.
1: A część z nich właśnie zostaje na dłużej? Część z nich wybiera Stryków na swoje centrum interesów życiowych, jak to się ładnie mówi po prawniczemu?
0: Tak. Myślę, że jakaś część na pewno, choć no niewielka. No, widzimy to, szczególnie tutaj, jeśli chodzi o nację ukraińską, no, że część po prostu się osiedla na stałe. Są tacy mieszkańcy, którzy tu już 10-15 lat mieszkają i czują się związani ze Strykowem i to jest ich miejsce.
1: Pan burmistrz powiedział, że jest część tych niezarejestrowanych cudzoziemców pracujących. To pytanie, bo powiedzieliśmy wcześniej, że łącznie mieszkańców gminy Stryków jest około 13 tysięcy oficjalnie. Nieoficjalnie macie takie szacunki, ilu ich może być?
0: No w zasadzie jedynym takim jakimś szacunkiem opartym na badaniach to są te dane GUS-owskie, które eksperymentalnie zrobili i według GUS-u jest to teraz 16 tysięcy, jeśli chodzi o gminę, a samo miasto, gdzie oficjalnie zarejestrowanych mamy mieszkańców 3700, no to tutaj mówimy o 5,5 tysiącach, czyli tu na samym mieście jest ponad 2 tysiące tych cudzoziemców według tych badań. Natomiast czy to jest zgodne z prawdą? Na pewno bliższe zdecydowanie niż te dane oficjalne wynikające z meldunków.
1: Niedawno jedna ze spółek poinformowała o tym, że będzie kończyła działalność magazynową. To spółka, która prowadziła magazyn książek. Już patrzycie w przyszłość pod tym kątem, że magazyny były pewnym etapem i zapewniały szybką stopę zwrotu i teraz będzie trzeba się przesiąść na coś innego?
0: Czy z punktu widzenia samorządu nie ma aż tak wielkiego znaczenia, natomiast zdecydowanie wolimy tutaj przemysł, ponieważ przemysł jest trudniej wyprowadzić, tak? Logistyka, magazyn ma to do siebie taka specyfika, że hala zostaje, a firmy może nie być. Natomiast rzeczywiście z punktu widzenia jakby samorządu, dopóki ten budynek nie zniknie, to te przychody z podatku od nieruchomości nadal istnieją, więc to jest kwestia już później właściciela tego budynku, żeby znaleźć innego najemcę. Na szczęście nie mamy też jakiegoś znaczącego odpływu, jeśli chodzi o tych najemców. Raczej to zainteresowanie nadal jest i deweloperzy w dalszym ciągu interesują się kolejnymi terenami, żeby budować i oferować takie powierzchnie.
1: Ten pierwszy schron modułowy z tą najwyższą kategorią, który jest budowany w gminie Stryków, Zdążycie do 15 listopada?
0: Mamy taką nadzieję. No tutaj rzeczywiście cała

0: To przedsięwzięcie jest obarczone pewnym ryzykiem, ale postanowiliśmy to zrobić, bo inaczej nie mielibyśmy takiej szansy. Postanowiliśmy z niej skorzystać, bo tutaj głównym problemem jest to, że środki przeznaczone przez wojewodę na tego typu budowle, w tym roku były to środki jednoroczne, więc my postanowiliśmy skorzystać z tej szansy. Jedyną możliwością było zbudowanie schronów modułowych. Jest to polska firma, której po prostu widzieliśmy, jak wygląda ich oferta i stwierdziliśmy, że podejmiemy to ryzyko, że to się powinno udać.
1: A to jest dopiero początek drogi po schrony, bo ten pod miejskim targowiskiem w Strykowie ma być przewidziany dla 120 osób. Ten pod boiskiem szkolnym we wsi Niesułków zmieści 60 osób. Tak. To daleko do tych 13 tysięcy, o których rozmawialiśmy, jeżeli chodzi o gminę, czy też nawet 4 tysięcy w samym mieście.
0: Zdecydowanie. Tak jak powiedziałem, mamy możliwość budowy takich schronów, a nie innych, więc chcemy z tej szansy skorzystać. Natomiast już od przyszłego roku te środki będą wieloletnie, więc wtedy można rzeczywiście zaplanować większe budowle. No, zobaczymy oczywiście, jak też będzie wyglądać finansowanie. A tutaj staramy się wykorzystać to, co możemy i miejmy nadzieję, że do tego połowy listopada te dwa schrony powstaną. Będą to chyba pierwsze modułowe schrony w Polsce w pełnej kategorii.
1: A patrzycie już w kolejne lata, ile łącznie tych schronów byście chcieli zbudować i dla ilu osób? Wiadomo, że są też pewne wymogi ustawowe, ale czy chcecie do tego minimalnego minimum dobić, czy też przebić jeszcze tę stawkę?
0: Znaczy, myślę, że już ten cel, który jest postawiony w ustawie, jest na tyle wysoki, że trudno planować, żeby jeszcze to przebijać. To potrwa lata i to nie jest jakby no tylko u nas w samorządzie ten problem. To ma praktycznie cała Polska. Rzeczywiście te normy zostały postawione dosyć wysoko, ta poprzeczka, jeśli chodzi o liczbę osób do schronienia. I to na pewno będzie wielkie wyzwanie dla całej Polski na najbliższe lata. Także raczej trzeba skupić się na tym, żeby ten wymóg ustawowy wypełnić jak najszybciej.
1: Burmistrz gminy Stryków, Piotr Ślęzak, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również, pozdrawiam wszystkich serdecznie, szczególnie mieszkańców Strykowa.
1: Dobrego dnia, tygodnia. Do usłyszenia.
2: A z naszym gościem rozmawiał Michał Dąbrowski.

0: autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
3: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
4: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
2: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
5: Zabetonowali cały.
6: Czego tu brakuje?
5: Rozumu. Tylko rozumu.
7: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim błębkiem nerwu.
8: Pan zobaczy, co tu się dzieje.
9: U nas pod klatką. Nie ma porządku.
2: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
11: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
12: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
13: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
14: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z Tobą do Brickomana.
15: No, bo mają wszystko taniej.
14: A jeszcze jakiś?
15: Bo mają najlepszy wybór.
14: No i?
15: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
14: Ciekawe, co jeszcze?
15: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
16: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: Porannej audycji Radia Łódź. Wracamy na drogi, tym bardziej, że mamy poranne godziny szczytu. O sytuacji informuje Kuba Jędrzejewski.
19: Niby poranne godziny szczytu, ale ruch na drogach jakby nieco się uspokoił i oby tak zostało na dłużej. Niemniej kierowcom cały czas dają się we znaki remonty i inne prace drogowe, między innymi w Zgierzu na ulicy Łódzkiej, gdzie trwa budowa ronda. Przez to tworzą się zatory zarówno w kierunku centrum Zgierza, jak i w kierunku Łodzi, do której teraz się przenosimy. Ulica Pabianicka to bez wątpienia numer jeden utrudnień w stolicy województwa. Mamy tu zwężenie z 3 do 1 pasa ruchu w kierunku centrum i są dwie opcje. Albo uzbroić się w cierpliwość, albo omijać tę ulicę. I na koniec jeszcze Aleja Palki. Ciasno jest zarówno na jezdni w kierunku Ronda Solidarności, jak i w przeciwnym, czyli skrzyżowania z Wojska Polskiego i Strykowską. A kolejne wiadomości dla kierowców minutę przed 9:00.
17: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
18: Jest 8:30.
2: Same dobre wiadomości.
18: Przekazuje Wiktoria Makowska.
20: Łódzki tunel jednak otrzyma unijne dofinansowanie. Komisja Europejska ogłosi decyzję po wakacjach. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, tunel dla kolei dużych prędkości nie uzyskał pieniędzy w ramach programu CEF, bo wniosek uznano za przedwczesny. Teraz sytuacja się zmieniła, mówi łódzki europoseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej.
21: Tutaj jak najbardziej jesteśmy gotowi, dlatego że ta inwestycja się rozpoczęła i tu będzie szybka ścieżka, jeśli chodzi o rozdysponowanie tych środków, które są przygotowywane przez Komisję Europejską. Europejską, bo to jest ta końcówka, ale dla nas bardzo ważna, bardzo istotna.
20: Po wybudowaniu portu Polska i tunelu kolei dużych prędkości w Łodzi dojazd ze stolicy województwa do Warszawy zajmie około 40 minut. Łodzianie i piotrkowianie jeżdżą bezpieczniej. Coraz mniej przejazdów na czerwonym świetle w Łodzi i Piotrkowie. Od stycznia do czerwca kamery Red Light na dwóch skrzyżowaniach zarejestrowały ponad 3000 wykroczeń. W Piotrkowie było ich blisko 1800, a w Łodzi prawie 1600. Ale w stolicy regionu to jednak o połowę mniej niż rok temu. Od nowego roku leczenie cukrzycy typu pierwszego i trzeciego również dla pacjentów po ukończeniu 26 roku życia. Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w tej sprawie. Regulacja dotyczy głównie pacjentów kontynuujących leczenie pompą insulinową. Według szacunków z nowych przepisów skorzysta co najmniej 3200 osób. I choć dzisiejsza pogoda może sugerować coś zupełnie innego, do jesieni wciąż mamy trochę czasu. Dziś w wielu miejscach aura bardziej przypomina jesienny niż letni dzień, ale kalendarz jest po stronie tych, którzy nie chcą jeszcze żegnać się z latem. Przypominamy, trochę na przekór, że astronomiczna jesień rozpocznie się dopiero 23 września. Przed nami więc jeszcze ponad miesiąc lata i całkiem sporo czasu na powrót słońca i wyższych temperatur. Dzisiejsze kurtki i parasole nie oznaczają jeszcze, że możemy na dobre schować letnie ubrania. Potrzeba tylko odrobinę cierpliwości. I tej cierpliwości Państwu życzę i zapraszam na pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 9.
18: Także trzymamy letnie ubrania pod ręką cały czas, ale dzisiaj niestety trochę chłodniej, więc coś ciepłego się przyda na termometrze. 14-15 stopni w tej chwili w regionie, na barometrze 986 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj będziemy mieli zmienne zachmurzenie, możliwe cały czas przelotne opady deszczu. Dziś na termometrach do 20 stopni. Wiatr będzie umiarkowany z kierunków zachodnich.
2: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
18: Czyli poranne wstawanie z Radiem Łódź jeszcze do 9.
2: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Taki niespecjalnie optymistyczny, ponury i chłodny ten poranek, ale za to optymistyczne jest to, że za benzynę 95 płacimy dzisiaj nie więcej niż 6 zł i 41 groszy za litr. Rząd, jak wszyscy wiedzą, obniżył ceny po to, żeby Polakom taniej było wracać z wakacji, ale pretekst jest taki lekko naciągany, bo skąd rząd akurat wziął informację, że wszyscy wypoczywają w drugiej połowie sierpnia, raczej gdzieś z sufitu. Ale tak czy owak, każdy powód jest dobry, żeby taniej jeździć choćby przez 2 tygodnie, tym bardziej, że potem takiej okazji może już nie być, a sytuacja w cieśninie Ormus jest wciąż jakby trudna do określenia. To na razie tyle. Będziemy sprawdzać, czy to się wyjaśni, a za chwilę w porannej audycji Radia Łódź wybierzemy się na latarnię morską w Dąbkach.

0: No i tak, do końca wakacji zostało jeszcze trochę czasu i może ktoś jeszcze wybierze się nad Bałtyk, a jeżeli tak, to warto polecić wizytę w latarni morskiej. Na przykład w Gąskach, w gminie Mielno. Latarnia w ogóle jest obiektem ciekawym samym w sobie, a w dodatku gospodarzem tej akurat jest bardzo sympatyczny i otwarty na wizyty latarnik. Nie jakiś tam ponurak czy samotnik, jak w opowiadaniu Sienkiewicza. No to wybierzmy się tam, chociaż na chwilę, z Adrią Jakubik.
1: Na polskim wybrzeżu znajduje się 15 latarni morskich, które pełnią funkcję nawigacyjną. Jesteśmy w latarni morskiej w Gąskach. Została ona uruchomiona w 1878 roku i ma ponad 50 metrów wysokości, co czyni ją drugą po Świnoujściu najwyższą latarnią morską w Polsce. Jesteśmy dziś z panem latarnikiem.
2: Piotr Laskowski, starszy latarnik latarni morskiej Gąski.
1: Jaka jest funkcja latarni?
2: Kiedyś latarnie morskie były bardzo ważne. W ogóle latarnia w Gąskach czy na tym środkowym wybrzeżu powstały latarnie ze względu na to, że tu były płycizny duże i brakowało punktów orientacyjnych, więc zostały wybudowane. Do Gąsek wtedy nazywały się Funkenhagen. Nie było dojazdu żadnego, praktycznie to drogi polne, więc cały materiał był drogą morską przywożony. Później, gdy powolutku już ta rola latarń robiła się coraz mniejsza, ponieważ wchodziła radionawigacja, a jak już wszedł GPS i na statku mają mapę taką na żywo, to latarnie morskie, można powiedzieć, wydawało się, że stracą swoją funkcję. Ale się okazało, że nie, ponieważ w sytuacjach krytycznych, gdy nawali wszystko na statku, tak, elektryka siądzie, urządzenia może zalać woda, to właśnie światła orientacyjne dają tą nadzieję, pozwalają się zorientować, gdzie się jest. I druga funkcja latarń morskich, to są teraz nośnikami urządzeń systemu bezpieczeństwa, dzięki temu, że to są wieże i trzeba anteny na nich rozlokować, też było, zarówno odbiorcze, jak i nadawcze, więc wiele latarń ma w tej chwili dodatkowo systemy bezpieczeństwa, te nowocześniejsze już na sobie. Na latarnię prowadzi 226 schodków. Po przejściu krętych schodków zostaje 10 stopni metalowych i po takim wysiłku wychodzimy na taras widokowy. Piękny widok jest na całe Gąski, teraz już prawie miasteczko. Widać Koszalin, widać Górę Chemską. Jak to się przyjrzy dobrze, widać katedrę w Kołobrzegu, widać Główki Kołobrzeskie. No i jeżeli ładna pogoda, no to całe wybrzeże. Tutaj można nawet dostrzec te domy, które są w chłopach. Jest to jedna z największych atrakcji gminy Mielno.
0: Może warto zatem się wybrać, wejść na samą górę i właśnie tak się rozejrzeć. Latarnia w Gąskach jest czynna od godziny 10 do wieczora, chociaż ten czas zamknięcia się zmienia w zależności od tego, jak długi jest dzień. W sierpniu latarnię można odwiedzać do godziny 20, a do Gąsek zapraszała reporterka Radia Koszalin.

0: to poranna audycja Radia Łódź, w której jeszcze jedna ciekawostka, która dowodzi, jak wielka jest miłość do genialnego kompozytora Wolfganga Amadeusza Mozarta. A przejawia się to między innymi w tym, że ponad 200 figur Mozarta skradziono ostatnio z wystawy w Austrii. Niemiecki autor tych rzeźb mówi o braku szacunku dla sztuki, no i teraz szuka złodzieja w internecie.
1: Plenerowa wystawa w Salzburgu była częścią obchodów 270. rocznicy urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. Figury przygotowane przez Otmara Hyrla ustawiono w ogrodzie Mirabel, gdzie miały stać do początku września. Wystawa jednak przedwcześnie zakończono, gdy okazało się, że z 230 rzeźb zostało tylko 20. Niemiecki artysta przeżył przed laty podobną kradzież z otwartej wystawy w Monachium z podejrzeniem, że to widzowie zabierali z parku małe figurki. Teraz twierdzi, że w Salzburgu to była zaplanowana akcja. Sprawę zgłosił policji, wyceniając straty na 20 tysięcy euro, bo rzeźby miały być po wystawie sprzedane na licytacjach startujących od ceny 90 euro. Otmar Hyrl śledzi też branżowe fora i aukcje, licząc, że w internecie znajdzie tych, którzy, jego zdaniem, nie okazali respektu dla sztuki. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: No jak to nie okazali respektu? Właśnie okazali taki respekt i przywiązanie do dzieł, że nie mogli się z nimi rozstać. Ale faktem jest, że no, sporo tych Mozartów zniknęło.

0: Jeszcze a propos latarni, o której przed chwilą wspominaliśmy.
1: Bardzo miło słyszałem o tej latarni w Gąskach, ponieważ to była pierwsza latarnia, którą zobaczyłem w życiu i to w 48 roku ubiegłego wieku. Miałem wtedy 10 lat. To była jedyna latarnia morska, która nie została zniszczona w czasie II wojny światowej. Myśmy byli na koloniach w Ustroniu Morskim i jako kolonia przyprowadzili nas, żeby tę latarnię obejrzeć. I latarnia tak jak stała, tak stoi i można ją podziwiać.
0: Jedyna niezniszczona w czasie II wojny to ciekawostka życzająca też nowe światło na tę latarnię w Gąskach, którą można jeszcze odwiedzić, jeśli ktoś się wybiera na wybrzeże, co bardzo polecamy.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
5: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Grobińska.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
7: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
8: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
9: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
10: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Jeszcze raz zaglądamy na drogi. O sytuacji na ulicach Łodzi nie tylko informuje Kuba Jędrzejewski.
13: Poranne godziny szczytu dobiegają już końca. Na drogach Łodzi i innych miast w regionie robi się zdecydowanie luźniej. Cały czas jednak kierowcy muszą mieć w zapasie od kilku do kilkunastu minut na ulicach objętych remontami. To m.in. Pabianicka i wjazd do Łodzi. Od samego rana jest tu ogromny korek od Mierzejowej do Rudzkiej i przejechanie tego nieco ponad kilometrowego odcinka drogi zajmuje ponad 15 minut, więc dużo cierpliwości życzymy. Spory ruch też na skrzyżowaniu Limanowskiego z Włókniarzy, a także na Alei Palki przy Wojska Polskiego i Strykowskiej. O większych utrudnieniach na bieżąco informujemy na radiolot.pl i na naszej antenie, a tymczasem szerokiej drogi i spokojnej jazdy.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Jest godzina 9:00. To jest poranna audycja Radia Łódź, której zapraszamy teraz na serwis informacyjny. Wiktoria Makowska.
14: Woda wdarła się do szkoły, część mieszkańców została bez prądu. Strażacy usuwają skutki ulew w Łódzkiem. Czerwone coraz częściej oznacza stop. W Łodzi liczba wykroczeń spadła o połowę. Ruszyła budowa schronów w Łódzkiem. Za chwilę szczegóły. Dzień zachmurzenie zmienne, możliwe przelotne opady deszczu. Prawie 20 razy interweniowali strażacy z Bełchatowa w związku z gwałtownymi ulewami. Niemal wszystkie działania dotyczyły gminy Zelów. Jak powiedział Radiu Łódź, młodszy brygadier Michał Wieczorek z Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, pierwsze zgłoszenia zaczęły wpływać po godzinie 19. Głównie dotyczyły zalanych ulic i posesji. Woda wdarła się do zespołu szkół ponadpodstawowych w Zelowie.
15: Tam doszło do zalania warsztatów i niewielkiego zalania sali gimnastycznej. Doszło też do zalania budynków mieszkalnych, części tam podpiwniczonej oraz apteki, ale też tej wody nie było na tyle dużo, że mówiło się o wypompowywaniu.
14: W związku z ulewami w części Zelowa nie było prądu. W jednym przypadku strażacy dostarczyli agregat prądotwórczy pacjentowi stale korzystającemu z respiratora.
16: Więcej na radiowódź.pl.
14: Ruszyła budowa schronów w Łódzkiem. Do połowy listopada prace mają się zakończyć w Strykowie na północ od Łodzi. W dwóch strykowskich miejscach schronienia ma się zmieścić łącznie około 180 osób. To niecałe 2% mieszkańców gminy. O tej inwestycji i innych planach rozmawialiśmy z porannym gościem Radia Łódź, którym był burmistrz Strykowa Piotr Ślęzak. Z nami w studiu Michał Dąbrowski, prowadzący tę rozmowę. Dzień dobry.
17: Dzień dobry.
14: Michale, czemu na razie powstają tylko dwa schrony?
17: Z powodu braku pieniędzy. Budowa dwóch strykowskich miejsc schronienia kosztuje około 10 milionów złotych, a całość zostanie sfinansowana przez rząd.
18: Już od przyszłego roku te środki będą wieloletnie, więc wtedy można rzeczywiście zaplanować większe budowle. No, zobaczymy oczywiście, jak też będzie wyglądać finansowania. Tutaj staramy się wykorzystać to, co możemy i miejmy nadzieję, że do połowy listopada te dwa schrony powstaną. Będą to chyba pierwsze modułowe schrony w Polsce.
17: Mówi burmistrz gminy Stryków Piotr Ślęzak, z którym rozmawialiśmy też o cudzoziemcach w Strykowie, bo według danych Głównego Urzędu Statystycznego nawet 40% mieszkańców tej gminy to osoby z zagranicy, a całej rozmowy można posłuchać na naszej stronie radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
14: W Polsce jest już 21 pielgrzymów, uczestników wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Chodzi o weekendowe zdarzenie. W drodze powrotnej z Bośni i Hercegowiny na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Sprawę bada prokuratura, a rząd wysłał na miejsce specjalny samolot. Wczoraj wieczorem w Rzeszowie maszyna wylądowała z Polakami na pokładzie. 5 osób przewieziono do szpitali, 16 nie wymaga hospitalizacji. A ciała 7 z 12 śmiertelnych ofiar w wypadku autokaru zostały zidentyfikowane. Mówiła o tym wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul po wylądowaniu w Rzeszowie specjalnego samolotu rządowego.
19: Rodziny oficjalnie otrzymały już dokumenty i potwierdzenie. W przypadku pozostałych jeszcze czekamy na dokumentację. Jeżeli będzie potrzeba, żeby w przypadku dwóch rodzin kogoś z rodziny zawieźć celem identyfikacji zwłok, to zostanie wysłany samochód służbowy z tymi osobami, z psychologiem i z tłumaczem.
14: Główny Inspektorat Transportu Drogowego prześwietli firmę przewozową, której autokar uległ tragicznemu wypadkowi. Kontrola wykracza poza badanie samego zdarzenia i obejmie całą dotychczasową działalność przewoźnika. Coraz mniej przejazdów na czerwonym świetle w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim, ale oba miasta wciąż są w krajowej czołówce. Kamery Red Light w Piotrkowie i Łodzi od stycznia do czerwca zarejestrowały ponad 3300 przejazdów na czerwonym świetle. W Piotrkowie było ich blisko 1800, a w Łodzi prawie 1600. W stolicy regionu to jednak dwa razy mniej niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. Zdaniem łodzian kamery Red Light są potrzebne i mogą skutecznie dyscyplinować kierowców.
20: Chociażby to, że jest mniej wypadków niż było kiedyś, bo tak to co i rusz tutaj leżały samochody.
21: Dla bezpieczeństwa powinno się jak najwięcej robić.
22: Bardzo dobrze, przecież trzeba troszkę posprzątać tych wariatów.
14: System Red Light działa w województwie łódzkim w 9 lokalizacjach, z czego 4 znajdują się w Łodzi i 2 w Piotrkowie Trybunalskim. A kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 10:00. Zapraszam.
12: To do kompletu dorzucimy jeszcze teraz informacje sportowe. Robert Zwoliński.
23: Piotr Matyla, nowym asystentem Macieja Biernata w sztabie szkoleniowym PGE Budowlanych Łódź. Z drużyną mistrzyń Polski rozstał się dotychczasowy asystent Krystian Pachliński, a Matyla jest też pierwszym trenerem reprezentacji Gruzji. Ostatnim klubem, w którym był szkoleniowcem, był natomiast MKS Kalisz. Wcześniej prowadził też m.in. Pałac Bydgoszcz. Orzeł Łódź w półfinale play-off Metal Kans drugiej Ekstraligi Żużlowej zmierzy się z Polonią Bydgoszcz, która była najmocniejsza w fazie zasadniczej. Bydgoszczanie wygrali wszystkich 14 spotkań, a pierwszy mecz półfinału odbędzie się w Łodzi już w najbliższą niedzielę 23 sierpnia o godzinie 15:15. Rewanż 6 września w Bydgoszczy, a w drugim półfinale PSŻ Poznań pojedzie z ROW Rybnik. Polscy pływacy wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy. Polacy wywalczyli w Paryżu 2 medale. Po złoto na 50 metrów stylem dowolnym sięgnęła Katarzyna Wasik, a brąz na 400 metrów stylem zmiennym zdobyła Justyna Kozan. Prezes Polskiego Związku Pływackiego Otylia Jędrzejczak nie ukrywa, że wyniki Polaków mogły być lepsze.
2: Nie mogę powiedzieć, że nie jestem zadowolona, bo mamy dwa medale. Mamy medal złoty, mamy medal brązowy. To bardzo dobry rezultat, jeżeli chodzi o dobry występ Kasia Drzenewasik i o dobry występ Justin Gozan. Natomiast nie mogę też powiedzieć, że jestem w 100% zadowolona, bo nie jestem zadowolona, bo uważam, że kadry stać było na dużo więcej.
23: A w grudniu polskich pływaków czekają jeszcze Mistrzostwa Świata na krótkim basenie w Pekinie. Magdalena Fręch na trzeciej rundzie zakończyła udział w tenisowym turnieju WTA 1000 w amerykańskim Cincinnati. Łodzianka przegrała 0-2 z Jeleną Rybakiną, która jest druga w światowym rankingu. Z turniejem w Cincinnati pożegnała się też Maja Chwalińska, a w czwartej rundzie zagra tylko Iga Świątek, która zmierzy się tam z francuską Diane Parry.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Temperatura powoli, powoli idzie w górę. Teraz mamy 15-16 stopni w regionie. Na barometrze 986 hektopaskali. Ciśnienie jest w miarę stabilne. Od rana były chmury, ale też słoneczne przejaśnienia, takie nieśmiałe. Przynajmniej w tej chwili też takie zagląda przez okno. W ciągu dnia dzisiaj będzie zmienne zachmurzenie i cały czas jednak możliwe przelotne opady deszczu. Dzisiaj na termometrach do 19-20 stopni będziemy mieli w regionie, a wiatr będzie umiarkowany z kierunków zachodnich.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: 8 minut po 9 to wszystko na dzisiaj w porannej audycji Radia Łódź. Jarosław Turek, bardzo dziękuję za uwagę, bo już jest Paulina Klimas-Stasiak. Dzień dobry, Paulina.
4: Dzień dobry.
12: Która teraz będzie chyba Państwa zachęcać do śpiewania. Tak mi się
4: tak,
12: wydaje.
4: Tak, będziemy razem śpiewać. A co? Ja wróciłam po urlopie, dużo mam w sobie energii, więc będziemy śpiewać. Okej. Okay.
12: To zapraszamy do śpiewania z Pauliną.
5: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.

0: No jak już wspomniałam, wróciłam po urlopie i zamierzam podzielić się dobrą energią, którą udało mi się w tym czasie zgromadzić. Widzę, że nie zapomnieli Państwo o naszym kanale nadawczym na Facebooku. Maile już wpadają na naszą skrzynkę. Zaraz wszystko opowiem. Jarek Turek nie bez powodu mówił o śpiewaniu.
1: Nie jest łatwo mi mówić o tym wprost.

0: Pani Marta napisała: pamiętam, za dzieciaka na obozach harcerskich zawsze to śpiewaliśmy, jak padało i słońce wychodziło. Do dzisiaj podśpiewuję to z moją córką i z kumpelami w górach. Mam bardzo duży sentyment do tej piosenki, a piosenka brzmi: słoneczko nasze, rozchmurz buzie, bo nie do twarzy ci w tej chmurze. Słoneczko nasze, rozchmurz się, maszerować z tobą będzie lżej. No chyba wszyscy znamy ten utwór. No to już się chyba państwo domyślacie, o co dzisiaj proszę. Spróbujmy rozjaśnić sobie ten deszczowy wtorek jakimś słonecznym utworem. I na propozycje takich utworów właśnie czekam. studio@radiouć.pl. Pan Dominik proponuje Choć pomaluj mój świat. Pani Agnieszka, Shiny Happy People. No wszystko pasuje. Także proszę pisać, a dla aktywnych oczywiście będę miała nagrody.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Podwójne bilety do kina na dowolny seans. Można wybrać się na przykład na Spidermana. Byłam podczas urlopu. Polecam, chociaż sama się trochę sobie dziwię. Jestem dzisiaj z państwem do godziny 12, więc trochę czasu jest. No i przypominam, że w międzyczasie będzie też konkurs, w którym do wygrania bilety do parku rozrywki. I tutaj też muzycznie, także proszę czujnie słuchać, bo trochę tych nagród po urlopie przygotowałam. Ale wracamy teraz do muzyki.

0: promocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz 3 hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Radio Nocą.
3: Radio Nocą, nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie staramy się zrozumieć.
4: Nienawiść wdarła się w głąb myślenia, nie tylko naszego, ale my się nie oglądajmy na innych, tylko my powinniśmy się skupić na sobie. Bardzo mocne są te słowa Tischnera, ale wydają mi się bardzo trafne.
3: O przesłaniu Tischnera rozmowa z autorem jego biografii Wojciechem Bonowiczem. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
6: Egzotycznie świeże.
5: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
6: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
5: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
7: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź. Jeśli lubicie, gdy jazz spotyka się z rockiem, fusion i progresywnym brzmieniem, zarezerwuj czas na muzyczną podróż. Muzozoik, Tomasz Maryniak, War Guitar, Bass, Łukasz Świderski, perkusja i Alicja Grzelak, gitara. Ireneusz Głyk, ceniony polski wibrafonista, perkusista, kompozytor i aranżer. Dwa różne spojrzenia na jazz. Wspólna miłość do żywego grania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
8: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
0: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Piechotą do lata proponuje pan Arek. Pan Krzysztof z kolei poleca na pochmurny dzień mele, koteluk i żurawie origami. No i my też mamy swoje polecajki, także zamieniamy się w słuch.

0: Mam nadzieję, że udało mi się trochę słuchaczy rozchmurzyć. To teraz zapraszam na stały punkt naszego programu, magazyn Ekonomiczna Migawka.
1: Ekonomiczna Migawka.
2: Dzień dobry, Remigiusz Fladrowski, witam w Ekonomicznej Migawce. Dziś gościem audycji jest Urszula Cieślak, Łódzkie Biuro Refleks. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Od wczoraj ponownie działa program ceny paliwa niżej. Tym razem rząd obniżył VAT z 23 do 8% i jednocześnie wprowadza maksymalne ceny na stacjach. Tak się zastanawiam, czy te ceny są rzeczywiście atrakcyjne z punktu widzenia rynku, czy po prostu odpowiadają temu, co i tak wynikałoby z obecnych cen hurtowych.
3: Obecne ceny hurtowe niestety rosły w ostatnich tygodniach. Zwłaszcza ten ostatni tydzień przynosił nam korekty każdego dnia. I gdyby nie obowiązująca niższa stawka podatku VAT, ceny paliw osiągałyby kolejne rekordy, jeśli chodzi o benzynę. A więc poziomy 7,50 za benzynę rosłyby. Natomiast w przypadku oleju napędowego byłoby ryzyko, że zbliżylibyśmy się do poziomów sprzed wprowadzenia pierwszego pakietu, kiedy diesel kosztował już 8,75 zł. W tej sytuacji te wzrosty zostały częściowo skompensowane niższym podatkiem VAT, dlatego też te ceny nie spadły o złotówkę, tak jak wszyscy oczekiwali, a notowaliśmy spadek rzędu 85 groszy w przypadku benzyn i 70 groszy w przypadku oleju napędowego.
2: No trochę pani wyprzedziła moje pytanie, bo chciałem zapytać, ile z tej obniżki niespełna złotowej zawdzięczamy niższemu VAT-owi, a ile sytuacji na światowym rynku ropy. To ważne rozróżnienie, bo kierowca widzi tylko cenę na pylonie.
3: Kierowca widzi cenę na pylonie, a więc uwzględniającą zarówno tą część ceny, która odpowiada za obciążenia podatkowe, i drugą, która wynika już z uwarunkowań rynkowych, a więc z sytuacji na rynku ropy i paliw gotowych i z poziomu kursu złotego wobec dolara. To wszystko jakby decyduje finalnie o tym, ile płacimy za paliwo na stacjach, i gdyby nie obniżka VAT-u, jeszcze raz powiem, gdyby nie obniżka VAT-u o złotówkę, dzisiaj rozmawialibyśmy o kolejnych podwyżkach cen paliw na stacjach. W tej sytuacji mówimy o tym, że ceny są stabilne, ponieważ drugi dzień z rzędu mamy ceny maksymalne na tym samym poziomie. Kolejnych zmian będziemy spodziewać się od jutra. Niestety będą to podwyżki, ale już kilkugroszowe.
2: Czy stacje będą sprzedawały w kontekście tej ceny maksymalnej, czy stacje będą sprzedawały paliwo dokładnie po tych cenach maksymalnych? Czy możemy też zobaczyć nieco niższe? Ja wiem, że to jest takie myślenie wishful thinking, ale kończą się wakacje, pewnie to nie nastąpi.
3: Wzorem tego, co działo się po wprowadzeniu tego pierwszego pakietu, sądzę, że pierwsze 3-4 dni to będą bardzo zbliżone poziomy cen na stacjach, a więc też poziomy jednocześnie blisko poziomom cen maksymalnych. Natomiast w kolejnych dniach już pewnie zacznie się znowu taka walka o klienta i zachęcenie go niższą ceną paliw. Ten poziom marży, który właściciele stacji są w stanie przy tej maksymalnej cenie realizować, tej marży detalicznej, daje im pewną przestrzeń do konkurowania ceną. Natomiast jest to przestrzeń do 10 groszy na litrze, więc niewielkie to będą różnice. Jedyną korzyścią maksymalnej ceny, też warto dla wszystkich wracających z długich podróży, jest to, że na stacjach przy autostradach ceny będą na tym samym poziomie, co na innych, i tutaj nie ma obawy, że będziemy przepłacać za paliwo.
2: To tyle w tej części Ekonomicznej Migawki. Teraz naszą rozmowę przenosimy na www.radiołódź.pl.
0: A rozmowę prowadził Remigiusz Fladrowski i dokładnie tak jak powiedział, jeżeli państwo chcecie do tej rozmowy wrócić i do dłuższej części, to zapraszamy na radiołódź.pl, ale również do naszej aplikacji mobilnej.

Państwa maile z utworami, które rozjaśnią ten wtorek, działają. Nad naszą rozgłośnią przed chwilą wyszło słońce. Na krótką chwilę, co prawda, ale zawsze coś. Mam nadzieję, że u wszystkich te promienie się przebijają. Synoptycy obiecują nam rozpogodzenia dzisiaj, zwłaszcza w drugiej połowie dnia, także jest nadzieja. Sporo tych maili wpada na naszą skrzynkę. Dziękuję, że tak miło mnie Państwo witacie po moim urlopie. Od razu chcę się pracować. No i pani Ania napisała: ja w ten wtorkowy, pochmurny dzień na poprawę humoru proponuję piękny, sentymentalny kawałek, taki, który wtopi się w klimat. Jest to utwór Palucha Mam Cię. Ja do tego utworu mam szczególną słabość, bo przy tym utworze poznałam kogoś wyjątkowego, kto do dziś jest w moim życiu. I teraz razem rano jadąc do pracy słuchamy właśnie tej piosenki i od razu robi się cieplej w serduszku, a padający deszcz nie przeszkadza. No pięknie. Bardzo dziękuję pani Aniu, że podzieliła się pani tą historią. No i oczywiście pozdrawiam słonecznie i tego słońca dzisiaj państwu jak najwięcej życzę. studio@radiouć.pl. Można dzielić się właśnie takimi muzycznymi propozycjami, muzycznymi historiami, które rozjaśnią nam ten wtorek. A po godzinie 10:00 będzie kolejny konkurs, przypominam, do wygrania bilety do Parku Rozrywki. Proszę czuwać i jeżeli ktoś chciałby się przygotować, to ja odsyłam na naszą stronę radiouć.pl. Tam w zakładce konkursy jest dokładnie opisany właśnie ten konkurs, który będzie po godzinie 10:00. Nazywa się Wakacyjna Jazda, także można się już zapoznać z jego formułą, żeby po godzinie 10:00 być w gotowości.

Skoro tak o muzyce i poprawianiu nastroju sobie dzisiaj rozmawiamy, to ja może przypomnę o naszym wakacyjnym cyklu Open Stage Eter Jazzu. W każdy poniedziałek o godzinie 19 spotykamy się w Porcie Łódź, żeby wspólnie posłuchać dobrej muzyki. Wczoraj mieliśmy przerwę, ale wracamy już 24 sierpnia. No i już warto sobie odnotować tę datę. Najpierw na scenie wystąpi grupa Muzozoik, łódzkie trio grające nowoczesne rzeźki jazz rock. A następnie usłyszymy Irka Głyga w solowym recitalu The Best Of. Finał cyklu 31 sierpnia należeć będzie do Patrycji Zarychty. Wszystkie koncerty startują o godzinie 19, a szczegóły znajdą Państwo oczywiście na naszej stronie radio.łódź.pl. Jeżeli ktoś będzie chciał w najbliższy poniedziałek się wybrać, to zapraszamy. A my zbliżamy się pomału do godziny 10, o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź. Przypomnę, że można je śledzić na bieżąco w naszej aplikacji mobilnej, a po godzinie 10, przypominam, będzie kolejny konkurs, także proszę uważać.

0: Reklama. Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
1: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 ŁKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslot.pl oraz w U2 ŁKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
2: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
4: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
5: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
6: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
7: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
8: Ty też możesz nam pomóc!
7: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
9: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
7: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
10: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, na zegarze 10. Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Wiktoria Makowska.
12: Ponad 1000 interwencji strażaków w Polsce, w tym około 130 w naszym regionie. Dziś ochłodzenie. Ranni pielgrzymi wracają do Polski. 5 osób jest już pod opieką rzeszowskich lekarzy. Coraz więcej pasażerów między Łodzią a Zgierzem. Trasa w krajowej czołówce. W dzień zachmurzenie zmienne, możliwe przelotne opady deszczu. Ponad 1120 strażackich interwencji. Straż pożarna podejmowała działania związane z usuwaniem skutków burz, które przeszły nad znaczną częścią kraju, także w Łódzkiem. W naszym województwie najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach bełchatowskim i piotrkowskim. Woda wdarła się też m.in. do zespołu szkół ponadpodstawowych w Zelowie. Starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej powiedział, że najwięcej interwencji odnotowano w województwach śląskim, dolnośląskim, małopolskim i łódzkim.
13: W większości interwencje to dotyczy usuwania wiatrołomów, czyli drzew, połamanych gałęzi, jak również wypompowywania wody z zalanych posesji oraz pomieszczeń. Dodatkowo odnotowaliśmy uszkodzone 43 dachy oraz 2 osoby zostały ranne wskutek przechodzących burzy w województwie małopolskim.
12: W Piotrkowie zalany został także jeden z dyskontów przy ulicy Sulejowskiej. Problemy z odpływem wody były na tak zwanym ryneczku, czyli rondzie u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Łódzkiej i Polnej. Po gwałtownej ulewie woda miejscami sięgała po kolana.
14: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
12: 5 osób poszkodowanych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech trafiło do rzeszowskich szpitali. Chodzi o weekendowe zdarzenie z udziałem pielgrzymów. Na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Sprawę bada prokuratura. Pacjenci przylecieli wczoraj wieczorem specjalnym samolotem na lotnisko koło Rzeszowa. Na pokładzie było też 16 osób, które z lotniska odebrały rodziny. Pani Ilona z gminy Niebylec czekała na mamę.
15: Te rozmowy były krótkie, więc chciałabym się dowiedzieć, w jakim jest stanie. Ona nie chce na ten temat rozmawiać jak na razie, a my też sobie zdajemy z tego sprawę, jak to wszystko wyglądało i w jakiej ona jest rozsypce, ale pomoc mamy ogromną ze strony pana wójta, z pana sołtysa, czy tu wojewodów. Wsparcie psychologiczne nam tutaj proponują, jeżeli tylko mama będzie chciała, to jak najbardziej.
12: Poszkodowani, którzy są jeszcze w 4 węgierskich szpitalach, mogą zostać przetransportowani na pokładzie wojskowego samolotu. Do dyspozycji jest też helikopter medyczny. Do tej pory zidentyfikowano 7 z 12 śmiertelnych ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Nawet 4 na 10 mieszkańców Strykowa to cudzoziemcy. Miasto na północy Łodzi ma jeden z największych odsetków osób z zagranicy w Łódzkiem. Czy te dane są prawdziwe? Na pewno są bliższe rzeczywistości niż tylko dane meldunkowe. Także jeśli chodzi o ogół liczby mieszkańców, odpowiada burmistrz Strykowa Piotr Ślęzak.
16: Według GUS-u jest to teraz 16 tysięcy, jeśli chodzi o gminę. A samo miasto, gdzie oficjalnie zarejestrowanych mamy mieszkańców 3700, 3800, to tutaj mówimy o 5,5 tysiącach, czyli tu na samym mieście jest ponad 2 tysiące tych cudzoziemców.
12: Rozmawialiśmy też o zakończonym remoncie Zalewu Strykowskiego. Pomimo finału prac, kąpiel będzie tam możliwa dopiero w przyszłym roku. A całej rozmowy z burmistrzem Strykowa można posłuchać na Radio Łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Trasa między Łodzią a Zgierzem w ogólnopolskiej czołówce. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Urząd Transportu Kolejowego. W 2025 roku z trasy tej skorzystało o ponad 200 tysięcy pasażerów więcej niż rok wcześniej. Dzięki temu znalazła się ona wśród najpopularniejszych w całym kraju. A szczegóły zna Seweryn Potentas.
17: W ubiegłym roku z trasy skorzystało ponad 1,5 miliona pasażerów. Ci tłumaczą, że to wygodna alternatywa dla auta.
18: Na przykład na Łódź Widzew możemy się dostać tym pociągiem w tam chyba 15 minut.
19: Gdyby jechać samochodem, to będzie o wiele dłużej.
18: Nie ma problemu z parkingiem, nie myśli się właśnie o samochodzie.
17: W ogólnopolskim rankingu najpopularniejszych połączeń trasa między Łodzią a Zgierzem zajęła 10 miejsce, zaliczając skok o 5 pozycji. To dobry znak dla regionu, tłumaczy Remigiusz Kozłowski z Uniwersytetu Łódzkiego.
20: To może oznaczać, że mamy wzrastającą aktywność gospodarczą w regionie, a jednocześnie, że ta linia jest potrzebna. Być może jest niewykorzystany potencjał.
17: W pierwszej dziesiątce rankingu znalazły się też trasy z Łodzi i Skierniewic do Warszawy. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
12: Z obu tras do stolicy Polski w ubiegłym roku skorzystało po 3 miliony pasażerów, co oznacza, że dziennie podróżowało nimi około 8 tysięcy pasażerów. Z połączeń między Zgierzem a Łodzią dziennie korzystało za to nieco ponad 4 tysiące osób. A kolejny serwis informacyjny w Radiu Łódź o 11.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: No ten wtorek nie przywitał nas najlepiej, trzeba przyznać. Spore zachmurzenie i takie ma niestety utrzymywać się właściwie cały dzień, chociaż w drugiej połowie dnia synoptycy obiecują jakieś rozpogodzenie. Cały czas musimy jednak liczyć się z przelotnymi opadami deszczu. Warto zabrać parasol przed wyjściem z domu. Temperatura maksymalna dziś to 19 stopni, ale jeszcze na takie wskazania czekamy. Wiatr umiarkowany, okresami może być porywisty.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
11: A my tą pogodą specjalnie się nie przejmujemy. Rozjaśniamy sobie ten wtorek propozycjami słonecznych utworów. Można je wysyłać na studio@radiołódź.pl. Przed mikrofonem Paulina Klimas-Stasiak, za sterami Rafał Tyluś.

0: Obiecywałam, że po godzinie 10 będzie kolejny konkurs. Oczywiście bilety do kina nadal można zgarnąć, wysyłając propozycję słonecznego utworu, ale teraz zupełnie inna zabawa. Codziennie od poniedziałku do piątku, aż do końca wakacji, między 9 a 12 podajemy Państwu trzy hasła, które kojarzą się z polską letnią piosenką. Można zgarnąć bilety do parku rozrywki Mandoria, więc jest o co walczyć. Odpowiedzi wysyłamy na konkurs@radiołódź.pl. Bardzo proszę podać w mailu imię, nazwisko oraz numer telefonu. I uwaga, będę podawać hasła.
1: Konkurs Radia Łódź.
0: Hasło na dziś to deszcz, słońce i prezent. I to są takie trzy skojarzenia, które powinny Państwa doprowadzić do jakiejś letniej polskiej piosenki. Deszcz, słońce i prezent. konkurs@radiołódź.pl. Odpowiedzi pod ten adres wysyłamy. Przypominam, proszę dopisać imię, nazwisko i numer telefonu, bo do kogoś z Państwa przed godziną 12 zadzwonię z dobrą informacją.

To była Kasia Lins, a na naszej słonecznej liście kolejne utwory. Anna Jantar, Tyle słońca w całym mieście, to propozycja od pana Piotra. I Kroplą deszczu namaluje cię, proponuje pan Michał. Proszę bardzo, panowie się dzisiaj jakoś uruchomili. To ja proponuję Sunflower Bean.

Przypominam, że trwa konkurs, w którym do wygrania bilety do Parku Rozrywki Mandoria. Dzisiejsze hasła to deszcz, słońce i prezent. I te trzy skojarzenia mają Państwa doprowadzić do tytułu letniej polskiej piosenki. Sporo maili wpadło, ale póki co niewiele z poprawną odpowiedzią, także jest jeszcze szansa. Deszcz, słońce i prezent. Z jakim utworem te trzy skojarzenia Państwu się kojarzą? Konkurs @radiołódź.pl. Proszę dopisać swoje imię, nazwisko i numer telefonu.

0: promocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Pakuj się i ruszaj z nami w drogę. Zapraszamy na muzyczną podróż z piosenkami, które przywołują wakacyjny klimat i wspomnienia. Codziennie inny temat i związana z nim muzyka. Piosenki na walizkach. Od poniedziałku do piątku o godzinie 12 w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
4: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517 416 417.
5: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
0: Po reklamie.
6: Najdłuższa fala relaksu.
7: No miejmy nadzieję, że dzisiaj pogoda wieczorem pozwoli nam rzeczywiście wziąć udział w tych projekcjach pod chmurką. Dzisiaj w Parku na Zdrowiu i w Starym Młynie w Zgierzu. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to od razu podpowiadam.

Przed nami kolejna odsłona projektu Przystanek Radiość, czyli wakacyjny cykl 95-minutowych tramwajowych wycieczek z przewodnikiem. Razem możemy odkryć to mniej znane oblicze naszego miasta. 95 minut nieprzypadkowo, wiadomo dlaczego. W tym roku Radio Łódź świętuje 95-lecie, przypomnę tym, którzy może zapomnieli. I w najbliższy piątek o godzinie 18 ponownie spotkamy się przy radiostacji, żeby ruszyć w kolejną trasę po Łodzi. Po raz kolejny przewodnikiem będzie Krzysztof Olkusz, łódzki przewodnik, który podczas tego przejazdu opowie o mijanych miejscach, ich historii oraz związanych z nimi ciekawostkach. Start przejazdu przy radiostacji, ale uwaga, liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy i zgłoszenia należy przesyłać na adres wydarzenie@radiołódź.pl. Trasę przejazdu można sobie sprawdzić na naszej stronie radiołódź.pl. Wystarczy tam w wyszukiwarce wpisać przystanek Radiość i wszystkie informacje Państwo znajdziecie. No i to będzie przedostatnia wycieczka w ten najbliższy piątek. Ostatnia 28 sierpnia, więc jeżeli ktoś teraz się nie załapie, no to będzie jeszcze szansa. A ja dodam, że przejazdy organizowane są we współpracy z Klubem Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi.

Przypomnę raz jeszcze, trwa nasz wakacyjny konkurs, w którym do wygrania bilety do Parku Rozrywki codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach między 9 a 12 przedstawiamy Państwu trzy hasła, które mają skojarzyć się z jakimś polskim letnim utworem. Widzę, że sporo osób ma ochotę na tę nagrodę, bo sporo maili wpadło na naszą skrzynkę konkurs@radiołódź.pl, ale nadal niewiele z poprawną odpowiedzią, więc ja może przypomnę jeszcze raz te hasła. Deszcz, słońce i prezent. I te trzy skojarzenia mają Państwa doprowadzić do tytułu letniej polskiej piosenki, a ja dodam jeszcze, że to utwór z lat 70. Konkurs@radiołódź.pl. Proszę dopisać swoje imię, nazwisko i numer telefonu. Trzymam kciuki.

Wracam do Państwa słonecznych maili i znów widzę słońce nad naszą rozgłośnią. Przypadek? Nie wydaje mi się. Pani Małgorzata napisała, na dzisiejszy dzień pasuje energetyczna piosenka Gangnam Style. Po pierwsze, świetnie dodaje energii, a po drugie jest to jedna z ulubionych piosenek mojej córki Klary, która dzisiaj obchodzi imieniny. Spędzamy razem lato na działce, gdzie od lat córka dzielnie towarzyszy mi przy budowie domu. Serdecznie ją przy okazji pozdrawiam. No i my również pozdrawiamy córkę Klarę. Wszystkiego pięknego życzymy w dniu imienin i panią Małgosię też oczywiście pozdrawiam. Pozdrawiam ciepło i słonecznie, a ten utwór rzeczywiście kojarzy się z dobrą energią. Już sam tytuł Gangnam Style sprawia, że w mojej głowie pojawia się obrazek tańczących ludzi. A skoro o tańcu mowa, do godziny 11 zostało 7 minut o pełnej najnowsze wiadomości, ale zanim to utwór, który zawsze tanecznie rozgrzewa i wywołuje uśmiech, przynajmniej u mnie, Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. No to kto ze mną zatańczy?

0: Reklama.
1: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
4: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
3: Tak wcześnie?
4: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
3: I co powiedzieli?
4: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
3: Bezcenne.
4: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
5: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
6: Słuchają Państwo Radia Łódź na zegarze 11. W studiu jest Małgorzata Błażewicz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
7: 18 rannych z katastrofy autokaru na Węgrzech czeka na transport do Polski. Wandale zniszczyli budynek OSP Klementu w Łódzkiem. Na ścianach hasła kibicowskie. Ełka z nowością dla pasażerów. Bilet na pociąg pokażemy w M Obywatelu. Dziś możliwe opady deszczu. Temperatura maksymalna do 19 stopni. Osiemnastu pasażerów, którzy ucierpieli w katastrofie polskiego autokaru na Węgrzech, czeka na ewakuację medyczną do kraju. Najciężej ranni przebywają m.in. w szpitalu w Miszkolcu, na oddziałach intensywnej terapii, traumatologii i neurochirurgii. Pięć osób jest w stanie zagrażającym życiu i zdrowiu. Węgierscy lekarze będą na bieżąco kwalifikować rannych do ewakuacji. Poszkodowani zostaną przewiezieni do Polski w pozycji leżącej wojskowym samolotem CASA lub samolotami LPR w asyście ratowników medycznych. Pan Grzegorz oraz mama pani Angeliki będą musieli spędzić jeszcze trochę czasu w szpitalu.
8: Mama zostaje, ponieważ ma pękniętą miednicę i z jednej strony prawie wszystkie żebra wyłamane. Będzie miała kremlowane je prawdopodobnie. Po tym, jak jej to zrobią, to dopiero będzie mogła specjalistyczną karetką, specjalnym łóżkiem zostać przetransportowana do Polski w celu dalszej operacji na miednicę.
9: Tutaj mówili, że nie mogę siedzieć ani stać, tylko cały czas na leżąco. I dopiero w Polsce będzie usztywnione wszystko, założony gorset. Mam złamany kręg lędźwiowy.
7: 4 lata temu po katastrofie polskiego autokaru w Chorwacji ostatni samolot lotniczego pogotowia ratunkowego zabrał pacjenta do Polski 5 tygodni po wypadku. Dzisiaj węgierski sąd podejmie decyzję w sprawie tymczasowego aresztowania kierowcy autokaru. Budynek OSP Klementu w Łódzkiem zniszczony przez wandali. Budynek został pomazany sprejem. Autorzy namazali hasła kojarzone z kibicami ŁKS-u Łódź i Lecha Poznań. Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej podkreślają, że zniszczenie obiektu oznacza dodatkowe koszty. Łączymy się z naszym reporterem Miłoszem Warszawskim, który zajmuje się tą sprawą.
10: Graffiti na ścianach remizy pojawiło się wczoraj. Wandale mieli namalować je pod osłoną nocy. Budynek został pomazany dosłownie z każdej strony. Teraz trzeba będzie usunąć farbę ze ścian, a to niełatwy i bardzo kosztowny proces. Druhowie w Klementowie działają społecznie, dla lokalnej społeczności. To tutaj organizowane są wydarzenia, spotkania i uroczystości. Każda złotówka w budżecie OSP ma znaczenie. Koszt ponownego pomalowania i doprowadzenia budynku do poprzedniego stanu to środki, które mogłyby zostać przeznaczone na inne potrzeby. Strażacy proszą osoby, które widziały podejrzane osoby, mają nagrania monitoringu lub informacje mogące pomóc w ustaleniu sprawców, o kontakt z OSP lub policją.
7: Bardzo dziękuję. Ochotnicza Straż Pożarna zwróciła się również do klubów sportowych, których hasła zostały namalowane, z prośbą o apel do swoich kibiców. Sprawą zajmuje się policja.
11: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
7: Ulewne deszcze dały się we znaki mieszkańcom Łódzkiego. Strażacy w całym województwie interweniowali ponad 130 razy. Strażacy z Piotrkowa na terenie miasta i powiatu odnotowali 14 zdarzeń związanych z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi. Interweniowali przy zalanych posesjach, drogach oraz powalonych drzewach i zwisających konarach. W Piotrkowie zalany został także jeden z dyskontów przy ulicy Sulejowskiej. Problemy z odpływem wody były na tzw. ryneczku, czyli rondzie u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Łódzkiej i Polnej. Po gwałtownej ulewie woda miejscami sięgała do kolan. Bilety na pociąg w M-Obywatelu. Nowoczesne rozwiązanie wprowadziła Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Od wczoraj jej pasażerowie kupujący bilety za pośrednictwem portalu Koleo mogą okazać je w aplikacji M-Obywatel. ŁKA to jeden z pierwszych przewoźników, który dołączył do programu Ministerstwa Cyfryzacji. Dzięki temu kontrole będą przebiegały sprawniej, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
12: Nowa usługa pozwoli znacznie szybciej potwierdzić tożsamość pasażera oraz przysługujące mu zniżki. Podróżni nie będą musieli okazywać żadnych dodatkowych dokumentów. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które znacznie skróci czas kontroli biletów.
7: Aby skorzystać z rozwiązania, wystarczy połączyć aplikację M-Obywatel z portalem Koleo. Jak podaje przewoźnik, bilety i wszystkie potrzebne dane będą dostępne również offline. W ubiegłym roku z przewozów Łódzką Koleją Aglomeracyjną skorzystało 12 milionów pasażerów, z czego niemal 5 milionów swoje bilety kupiło przez internet. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 12:00. Powiem w nich o zatrzymanym przez policję podpalaczu aut z powiatu sieradzkiego.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: 19 stopni maksymalnie zobaczymy dzisiaj na termometrach w Łodzi i regionie. Ta temperatura pomału idzie w górę. Co jakiś czas na niebie widać jakieś przejaśnienia, ale generalnie sporo chmur, z których na dodatek może popadać. Warto uzbroić się w parasol. Wiatr raczej słaby, ale chwilami może nieco silniej powiać. Pod koniec tygodnia ma być przyjemniej, także czekamy cierpliwie.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: A w oczekiwaniu na tę przyjemniejszą pogodę wywołujemy słońce słonecznymi utworami. Jeszcze można je wysyłać na studio@radiołódź.pl. Niebawem będę przyznawać nagrody.

0: Ja przeglądam Państwa maile, a Wiktoria Makowska przedstawi wiadomości kulturalne.
1: Czas na kulturę.
2: Kulturalny wtorek w Łodzi można dziś rozpocząć od zejścia pod wodę. O 14 w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym przy Placu Wolności 14 w Łodzi rozpoczną się warsztaty pod tytułem Na Morze Dnie w ramach Akademii Młodego Etnografa. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest archeologia podwodna, jakie skarby i zabytki można znaleźć na dnie mórz i jezior oraz czy archeolog pracujący na lądzie może prowadzić wykopaliska także pod wodą. Będzie można zobaczyć przedmioty wydobyte z dna Morza Adriatyckiego, a na zakończenie stworzyć własną, kreatywną pracę – antyczną wazę śródziemnomorską wyklejaną kolorowym piaskiem. O 16 na Placu Wolności ostatnie tego lata spotkanie z cyklu Muzeum na Leżakach, przygotowanego przez właśnie Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne. Tym razem bohaterem będzie archeolog. Uczestnicy dowiedzą się, jak naprawdę wygląda jego praca i na czym polega poszukiwanie śladów przeszłości. W programie znajdą się także mini wykopaliska oraz zabawy pozwalające poczuć się jak odkrywcy dawnych wieków. To spotkanie jest bezpłatne. Także o 16 można wybrać planszówki. W pasażu łódzkim przy Alei Jana Pawła II trwa wakacyjny cykl spotkań, podczas których do dyspozycji uczestników są m.in. skrable, warcaby oraz gry karciane i planszowe. Rozgrywki prowadzą animatorzy z grupy Planszówkowi Astronauci. Spotkania kierowane są przede wszystkim do seniorów, ale dołączyć może każdy. Organizatorzy podkreślają, że chodzi nie tylko o rywalizację przy planszy, ale też rozmowę, integrację i wspólne spędzenie popołudnia. Grają od 16 do 18, a udział jest bezpłatny. O 17 coś dla najmłodszych miłośników książek. W Pantu nie stał na Off Piotrkowska przy Piotrkowskiej 138 na 140 kolejne spotkanie z cyklu pod tytułem Pędrakom czytanie, my czytamy, dzieci trochę słuchają. Formuła jest swobodna. Dorośli czytają historię, a najmłodsi mogą słuchać, oglądać książki albo po prostu spędzić czas razem. Spotkania odbywają się w każdy wtorek, a udział jest bezpłatny. Również o 17, ale w ogrodach Gejera przy Piotrkowskiej 293 na 305 rozpoczynają się tamte prywatki. To taneczne spotkanie przede wszystkim dla seniorów, ale mile widziani są wszyscy, którzy mają ochotę pobawić się przy przebojach sprzed lat. Na parkiecie zabrzmi muzyka z lat 70., 80. i 90., a zabawa potrwa do 20. Wieczorem przenosimy się na początek Piotrkowskiej. O 19 przy Piotrkowskiej 3 rozpocznie się kolejne spotkanie z cyklu Jazzowe Wtorki. Dziś wystąpi Stanisław Szmigiero Quartet. Przez całe wakacje podwórko przy Piotrkowskiej 3 zamienia się we wtorki w plenerową scenę jazzową. Dzisiejszy koncert jest już przedostatnim w tegorocznym cyklu. A jeśli zamiast muzyki wybieracie Państwo kino, przypominam, że dzisiaj mamy tani wtorek, a to oznacza tańsze bilety w Narodowym Centrum Kultury Filmowej WC1 przy Targowej 1/3 w Łodzi. Ale to nie wszystko, jeśli chodzi o film, bo szczególna propozycja rozpocznie się tam, właśnie w WC1, o 19.30. W cyklu Najlepsze z najgorszych pokazany zostanie kultowy The Room z 2003 roku. Produkcja zasłynęła m.in. z osobliwych dialogów, gry aktorskiej i wątków, które potrafią zniknąć bez wyjaśnienia. Film zdobył jednak tak wielką grupę fanów, że dziś jest jednym z najbardziej znanych przykładów kina z kategorii tak złe, że aż dobre. I na koniec kino, ale pod chmurką. O 21 w Parku na Zdrowiu rozpocznie się kolejny seans polówki. Dziś w sekcji The Best Of będzie można zobaczyć Minecraft film. Czworo bohaterów zostaje wciągniętych przez tajemniczy portal do nadziemia. Niezwykłego świata zbudowanego z sześcianów, w którym najważniejsza okazuje się wyobraźnia. Żeby wrócić do domu, będą musieli poznać zasady tej krainy i ochronić ją przed złymi stworzeniami. Początek seansu o 21, ale z uwagi na to, że to kino pod chmurką, to jeszcze mała prośba i apel, zanim wybierzecie się Państwo na polówkę, sprawdźcie proszę prognozę pogody, bo ostatnio bywa kapryśna. To oczywiście tylko kilka wybranych propozycji, które mam dla Państwa, jeśli chodzi o wydarzenia kulturalne w Łodzi regionie. Przypominam, że więcej informacji kulturalnych i nie tylko znajdziecie na radiołódź.pl, a ja życzę miłego wtorku i do usłyszenia.
3: Of heaven, hell, what's the difference? Long I get to

Ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa był u nas w rozgłośni w niedzielę, bo mieliśmy naprawdę wyjątkowych gości. Międzypokoleniowe spotkanie z artystami, których łączy punkowa psychodelia z lat 80. oraz odwaga i miłość do muzyki. Rozmowę z Mary z Polski i Dariuszem Kuldą poprowadził Adam Kołaciński. Wspólnie posłuchaliśmy też utworów, które przed laty Kontrola W nagrała w naszej rozgłośni. Tym razem odtworzyliśmy je z taśm analogowych. Jeżeli ktoś nie miał okazji uczestniczyć w tym wydarzeniu, a chciałby tę atmosferę poczuć, to oczywiście zapraszam na naszą stronę radio.pl, gdzie znajduje się obszerna fotorelacja z tego spotkania, a filmiki są oczywiście dostępne w naszych mediach społecznościowych. Również moment nakładania tych taśm przez Mary. No i warto przypomnieć, że artystka niebawem wróci do Łodzi. 26 września wielki finał konkursu New Gens Music w Domu Kultury Ariadna i tam właśnie Mary z Polski wystąpi, a na scenie pojawi się również zwycięzca tegorocznej edycji konkursu. Finalistów prezentujemy między innymi na naszym radiowym YouTubie co piątek. Polecam śledzić. I z okazji 95-lecia Radia Łódź takich wyjątkowych spotkań i akcji szykujemy jeszcze trochę, także proszę śledzić nasze social media i słuchać nas uważnie, bo na pewno będziemy wcześniej informować.

0: Czas rozwiązać pierwszy z naszych dzisiejszych konkursów na słoneczną piosenkę, która rozjaśni nam ten wtorek, całą playlistę. Dzięki Państwa propozycjom udało mi się stworzyć. Bardzo dziękuję za tak ciepłe przyjęcie po urlopie. No to przyznajmy tę nagrodę.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Podwójny bilet do kina na dowolny seans wędruje do pana Przemka. Szczegóły wysłałam w mailu. Życzę udanego seansu i przypominam, że ostatnia szansa, żeby zgarnąć bilety do Parku Rozrywki. Nadal wśród bardzo wielu odpowiedzi niewiele prawidłowych, a dzisiejsze hasła to deszcz, słońce i prezent. Deszcz, słońce, prezent. I te trzy skojarzenia mają Państwa doprowadzić do tytułu letniej polskiej piosenki z lat 70. Konkurs małpa radio.pl. Proszę dopisać imię, nazwisko i numer telefonu.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
5: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
7: Egzotycznie świeże.
6: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
7: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
6: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
0: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: No i proszę, wpadły kolejne maile w naszym wakacyjnym konkursie i tym razem więcej prawidłowych odpowiedzi. Zaraz będę do kogoś dzwonić, a póki co Kara Sierogucki, kilka westchnień.
9: W Radiu Łódź gramy po łódzku. No to wchodzi.

0: Konkurs Radia Łódź.
1: No i mamy to, chociaż wcale to nie było takie proste. Sporo maili wpadło na naszą skrzynkę, ale niewiele z prawidłową odpowiedzią. Pani Martyna jest z nami. Dzień dobry, pani Martyno.
2: Dzień dobry.
1: I pani udało się prawidłowo odpowiedzieć na nasze pytanie. Ja przypomnę, że podaliśmy trzy hasła, które miały nas doprowadzić do tytułu letniej polskiej piosenki. To był deszcz, słońce i prezent. I proszę powiedzieć, pani Martyno, jaki to tytuł?
2: Podaruj mi trochę słońca.
1: O proszę, jeszcze śpiewająco. Pani Martyno, brawo.
2: Bem.
1: Dokładnie tak. W latach 70. ten utwór miał swoją premierę. Gratuluję, bo naprawdę, tak jak wspomniałam, mnóstwo maili przyszło, ale bardzo mało tych z prawidłową odpowiedzią, także gratuluję jeszcze raz. No i oczywiście nagrodą dla pani jest bilet do parku rozrywki Mandoria. Także mam nadzieję, że będzie pani się świetnie bawić. Kogo pani zabierze ze sobą?
2: Zabiorę mojego męża i dzieciaki.
1: No to świetnie, to ja już dzisiaj życzę jak najlepszej zabawy. No i jeszcze raz gratuluję. Podaruj
2: bardzo
1: mi trochę
2: dziękuję.
1: Słońca. To była prawidłowa odpowiedź. Dziękuję bardzo,
2: dziękuję.
1: Pani Martyno. A ja przypominam pozostałym, że codziennie do 31 sierpnia można bilety do Mandorii od nas dostać. Także proszę słuchać nas uważnie.
2: A ja słonecznie pozdrawiam.
3: Sponsorem konkursu jest Park Rozrywki Mandoria.
1: No my również serdecznie pani Martyno pozdrawiamy i proszę jeszcze właśnie powiedzieć, kogo pani chciałaby pozdrowić?
2: Chciałabym pozdrowić wszystkich pracujących w radio i wszystkich słuchaczy.
1: Bardzo nam miło. A kogoś ze swojej rodziny też ma pani taką okazję?
2: Mojego męża Tomka, córkę Zosię i syna Franciszka.
1: No to fantastycznie. My również dołączamy do tych życzeń. No i dla państwa, i dla pani Martyny już teraz podaruj mi trochę słońca.

I pani Martyna już szykuje się na rodzinny wyjazd do Parku Rozrywki, ale przypominam, że każdy ma taką szansę do 31 sierpnia od poniedziałku do piątku między 9 a 12. Podajemy 3 skojarzenia, a państwo zgadujecie tytuł letniej piosenki. Fajna zabawa, duża frekwencja dzisiaj. Mam nadzieję, że w kolejnych dniach też tak aktywnie będziecie państwo uczestniczyć w naszej wakacyjnej zabawie. No i tak muzycznie nam się dzisiaj zrobiło, a po godzinie 12 Patryk Lewy będzie kontynuował w piosenkach na walizkach. Już się dowiedziałam, że tematem przewodnim będzie radość, beztroska i cieszenie się chwilą. No temat idealny.

0: Nie nadążam dzisiaj z przeglądaniem tych maili od Państwa. Cały czas wpadają na jedną i drugą skrzynkę. No i naprawdę niezła playlista mi tutaj dzisiaj powstała. Chyba częściej muszę proponować takie zabawy. Zwłaszcza, że mam wrażenie, że nasz konkurs z piosenkami, które mają rozjaśnić ten dzień, sprawił, że faktycznie ten wtorek jakiś przyjemniejszy. I to dosłownie. Wyglądam przez okno i widzę słońce, ale nie wykluczam, że to może być jakieś moje urojenie. Niemniej mam nadzieję, że tym słońcem udało mi się trochę Państwa zarazić. Po godzinie 12 Patryk Lewy przejmuje stery i jestem przekonana, że utrzyma tę pozytywną energię, zwłaszcza, że jak wspomniałam, dzisiejszy temat muzyczny piosenek na walizkach to radość i beztroska. Sama jestem ciekawa, jakimi utworami będzie tę radość w nas wywoływał. No zobaczymy. Zbliżamy się pomału do tej godziny 12:00, o pełnej oczywiście najnowsze wiadomości w Radiu Łódź, ale zanim to jeszcze łódzka kapela.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: to promocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają cię w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
3: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
2: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
4: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
5: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
2: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
7: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
8: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź. Jeśli lubicie, gdy jazz spotyka się z rockiem, fusion i progresywnym brzmieniem, zarezerwuj czas na muzyczną podróż. Muzozoik, Tomasz Maryniak, War Guitar, Bass, Łukasz Świderski, perkusja i Alicja Grzelak-Gitara. Ireneusz Głyk, ceniony polski wibrafonista, perkusista, kompozytor i aranżer. Dwa różne spojrzenia na jazz. Wspólna miłość do żywego grania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu. Port Łódź.
0: Po reklamie.
9: 12 na zegarze.
10: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
9: Najnowsze wiadomości przygotowała i przedstawi Małgorzata Błażewicz.
11: Gwałtowna ulewa w Zelowie w Łódzkiem. Strażacy pomogli pacjentowi z respiratorem. Kierowca polskiego autokaru stanie przed sądem. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Groził właścicielowi, a potem podpalił auta. To w powiecie sieradzkim. 58-latek zatrzymany. Temperatura maksymalna dzisiaj 19 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Gwałtowna ulewa nawiedziła wczoraj wieczorem Zelów w powiecie bełchatowskim. Strażacy mieli tu sporo pracy. Zgłoszenia dotyczyły głównie zalanych ulic i posesji. Woda wdarła się m.in. do zespołu szkół ponadpodstawowych. Mieszkańcy Zelowa w rozmowie z naszym reporterem przyznali, że do aż tak gwałtownych zjawisk pogodowych nie dochodzi tutaj często.
12: O Jezu, przez moje podwórko to pojemniki skakały. Jak już pies się bardzo bał, no tak się wsunął. Krzesła, że nie chciał wyjść.
13: To strasznie, drzewa powyrywane, no niebezpiecznie, nie.
14: Często w Zelowie, w gminie Zelów dochodzi do takich gwałtownych zjawisk pogodowych?
13: W tym roku to chyba takie pierwsze, taka właśnie.
15: No ja w domu byłam, to tak nie odczułam, no nie, ale bardzo była, grad padał.
11: W związku z ulewą w części Zelowa nie było prądu. W jednym przypadku strażacy dostarczyli agregat prądotwórczy pacjentowi stale korzystającemu z respiratora.
16: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Sąd w węgierskim Miszkolcu podejmie dzisiaj decyzję w sprawie aresztu dla kierowcy polskiego autokaru. W katastrofie na autostradzie M3 w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 osób zostało poważnie rannych. Według ustaleń policji 62-letni kierowca miał zasnąć w trakcie jazdy. O szczegółach mówi Michał Makowski.
17: 62-letni kierowca odmówił składania zeznań podczas policyjnego przesłuchania, przekazał węgierski portal Blik. Mężczyzna nie ucierpiał w wypadku, ale pozostaje w ciężkim szoku po tym, jak dowiedział się o rozmiarach katastrofy i liczbie ofiar. Adwokat Bila Bereksazi twierdzi, że jest za wcześnie, aby jednoznacznie stwierdzić, czy jego klient zasnął za kierownicą. Prokuratura będzie analizować dane z tachografów, na przykład długość przerw kierowców na odpoczynek. Na miejscu wypadku nie widać śladów hamowania autokaru, który stopniowo zjechał do rowu na autostradzie M3. Przewoźnik z powiatu jasielskiego zapewnia, że nie zostawi swojego pracownika bez pomocy prawnej. Jeszcze nie wiadomo, czy sprawa dotycząca nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym ostatecznie stanie przed polskim czy węgierskim sądem. Miszkolc, Michał Makowski, Polskie Radio.
11: W węgierskich szpitalach przebywa 18 rannych pasażerów polskiego autokaru, którzy wracali z pielgrzymki do Medjugorje. Sprawca zatrzymany po podpaleniu samochodu.

0: 13 widzę na termometrze. W nocy ta temperatura spadnie do 10-11 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: I ja Państwu już bardzo dziękuję za te 3 wspólne godziny. Państwa aktywność to był najlepszy prezent pourlopowy. Paulina Klimas-Stasiak, za sterami Rafał Tyluś, a w naszym studiu pojawił się już zapowiadany dzisiaj Patryk Lewy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: I Patryku, przez najbliższą godzinę będzie bardzo radośnie. Tak obiecywałeś.
2: Dokładnie tak. Będzie beztroska, będzie radość i takie chwile, w których po prostu cieszymy się życiem.
0: To ja w takiej radosnej atmosferze zostawiam Państwa z Patrykiem.
3: Piosenki na walizkach. Lista wakacyjnych przebojów.

Radość, entuzjazm i wakacyjna beztroska to właśnie temat dzisiejszego programu Piosenki na walizkach w Radiu Łódź. Patryk Lewy, Rafał Tyluś, witamy się z Państwem raz jeszcze. A na początek zagraliśmy właśnie dla Państwa utwór Walking on Sunshine.

czyli Katrina and the Waves. Utwór z 1985 roku i tytułowe Chodzenie w słońcu. To właśnie chodzenie. Właśnie jako radość i energia, przy okazji uczucie ekscytacji, a także spełnienia z faktu, że osoba, którą kochamy, odwzajemnia nasze uczucia. Program Piosenki na walizkach w Radiu Łódź od poniedziałku do piątku między 12 a 13. W nim różne wakacyjne tematy i utwory, które także Państwo mogą sugerować, pisząc na adres piosenki@radiolotsy.pl. Gramy dalej, wrócimy za chwilę do roku 2016, a to za sprawą Justina Timberlake'a i utworu Can't Stop the Feeling. Życiowa energia, słońce i wiele, wiele radości, ale też o tym, że szczęście zaczyna się w głowie. Później to szczęście przechodzi do ciała, a gdy już rytm i muzyka przejmują kontrolę, to już wszystko zaczyna się powoli układać. To nic, jak tylko posłuchać i wspólnie skorzystać z tej wakacyjnej energii.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie, czyli Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia z utworem Nareszcie w Radiu Łódź. Tegoroczna piosenka, która miała być w zamyśle hymnem lata, takim też się stała. I w nim przede wszystkim odrzucenie smutków, a także poczucie oddania się takiej dobrej fali i czerpanie z życia i wakacji pełnymi garściami. 19 minut po godzinie 12 to oczywiście program Piosenki na walizkach, a już za chwilę w Radiu Łódź Kid Rock i All Summer Long. Kolejny hit lata, tym razem rok 2008, a w nim młodzieńcza beztroska i pierwsza miłość, ale też magiczne wakacyjne momenty.

Program Piosenki na Walizkach, dzisiaj w klimacie wakacyjnej radości, wakacyjnej beztroski, a w ten temat, w ten klimat na pewno wpisuje się Mango Jerry i In the Summertime, czyli muzyka ponadczasowa, choć warto dodać, że z 1970 roku w tym utworze proste i letnie przyjemności, takie jak spędzanie czasu na świeżym powietrzu, czy przejażdżki samochodem bez celu i przede wszystkim słynne wyznanie, że gdy lato trwa, wtedy świat staje się prostszy i piękniejszy, a już na pewno, gdy ten czas spędzamy w gronie przyjaciół i najbliższych. Co prawda, mamy sierpień, 18 dzień sierpnia i wtorek, ale teraz do września się przeniesiemy w Radiu Łódź. Kultowy utwór Earth, Wind and Fire i September, rok 1978. Miłość, nostalgia i wspomnienia dawnego uczucia, które jednak przetrwało i tutaj warto o tym wspomnieć. A do tego taniec, beztroska i korzystanie z pięknych chwil w życiu. To tak w sam raz na lato i na wakacje.

Łemi Club Tropicana, przebój z 1983 roku. W tym utworze absolutne odcięcie się od szarej rzeczywistości, szarej codzienności. To za sprawą rajskiego wypoczynku. W utworze mamy także cieszenie się chwilami, które są pełne słońca, a co z tym idzie, także brak zmartwień, czysty wypoczynek i radość. Choć do tego należy dołożyć drobną satyrę, która pojawia się w tym przeboju. Satyrę dotyczącą ekskluzywnych wakacji all inclusive i takiego pozornego luksusu. Piosenki małpa radioloc.pl. My w radiu przez całe wakacje zbieramy także Państwa propozycje utworów, ale też pomysły na to, jakie tematy mogłyby się w naszym programie pojawić. Zachęcam, by się z nami skontaktować i tam swoje propozycje, czy to utworów, czy to tematów, przesyłać. Dzisiaj cieszymy się latem, cieszymy się chwilą, doceniamy ten piękny wakacyjny czas i oczywiście w tym wszystkim wiele radości. A o niej za chwilę także Bryan Adams w utworze Summer of 69. Tutaj lato pełne wolności, pierwsza miłość i oczywiście wakacyjne, przyjemne wspomnienia.

W Radiu Łódź Katy Perry i Snoop Dogg, California Girls z roku 2010. Ciekawe tło, które towarzyszyło do napisania tego utworu, bo jak czytam, główna inspiracja, żeby ten utwór powstał, to był wielki hit Jay-Z i Alicia Keys pod tytułem Empire State of Mind. Przypomnę, tamten utwór celebrował Nowy Jork i go doceniał, a że Katy Perry, pochodząca z Kalifornii, poczuła lekką zazdrość, że jej rodzinny stan nie doczekał się aż tak popularnej współczesnej muzycznej wizytówki, to postanowiła napisać właśnie utwór, który będzie odpowiedzią na nowojorski hit, przedstawiającym Kalifornię z kobiecej perspektywy. Właśnie Kalifornia w tym utworze jako raj na ziemi, gdzie lato ma trwać cały rok, a pogoda i plaże tylko dodatkowo mają nastrajać do zupełnej beztroski i przyjemnego wakacyjnego klimatu. A jeżeli wakacyjny klimat, to dla niektórych na pewno plaża. A skoro plaża, to Rigera w Radiu Łódź i utwór Vamos a la Playa, rok 1983.

Nieco ponad 9 minut pozostało do godziny 13 w Radiu Łódź Piosenki na Walizkach. Te dziś o cieszeniu się z pięknych wakacyjnych momentów. Przed momentem trochę inna forma tej radości, bo ucieczka od rodzicielskich obowiązków i odzyskana swoboda, czyli tak w skrócie o utworze Gdy nie ma dzieci formacji Kult z 1998. A na zakończenie naszego programu jeszcze dwa utwory. Na pewno historia jednej znajomości czerwonych gitar i utwór Surfing USA The Beach Boys. Tak jeszcze do godziny 13 zagramy.

0: Reklama.
1: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
2: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
3: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
4: Polska Grupa Zbrojeniowa, najważniejszym partnerem Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników, dziesiątki zakładów i kilkanaście tysięcy polskich firm współpracujących. Razem produkujemy Twoje bezpieczeństwo. Polska Safe. Bezpieczeństwo i rozwój w Twoim regionie.
5: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
6: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
5: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
6: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
5: No w Brikomanie, a gdzie?
7: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
8: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
9: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 13. Wiadomości, Małgorzata Błażewicz.
11: PiS chce tańszych biletów MPK w Łodzi. Radni złożyli projekt uchwały. Miał być nową atrakcją regionu. Zalew w Okoniu w Łódzkiem znów się opóźnia. Polscy lekkoatleci wrócili z Birmingham. Przywieźli 8 medali. Przelotne opady deszczu, wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Prawo i Sprawiedliwość chce tańszych biletów w Łodzi. Radni złożyli projekt uchwały w tej sprawie. W Łodzi przejazdy autobusami i tramwajami są jednymi z najdroższych i jednymi z najwolniejszych przejazdów w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu Jak dojadę. Komunikacja miejska jest fatalna, mówi posłanka Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom z PiS-u.
12: Wyglądamy jak śmietnisko Europy, mówię w tej chwili o taborze. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego, skoro produkujemy takie świetne tramwaje, te nowe tramwaje sprzedajemy Niemcom, a my kupujemy złom niemiecki.
13: Traktuję tą taką bardzo dużą ofensywę jako taki wyścig między środowiskiem Kaczyńskiego a Morawieckiego, tylko wydawałoby się, że konkurencja powinna podnosić jakość, a tymczasem no, jakość tego stanowiska jest niezwykle mierna i wygląda, jak byłaby wygenerowana przez sztuczną inteligencję. Mało w tym inteligencji, dużo sztuczności.
11: Odpowiada przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz z Koalicji Obywatelskiej. Uchwała radnych PiS-u ma wyrażać stanowisko i chęć obniżenia cen biletów na przejazdy MPK Łódź. Nie wskazuje jednak konkretnych rozwiązań. Najbliższa sesja Łódzkiej Rady odbędzie się za tydzień.
14: Radio Łódź Zawsze sprawdzone informacje.
11: Europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus opuszczą delegację PiS w Parlamencie Europejskim, informuje TVN24. Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Piotr Miller mają założyć własną trzyosobową delegację w ramach frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Decyzja ma doprowadzić ich do formalnego wykluczenia z Prawa i Sprawiedliwości. Nie będzie nowego zalewu w miejscowości Okoń w Łódzkiem. Mieszkańcy gminy Galewice w powiecie wieruszowskim muszą jeszcze trochę poczekać. Nowa atrakcja turystyczna w województwie łódzkim miała być już dawno gotowa. W Galewicach jest nasz reporter Adam Łużyński. Adam, dzień dobry. Powiedz, jak duży ma być ten zalew i dlaczego mieszkańcy tak długo na niego czekają?
15: Zalew w miejscowości Okoń ma mieć powierzchnię kilkudziesięciu boisk piłkarskich. Powstanie dzięki budowie zapory wodnej i spiętrzeniu Strugi Węglewskiej, czyli rzeki przepływającej przez gminę Galewice. Jak udało mi się ustalić, ze strony samorządu przygotowano już projekt inwestycji. Powodem opóźnień są formalności, bo brakuje kilku pozwoleń, które umożliwią rozpoczęcie prac. O utworzeniu zalewu niedaleko Galewic mówi się od lat. Na inwestycje czekają także mieszkańcy z sąsiednich gmin i powiatów. Po zagromadzeniu wody i zapobieganiu suszy zbiornik będzie wykorzystywany rekreacyjnie, co ma tchnąć nowe życie w te odległe od Łodzi tereny, znajdujące się na dawnym, przedwojennym pograniczu Polski.
11: Bardzo dziękuję za informację. Koncepcja budowy zalewu w miejscowości Okoń pojawiła się już ponad 20 lat temu. W 2023 roku podpisano list intencyjny w sprawie inwestycji. Zalew miał powstać w ciągu 4 lat. Zgodnie z ówczesnymi założeniami inwestycja powinna już być na ukończeniu. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Klementowie w Łódzkiem zniszczony przez wandali. Na ścianach pojawiły się namalowane sprayem hasła kojarzone z kibicami ŁKS-u Łódź i Lecha Poznań. Strażacy apelują do klubów o reakcję, a sprawą zajmuje się policja. A więcej na ten temat piszemy na www.radioloc.pl. Polscy lekkoatleci wrócili do kraju po Mistrzostwach Europy w Birmingham. Biało-czerwoni przywieźli z Anglii 8 medali, 6 srebrnych i 2 brązowe. W siedzibie resortu przyjął ich minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki.
16: To jest powód do wielkiej dumy, ale oczywiście to też jest odpowiednie, konkretne działanie i wsparcie ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki, jeżeli chodzi o naszych sportowców, bo przecież jeszcze wszyscy czujemy te wielkie emocje, które towarzyszyły nam przez ostatnie dni, a za chwilę kolejne wielkie wydarzenia. Większość z Państwa jedzie do Chorzowa i będzie też pokazywać swoją najlepszą formę.
11: Zdecydowaną większość medali dla Polski zdobyły kobiety. Reprezentacja Polski zajęła 18 miejsce w klasyfikacji medalowej. Najlepsi okazali się Włosi, którzy zdobyli 22 medale, w tym 10 złotych. Na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o godzinie 14.
17: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: 17 stopni na termometrach w Łodzi i regionie, maksymalnie dzisiaj do 19. Sporo chmur, trochę słońca i najbliższe godziny będą podobne, czyli towarzyszyć nam będzie zachmurzenie umiarkowane na przemian z dużym. Do tego umiarkowany okresami porywisty wiatr, miejscami niewykluczone przelotne opady deszczu. Jest jednak dobra wiadomość, bo wieczorem szansa na przejaśnienia i rozpogodzenia, a na barometrze mamy aktualnie 1008 hektopaskali.
17: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
18: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: 5 minut po godzinie 13. W kalendarzu wtorek, 18 dzień sierpnia. W piosenkach na walizkach towarzyszyło nam dużo radości, ale ja gwarantuję, że ta pozytywna energia pozostanie z Państwem także do godziny 16 w najdłuższej fali relaksu. Patryk Lewy, Rafał Tyluś, witamy się raz jeszcze.

The Beatles, Drive My Car w Radiu Łódź. Teraz trochę więcej o tym, o czym w tej godzinie w naszym programie, czyli w najdłuższej fali relaksu. My za kilka minut na pewno sprawdzimy, o czym warto przeczytać na radioloc.pl. Sprawdzimy, czym zajmują się nasi dziennikarze, ale to oczywiście nie wszystko. Do tego dużo dobrej muzyki, ciekawostki, ale konkurs także się pojawi. Do wygrania już teraz powiem, że będzie dwuosobowe zaproszenie do kina, a także książka Agaty Kabzy-Papugi zatytułowana Potępione. O zadaniu konkursowym więcej na pewno przed godziną 14, a teraz w naszym programie utwór Trying to be Cool.

0: 15 minut po godzinie 13, Radio Łódź i najdłuższa fala relaksu, a przed momentem także utwór Free to Love. Powiedziałem, że zajrzymy na radioloc.pl i do naszej aplikacji, tam zawsze sprawdzone informacje, a w naszym studiu Michał Malinowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: To opowiedz proszę naszym słuchaczom, na co warto zwrócić uwagę i co warto przeczytać.
1: No przede wszystkim myślę, że można zerknąć w to, co działo się wczoraj wieczorem i też nieco w nocy, a mianowicie efekty ulew. Myślę, że większość z nas ich doświadczyła, ponad 100 interwencji strażaków. No może jakichś wielkich szkód nie było, ale między innymi zalana szkoła w Zelowie, tam strażacy musieli interweniować, były też problemy z prądem właśnie w Zelowie. No i tam większość takich istotnych informacji właśnie tej sytuacji pogodowej dotyczących można znaleźć. Ważna też, jeżeli w temacie strażaków jesteśmy, choć zupełnie z innej strony, kwestia dotycząca Ochotniczej Straży Pożarnej w Klementowie, to gmina pod Dębice. Tam niestety budynek został pomazany, zdewastowany, różnie to można nazywać. Możemy mówić o graffiti, chociaż chyba daleko tym napisom, które można tam znaleźć do graffiti. Napisy dotyczą sympatii bądź antypatii kibicowskich. No,

0: zatrzymano sprawcę podpalenia składu samochodów. To sytuacja z niedzieli, no, wydaje się, że z weekendu. Wydaje się, że no, taka zaczęło się od błahej sprawy, bo pewien pan zadzwonił do drugiego pana z prośbą o zakup alkoholu. Ten drugi odmówił, skończyło się pożarem na składowisku samochodów. I takie rzeczy się zdarzają.
1: Niestety tak, ale ciężko mi uwierzyć w to połączenie. Od no, początku historii do zakończenia.
0: Przyznam szczerze, że jak to pisałem, to też przez chwilę nie mogłem uwierzyć, ale zaczęło się od telefonu z prośbą o alkohol, a skończyło na sporym pożarze.
1: Mamy coś jeszcze? Może jakaś taka dobra wiadomość?
0: No to z dobrych informacji, a właściwie nawet dwie będą. EUK rozpoczęła współpracę, udział w projekcie Ministerstwa Cyfryzacji. W dużym skrócie, szczegóły oczywiście można znaleźć na stronie. Jeżeli zakupimy bilety na pociągi łódzkiej kolei aglomeracyjnej przez serwis Koleo, to będziemy mogli wyświetlić, już możemy, bo od wczoraj to funkcjonuje, wyświetlić bilet w mObywatelu, co oznacza, że nie będziemy też musieli pokazywać dokumentów, uprawnień do ulg i tak dalej. To usprawni, myślę, że i pasażerom, i też konduktorom pracę. Naprawdę zapowiada się na duże ułatwienie. Ważne, że też będzie to wszystko działać offline, więc problemy z internetem nie będą nas z tego wyłączały.
1: Każde udogodnienia na pewno są przyjemne i dobre, a szczególnie już w pociągu, gdzie czasami ten dowód trzeba pokazać, czasami nie. Ja się właśnie ostatnio sam zdziwiłem, jadąc akurat do Warszawy, że oprócz biletu musiałem pokazać swoją tożsamość, to kim jestem.
0: Tak, bo jeżeli się przez internet kupuje bilety, to faktycznie czasem, znaczy teoretycznie zawsze trzeba, ale nie wszyscy konduktorzy to weryfikują. No i jeszcze jedna informacja, jako że moją działką jest zazwyczaj sport, to tak z pogranicza sportu wracamy do meczu Widzewa z Koroną, ale nie w takim sensie piłkarskim, a w kontekście zachowania sędziego Karola Arysa, który przed wyjściem na murawę pocieszał płaczącą i taką zdezorientowaną dziewczynkę, która miała wnieść piłkę na murawę. Można sobie przeczytać, można też zobaczyć ten filmik. No myślę, że takie wzruszające i godne pochwały zachowanie.
1: Przepiękny gest, to na pewno.
0: Zdecydowanie.
1: A że w trakcie meczu to już tym bardziej. Szczegóły oczywiście na radioloc.pl i w naszej aplikacji. Tam zawsze sprawdzone najważniejsze informacje i nie tylko. A w naszym studiu był Michał Malinowski z redakcji Nowych Mediów i redakcji sportowej Radia Łódź. Dziękuję ci bardzo.
0: Dziękuję i zapraszam na stronę.

0: Autopromocja.
1: Polszczyzna to temat fascynujący, ale i nieoczywisty.
2: Co w Radiu Łódź udowadniają dr Izabela Różycka
1: i profesor Joanna Satoła-Staśkowiak?
3: We współczesnej polszczyźnie około 200 osób ma nazwisko Bałuta, a ponad 1300 Bałut.
4: Realizujemy kamienie milowe, jeszcze powie ktoś, albo część pieniędzy zapisanych w kamieniach milowych. To są, proszę Państwa, takie sformułowania prawie, że z poezji.
5: No tak, jakaś metafora.
4: Przesada.
1: Nawiasem mówiąc, we wtorki i czwartki o 14.40.
2: Zapraszamy Małgorzata Warzecha
1: i Anna Groblińska.
6: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
8: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
9: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: A w niej teraz informacja dla tych, którzy jadą autostradą A1 w stronę Poznania. Przy węźle Łódź Północ trwają prace drogowe i zablokowany jest tam lewy pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez około godzinę. Warto zatem, jeśli jadą Państwo właśnie tam, zachować szczególną ostrożność.

Piękny utwór Cortez i Hej Wy w najdłuższej fali relaksu w Radiu Łódź. Do godziny 14:22 minuty nam jeszcze pozostały, ale nasze popołudniowe spotkanie to także szansa na to, żeby zdobyć pewne nagrody. Dzisiaj mam dla Państwa przygotowane na pewno dwuosobowe zaproszenie do kina, ale także książkę zatytułowaną Potępione autorstwa Agaty Kabzy-Papugi, czyli opowieść o przekleństwie dziedzictwa, sile przyjaźni, a także walce o prawdę. To historia, która łączy elementy thrillera, fantasy i dramatu rodzinnego. No to teraz warto powiedzieć, co zrobić, żeby te nagrody zdobyć. Na pewno należy napisać, przypomnę nasz adres studio@radioloc.pl, a że dzisiaj sporo mówimy o docenianiu pięknych chwil, o szczęściu i o radości, to proszę napisać i opowiedzieć, co dało Państwu ostatnio najwięcej uśmiechu, najwięcej radości i podzielić się jakąś przyjemną historią. Czekają nagrody, a ja oczywiście także oprócz tego, że kogoś nagrodzę, to także w naszym programie przytoczę te najciekawsze historie. A teraz w najdłuższej fali relaksu już Sombr i utwór 12 to 12.

Wtorek, 18 dzień sierpnia i trwające wakacje. Dla wielu czas bez troski i radości. Przypomnę, że z tym związany jest nasz konkurs, ale dla wielu na pewno też moment, gdy z nieco większą uwagą przyglądamy się temu, na co i ile wydajemy pieniędzy, oczywiście nie tylko na wyjazdach. No właśnie, za co w lipcu zapłaciliśmy najwięcej, za co mniej, już podpowiadam. W najnowszym raporcie, który dla Państwa znalazłem, zostały porównane ceny rok do roku i przeciętne zakupy zdrożały średnio o 2%. Jednak największe podwyżki dotknęły w szczególności napojów bezalkoholowych, tutaj wzrost o ponad 5%, i podobnie jest w przypadku chemii gospodarczej, a także pieczywa. W top 5 tych produktów, które zanotowały najwyższe wzrosty cen, mamy także słodycze i desery, jak również środki higieny osobistej. Jak wskazują eksperci, przyczyna to na pewno droższe paliwa i koszty logistyki. Natomiast są produkty, za które zapłacimy nieco mniej. Tutaj na pewno produkty z kategorii tłuszczów i nabiału. Zerkam jeszcze, jak to będzie w kolejnych miesiącach, i widzę, że niestety ta niepewna sytuacja polityczna, z którą mamy do czynienia, która także przekłada się na zmiany w cenach paliw, te rzeczy dopiero spowodują, że podwyżki dopiero będą przed nami, ale one na pewno na przełomie jesieni i zimy, zatem mamy jeszcze trochę czasu.

Piotr Frączewski i Jan Borysewicz, utwór Nie wiesz nigdy kobiecie, to w najdłuższej fali relaksu, oczywiście w Radiu Łódź. Zerkam na zegarek, już za 7 minut będzie 14, o pełnej, jak zawsze, najświeższe wydanie wiadomości i prognoza pogody na najbliższe godziny, ale ja także przypominam, że trwa nasz konkurs. Zerkam na naszą skrzynkę mailową, już kilka zgłoszeń się pojawiło, o nich na pewno po 14, ale wciąż czekam jeszcze na odpowiedzi, można się zgłosić. studio@radioloc.pl. Tu proszę napisać, co w ostatnim czasie sprawiło Państwu najwięcej radości. Może pewne wspomnienie, albo wakacyjna podróż, kto wie. Czekają nagrody.

0: Autopromocja.
1: Wsiądź do tramwaju i odkryj Łódź z zupełnie nowej perspektywy. Już w piątek 21 sierpnia o godzinie 18 zapraszamy na kolejny przystanek Radiość. Wyjątkową 95-minutową podróż po mieście z przewodnikiem. O łódzkich ulicach, miejscach i ich niezwykłych historiach opowie Krzysztof Olkusz. Startujemy z radiostacji. Udział jest bezpłatny, ale liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wydarzenie @radiolódź.pl. Więcej na radiolódź.pl. Przystanek Radiość. Odkrywaj Łódź razem z nami.
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
4: ale nie tylko łódzkiego sportu.
5: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
4: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
5: Zapraszamy Michał Malinowski,
4: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
6: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej, soczystej marakuji i kruchej, deserowej czekolady.
8: Egzotycznie świeże.
7: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
8: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
7: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
9: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
10: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź. Jeśli lubicie, gdy jazz spotyka się z rockiem, fusion i progresywnym brzmieniem, zarezerwuj czas na muzyczną podróż. Muzozoik, Tomasz Maryniak, War Guitar, Bass, Łukasz Świderski, perkusja i Alicja Grzelak, gitara. Ireneusz Głyk, ceniony polski wibrafonista, perkusista, kompozytor i aranżer. Dwa różne spojrzenia na jazz. Wspólna miłość do żywego grania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
11: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie.
12: Słuchają Państwo Radio Łódź, jest 14. Serwis informacyjny Małgorzata Błażewicz.
13: Ranni w katastrofie autokaru na Węgrzech wracają do Polski. Pierwszy pacjent już w domu. Koniec z szukaniem biletu w telefonie. Łódzka Kolej Aglomeracyjna wprowadza nową funkcję. 31-latek stracił panowanie nad SUV-em w Sieradzu z impetem. Uderzył w drzewo. Przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna 19 stopni. Są najnowsze informacje na temat stanu zdrowia poszkodowanych i rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Pierwsza z pięciu osób, które wczoraj trafiły do szpitali w Rzeszowie, wróciła do domu. Wczoraj wieczorem rządowym samolotem na lotnisko w podrzeszowskiej Jasionce przyleciało 21 osób. 16 z nich odebrały rodziny, a 5 trafiło do placówek medycznych, mówi Paweł Pawlica.
14: Osoby, które prosto z płyty lotniska karetkami zostały przetransportowane do szpitali, mają złamania, ale też urazy związane z potężnym uderzeniem. Trzy osoby leczone są w wojewódzkim szpitalu klinicznym, jedna w szpitalu MSWiA. Teraz podkarpackie służby przygotowują się do transportu rannych, którzy pozostają na Węgrzech. To 18 osób, tłumaczy wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
15: Mamy do dyspozycji lotnicze pogotowie ratunkowe. Mamy do dyspozycji samolot kasa.
14: Dziś zakończy się proces identyfikacji ciał ofiar ofiar wypadku. Jak na razie potwierdzono tożsamość 7 z 12 osób, dodaje wojewoda podkarpacka.
15: Członek ostatniej rodziny naszym samochodem służbowym z psychologiem jedzie na Węgry po to, żeby zidentyfikować ciało.
14: Na stronach Urzędu Wojewódzkiego pojawiło się ostrzeżenie przed próbami oszustwa w związku z wypadkiem. Oszuści dzwonią do bliskich ofiar i poszkodowanych, próbując wyłudzić pieniądze, oferując fikcyjną pomoc. Rzeszów, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
13: W sumie autokarem podróżowało 57 pasażerów i dwóch kierowców. Bilety kolejowe i dowód w jednej aplikacji. Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako jeden z pierwszych przewoźników w Polsce pozwala na okazanie biletów M-Obywatelu. Rozwiązanie pozwoli m.in. na skrócenie czasu kontroli. O szczegółach reporter Radia Łódź Seweryn Potentas.
16: Łódzka Kolej Aglomeracyjna stawia na nowe rozwiązanie. Teraz jej pasażerowie bilety kupione za pośrednictwem portalu Koleo mogą przenieść do aplikacji M-Obywatel.
17: Aplikację M-Obywatel wystarczy połączyć z Koleo tylko raz. Pasażer będzie musiał przejść wówczas proces uwierzytelniania.
16: Mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Rozwiązanie ma uprościć podróżowanie koleją i przyspieszyć kontrolę biletów.
17: Nowa usługa pozwoli znacznie szybciej potwierdzić tożsamość pasażera oraz przysługujące mu zniżki. Podróżni nie będą musieli okazywać żadnych dodatkowych dokumentów.
16: ŁKA jest jednym z pierwszych przewoźników w Polsce, który umożliwia połączenie biletów z aplikacją M-Obywatel. Seweryn Potentas, Radio Łódź.
13: W 2025 roku pasażerowie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej kupili przez internet blisko 5 milionów biletów. Możliwość połączenia biletów na Łódzką Kolej Aglomeracyjną z M-Obywatelem działa od wczoraj. Wandale zniszczyli budynek OSP w Klementowie w Łódzkiem. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej Klementów została pomazana farbą w sprayu. Bazgroły nawiązujące do klubów piłkarskich ŁKS-u Łódź i Lecha Poznań pojawiły się prawie na całym budynku. Strażacy ochotnicy podkreślają, że nie mają nic wspólnego ze środowiskami kibicowskimi i nie mogą uwierzyć, że ktoś ich tak potraktował. Zniszczenie obiektu oznacza dodatkowe koszty, które zamiast na potrzeby mieszkańców trzeba będzie przeznaczyć na usunięcie napisów. To ogromny cios dla lokalnej społeczności, podkreśla w rozmowie z Radiem Łódź prezes OSP Klementów Krzysztof Stasiak.
18: Normalnie płakać się chce. Czyja to jest sprawka? I dlaczego to zrobili, skoro my tutaj robimy rzeczy dla społeczeństwa? Jak to jest możliwe, że ludzie są tak bezczelni? To się nie zmyje prawdopodobnie i tak zostanie, albo musimy całą elewację malować, żeby to wyglądało normalnie. To są koszty olbrzymie.
13: Budynek OSP w Klementowie to serce lokalnych działań i integracji. Służy mieszkańcom 5 pobliskich miejscowości. To tutaj organizowane są wydarzenia, spotkania i uroczystości. Sprawą zajmuje się policja w Poddębicach, a strażacy proszą o pomoc w poszukiwaniu sprawców.
19: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
13: Z impetem uderzył w drzewo. Nie miał prawa jazdy. Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło nad ranem w Sieradzu przy ulicy Sienkiewicza. 31-latek stracił panowanie nad rozpędzonym SUV-em, mówi aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.
20: Mieszkaniec powiatu sieradzkiego, kierujący pojazdem marki Mercedes, stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas drogi, po czym wjechał do rowu i uderzył w drzewo. Mężczyzna nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Na miejscu policjanci sprawdzili stan trzeźwości kierującego, gdzie badanie wykazało, że był trzeźwy.
13: Jak się jednak okazało, 31-letni mężczyzna kierował bez uprawnień. W zdarzeniu nie brał udział żaden inny pojazd. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 15:00 zapraszam.
21: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Zmienna dzisiaj ta pogoda. Sprawdźmy, co w kolejnych godzinach. Po południu i wieczorem na pewno w Łodzi regionie zachmurzenie duże, chociaż wieczorem jest szansa na większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Od czasu do czasu także przelotne opady deszczu, więc proszę mieć to na uwadze. Na ten moment 16 stopni, a temperatura maksymalna dziś jeszcze może wzrosnąć do około 19. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni. Ciśnienie 1008 hektopaskali.
21: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: I kolejna godzina naszego popołudniowego spotkania we wtorek, 18 sierpnia. 6 minut po godzinie 14 to na zegarze, a najdłuższa fala relaksu do godziny 16 w Radiu Łódź. Patryk Lewy i Adam Miksa. Zapraszamy.

Black Hole Sun w Radiu Ucie w najdłuższej fali relaksu, 11 minut po godzinie 14, a w tej godzinie w naszym programie na pewno dwie rzeczy się pojawią za kilka minut. Będę rozmawiać z wydawcą magazynu reporterów, czyli programu Słuchasz i Wiesz, który w Radiu Łódź po godzinie 16. Omówimy najważniejsze tematy, które się tam pojawią, a do tego oczywiście dobra muzyka, a oprócz niej także o 14.40 stały punkt programu, czyli audycja Nawiasem Mówiąc. W niej dzisiaj o pochodzeniu nazw łódzkich rzek, a w szczególności Neru i Bzury. Gościem Małgorzaty Warzechy będzie dr Izabela Różycka.

0: W Radiu Łódź po godzinie 16 od poniedziałku do piątku jak zawsze program Słuchasz i Wiesz, czyli magazyn reporterów, a w naszym studiu Maciej Trojanowski, wydawca tego programu. Dzień dobry. O czym dzisiaj powiemy?
1: A powiemy oczywiście o tym, co działo się w nocy i działo się w części, sporej części województwa, czyli o ulewach. Łódź w miarę, można powiedzieć, suchą stopą, chociaż wszyscy, co widzieli, co się działo, to pewnie by się popukali w głowę, ale naprawdę nie było aż tak źle, jak chociażby w okolicach Pyrzkowa, Bełchatowa. Tam naprawdę było sporo problemów.

0: będzie można posłuchać i co te nowe przepisy zawierają, które szykuje rząd. O tym będziemy mówić po godzinie 16. Będziemy również w Pabianicach. Tam sporo zmian w komunikacji miejskiej. Między innymi na ulicę Pabianic wyjechało 9 nowych autobusów. Przebudowane zostały przystanki, pętla, między innymi duży skręt, ale powstał też parking przy dworcu PKP. Czy to pomoże poprawić komunikację miejską w Pabianicach? Zapytamy o to mieszkańców między innymi. Będziemy również przy małych dworcach w województwie łódzkim, gdzie powstają, jak się okazuje, nowe parkingi. W wielu miejscach tak się działo, że były takie tam klepiska, na których parkowały samochody. Teraz PKP się za to bierze. Robi porządne z prawdziwego zdarzenia parkingi, między innymi w powiecie łowickim, piotrkowskim, ale także w Zgierzu i w Kutnie na przykład powstał niedawno nowy parking, tak zwany kiss and ride, czyli taki, gdzie można kogoś podrzucić, pocałować i wysłać na pociąg, wysłać w świat. O tym wszystkim będziemy mówić. Będziemy także, zachęcam także do słuchania słuchaczy naszych z okolic Sieradza i Zduńskiej Woli, czyli do słuchania słuchaczy Wierz nad Wartą. Będziemy mówić tam między innymi o zalewie w Galewicach, to powiat wieruszowski. Będą musieli, to zdradzę, mieszkańcy trochę poczekać. Ten zalew jest zapowiadany od dłuższego czasu. Mowa o miejscowości Okoń. Tam miał powstać zalew i miało ten powiat wieruszowski miał dzięki temu zyskać na atrakcyjności turystycznej, bo tamta część wojewódzka nie jest znana z tego, żeby tam jeździć na przykład na wczasy, a być może to się zmieni dzięki zalewowi. No i kiedy on powstanie, to będziemy sprawdzać.
1: O tym wszystkim więcej w programie Słuchasz i Wiesz po godzinie 16. Maciej Trojanowski, wydawca naszej popołudniówki, był z nami. Dziękuję ci bardzo.
0: Polecam serdecznie.

0: Słuchasz Radia Łódź.
1: Autopromocja.
2: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
3: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
4: Stoję właśnie tuż obok grupy protestujących. Kierowcy, z którymi rozmawiałem, mówią, że nie pamiętają tak poważnej awarii.
5: Starostwo zapowiada zmiany, ale nie będą one natychmiastowe.
3: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Zabetonowali cały.
7: Czego tu brakuje?
6: Rozumu.
7: Tylko rozumu.
8: Żebyśmy mogli mieszkać normalnie jak ludzie. A teraz to jesteśmy jednym wielkim głębkiem nerwu.
9: Pan zobaczy, co tu się dzieje. U nas pod klatką nie ma porządku.
3: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
10: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
11: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
1: Po reklamie.
0: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
12: Dwadzieścia dziewięć minut po godzinie 14:00. W Radiu Łódź kolejna dawka dobrej muzyki. Za chwilę Katia i Lor z utworem Rosa, a także Steve Miller Band i The Joker.

Za nieco ponad 24 minuty będzie godzina 15. Zerkam na naszą skrzynkę mailową. Tutaj coraz więcej zgłoszeń i coraz więcej wiadomości do naszego konkursu. Ja przypomnę, że w nim do wygrania książka i dwuosobowe zaproszenie do kina. O tym, co trzeba zrobić, powiem więcej na pewno za kilka minut, bo przed nami w najdłuższej fali relaksu już za kilka chwil Małgorzata Warzecha i jej gość, czyli dr Izabela Różycka. To oznacza program, nawiasem mówiąc, a w nim powiemy dzisiaj o tym, skąd się wzięły i skąd pochodzą nazwy łódzkich rzek, tutaj ze szczególnym uwzględnieniem Neru i Bzury. Jeśli są Państwo ciekawi, proszę koniecznie z nami pozostać.

Myślałem, nie ma już sekretu, co to bym ich nie odkrył w mig. Nie wyczuł ich, nie przeczuł, choć się przyczają nie tu. Spodziewać, gdzie się zwykło ich, myślałem, niczym nie zaskoczy.

Wiedziałem, drzwi są, znajdę kluczyk. A jeśli sejf, to złamię szyfr. W ciszy, czy gdy wiatr huczy, o każdej porze tuczy. Tam aż z pian morskich wyszłaś ty, o

0: Ciebie tam.
1: A na zegarze już prawie 14:40.
2: Nawiasem mówiąc.
3: Małgorzata Warzecha, witamy pięknie, doktor Izabela Różycka i językoznawczyni. Będziemy rozmawiać dziś i podczas naszego kolejnego spotkania o, myślę, bardzo interesującym temacie, jakim są nazwy łódzkich rzek. A jak wiadomo, Łódź rzek miała wiele, a teraz ich w ogóle nie widać, niemniej one gdzieś tam są. Płyną.
4: Otóż to. Myślę, że wszyscy mieszkańcy Łodzi wiedzą o tym, że Łódź przekształciła się w bardzo krótkim czasie z maleńkiej wioski w wielkie przemysłowe miasto dzięki warunkom topograficznym, a dokładniej dzięki temu, jak pani redaktor powiedziała, że na jej terenie i w pobliżu płynęły liczne rzeki i strumienie. Na tych rzekach stały młyny napędzane płynącą wodą i to zwróciło uwagę między innymi Stanisława Staszica i innych działaczy gospodarczych Królestwa Polskiego, którzy uznali, że tak liczne cieki wodne mogą być źródłem energii nie tylko dla młynów, ale także dla manufaktur. I w ten sposób powstały pierwsze przedsiębiorstwa, czyli niewielkie fabryczki, folusze, browary, które potem przekształciły się często w wielkie fabryki, jakie znamy. Nie znamy natomiast nazw tych rzek, przy których one powstały. Rzeki te w większości zniknęły z powierzchni, płyną albo w kanałach pod ulicami, albo w niewielkich rowach. Mają dzisiaj znacznie mniej wody niż kiedyś miały, a w okresie rozwoju przemysłu często, jak wiemy, zamieniały się po prostu w ścieki. Według naukowej klasyfikacji wód nie są to już nawet rzeki, z wyjątkiem Neru i Bzury, ale strumienie i strugi. Warto tu przypomnieć o rekultywacji Neru dzięki budowie grupowej oczyszczalni ścieków. Ner jest w tej chwili piękną, czystą rzeką. I na pewno słyszeli Państwo o planach odkrycia i przywrócenia mieszkańcom Łodzi rzeki Lamus. Przywróćmy więc i nazwy tych strumieni i cieków wodnych. Od razu powiem, że informacje o nazewnictwie wodnym Łodzi podaję za pracą pani profesor Elżbiety Umińskiej-Tytoń i Danuty Bieńkowskiej, nazewnictwo miejskie Łodzi. Dzisiaj przez nasze miasto przepływa 18 rzeczek mających własne nazwy. Ich łączna długość wynosi około 126 km, więc jest to całkiem sporo. Tę sieć uzupełnia także 11 cieków bezimiennych, tak możemy powiedzieć. Największy z rzek to wspomniany Ner należący do dorzecza Odry i Bzura należąca do dorzecza Wisły. Czyli jesteśmy w takim miejscu, gdzie w dwie strony płyną rzeki. O nazwach tych dwóch rzek, czyli Neru i Bzury, wiele nie możemy powiedzieć. Są to bowiem formy bardzo stare, które powstały i były używane, zanim na tereny Polski Środkowej przybyli nasi przodkowie, czyli Prasłowianie, którzy po prostu przejęli od ludów wcześniej tu zamieszkujących. Zresztą większość nazw dużych rzek w Polsce ma takie właśnie pochodzenie. W związku z tym uczeni spierają się często, co owe nazwy oznaczały. Nazwa Bzura pierwotnie brzmiała Brzura, a później na skutek mazurzenia przyjęła dzisiejszą postać. Nazwa Ner w najstarszych zapisach, dodajmy, że jest to na przykład Bulla Gnieźnieńska z 1136 roku, czy Kroniki Polskie Jana Długosza, występuje jako Nyr albo Nir. Czyli widać, że w ciągu tych 900 lat zmieniła także formę.
3: A nie jest zapamiętane pierwotne znaczenie tych nazw?
4: To jest, tak jak mówię, znaczenie nie w językach słowiańskich. Wszystkie nazwy rzek nawiązują w swoim źródłosłowie do płynącej bądź stojącej wody, do miejsc podmokłych, cieków i tak dalej. Zresztą takie nazwy występują nie tylko na terenie Polski, ale na terenie całej Europy, więc często porównujemy z innymi krajami. Pozostałe nazwy łódzkich rzek należą do nowszej warstwy nazewniczej i są pochodzenia słowiańskiego.
3: No i o tym porozmawiamy za tydzień. Dzisiaj dziękujemy. Małgorzata Warzecha i dr Izabela Różycka.

Kraina miłości w Radiu Łódź, Jerzy Szczur i Grupa Mysłowic, tak przed chwilą zagraliśmy. Ja przypomnę, że nasze stałe pozycje programowe pojawiają się także na naszej stronie internetowej radioloc.pl i w naszej aplikacji w formie podcastów. Tam między innymi takie podcasty jak Zanim klikniesz, czyli o bezpieczeństwie w sieci, czy Rozmowy o mieście. W tym podcaście mówimy więcej natomiast o tym, jak działają miasta i na co powinniśmy zwracać w nich uwagę. Generalnie rzecz ujmując, o tym, co ważne w mieście. Ale to jednak nie wszystko, bo zaglądam właśnie na radioloc.pl. Tam także podcast Mecenasie jest sprawa. W nim często o rzeczach ważnych, o takich rzeczach, o których nie myślimy, a którym na pewno warto zapobiegać i o nich pamiętać. Ale dla fanów trochę spokojniejszych klimatów także coś się znajdzie. W szczególności dla fanów seriali i filmów. Tutaj podcast w następnym odcinku. My w tym programie polecamy, sugerujemy i mówimy o tym, co warto obejrzeć. Także na radioloc.pl i w naszej aplikacji na pewno znajdą Państwo coś dla siebie, te pozycje, także w naszych programach od poniedziałku do piątku. Zachęcam, żeby tam zajrzeć. Może będzie coś, co szczególnie Państwa zainteresuje. A że za 10 minut będzie godzina 15, to także wiadomości i prognoza pogody. Warto zatem z nami pozostać.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Radio nocą.
3: Radio nocą, nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce, gdzie staramy się zrozumieć.
4: Nienawiść wdarła się w głąb myślenia, nie tylko naszego, ale my się nie oglądajmy na innych, tylko my powinniśmy się skupić na sobie. Bardzo mocne są te słowa Tischnera, ale wydają mi się bardzo trafne.
3: O przesłaniu Tischnera rozmowa z autorem jego biografii Wojciechem Bonowiczem. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
6: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
7: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To Wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej Ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
8: Rodowici LKS-ie zakochani.
9: W niedzielę 23 sierpnia o godzinie 19 LKS rozpocznie mecz ze Stalą Mielec. Letni wieczór, piłka nożna, Stadion Króla i emocje, których nie da się podrobić. Przeżyj to razem z nami. Kup bilet na bilety.lkslot.pl oraz w U2 LKS Store. Do zobaczenia w naszym wspólnym domu.
0: Po reklamie.
10: Jest 15. W Radiu Łódź wiadomości Małgorzata Błażewicz.
11: Gwałtowne ulewy w regionie łódzkim. Strażacy interweniowali ponad 130 razy. Ponad 36 milionów złotych na komunikację w Pabianicach. Będzie drugi etap modernizacji. Jesień coraz bliżej. Ptaki rozpoczynają wielką migrację. Temperatura maksymalna do 19 stopni. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty. Ulewne deszcze dały się we znaki mieszkańcom Łódzkiego. Strażacy w całym województwie interweniowali ponad 130 razy. Sporo pracy mieli bełchatowscy strażacy, którzy działali głównie w mieście i gminie Zelów. O szczegółach mówi reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
12: Przede wszystkim działania strażaków dotyczyły zalanych ulic i połamanych drzew. Interweniowali także m.in. w szkole ponadpodstawowej w Zelowie. Do budynku wdarła się woda, konieczne było jej wypompowanie.
13: Doszło do zalania warsztatów i niewielkiego zalania sali gimnastycznej.
12: Mówił młodszy brygadier Michał Wieczorek z Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie. Mieszkańcy Zelowa powiedzieli mi, że do aż tak gwałtownych zjawisk pogodowych nie dochodzi tutaj często.
14: O Jezu! Przez moje podwórko to pojemniki skakały. Pies się bardzo bał. Strasznie, drzewa powyrywane, gras padał.
12: W związku z ulewami w części Zelowa nie było prądu. W jednym przypadku strażacy dostarczyli agregat prądotwórczy pacjentowi stale korzystającemu z respiratora. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
11: A w całym kraju odnotowano ponad 1100 interwencji, najwięcej w województwach śląskim, dolnośląskim, małopolskim oraz właśnie łódzkim. Zaatakowane dzieci w Bydgoszczy. Policjanci z Bydgoszczy zatrzymali 46-letnią kobietę i 34-letniego mężczyznę, którzy mogą mieć związek z atakiem na dwoje ukraińskich dzieci. Do zdarzenia doszło w piątek w parku niedaleko dworca Bydgoszcz Główna. Dzieci miały zostać zaatakowane po tym, jak rozmawiały po ukraińsku. Sprawa może być prowadzona pod kątem znieważenia na tle narodowościowym oraz zniszczenia mienia. Szykuje się rewolucja komunikacyjna w Pabianicach. Do miejskiej kasy trafi ponad 36 milionów złotych z funduszy europejskich dla województwa łódzkiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na drugi etap wielkiej modernizacji transportu publicznego w Pabianicach. A więcej na ten temat wie Weronika Skibińska.
2: W ramach inwestycji w Pabianicach na ulicę wyjedzie 9 elektrycznych autobusów. Także przebudowane zostaną przystanki. Ma to poprawić komfort transportu mieszkańców. To jednak nie wszystko. Ogromne zmiany czekają też całą zajezdnię Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, która przejdzie gruntowną modernizację. Poprawi to komfort pracy tutejszych fachowców, którzy obecnie stacjonują w budynku z lat 70. Dodatkowo przebudowana zostanie pętla Duży Skręt oraz pojawią się dedykowane do autobusów ładowarki. Przy dworcu PKP powstanie nowoczesny parking, który ułatwi kierowcom przesiadkę do autobusów i pociągów. Weronika Skibińska, Radio Łódź.
11: Miasto chce stawiać na komfort swoich mieszkańców, a co za tym idzie? Na nowoczesność.
7: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Kolejne miejsca parkingowe przy stacjach kolejowych w Łódzkiem. W ramach programu przystankowego Polskich Linii Kolejowych w regionie powstało już ponad 1000 miejsc dla samochodów przy 21 stacjach i przystankach. Większość inwestycji jest już gotowa, a w kolejnych lokalizacjach prowadzone lub planowane są następne prace. A o szczegółach opowie reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
15: Największy z nowych parkingów powstał w Koluszkach. Kierowcy mają tu do dyspozycji około 200 miejsc. Ostatni z parkingów w ramach programu przystankowego powstaje w Gomunicach w powiecie radomszczańskim. Będzie tu 70 miejsc, stojaki rowerowe i nowe oświetlenie. Program PKP skupia się przede wszystkim na mniejszych stacjach i przystankach, gdzie nowe miejsca mają ułatwić mieszkańcom przesiadkę z samochodu do pociągu.
16: Wielu pasażerów na mniejsze przystanki dociera samochodem, bo po prostu bardzo trudno jest tam dotrzeć inaczej. To są często te przystanki położone w rejonie wiejskim.
15: Mówi dziennikarz rynku kolejowego Kacper Fischer. PKP SA zapowiadają kolejne zmiany, tym razem w Mysłakowie i Gorzkowicach, gdzie nieutwardzone place wykorzystywane dziś jako parkingi mają zyskać nową nawierzchnię. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
11: Od niedawna kierowcy mogą korzystać z 20 miejsc przy stacji Zgierz Rudunki. Zmiany zaszły też przy stacji w Kutnie, gdzie wyznaczono parkingową strefę Kiss and Ride, pozwalającą na krótki, bezpłatny postój i wysadzenie lub odebranie pasażera. Ptaki czują już jesień. Część gatunków odleciała na południe, a kolejne zbierają się do odlotu. A sygnałem jest dla nich skracający się dzień, a co za tym idzie, coraz mniej czasu na żerowanie. Weszliśmy w szczyt sezonu migracyjnego, mówi ornitolog Marcin Sowa.
17: Odleciały na pewno ptaki trzcinowe, czyli trzcinniczek, trzciniak. Teraz szykują się do odlotu nasze bociany.
11: Ocieplenie klimatu sprawia, że nie wszystkie ptaki odlatują. Coraz częściej na zachodzie Polski zimują stada żurawi czy gołębie grzewacze. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 15.30. Zapraszam.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Ptaki czują jesień. Ta jesień dzisiaj w pogodzie w Łodzi i regionie na pewno widoczna. Na termometrach 17 stopni. Dzisiaj ta temperatura maksymalna może jeszcze wzrosnąć do 19. Kolejne godziny zapowiadają się z zachmurzeniem dużym, jednak jest szansa na rozpogodzenia i na przejaśnienia. Niewykluczone gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Towarzyszyć będzie nam wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni, a na barometrze 1008 hektopaskali.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
10: Nasze popołudniowe spotkanie jeszcze do godziny 16. W tej godzinie przed Państwem na pewno dobra muzyka, informacje z dróg w Łodzi i regionie, ale będzie także rozstrzygnięcie konkursu. Ja dodam, że jeszcze można się do niego zgłaszać. Patryk Lewy i Adam Miksa. Zapraszamy do 16.

Już prawie 10 minut po godzinie 15, wtorek, 18 dzień sierpnia. To tym, którzy się niedawno do nas przyłączyli. Przypomnę, na czym polega zadanie konkursowe i jaka jest nagroda, która się z nim wiąże. Do zgarnięcia książka Potępione Agaty Kapsy-Papugi w pakiecie z dwuosobowym zaproszeniem do kina. I tak nieskromnie myślę, że na tę zmienną pogodę pakiet całkiem przyjemny. Nasz adres: studio@radioloc.pl i właśnie tutaj czekam na Państwa odpowiedzi o tym, o czym w ostatnim czasie, co w ostatnim czasie dało Państwu największą radość czy wytchnienie. Już mam sporo zgłoszeń, w nich między innymi pani Marta, która pisze o tym, że ostatnio kupiła kasety z występami Macieja Zębatego, jej ulubionego artysty, i wśród tych kaset jest także jedna ze wspaniałym koncertem, który artysta zorganizował u siebie w domu, i to zdecydowanie właśnie ta rzecz poprawia jej humor najbardziej. Wśród zgłoszeń także pan Marek, który co ciekawe wraca właśnie z Holandii. Tam pracuje jego syn i synowa i temu powrotowi towarzyszy także Radio Łódź. Bardzo się cieszymy, że pan nas słucha i towarzyszymy panu w podróży. A oprócz tego, że ten powrót z Holandii to także piękne wspomnienia z ostatniego tygodniowego pobytu, jak czytam, bo pan Marek pierwszy raz widział swojego wnuczka Oskarka, który jest już na tym świecie całe 2 tygodnie i jak wspomina, właśnie to daje mu największą radość. I jednocześnie właśnie pojawienie się Oskarka sprawiły, że są to dla niego najlepsze wakacje. No i cała droga z Radiem Łódź, więc cieszymy się, że możemy panu to towarzyszyć. Ja zgłoszenia konkursowe jeszcze zbieram, ale od razu powiem, że przed godziną 16 na pewno wyłonię zwycięzcę. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę podzielić się tym, co w ostatnim czasie dało Państwu szczególną radość, beztroskę, wytchnienie, niekoniecznie westchnienie, to proszę pisać studio@radioloc.pl.

20 minut po godzinie 15 w Radiu Łódź, najdłuższa fala relaksu. Za kilka minut w naszym programie oczywiście więcej o utrudnieniach na drogach w Łodzi i regionie, ale zanim to jeszcze o sytuacji cenowej na stacjach paliw, bo znamy już te maksymalne ceny, które pojawią się jutro na pylonach. Za popularną 95 kierowcy zapłacą 6 zł i 46 groszy, czyli o 5 groszy więcej na litrze. Benzyna 98, tutaj wzrost do 7 zł i 20 groszy, a najgorsze zmiany dla kierowców w przypadku oleju napędowego, bo ta cena jutro nie powinna przekraczać 7 zł i 47 groszy za litr.

0: Autopromocja.
1: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
2: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
3: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
4: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
5: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: Szukasz aktywnej przygody? Odwiedź park linowy Arturówek. Znajdziesz tam trasy dla dzieci i dorosłych, emocjonujące tyrolki i mnóstwo świetnej zabawy. Jesteśmy przy ulicy Studenckiej 20/24 w Łodzi. Więcej na parklinowyarturówek.pl.
9: Ostatnia niedziela. Tango Milonga, czy Jesienne róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19:00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
10: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: W Radiu Łódź sprawdzamy sytuację na drogach. W naszym studiu Seweryn Potentas.
13: Kierowcy z Łodzi, uwaga na duże utrudnienia na remontowanej Alei Palki. Ta korkuje się na całej długości i to na trasie w obu kierunkach. Strata w tym miejscu to nawet 20 minut, a wszystko przez kolejny etap remontu, bo od dziś drogowcy zajmują także dwa pasy na trasie do Ronda Solidarności. Utrudnienia także na trasie WZ. W tunelu na trasie w kierunku Redkini doszło do kolizji, przez to przejazd od skrzyżowania Marszałków blokować może się już na wysokości wodnej. Poza tym sporo czasu można stracić też włączając się w WZ-kę od ulicy Sienkiewicza. W regionie większy zapas czasu przydaje się na trasie między Topolą Królewską a Kutnem. Przypominam, trwa tutaj rozbudowa drogi, przez co na kilku odcinkach działa ruch wahadłowy. Warto skorzystać z objazdów przez Walew lub Krośniewice. A na drogi wracamy już za pół godziny.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Na zegarze 15:30. Skrót wiadomości, Małgorzata Błażewicz.
14: Kolejne miejsca parkingowe przy stacjach kolejowych w Łódzkiem. W ramach programu przystankowego polskich linii kolejowych w regionie powstało już ponad 1000 miejsc dla samochodów przy 21 stacjach i przystankach. Większość inwestycji jest już gotowa, a w kolejnych lokalizacjach sprowadzone lub planowane są następne prace. Prokuratura ustala miejsce pobytu Marcina Romanowskiego. Wcześniej premier przekazał, że były wiceminister sprawiedliwości prawie na pewno przebywa w Naddniestrzu. Prokurator skierował wnioski do Kiszyniowa i Budapesztu o pomoc w ustaleniu, czy Romanowski przekraczał granicę Mołdawii i Rumunii. W zeszłym tygodniu do warszawskiego sądu trafił wniosek o list żelazny dla byłego wiceministra. Miał on być przez niego własnoręcznie podpisany i wysłany z Tyraspola. Naddniestrze to separatystyczny obszar Mołdawii, kontrolowany przez rosyjskie KGB. Marcin Romanowski poszukiwany jest w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości. Znieważenie na tle narodowościowym i naruszenie nietykalności cielesnej. Takie zarzuty usłyszała 46-letnia kobieta, która w Bydgoszczy miała zaatakować nastoletnie ukraińskie rodzeństwo. Kobietę zatrzymano dziś wraz z 34-letnim mężczyzną. Mówiłam o tym w wiadomościach Radia Łódź. Do zdarzenia doszło w piątek. 14-letnia dziewczynka i 12-letni chłopak bawili się dronem w pobliżu dworca. Jak informował konsulat generalny Ukrainy, zostali zaatakowani za rozmowę po ukraińsku. Mężczyzna i kobieta mieli wyzywać nieletnich i grozić im. Agresorzy wykręcili dziecku rękę, połamali zabawkę i rzucili nią w chłopca, powodując zadrapanie. Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Klementowie został zniszczony przez wandali. Na ścianach pojawiły się namalowane sprayem hasła kojarzone z kibicami ŁKS Łódź i Lecha Poznań. Strażacy apelują do klubów o reakcję, a sprawą zajmuje się policja. Więcej na ten temat piszemy na www.radioloc.pl. Następne wiadomości Radia Łódź o 16 zapraszam.
12: W Łodzi i regionie na ten moment mamy 17 stopni, kolejne godziny z temperaturą jeszcze do 19 maksymalnie i rozpogodzeniami, choć te chmury na niebie na pewno będą nam towarzyszyć, możliwe również przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni, a wieczór i noc niestety zdecydowanie chłodniejsze, bo z temperaturą od 10 do 11 stopni.
15: Najdłuższa fala relaksu.
12: Bez względu na temperaturę czy pogodę, w Radiu Łódź jak zawsze po południu się relaksujemy. Najdłuższa fala naszego relaksu w Radiu Łódź jeszcze do 16.

0: Radio Ucie, najdłuższa fala relaksu i czas na rozwiązanie naszego popołudniowego konkursu. Pytałem o to, co daje Państwu największą radość. Kolejne zgłoszenia się jeszcze pojawiły. W nich między innymi pani Katarzyna i wiadomość od niej. Dla niej tutaj, co ciekawe, największą radość stanowi obecnie czas, który jest po prostu spędzony ze sobą. Pani Katarzyna niedawno, jak pisze, odkryła, że właśnie taki czas jest jej najbardziej potrzebny. Pani Basia także się zgłosiła. Tutaj krótka wiadomość o tym, że największa przyjemność dla niej to spacery i związany z tym wypoczynek, a nagroda powędruje jednak do pana Marka. Już jego wiadomość przytaczałem. Napisał, że wraca z Holandii, bo był w odwiedzinach u swojego dwutygodniowego wnuczka Oskara. To do tej radości dodaje jeszcze bilety do kina, a także książkę.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios.

Tu Radio Łódź, najdłuższa fala relaksu do godziny 11. Pozostało nam do godziny 16, jeszcze 11 minut nam pozostało. To na zakończenie naszego popołudniowego spotkania jeszcze przyjemnie zagramy, między innymi Highway Robbery i Delicate w Radio Łódź.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Walizka? Jest! Okulary? Są! Bilet? Jest! A aplikacja Radia Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują Ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Już w najbliższy poniedziałek, 24 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Przed nami wieczór pełen energii, improwizacji i muzycznych niespodzianek w patio portu Łódź. Jeśli lubicie, gdy jazz spotyka się z rockiem, fusion i progresywnym brzmieniem, zarezerwuj czas na muzyczną podróż. Muzozoik, Tomasz Maryniak, War Guitar, Bass, Łukasz Świderski, perkusja i Alicja Grzelak, gitara. Ireneusz Głyk, ceniony polski wibrafonista, perkusista, kompozytor i aranżer. Dwa różne spojrzenia na jazz. Wspólna miłość do żywego grania. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
4: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
5: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z Tobą do Brickomana.
6: No, bo mają wszystko taniej.
5: A jeszcze jakiś?
6: Bo mają najlepszy wybór.
5: No i?
6: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
5: Ciekawe, co jeszcze?
6: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
7: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
9: Artyści tworzą naszą kulturę i polskość. Wielu z nich pracuje projektowo, dlatego dotychczasowy system nie zapewniał im odpowiedniego zabezpieczenia społecznego. Ustawa ma wypełnić tę lukę. Każdy powinien mieć poczucie bezpieczeństwa. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Wracamy na drogi w Łodzi i regionie. Severin Potentas.
12: Nawet kilkanaście minut straty na wjeździe do Łodzi od strony Pabianic to przez trwający remont ulicy Pabianickiej, która korkuje się między Chocianowicką a ulicą 3 Maja. Utrudnienia czekają też na pasażerów MPK, bo od rana objazdami jeżdżą autobusy linii 50, 68 i 75. Poważne utrudnienia czekają też na dołach. Remont Alei Palki wkroczył w kolejny etap, przez co zwężony jest przejazd w obu kierunkach. Korek zabiera tu co najmniej 20 minut. Poza tym spora strata czeka też na ulicach Pankiewicza i Wojska Polskiego. Prace drogowe także w Kutnie. Na ulicy Objazdowej w okolicy wiaduktu drogowcy wymieniają nawierzchnię. Wprowadzono tu ograniczenie prędkości, a ruch odbywa się wahadłowo. Przez to tworzą się tam kilkusetmetrowe zatory, więc warto zachować ostrożność. A na drogi Łodzi i regionu wracamy za pół godziny.
10: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
11: Na zegarze 16. Wiadomości Małgorzata Bożewicz.
13: Łódzcy lekarze ostrzegają, będą dłuższe kolejki i mniej przychodni, dlatego krytykują zmiany w ustawie zdrowotnej. Nowe życie FAMU Poznańskiego. W Centrum Łodzi powstało 80 mieszkań. Skra Bełchatów rozpoczęła treningi. Przed zespołem 8 sparingów. Teraz świeci słońce i to pięknie, ale dziś możliwe jeszcze przelotne opady deszczu, wiatr umiarkowany. Dłuższe kolejki, likwidacja części przychodni i mniej lekarzy w publicznych placówkach. Przed takim scenariuszem ostrzega łódzki samorząd lekarski. Projekt zmian w ustawie zdrowotnej ma ograniczyć pracę medyków w kilku placówkach i zmienić zasady ich wynagradzania. Łódzka Okręgowa Rada Lekarska krytykuje propozycję. Lekarze ostrzegają, że część medyków może odejść z publicznego systemu, co oznaczałoby dłuższe kolejki dla pacjentów, mówi sekretarz ORL lekarz Adam Miller.
14: Ustawodawca postanowił wprowadzić górny limit zarobków, mówiąc medykom wprost: w systemie publicznym więcej nie zarobisz. Każdy medyk, który będzie mógł pracować w sektorze prywatnym, do niego przejdzie, co spowoduje, że w zasadzie w systemie publicznym będzie za mało.
13: Projekt zakłada ograniczenie pracy medyków w kilku placówkach, obowiązek co najmniej pół etatu oraz limity wynagrodzeń. Łódzka ORL zgłosiła swoje uwagi. Po konsultacjach projekt trafi do dalszych prac rządu, a następnie może trafić do Sejmu. A więcej na ten temat już za chwilę w magazynie reporterów Radia Łódź. Słuchasz i wiesz. 80 nowych mieszkań w centrum Łodzi. Zabytkowe famuły Poznańskiego zyskały nowe życie. Przy Ogrodowej 24 zakończył się remont ceglanych budynków, w których kiedyś mieszkali robotnicy z fabryki Izraela Poznańskiego, w której dziś mieści się manufaktura. Kiedyś było tu niemal 200 mieszkań, ale to był zupełnie inny standard, mówi Grzegorz Nita ze spółki Łódzkie Inwestycje.
15: Wszystkie były bez jakichkolwiek wygód, bez toalet. W tej chwili ta liczba mieszkań się zdecydowanie zmniejszyła, natomiast wszystkie są w pełni wyposażone. Na górnych kondygnacjach, jak i powierzchni biurowe są wyposażone również w klimatyzację.
16: Była to taka część miasta, której niekoniecznie chcieliśmy, mówiąc wprost, dotykać, wchodzić w tą przestrzeń, bo ona była dedykowana osobom, które tu mieszkały i niekoniecznie chciały tutaj przyjmować osoby z zewnątrz, mówiąc wprost.
13: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. W famułach będą mieszkania, lokale biurowe, usługowe i gastronomiczne. Najem długoterminowy będzie prowadzony przez spółkę Łódzkie Inwestycje. Zdjęcia nowej Ogrodowej 24 można zobaczyć na naszej stronie www.radioloc.pl. W Pabianicach transport będzie bardziej ekologiczny. Miasto otrzyma 36 milionów złotych z Unii Europejskiej. Ma być zakupione 9 autobusów elektrycznych, będą też przebudowane przystanki. A wszystko po to, by polepszyć komfort podróżujących komunikacją miejską. A co o niej myślą mieszkańcy Pabianic?
17: Wyśmienić się, naprawdę jest bardzo dobrze.
18: Tym, co ja jeżdżę, to mnie odpowiada, to dobrze.
19: Nie, no w sumie w sensie uważam, że akurat komunikacja w Pabianicach jest jakby dobrze, jest to miasto skomunikowane.
20: W sumie okej jest. Mogłoby być lepiej, aczkolwiek uważam, że jak na Pabianicy to jest naprawdę okej.
13: Za unijne pieniądze ma też być remont pętli Duży Skręt, budowa parkingu przy dworcu PKP i modernizacja Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Miasto nie podaje jednak dokładnej daty realizacji tych planów.
21: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
13: Polskie władze przygotowują się do transportu kolejnych osób poszkodowanych w wypadku autokaru na Węgrzech. Do tej pory 21 osób przyleciało do Polski. W węgierskich szpitalach nadal przebywa 17 poszkodowanych i zidentyfikowano już ciała 10 z 12 ofiar. W wypadku polskiego autokaru na autostradzie M3 w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 osób zostało poważnie rannych. Według ustaleń policji 62-letni kierowca miał zasnąć w trakcie jazdy. Siatkarze PGG Skry Bełchatów rozpoczęli treningi przed nowym sezonem. W hali Energia pojawiło się 12 siatkarzy, a wśród nich doświadczony kapitan Grzegorz Łomacz.
22: Super fajnie po takiej długiej przerwie wrócić tutaj do tego miejsca. Znowu nowy projekt, nowi zawodnicy, nowy zespół. Zaczynamy od nowa całą zabawę.
23: Dla mnie Skra Bełchatów, niezależne od tego, na którym miejscu była rok temu, czy 5 lat temu, czy 10 lat temu. To jest po prostu jakby historia sama w sobie, więc ja będę chciał pokazać, że Skra Bełchatów będzie walczyła o te najwyższe cele.
13: Dodał Igor Grobelny, który jest jednym z nowych graczy. W najbliższych dniach bełchatowianie mają zaplanowane lżejsze treningi, m.in. bez skakania, a w okresie przygotowawczym rozegrają 8 sparingów. Kolejne wiadomości Radia Łódź o 16.30. Zapraszam.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Zachmurzenie zmienne, popołudniem na przemian umiarkowane i duże, jednak wieczorem z szansą na większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Możliwe też przelotne opady deszczu. W Łodzi i regionie obecnie 17 stopni, maksymalnie dzisiaj jeszcze do 19. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni i zachodni, ciśnienie 1008 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: 5 minut po godzinie 16, a w naszym studiu już Marcin Mendelbaum. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
11: Co dzisiaj ciekawego w programie?
1: Gdzie jest plecak?
11: A dzisiaj plecaka akurat nie ma.
1: Nie ma
11: w domu
1: plecaka,
11: został.
1: Jest książka za to.
11: Jest książka.
1: Pan redaktor tutaj książki czyta w czasie programu?
11: To dla naszych słuchaczy jako nagroda.
1: W odcinkach.
11: Program Słuchasz i Wiesz to już teraz w Radiu Łódź. Za najdłuższą...
1: Już, no.
11: To już zaraz ucieknę. No czemu mnie tak wyganiasz?
1: Nie, właśnie nie wyganiam. Mówię, nie że uciekaj. Tak, to było takie, żeby zostać.
11: A to ja mam tutaj cały program ci towarzyszyć.
1: Proszę bardzo, a proszę bardzo, co mi tam?
11: To może będę podglądać z reżyserki w takim razie. Adam Miksa zostaje, a ja, Patryk Lewy, dziękuję za wspólne popołudnie w Radiu Łódź.
2: Słuchasz i wiesz.
1: Maciej Trajanowski jest wydawcą programu, Adam Marcin, no i jeszcze oczywiście reporterki i reporterzy Radia Łódź. Popadało wczoraj trochę, choć słowo trochę jest oczywiście, delikatnie mówiąc, niedoszacowane. Były takie miejsca w województwie łódzkim, gdzie deszcz, wiatr i burze dały się mocno we znaki, no bo były podtopienia i połamane drzewa.
3: Doszło do zalania warsztatów i niewielkiego zalania sali gimnastycznej. Doszło też do zalania budynków mieszkalnych.
4: O Jezu, przez moje podwórko to pojemniki skakały. Pies się bardzo bał. Strasznie, drzewa powyrywane, grad padał.
1: No i będzie taki raport po wczorajszej ulewie w popołudniowym programie Radia Łódź. Lekarze zaczynają głośno mówić o nowej ustawie zmieniającej zasady zatrudniania i wynagradzania personelu. Uważają, że może to doprowadzić do likwidacji części przychodni i szpitali oraz transferu personelu medycznego do sektora prywatnego.
14: W systemie publicznym więcej nie zarobisz. Jeżeli chcesz ten sufit przebić, idź do sektora prywatnego albo wyjedź za granicę.
24: Te pensje, które są, no to jest wynaturzenie, nie? Ale powinni zarabiać dobrze, ale nie tyle.
25: Nie czekałam zbyt dużo w kolejce. Trwało to jakieś 2-3 miesiące.
1: No i tak to jest z lekarzami. Albo są kolegi, albo nie ma. Za dużo zarabiają, za mało zarabiają. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się wypowiedzieć, to zapraszam. Coraz więcej osób korzysta z kolei, coraz więcej osób dojeżdża samochodem na dworzec i wsiada w pociąg. Tylko liczba miejsc przy przystankach i dworcach, właśnie, czy ona jest wystarczająca?
26: Ważne jest, aby został wybudowany parking, na który można przyjechać autem, zastawić go w bezpiecznym miejscu i móc dalej pojechać już koleją.
27: O, na pewno jest potrzebne, no bo to ludzie do pociągu wsiadają, nie?
28: Parking ten, co powstał, to jest dobrze.
1: No, powstają parkingi. Pytanie, czy liczba miejsc jest wystarczająca przy tych dworcach, przy przystankach kolejowych, czy trzeba mocno bić się o wolne miejsce parkingowe. Zapraszamy do słuchania.

0: Tu Radio Łódź, a to oczywiście The Cars w Radiu Łódź. Zastanawiam się, ile osób teraz w The Cars gdzieś w korkach stoi, w Łodzi albo w regionie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie tych, którzy w korkach i tych, którzy mkną. Ale mam nadzieję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1: Słuchasz i wiesz.
0: A tymczasem my wracamy do tego, co działo się wczoraj. Ulewne deszcze dały się we znaki mieszkańcom Łódzkiego. Sporo pracy mieli bełchatowscy strażacy, którzy działali głównie w mieście i gminie Zelów. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
2: W Zelowie działania strażaków dotyczyły głównie zalanych ulic i połamanych drzew. Interweniowali także w zespole szkół ponadpodstawowych. Do budynku wdarła się woda, relacjonuje młodszy brygadier Michał Wieczorek z Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie.
3: Doszło do zalania warsztatów i niewielkiego zalania sali gimnastycznej. Doszło też do zalania budynków mieszkalnych, części tam podpiwniczonej oraz apteki.
4: O Jezu, przez moje podwórko to pojemniki skakały. Pies się bardzo bał. No tak się wsunął krzesła, że nie chciał wyjść.
5: Trzeba mieć świadomość, że żadne systemy kanalizacyjne nie są w stanie odebrać tak dużej ilości wody, z jaką wczoraj mieliśmy do czynienia. Kamil Świta, burmistrz Zelowa. Woda opadła i interwencji straży było naprawdę dużo. Z tego, co udało mi się ustalić, 12 jednostek straży tylko z naszej gminy brało udział w tych działaniach, które przede wszystkim polegały na tym, że trzeba było walczyć o to, ażeby woda na salę sportową nie weszła właśnie w szkole.
6: Padało, no ale to jak wszędzie.
7: Często jest tak, że Zelów płynie po większych ulewach, czy niekoniecznie?
6: No różnie to bywa i tak dalej. Zależy w którym miejscu i zależy po prostu jak pada.
7: Z takimi ulewami często tutaj mają Państwo do czynienia, czy niekoniecznie?
8: No czy myślę, że nie. Ja przynajmniej pamiętam w poprzednich latach w okolicy zdarzały się takie sytuacje, ale to już wiele lat temu, kiedy przychodziły jakiś taki pas właśnie burzowy, łącznie z łamaniem drzew w lesie albo z dachami, nie?
9: No ja w domu byłam, to tak nie odczułam, no nie, ale bardzo była, grad padał.
10: Podobno tam gdzieś dalej to strasznie, drzewa powyrywane.
7: Czyli niebezpiecznie.
10: No niebezpiecznie, nie.
7: Często w Zelowie, w gminie Zelów dochodzi do takich gwałtownych zjawisk pogodowych?
10: Nie. No, w tym roku to chyba takie pierwsze, taka właśnie, bo tak to było ciepło, ani burz nie było, ani nic. Właśnie to taka pierwsza uleba była.
5: Sytuacja dzisiaj jest opanowana. No, problem polegał jeszcze na tym, że mieliśmy ograniczenia w dostawie prądu, energii elektrycznej, co de facto później spowodowało to, że nie mieliśmy przepompowni do ścieków i wody opadowej. No i też się to przyczyniło bez wątpienia do tego, że ta woda przez dłuższy czas niestety zalegała na ulicach. Lokalne podtopienia, ale uważam, że jakoś strasznie nie wyszło.
2: W jednym przypadku strażacy dostarczyli agregat prądotwórczy pacjentowi stale korzystającemu z respiratora. Sporo pracy mieli także strażacy z Piotrkowa Trybunalskiego.
11: Największe szkody zostały wyrządzone w miejscowości Kotuszów w gminie Aleksandrów, gdzie wiatr zerwał pokrycie dachowe na jednym budynku mieszkalnym, a trzy inne dachy zostały uszkodzone.
2: Mówił młodszy kapitan Dominik Ciach z Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie. W całym województwie łódzkim odnotowano ponad 130 strażackich interwencji.
0: Popadało, delikatnie mówiąc, tak spoglądam na dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej za 24 godziny, podane na stronie Instytutu. No to najwyższe opady w Polsce odnotowano w Warszawie. 44,5 mm, niewiele mniej, choć zdecydowanie mniej było właśnie w województwie łódzkim. 29 w Łodzi, 24 mm w Sulejowie, niecałe 16 w Wieluniu, to na tych oficjalnych stacjach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Popadało w całym kraju, strażacy interweniowali ponad 1100 razy. Najwięcej interwencji oprócz województwa łódzkiego było na Śląsku, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. A w Zelowie z mikrofonem był reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski. 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl albo można nagrywać głosówki. Wystarczy wejść na radiolodz.pl albo do naszej aplikacji mobilnej.

0: Pięknie słońce świeci, przynajmniej na razie na radiostacji. Zrobiło się zdecydowanie jaśniej i bardziej przypomina to letnią pogodę. No ale teraz będzie o lekarzach.
1: Słuchasz i wiesz.
0: I to będzie scenariusz, przed jakim ostrzega łódzki samorząd lekarski. Dłuższe kolejki, likwidacja części przychodni i mniej lekarzy w publicznych placówkach. A wszystko dlatego, że chodzi o projekt zmian w ustawie o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych, który zmienia zasady zatrudniania i wynagradzania medyków i ogranicza pracę w kilku placówkach. Dyskusje te wywołały przypadki bardzo wysokich kontraktów lekarskich, choć resort wskazuje szerzej na problemy kadrowe i finansowe systemu. Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi krytycznie ocenia projekt, a my zapytaliśmy mieszkańców Łodzi, co o nim sądzą.
2: Wie pani, bardzo trudne pytanie. Generalnie uważam, że te pensje, które są, no to jest wynaturzenie, nie? Ale powinni zarabiać dobrze, ale nie tyle. Natomiast no, przejdą do sektora prywatnego i tak w większości przypadków korzystamy, jak coś potrzeba sektora prywatnego. W związku z tym, no, myślę, że rynek by sam wyregulował te sprawy.
3: A czy panu się zdarza korzystać właśnie z doświadczenia z NFZ-u?
2: Tak, i tu nie mam tu żadnego problemu. Nie mam żadnego problemu, zupełnie dobrze to funkcjonuje, także ja jestem bardzo zadowolony, ale nie korzystam często. Ja bym korzystał często, to pewnie byłbym mniej zadowolony.
4: Taka samowolka. Jestem za ustandaryzowaniem, za ograniczeniem tego w jakiś sposób. Korzystam na NFZ. Nie czekałam zbyt dużo w kolejce, trwało to jakieś 2-3 miesiące.
5: Rząd chce zmienić zasady pracy i wynagradzania lekarzy w publicznych placówkach. Projekt przewiduje między innymi limity zarobków i obowiązek zatrudnienia na co najmniej pół etatu w szpitalach i poradniach przyszpitalnych. Jak podkreśla sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, lekarz Adam Miller, te zmiany nie służą pacjentom.
6: W momencie, kiedy pojawiły się kontrowersje, widać, że ktoś chciał szybko coś pokazać, ale nie do końca przemyślał, jakie to niesie ze sobą konsekwencje. Tutaj ustawodawca postanowił wprowadzić górny limit zarobków, mówiąc medykom wprost: w systemie publicznym więcej nie zarobisz. Jeżeli chcesz ten sufit przebić, idź do sektora prywatnego albo wyjedź za granicę.
7: I to może się odbić na pacjentach, dlatego że lekarze mogą przechodzić właśnie do sektorów prywatnych. Czyli kolejki na przykład do lekarzy świadczących usługi na NFZ mogą się wydłużyć.
6: To zdecydowanie w ten sposób wpłynie na cały sektor ochrony zdrowia, ponieważ każdy medyk, który będzie mógł pracować w sektorze prywatnym, do niego przejdzie. Ale niestety widzimy też, że NFZ dąży do tego, ponieważ cała ta ustawa w zasadzie ma jeden cel, czyli ograniczyć wydatkowanie środków publicznych. Nie patrząc na jakość ochrony zdrowia, nie patrząc na potrzeby pacjentów, tylko w cyferkach w Excelu, żeby były niższe liczby.
7: NFZ chce zaoszczędzić?
6: Niestety tak, i to zaoszczędzić na zdrowie obywateli, ponieważ tych pieniędzy brakuje.
5: Problem w tym, że w mniejszych miejscowościach wielu specjalistów przyjeżdża dziś tylko w wybrane dni. Po zmianach część z nich może z takich dojazdów zrezygnować.
6: Okaże się, że tam nikt nie przyjdzie do pracy i pacjenci zostaną bez opieki.
5: Projekt jest na etapie konsultacji, a Łódzka Okręgowa Rada Lekarska przekazała swoje uwagi i propozycje zmian. Po ich zakończeniu projekt będzie dalej procedowany przez rząd.
0: A według Millera, pomijając nadużycia, wysokie zarobki części lekarzy wynikają głównie z braków kadrowych. Lekarze biorą dużo dyżurów, pracują w kilku placówkach i dojeżdżają tam, gdzie trudno znaleźć specjalistę. W takich miejscach szpitale oferują wyższe stawki, żeby w ogóle obsadzić dyżury. A tematem zajęła się reporterka Radia Łódź, Joanna Karp. Można dzwonić, można pisać. No to przypomnę numer telefonu 606-78-78-78, studio@radiolodz.pl, albo można nagrać głosówkę poprzez stronę radiolodz.pl lub aplikację. No właśnie, to jak to jest z tymi zarobkami lekarzy według państwa?

0: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: To w Radiu Łódź teraz o tym, co na drogach. Seweryn Potentas.
2: Komunikacyjny armagedon na łódzkich dołach to przez remont Alei Palki, gdzie od dziś rozpoczęły się prace także na trasie w kierunku Ronda Solidarności. Obecnie przejazd w obu kierunkach zabiera kierowcom nawet kwadrans. Przez remont duże opóźnienia łapią także przejeżdżające przez doły autobusy MPK. To nie jedyne problemy w tej okolicy. Przez remont północnej cały ruch od dołów w kierunku Bałut przeniósł się na ulicę Źródłową. W efekcie utworzył się tam korek, który zaczyna się już na wysokości ogródków działkowych. Zwiększony popołudniowy ruch widać także na wjeździe do Żgowa od strony Pabianic. Najbardziej odczuwalne jest to przed skrzyżowaniem z ulicą Katowicką, gdzie korek ma już ponad kilometr. A kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Tu Radio Łódź, jest 16:30. Wiadomości Małgorzata Błażewicz.
3: MSZ rozmawia z węgierskimi władzami o sprowadzeniu do Polski ciał 12 ofiar katastrofy autokaru. Identyfikacja ofiar ma zakończyć się dziś wieczorem. Węgierski sąd zdecydował o 30-dniowym areszcie dla kierowcy, który według policji miał zasnąć za kierownicą. Europosłowie związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus opuszczą delegację PiS w Parlamencie Europejskim, informuje TVN24. Michał Dworczyk, Waldemar Buda i Piotr Miller mają założyć własną 3-osobową delegację w ramach frakcji europejskich konserwatystów i reformatorów, a decyzja ma doprowadzić do ich formalnego wykluczenia z Prawa i Sprawiedliwości. A Prawo i Sprawiedliwość chce tańszych biletów w Łodzi. Radni złożyli projekt uchwały w tej sprawie. W Łodzi przejazdy autobusami i tramwajami są jednymi z najdroższych i jednymi z najwolniejszych w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu Jak dojadę. Uchwała radnych PiS-u ma wyrażać stanowisko i chęć obniżenia cen biletów na przejazdy MPK Łódź. Nie wskazuje jednak konkretnych rozwiązań. Najbliższa sesja łódzkiej rady odbędzie się za tydzień. Bilety kolejowe i dowód w jednej aplikacji. Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako jeden z pierwszych przewoźników w Polsce pozwala na okazanie biletów M-Obywatelu. Rozwiązanie pozwoli m.in. na skrócenie czasu kontroli. W 2025 roku pasażerowie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej kupili przez internet blisko 5 milionów biletów. Możliwość połączenia biletów na Łódzką Kolej Aglomeracyjną z M-Obywatelem działa od wczoraj. I teraz pytanie do Ciebie, Marcin, czy już połączyłeś?
1: A co miałem połączyć? Kropki?
3: Nie, Łódzką Kolej Aglomeracyjną Koleo z M-Obywatelem.
1: Jeszcze nic nie łączyłem.
3: To polecam. Bardzo proste rozwiązanie. Następne wiadomości Radia Łódź o 17:00. Zapraszam.
1: A teraz będę łączył kropki pogodowe. 17 do 20 stopni w tej chwili na termometrach. Słońce się gdzieś schowało, przynajmniej na radiostacji. Jeśli chodzi o to, co będzie działo się w najbliższych godzinach, to właśnie taka pogoda jak teraz, czyli chmury, słońce, deszcz, wszystko dookoła, do tego okresami porwisty wiatr. W nocy też chmury, ale bez słońca. Deszcz może się pojawić. Będzie od 10 do 11 stopni. Co będzie jutro? To samo co dzisiaj. Bez większych zmian. Może trochę cieplej, bo ma być od 20 do 22 stopni.

0: Słuchasz i wiesz.
1: I telefonujesz 606 78 78 78. To jeszcze w uzupełnieniu informacji dla kierowców.
2: Dzień dobry, ja chciałem tylko powiedzieć, że na wiadukcie przy ulicy Bartoszewskiego, przy samym wjeździe na wysokości Starowej Góry jest wypadek, samochód wbity w barierkę, na miejscu jest policja wyłączony, prawy pas ruchu w stronę centrum. Pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękujemy bardzo za informację. Mam nadzieję, że przydała się kierowcom, którzy teraz gdzieś na trasie górno w okolicach Bartoszewskiego, tam poważne utrudnienia w ruchu, jeden pas wyłączony, jak słyszeliśmy. Dziękujemy słuchaczowi, czekamy na kolejne informacje. Tak sobie spoglądam na aplikację, która pokazuje opóźnienia autobusów na Alei Palki. Delikatnie mówiąc, nie jest dobrze, bo tak sobie losowo wybrałem jeden autobus, a tam opóźnienie 46 minut. Kolejny 29. Sprawdzić kolejny? No to sprawdzam. Uwaga, sprawdzam. Sprawdzam. Już mówię, tutaj opóźnienie jest minut 21. To dużo cierpliwości. Życzymy kierowcom MPK, którzy stoją w korkach, a także pasażerom, którzy czekają w tych autobusach, aż wyjadą z korka. No, taka sytuacja, niestety.

0: Dwa tygodnie wakacji jeszcze przed nami. Wydawałoby się, że ruch na ulicach Łodzi mniejszy, ale nic z tego. Drogowcom też wydawało się, że korków nie będzie sporych, a tymczasem na Alei Palki spory tłok, spory ścisk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. W temacie ulicy Palki, który jest bardzo głośny i miałem okazję dzisiaj tą ulicą jechać i chciałem zapytać się głośno, gdzie jest policja drogowa, która w takim wypadku powinna zarządzać ruchem i jednak usprawniać sytuację. Jest tam olbrzymi korek, a służb odpowiednich nie widać. Myślę, że udział policji drogowej byłby co najmniej wskazany w tym miejscu. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo. Czy policja pomogłaby rozwiązać sytuację z korkami? Bo rzeczywiście korki na Alei Palki w obie strony, dość duże autobusy poopóźniane po kilkadziesiąt minut, autobusy MPK. Zatem, drodzy pasażerowie, cierpliwość się przyda. Kierowcom też się przyda cierpliwość, a może policja też gdzieś stoi w tym korku? Może taka sytuacja po prostu.
2: Słuchasz i wiesz.
0: To może przesiąść się w pociąg, będzie jakoś sprawniej, szybciej się może dojedzie. Tyle, że jak się chce skorzystać z pociągu, to często chce się też podjechać na dworzec samochodem, zostawić ten samochód tak bezpiecznie, w miarę sprawnie, nie poszukując miejsca gdzieś w krzakach. No właśnie, ponad 1000 nowych miejsc parkingowych ma ułatwić mieszkańcom łódzkiego przesiadkę z samochodu do pociągu. Powstały przy 21 stacjach i przystankach w ramach programu przystankowego. Inwestycje dotyczą zarówno większych węzłów, jak i niewielkich miejscowości, gdzie do tej pory brakowało odpowiedniej infrastruktury. Program w Łódzkiem jest już na finiszu, a więcej na ten temat wie Jakub Jędrzejewski.
3: Samochodem na stację, dalej już pociągiem. Właśnie taki model podróży mają ułatwiać nowe parkingi. W Łódzkiem w ramach programu przystankowego przygotowano ponad 1000 miejsc przy 21 stacjach i przystankach, a dla pasażerów liczy się przede wszystkim to, żeby samochód można było zostawić możliwie blisko peronu.
4: No na pewno jest potrzebne, no bo to ludzie do pociągu wsiadają, nie?
5: Parking ten, co powstał, to jest dobrze, bo wcześniej nie było, ludzie nie mieli gdzie samochody, nie? Samochody przyjeżdżają, są tutaj, parkują, no to dobrze, no.
6: Program przystankowy miał dwie takie główne odnogi. Kasper Fischer, dziennikarz Rynku Kolejowego. Pierwsza to było wybudowanie przystanków w nowych lokalizacjach i remont samych peronów, tam gdzie one tego wymagały, a druga to była dobudowa parkingów przy części przystanków, przy których dotychczas albo ich nie było, albo były to parkingi za małe, albo często takie parkingi dzikie. No i na pewno można powiedzieć, że w kwestii parkingowej ten program uzupełnił jakoś potrzeby. Na ile z poszczególnych lokalizacji będą korzystać pasażerowie, no to przekonamy się z czasem.
3: Nowe miejsca pojawiły się m.in. przy stacji Zgierz-Rudunki, gdzie kierowcy mają do dyspozycji 20 stanowisk. Program skupia się w dużej mierze na mniejszych stacjach i przystankach. Chodzi o to, żeby również mieszkańcy spoza największych miast mogli dojechać autem do kolei i tam wygodnie się przesiąść.
6: Wielu pasażerów na mniejsze przystanki dociera samochodem, bo po prostu bardzo trudno jest tam dotrzeć inaczej. To są często te przystanki położone w rejonie wiejskim, w którym komunikacja autobusowa albo nie działa, albo działa o wiele rzadziej niż w dużych miastach. Więc tam rzeczywiście często potrzeby parkingowe są stosunkowo duże. Istotnym jest też powstanie parkingu przy stacji Opoczno Południe na centralnej magistrali kolejowej, która gromadzi pasażerów z bardzo wielu okolicznych miejscowości. Ma takie znaczenie, powiedzmy, regionalne.
3: Jedną z ostatnich inwestycji programu przystankowego w Łódzkiem są parkingi w miejscowości Gomunice w powiecie radomszczańskim. Przy stacji powstaje 70 miejsc, po 35 po obu stronach przejazdu przy ulicy Wojska Polskiego. 5 będzie przeznaczonych dla osób o ograniczonej mobilności. Pojawią się też stojaki rowerowe i energooszczędne oświetlenie, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
7: Aby zachęcić pasażerów do wsiadania do pociągu, ważne jest, aby został wybudowany parking, na który można przyjechać autem, zastawić go w bezpiecznym miejscu i móc dalej pojechać do szkoły, na studia, do pracy już koleją.
3: Parkingi mają być gotowe jeszcze w tym roku. Na samym programie przystankowym plany dotyczące parkingów się jednak nie kończą. PKP wskazały już kolejne miejsca, gdzie podróżni zostawiają auta na nieutwardzonych placach. W Łódzkiem na liście znalazły się Mysłaków w powiecie łowickim oraz Gorzkowice w powiecie piotrkowskim. Tam takie miejsca mają zostać uporządkowane i zyskać nową nawierzchnię.
0: A relacje przygotował Jakub Jędrzejewski. To jeszcze tylko tak powiem, że wczoraj informowaliśmy o połączeniu Łódź-Zgierz, które jest w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o liczbę podróżujących, krajowej ścisłej czołówce. 4000 osób dziennie przemieszcza się po tej trasie. Na dworzec w Zgierzu jest. Można się przesiąść. Ale samochodem, jak się podjedzie, to najpierw trzeba się naszukać miejsca. No i na Widzewie, gdzie parkingi są wielkie, też jakby z parkowaniem jest problem, no bo też sporo osób korzysta. No właśnie, czy te parkingi w wielu miejscach nie są już za małe? Jak się Państwu parkuje pod dworcami? 606-78-78-78 studio@radiolodz.pl. W Kutnie pojawiło się też innowacyjne rozwiązanie. Znaczy, nie jest to jakieś nowe, ale jest, proszę bardzo. Wyznaczono tam strefę Kiss and Ride, przeznaczoną do krótkiego, bezpłatnego postoju przy tym, jak ktoś wysiada, bądź też wsiada do samochodu. Po prostu się podwozi pasażera, robi mu się papa, on sobie idzie na pociąg albo szybciutko się go odbiera, jak wysiądzie z pociągu. Taka strefa właśnie jest przy dworcu w Kutnie. 606 78 78 78 to nasz numer telefonu. Można też nagrać głosówkę poprzez aplikację mobilną lub stronę radiolodz.pl albo można napisać na studio@radiolodz.pl.

0: No to zostajemy przy tematach komunikacyjnych, ale teraz będziemy rozmawiać o rozwoju komunikacji w Pabianicach.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo miasto dostało, i to niemałe, dofinansowanie z funduszy europejskich dla Łódzkiego. Urząd zapowiada polepszenie warunków transportu publicznego w mieście i ekologiczne rozwiązania dla Pabianic. Jest to szczególnie ważne dla tych, którzy są zmuszeni codziennie dojeżdżać komunikacją miejską do pracy, szkoły czy innego miasta. Nasza reporterka zapytała Pabianiczan, jak oceniają komunikację miejską.
2: Wyśmienić się, naprawdę jest bardzo dobrze.
3: Tym, co ja jeżdżę, to mi odpowiada, to dobrze.
4: Nie, no w sensie uważam, że akurat komunikacja w Pabianicach jest jakby dobrze, jest to miasto skomunikowane.
2: W sumie nie mam żadnych problemów, prosty zakup biletów, migawka działa, także pozytywnie.
5: Tak, mieszkańcy Pabianic komentują obecny stan komunikacji miejskiej. Pabianice obecnie dostały dofinansowanie z funduszy europejskich na ponad 36 milionów złotych, a cała kwota ma trafić właśnie na remont sektora transportu. Jak obiecuje urząd, będzie nowocześnie i ekologicznie. To pokazuje, jak Pabianice chcą inwestować w jakość życia mieszkańców, mówi marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
6: To pokazuje, że po raz kolejny Pabianice inwestują w transport miejski i inwestują w infrastrukturę, ale przede wszystkim chcą poprawiać i wpływać na jakość życia mieszkańców.
5: Z tych funduszy zaplanowano zakup 9 elektrycznych autobusów i ładowarek do nich, przebudowę przystanków, przebudowę pętli, duży skręt, budowę parkingu Park and Ride przy dworcu PKP i modernizację miejskiego zakładu komunikacyjnego.
7: Tak, zdecydowanie stawiamy na nowoczesność i na tą ekologię i tak jak wcześniej już to zostało powiedziane, no możemy mówić o pewnym takim miksie tych projektów, bo drugi i trzeci etap modernizacji komunikacji w Pabianicach to jest właśnie blisko 50 milionów złotych wsparcia zewnętrznego.
5: Mówi wiceprezydent Pabianic Dawid Zakrzewski.
7: Patrzymy na to szeroko, dlatego że mówimy nie tylko o tej rewolucji w samym mieście, ale też właśnie poprawie komunikacji z resztą regionu, właśnie chociażby poprzez ten parking Park and Ride, który ułatwi komunikację z naszym dworcem PKP. Dalej już tak jak Łódzka Kolej Aglomeracyjna ma swoją ofertę z różnymi innymi częściami naszego regionu. Łącznie tych autobusów będzie 12, oprócz tego, tak jak to było powiedziane wcześniej, nowoczesna ta infrastruktura do ładowania, do pozyskiwania tej energii poprzez fotowoltaikę, ale to także nowoczesne centrum zarządzania ruchem, czyli to tutaj właśnie powstanie nowy budynek MZK, który zastąpi te obiekty z lat 70.
5: Nie tylko mieszkańcy skorzystają na tym. Dzięki modernizacji miejskiego zakładu komunikacyjnego pracownicy tego miejsca będą mieli większy komfort pracy, tłumaczy wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Magdalena Werstak.
8: To poprawią się też warunki dla pracowników miejskiego zakładu komunikacyjnego, dlatego że, szanowni państwo, mamy modernizację zajezdni MZK. Tak jak pan prezydent wspomniał, budynek jest z lat 70. i poprawimy warunki pracowników, bo tak naprawdę oni zasługują na lepsze warunki, zaplecze sanitarne, techniczne.
6: Ja się ogromnie cieszę, że to są właśnie inwestycje ekologiczne w zdrową przyszłość właśnie mieszkańców Pabianic.
5: Podsumowała marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.
0: A relacjonowała reporterka Radia Łódź Weronika Skibińska. Pabianice nie podają dokładnej daty realizacji planów, ale zapowiadają, że prace w tym temacie już ruszyły. Ma być rewolucja komunikacyjna w Pabianicach. A pan Krzysztof napisał do nas maila na studio@radiołódź.pl, a po polsku to list elektroniczny, tak ładnie brzmi, prawda? Gdybym codziennie miał stać w korku w tym samym miejscu, to na zdrowy rozum wybrałbym komunikację miejską lub rower. Ale jak ktoś woli się biczować i narzekać, to taka jego wola. Panie redaktorze, wróciłem z Kalabrii, a tu coś zimne jak na sierpień, więc ja ponarzekam. Nie wiem czemu, ale nie mogę wysłać wiadomości głosowej. Panie Krzysztofie, sprawdzamy, co się tam zadziało. Zawsze jakieś chochliki się gdzieś tutaj rozpanoszą i problemy stwarzają. Mam nadzieję, że ten problem uda nam się całkiem niedługo usunąć i że głosówki będzie można znowu nagrywać i do nas przesyłać, ale zawsze można do nas zadzwonić 606 78 78 78 albo tak jak pan Krzysztof zrobił, napisać list elektroniczny na studio@radiołódź.pl. O 17 w Radiu Łódź Wiadomości.

0: Autopromocja.
1: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
2: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
3: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
4: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
1: Panie ministrze, w polityce
4: było...
1: nie jest pan od wczoraj w polityce.
5: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
6: Czy to jest polityczny trolling?
7: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
8: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
9: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
5: Gość Radia Łódź.
1: Najważniejsza rozmowa w regionie.
5: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
1: Maciej Trajanowski
5: i Michał Dąbrowski.
1: Zapraszamy!
0: Autopromocja. Reklama.
10: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
11: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
12: Podobno każda dobra historia zaczyna się od przypadku. Wpadli tylko na chwilę. Po spacerze, po kawę, po coś słodkiego. I wtedy pojawiła się ona. Radiość. Kremowe lody z nutą palonego masła, wanilii, soczysta marakuja, a na koniec delikatnie chrupiąca czekolada. Radiość. Totalnie nieoczywista. Nowy smak lodów Radia Łódź czeka w Łodziarni Drożdżarni Sienkiewicza 13 w Łodzi. Spróbuj, zanim zniknie.
13: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
14: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
0: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: I o tym, co na drogach, Seweryn Potentas.
17: Uwaga, kierowcy wjeżdżający do Łodzi od trasy S14. Po zjeździe w Rypułtowicach i dojeździe do ulicy Pabianickiej czeka nawet kilkunastominutowy postój w korku. To przez remont na wysokości ulicy Rudzkiej. Poza tym przy S14 zapełnił się też zjazd na Rytkinie. To przez korek na Maratońskiej, który może zaczynać się już przy ulicy Sanitariuszek. Przypominam także o bardzo dużych utrudnieniach na dołach. Aleja Palki stoi w obu kierunkach, a strata sięga kilkunastu minut. Jadąc od Brzezińskiej, warto wybrać objazd przez Stoki ulicami Janosika i Pomorską. To nie jedyne utrudnienia, bo cierpliwość łódzkich kierowców mogą testować jeszcze takie ulice jak Konstantynowska na wysokości Zdrowia, czy Limanowskiego przy Włókniarzy. A ja już dziękuję i życzę spokojnej drogi.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Tu Radio Łódź, jest 17. Wiadomości Małgorzata Błażewicz.
18: Jest areszt dla polskiego kierowcy, który prowadził autokar na Węgrzech. Zginęło 12 osób. Kierowcy zyskali ponad 1000 miejsc przy stacjach kolejowych w regionie łódzkim. 36 milionów złotych na nowoczesny transport w Pabianicach. Późnym popołudniem i wieczorem możliwy przelotny deszcz w Łodzi i regionie. Solidnie popadać może w okolicach Bełchatowa. Na termometrach do 19 stopni. Miesiąc aresztu dla kierowcy polskiego autokaru po tragicznym wypadku na autostradzie M3. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy w Miszkolcu. W katastrofie autokaru w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 osób zostało poważnie rannych. 62-letni Robert M. złożył zażalenie na decyzję sądu. O szczegółach mówi Michał Makowski.
19: W ocenie sądu istnieje uzasadnione podejrzenie, że z powodu zmęczenia kierowca zasnął w trakcie jazdy i to sprawiło, że autokar wypadł z drogi. Adwokat polskiego kierowcy Daniel German powiedział, że jego klient nie chce komentować ostatnich wydarzeń.
20: Nie ma nadzwyczajnych okazji, soko sabą wodził mig.
19: Oczywiście jesteśmy jeszcze na wstępnym etapie sprawy. Sąd miał trudności z podjęciem decyzji, ponieważ były argumenty za i przeciw. Sąd postanowił aresztować mojego klienta na 30 dni i ponownie rozważyć zasadność aresztowania po 30 dniach. Rzeczniczka sądu Tunde Majorosz poinformowała, że według sądu z powodu obcego obywatelstwa i miejsca zamieszkania polskiego kierowcy istnieje ryzyko ucieczki lub ukrywania się przed węgierskim wymiarem sprawiedliwości. Za nieumyślne spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginęło wiele osób, na Węgrzech grozi od 2 do 8 lat więzienia.
18: W nocy organizm człowieka jest nastawiony na odpoczynek i sen, podkreślają lekarze specjaliści i według nich prowadzenie samochodu nocą jest bardzo niebezpieczne. Ponad 1000 miejsc parkingowych przy stacjach i przystankach kolejowych w Łódzkiem powstały w 21 lokalizacjach w ramach programu przystankowego Polskich Linii Kolejowych. Mają przede wszystkim ułatwić mieszkańcom dojazd samochodem do kolei i dalszą podróż pociągiem. Nowe miejsca pojawiły się zarówno przy większych stacjach, jak i w mniejszych miejscowościach. Kierowcy mogą zostawić samochód m.in. w Koluszkach, przy stacji Zgierz Rudunki czy Opoczno Południe, mówi Kacper Fischer, dziennikarz portalu Rynek Kolejowy.
21: Program przystankowy miał dwie takie główne odnogi. Pierwsza to było wybudowanie przystanków w nowych lokalizacjach i remont samych peronów, a druga to była dobudowa parkingów przy części przystanków, przy których dotychczas albo ich nie było, albo były to parkingi za małe, albo często takie parkingi dzikie.
22: Potrzebne, no bo to ludzie do pociągów wsiadają, nie?
23: Parking ten, co powstał, to jest dobrze, bo wcześniej nie było, ludzie nie mieli gdzie samochody, nie?
18: Dodają pasażerki. Ostatni parking w ramach programu powstaje w Gomunicach w powiecie radomszczańskim. Zaplanowano tam 70 miejsc. Kolejne zmiany szykują się też w Mysłakowie i Gorzkowicach, gdzie nieutwardzone place wykorzystywane przez kierowców mają zyskać nową nawierzchnię.
15: Więcej na radiowódź.pl.
18: Fabianicki transport bardziej ekologiczny i nowoczesny niż do tej pory. Miasto otrzyma 36 milionów złotych z Unii Europejskiej. Urząd przeznaczy te pieniądze na zakup 9 autobusów elektrycznych, a dodatkowo mają zostać przebudowane przystanki. Wszystko po to, aby polepszyć komfort podróżujących komunikacją miejską. Wymienimy stare autobusy na nowe, mówi Marcin Chmielewski, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Pabianicach.
24: To będzie bardzo ważny moment dla naszych pasażerów, którzy korzystają z komunikacji miejskiej. Między innymi dlatego, że wtedy będziemy mogli wycofać z eksploatacji najstarsze autobusy z lat 2008 i 2010, które są pojazdami bez klimatyzacji, co jest w tej chwili szczególnie uciążliwe dla pasażerów.
18: Ale to nie wszystko. Urząd zapowiada też remont pętli Duży Skręt, budowę parkingu przy dworcu PKP i modernizację Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Miasto nie podaje jednak dokładnej daty realizacji tych projektów. Nie żyje mężczyzna, który w Łowiczu poszedł po deszczówkę. Znaleziono go w beczce. Służby dostały zgłoszenie o znalezieniu na działkach ciała 65-letniego mężczyzny. Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna rano wyszedł z domu na działkę po wodę deszczową. Jego długa nieobecność zanipokoiła żonę, powiedziała Radiu Łódź prokurator Emilia Michałowska-Marchewa z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
25: Z uwagi na to, że mąż długo nie wracał, kobieta zdecydowała się udać na działkę celem sprawdzenia, co stało się z mężem. Ujawniony mężczyzna leżał głową w dół w beczce. Przy beczce leżały butelki i czerpaki do wody.
18: Jak dodaje prokurator, na ciele 65-latka nie ujawniono śladów wskazujących na udział osób trzecich. Przyczynę śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok. I na koniec uwaga na pumę. W okolicach Zagórza Śląskiego i Michałkowej zwierzę uchwyciła fotopułapka. Leśnicy apelują, aby nie zbliżać się do pumy i zgłaszać jej obserwacje pod numer 112. A na kolejne wiadomości Radia Łódź zapraszam o 17.30.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: To jak to było w bajce? Zdawało mi się, że widziałem kotecka. No tak, puma sobie gdzieś znowu się pojawiła, grasuje. O pogodzie teraz będziemy mówić, nie o pumie. Od 17 do 20 stopni teraz w województwie łódzkim. Cieplej już dzisiaj nie będzie, w nocy za to będzie chłodniej, bo od 10 do 11. Więc ciepłe kurtki można wyciągać, dlatego przydałoby się, żeby były przelotne opady deszczu. I proszę bardzo, będą, to w takim razie kurtka przeciwdeszczowa by się przydała, która przyda się także jutro. Jak ktoś nie chce kurtki przeciwdeszczowej, to parasol jest obowiązkowy, bo jutro też popada. 20 do 22 stopni mają pokazać jutro termometry i mogą pojawić się burze.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Popołudnie bez pośpiechu.
4: A na naszych zegarach 6 minut po godzinie 17. Witamy serdecznie. Adam Miksa realizuje program, Bartosz Florczak przed mikrofonem do godziny 19.

Piosenka z serialu Daisy Jones and the Six, na dobrą sprawę fikcyjna opowieść, i to na początku ta historia znalazła się na kartach książki autorstwa Taylor Jenkins Reid, a potem dopiero wzięto na warsztat właśnie na podstawie tej książki całości i stworzono serial. Bardzo dobry, który gdzieś oczywiście przywołuje historię zespołu Fleetwood Mac, bo to żadna tajemnica, że te perypetie sercowe z grupy Fleetwood Mac były inspiracją dla autorki, a potem też miały swoje przełożenia w serialu. Muszę Mariuszowi Janikowi przypomnieć o tym serialu. Być może coś udałoby się powiedzieć o nim w podcaście Mariusza w następnym odcinku. Gorąco Państwa zapraszamy, aby zaglądać także na nasz kanał Spotify Radia Łódź. Tam również kolejne odcinki właśnie tych Mariusza opowieści bardzo interesujących o serialach. A skoro padła nazwa Fleetwood Mac, no to z tego najbardziej burzliwego, ale też z czasu największych sukcesów grupa z płyty Rumours.

Płyta Rumors, rok 1977, plotki zespół Fleetwood Mac. No, był taki moment, kiedy nie było dnia, aby 100 tysięcy egzemplarzy tej płyty się nie sprzedało, a do dzisiaj zresztą we wszelkich zestawieniach sprzedaży płyt winylowych Rumors wciąż jest naprawdę w ścisłej czołówce. Nie mam dzisiaj dla Państwa wiele nowych utworów, ale ten jeden się znajdzie.

BNDK, czyli Gabor i Jan Benedek, nowe nagranie pod tytułem Klub, a w październiku ukaże się cała płyta zatytułowana Vintage. Błażej Król z nowej płyty, a za chwilkę historia pewnej piosenki w Radiu Łódź.

0: historia pewnej piosenki.
1: W latach 80. i na początku 90. wiele, zwłaszcza kobiecych gwiazd, sięgało po piosenki wykonawców z lat 60. Kylie Minogue zaśpiewała Do The Locomotion, Little Eve, a Cher nagrała utwór The Shoop Shoop Song, oryginalnie wykonany przez Mary Clayton w 1963 roku, a rok później przez Betty Everett. Clayton przeszła później do historii muzyki jako wokalistka, która towarzyszyła Mickowi Jaggerowi w piosence Gimme Shelter Rolling Stonesów. Betty Everett swój moment chwały przeżyła właśnie przy okazji The Shoop Shoop Song. Pamiętajmy, że rok 63 i 64 był czasem ogromnej popularności kobiecych zespołów wokalnych w rodzaju The Shirelles czy The Supremes. Tematem przewodnim ich piosenek była oczywiście miłość i jej meandry. Rudy Clark skomponował The Shoop Shoop Song według przepisu, jaki wtedy obowiązywał w muzyce pop. Melodyjny refren połączył z tekstem o pocałunku, który jest jak papierek lakmusowy mówiący o wierności i miłości. Pocałunek jest najlepszym testem, czy chłopak wciąż kocha dziewczynę. Dlatego też nagranie otrzymało podtytuł It's in his kiss, to jest w jego pocałunku. Warto dodać, że Clark napisał też wielki przebój Got My Mind Set on You, który w drugiej połowie lat 80. wylansował George Harrison. A wracając do Betty Everett, latem 1964 roku w Stanach wszyscy śpiewali The Shoop Shoop Song, niestety dla wokalistki był to jednorazowy sukces. Utwór zapisał się jednak na stałe jako klasyk lat 60. Przez lata wykonywało go jeszcze wielu artystów, jak chociażby Linda Ronstadt czy Linda Lewis. Jednak dopiero wersja Cher z 1990 roku na dobre przypomniała o tej piosence, a nawet przebiła popularnością wersję Betty Everett. Cher była wtedy wielką gwiazdą, ale coraz bardziej kojarzoną z kinem niż z mikrofonem. Po oscarowej roli w filmie Moonstruck z 1987 roku mogła przebierać w ofertach. Równolegle jej kariera muzyczna zaczęła się odradzać. Dzięki przebojowi If I Could Turn Back Time Cher znowu była na szczycie. Wokalistka wiedziała, że o wiele łatwiej tam się dostać niż utrzymać. Na szczęście Cher spośród wielu ofert wybrała rolę w filmie Syreny u boku Boba Hoskinsa, Winona Ryder i młodej Christine Ricci. Komedia dobrze radziła sobie na ekranach kina, The Shoop Shoop Song w wykonaniu Cher regularnie pojawiała się w radiu. Utwór idealnie nadawał się do filmu, ponieważ jego akcja umiejscowiona jest w 1963 roku. W filmie pojawia się nawet wersja Betty Everett, ale tylko wykonanie Cher trafiło na oficjalny soundtrack. Cher dzięki Shoop Shoop Song była ustawiona na całe lata 90., a dość nieoczekiwanie zakończyła przecież tamtą dekadę swoim największym muzycznym sukcesem w karierze, czyli piosenką i płytą pod tytułem Believe. Ale o tym już innym razem. My słuchamy The Shoop Shoop Song, oto Cher.

0: Autopromocja.
1: Kiedy świat za oknem pędzi zbyt szybko, zwolnij tutaj. Kołatanie przedsionków, cisza między nutami, spokój między myślami. Muzyka od lat 80. po najnowsze muzyczne odkrycia Kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam co tydzień.
2: Radio Nocą.
3: Radio Nocą. Nasze nocne rozmowy o nas samych, o świecie, w którym żyjemy. Miejsce wyznań bez granic.
4: Przez swoje 30-letnie życie, 7 lat więzienia, 2,5 roku ośrodka, 2,5 roku ćpania i około 1,5 roku picia, to jest to wystarczający okres zabrany z mojego życia. I uważam, że zasługuję na normalne i szczęśliwe życie, takie, jakie chciałby mój tata.
3: Kręgi wyznań w Radiu Nocą. Całości mogą Państwo wysłuchać, podobnie jak wszystkich podcastów Radio Nocą, na radioloc.pl i na platformie Spotify. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
11: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
12: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.
13: Tu Radio Łódź, jest 17.30. W naszym programie pora na skrót wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
14: Miesiąc aresztu dla kierowcy polskiego autokaru po tragicznym wypadku na węgierskiej autostradzie. Taką decyzję podjął sąd rejonowy w Miszkolcu. W katastrofie autokaru w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 pasażerów, a 10 osób zostało poważnie rannych. 62-letni kierowca Robert M. złożył zażalenie na decyzję sądu. Marcin Romanowski niemal na pewno przebywa w Naddniestrzu, potwierdził premier Donald Tusk. Prokuratura Krajowa przekazała, że te informacje uzyskano dzięki międzynarodowej współpracy policji. Warszawski sąd, do którego dotarł wniosek Marcina Romanowskiego o list żelazny, przekazał jego kopię prokuraturze. Ta jednak informuje, że nie ma podstaw do przychylenia się do wniosku. Dłuższe kolejki, likwidacja części przychodni i mniej lekarzy w publicznych placówkach. Przed takim scenariuszem ostrzega łódzki samorząd lekarski. Projekt zmian w ustawie zdrowotnej ma ograniczyć pracę medyków w kilku placówkach i zmienić zasady ich wynagradzania. Po konsultacjach projekt trafi do dalszych prac rządu, a następnie może trafić do Sejmu. Nie żyje mężczyzna, który w Łowiczu poszedł po deszczówkę. Znaleziono go w beczce. Służby dostały zgłoszenie o znalezieniu na działkach ciała 65-letniego mężczyzny. Jak ustaliła prokuratura, mężczyzna rano wyszedł z domu na działkę po wodę deszczową. Jego długą nieobecność zaniepokoiła żonę. Przyczynę śmierci ma wyjaśnić sekcja zwłok. Kolejne miejsca parkingowe przy stacjach kolejowych w Łódzkiem. W ramach programu przystankowego Polskich Linii Kolejowych w regionie wybudowano ponad 1000 miejsc dla samochodów przy 21 stacjach i przystankach. Większość inwestycji jest już gotowa, a w kolejnych lokalizacjach prowadzone lub planowane są następne prace. Teraz to tyle. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 18:00.
13: Sprawdzamy jeszcze, jak wygląda sytuacja pogodowa w Łodzi i regionie. Teraz 18 stopni na termometrach. Barometry pokazują 985 hektopaskali. Dzisiaj jeszcze możliwe przelotne deszcze. Podobnie jak w nocy, temperatura spadnie do 10-11 stopni. Wiatr będzie słaby, wiejący z zachodu. Jutro z kolei zachmurzenie umiarkowane i duże. Również możliwe przelotne pady deszczu, a miejscami nawet burze. I wtedy porywy wiatru mogą sięgnąć nawet 60 km na godzinę. Jeżeli chodzi o temperaturę, jutro maksymalnie od 20 do 22 kresek na termometrach.
15: Popołudnie bez pośpiechu.
13: Przy okazji utworu zespołu Band K mówiłem Państwu o tym, że nie mam dzisiaj wiele nowości, takich premierowych, bo przecież nowości kilka się pojawi. W piątek po raz pierwszy słuchaliśmy wspólnie tego utworu. Artystka nazywa się Alex Amor.

Długi jak na single utwór, bo ponad 5,5 minuty Inside, Alex Amor. Słuchając tego nagrania, gdzieś taki duch lat 90. moim zdaniem pojawia się twórczość takich artystów jak Alanis Morissette, chociażby Meredith Brooks, gdzieś tutaj słyszalna w tym nagraniu. Będzie tych nagrań i tych utworów więcej już niebawem, jesienią, w ogóle wysyp płyt we wrześniu, październiku, no jak zwykle co roku artyści chwilkę czekają i po wakacjach zasypują nas nowościami. Czekamy. 21 minut do godziny 18. Radio Łódź w Państwa głośnikach i teraz odrobina historii też Radia Łódź przy okazji dzisiejszej rocznicy urodzin Darii Zawiałow, bo 2 października 2016 roku artystka jeszcze prawie nikomu nie znana wystąpiła podczas takiej serii koncertów związanych z festiwalem Sound Edit. Wspólnie z Sound Edit organizowaliśmy Sound Edit Spotlight. No i tam Daria była właśnie jedną z tych artystek, która debiutowała. Chodziło o to, aby po prostu pokazywać młodych, obiecujących artystów. To, co stało się chwilę później, chyba przerosło oczekiwania nas wszystkich. No, ale początki zostały na szczęście zarejestrowane. Malinowy chruśniak właśnie z tamtej sesji, z tamtego mini koncertu w studiu imienia Henryka Debicha sprzed prawie już 10 lat.

Malinowy Chruśniak, Spotlight i koncert, taki mini koncert w studiu imienia Henryka Debicha 10 lat temu prawie. Dzisiaj urodziny Darii Zawiałów, życzymy wszystkiego dobrego. O, fajnie by było, gdyby Daria kiedyś pojawiła się w naszym studiu i zagrała trochę dłuższy koncert. Zobaczymy, wszystko się może zdarzyć, magiczne rzeczy dzieją się tutaj w Radiu Łódź, w studiu imienia Henryka Debicha. Przy okazji, państwo czasami pytają, przy okazji różnych wydarzeń, które dzieją się w naszym studiu, albo mówią, że nie słyszeli, że nie wiedzieli, skąd mają się państwo dowiedzieć. Oczywiście, po pierwsze włączamy radio i słuchamy, po drugie proszę zaglądać na naszą stronę radiolot.pl. No i media społecznościowe, tam naprawdę intensywnie informujemy o wszystkich wydarzeniach związanych z naszym studiem i nie tylko, a więc to są trzy, myślę, najlepsze takie kanały informowania państwa o tym, co dzieje się w Radiu Łódź. Sound Edit Spotlight, no fantastyczni artyści pojawiali się, bo też chociażby Hania Rani przecież była tutaj z nami podczas tych koncertów Spotlight. Jaką zrobiła karierę, kim dzisiaj jest, wszyscy wiemy. Niezwykły duet przed nami sprzed lat.

Zazwyczaj, kiedy sięgam po ten utwór, nigdy nie zamknę drzwi przed tobą, to jest po prostu autorskie wykonanie Kory. Tutaj w duecie myślę, że państwo poznali oczywiście ze Stanisławem Sojką. Przy okazji niebawem ukaże się niezwykła płyta Sojka-Stańko. A więc zapis sesji radiowych Polskiego Radia z 1988 roku. Wtedy Stanisław Sojka, jeszcze to nazwisko pisane przez literę J, bo dopiero później Stanisław Sojka zamienił J na Y, nagrywał dla radia swoją muzykę. Ona później trafiła na komputer radioaktywny, no i pojawił się w studiu nieco starszy, legendarny już wówczas jazzman Tomasz Stańko. Okazało się, że panowie dogadywali się fantastycznie muzycznie, no i zarejestrowano sporo muzyki, ona teraz ukaże się po latach na płycie. Myślę, że to będzie wielka gratka dla miłośników no, jazzu przede wszystkim, bo to będzie jednak takie jazzowe wydanie Stanisława Sojki. Jeżeli chodzi o Tomasza Stańkę, to wiadomo. Będziemy na pewno śledzić i będziemy mówić o tej płycie państwu już bliżej premiery. 10 minut pozostało nam do godziny 18. Zespół Pustki też świętuje swoją rocznicę założenia okrągłą i powraca z nowym nagraniem. Oto utwór pod tytułem Bałagan.

No to jeszcze doprecyzujmy, bałagan zespołu Pustki. 25 lat w tym roku mija od debiutanckiej płyty Pustek, ale też 20 lat od przełomowej płyty Domino. I ta płyta została wyczyszczona, zostanie wydana także w formie płyty winylowej. Po raz pierwszy te nagrania trafią także do streamingu i wśród nich właśnie wyczyszczona wersja utworu Bałagan. Zespół The Smiths teraz pojawi się. No tak to jest po koncertach artystów, których kochamy, których czasami widzimy po raz pierwszy w życiu, że ta muzyka w nas gra. I tak jest w moim przypadku z Johnem Marrem, którego koncert widziałem na festiwalu kilka dni temu i powróciłem do The Smiths bardzo intensywnie. Dzisiaj do końca na pierwszej godziny naszego spotkania właśnie The Smiths w jednym ze swoich najbardziej znanych utworów, a my wrócimy po serwisie informacyjnym Radia Łódź.

0: Słuchasz Radio Łódź.
1: Reklama.
2: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
3: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
4: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
5: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
1: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na Rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
8: Proszę wsiadać! Ruszamy w podróż po historii łódzkich tramwajów.
9: Klub miłośników starych tramwajów w Łodzi na właściwych torach od 1981 roku. Opiekujemy się ponad 40 zabytkowymi pojazdami i przywracamy je do życia. Wśród nich jest prawdziwy skarb, łódzki tramwaj z 1898 roku. W zajezdni muzealnej w Rust tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji, a latem zapraszamy na przejazdy łódzkimi liniami turystycznymi. Więcej na kmst.pl oraz na Facebooku i Instagramie.
1: Ogłoszenie społeczne.
10: Minęła 18.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Mamy wtorek, 18 sierpnia, w Radiu Łódź czas na wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
11: Łódzki samorząd lekarski ostrzega, że ograniczenia nałożone na lekarzy mogą oznaczać dłuższe kolejki w mniejszych miejscowościach. MSZ prosi węgierskie władze o ułatwienia w śledztwie dotyczącym wypadku autokaru, żeby ciała ofiar szybciej trafiły do rodzin w Polsce. Rząd przyjął tzw. Lex Rolnik, projekt ustawy o ochronie rolników przed sąsiedzkimi roszczeniami. W miarę upływu nocy w regionie będą rozpogodzenia, ale dość zimno, bo zaledwie 10 stopni. Zmiany w publicznej ochronie zdrowia mogą oznaczać mniej lekarzy i dłuższe kolejki. Łódzki Samorząd Lekarski ostrzega, że szczególnie odczują to pacjenci w mniejszych miejscowościach. O szczegółach reporterka Radia Łódź Joanna Karp.
12: Projekt ma uporządkować zasady pracy i wynagrodzenie lekarzy w publicznej ochronie zdrowia. Pojawił się w czasie dyskusji o wysokich stawkach części medyków i pracy w kilku placówkach jednocześnie. Nowe przepisy przewidują między innymi limit wynagrodzeń i obowiązek zatrudnienia na co najmniej pół etatu w szpitalach i poradniach przyszpitalnych. Problem w tym, że w mniejszych miejscowościach wielu specjalistów przyjeżdża dziś tylko w wybrane dni. Jak podkreśla sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi, lekarz Adam Miller, po zmianach część z nich może z takich dojazdów zrezygnować.
13: Okaże się, że tam nikt nie przyjdzie do pracy i pacjenci zostaną bez opieki.
12: Dla pacjentów może to oznaczać mniejszy dostęp do lekarzy na miejscu i dłuższe kolejki. Joanna Karp, Radio Łódź.
11: Projekt jest obecnie konsultowany, a Łódzka Okręgowa Izba Lekarska przesłała swoje uwagi i propozycje zmian. Po zakończeniu konsultacji projekt trafi pod obrady rządu.
14: Informacje z Łodzi i regionu na radio.łódź.pl.
11: Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rozmowy w sprawie sprowadzenia do kraju ciał ofiar wypadku na Węgrzech, poinformował wiceminister Wojciech Zajączkowski. W wypadku polskiego autobusu zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Wiceszef resortu dodał, że polscy dyplomaci zwrócili się do węgierskich instytucji z prośbą o ułatwienia w śledztwie.
15: Zwróciliśmy się do władz węgierskich z wnioskiem o odstąpienie od pewnych procedur, tak by ciała mogły jak najszybciej trafić do kraju. Wsparciem dla rodzin na Podkarpaciu zajmuje się Urząd Wojewódzki w Rzeszowie. Stamtąd też, jak wiem, został wysłany dzisiaj samochód z jedną osobą, która miała dokonać identyfikacji zwłok.
11: Wiceminister dodał, że identyfikacja ciał ofiar zakończy się prawdopodobnie wieczorem. Sąd w Miszkolcu zdecydował tymczasem o zastosowaniu 30-dniowego aresztu tymczasowego wobec kierowcy autokaru obywatela Polski Roberta M. Według dotychczasowych ustaleń węgierskiej policji mężczyzna miał zasnąć za kierownicą. Rząd przyjął tzw. Lex Rolnik, projekt ustawy mający chronić rolników przed sąsiedzkimi roszczeniami. Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreślił, że rolnicy nie powinni obawiać się konfliktów z powodu uciążliwych hałasów lub zapachów z ich gospodarstw.
16: To rolnik ma produkować żywność, ma zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe. Jeśli ktoś chce mieszkać na obszarach wiejskich, serdecznie zapraszamy. Ale musi wiedzieć, że wieś to miejsce produkcji. Mogą być zapachy, mogą być dźwięki, które czasem trzeba przez chwilę wytrzymać.
11: Projekt tzw. Lex Rolnik zakłada, że osoby kupujące domy lub działki w pobliżu gospodarstw rolnych będą musiały podpisywać u notariusza oświadczenie. Znajdzie się tam zapis o akceptacji typowych dla wsi uciążliwości, takich jak hałas, zapachy czy praca maszyn. Kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia na drogach krajowych w Sulejowie i Przygłowie. Od dziś do piątku potrwa remont drogi krajowej 74 w Sulejowie. Zamknięty jest pas jezdni w kierunku Piotrkowa Trybunalskiego, a objazd poprowadzono ulicą wschodnią do drogi krajowej 12. Ruch w kierunku Kielc odbywa się bez zmian. Z kolei w Przygłowie roboty zaplanowano na 20, 21 i 24 sierpnia od 7 do 17. Mówi Radiu Łódź Maciej Zalewski z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi.
17: W tym przypadku ruch w miejscu prowadzonych robót będzie się odbywał wahadłowo i będzie kierowany ręcznie. Ponieważ jest to odcinek poza terenem zabudowanym, wprowadzamy ograniczenie do 50 km na godzinę.
11: Drogowcy apelują o ostrożność i stosowanie się do tymczasowego oznakowania. To tyle w tych wiadomościach. Kolejne o 19.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Bez zmian na termometrach 18 stopni w Łodzi i regionie, na barometrach podobnie 985 hektopaskali. W nocy możemy spodziewać się zachmurzenia dużego, zwłaszcza w pierwszej części nocy i przelotnych opadów deszczu. Później przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura od 10 do 11 stopni. Jutro z kolei zachmurzenie umiarkowane i duże. Również możliwe przelotne opady deszczu, a miejscami także burze i wtedy nawet wiatr wiejący z prędkością do 60 km na godzinę może się pojawić. Temperatura od 20 do 22 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Popołudnie bez pośpiechu.
10: Adam Miksa, Bartosz Florczak. W tym składzie będziemy z Państwem do godziny 19. Zaglądam teraz do muzycznego kalendarza. Mija 40 lat od wydania płyty, z której pochodzi ten utwór.

Wanted Dead or Alive, oczywiście zespół Bon Jovi sprzed 40 lat. Dzisiaj rocznica wydania płyty Slippery When Wet, rok 1986. Płyta, która do dzisiaj chyba jest tą najbardziej rozpoznawalną i pamiętaną, jeżeli chodzi o dyskografię zespołu Bon Jovi, bo tam oczywiście Living on Prayer, także ta kompozycja. No, światowy bestseller. Do dzisiaj ten album kupiło prawie 30 milionów fanów. Ostatnio pojawił się John Bon Jovi ze swoim zespołem na koncercie. No, miał problemy z zaśpiewaniem niektórych piosenek. Nie ukrywa tego, że nie jest już w stanie śpiewać tak jak kiedyś. Natomiast jest w tym coś urzekającego, że oddał wtedy mikrofon i poprosił publiczność, aby mu pomogła, co oczywiście zrobiła bez wahania. 40 lat minęło, czas leci. Zostajemy przy kalendarzu muzycznym. Opowiadałem Państwu o tym, że Daria Zawiałow była tu w Radiu Łódź, w studiu imienia Henryka Debicha prawie 10 lat temu, bo to było 2 października w czasie Sound Edit Spotlight. Jednego nagrania już słuchaliśmy, to był Malinowy Chruśniak, no to teraz jeszcze Kundelbury i raz jeszcze składamy Darii najlepsze urodzinowe życzenia.

Daria Zawiałow 10 lat temu ze studia imienia Henryka Debicha tutaj z Radia Łódź. To jeszcze było kilka miesięcy przed wydaniem płyty pod tytułem Akysz, płyty debiutanckiej. Sporo pamiętam z tej wizyty Darii wówczas, bo też nagraliśmy rozmowę. Nawet kilka tygodni temu gdzieś znalazłem zdjęcia z tego dnia i tak Daria się za wiele nie zmieniła, ja trochę bardziej. W każdym razie bardzo miłe wspomnienia. No a potem był koncert na Sound Edit, kiedy wyszła na tę dużą scenę klubu Wytwórnia. Wszyscy od razu wiedzieli, że znalazła się tam odpowiednia osoba. Raz jeszcze dla Darii Zawiałów najlepsze życzenia. Aha, jeszcze był po drodze koncert w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych przy ulicy Zachodniej. Niewielka sala. Byłem na tym koncercie pierwszym Darii Zawiałow w Łodzi i wtedy to chyba był koncert wyprzedany w ogóle do ostatniego miejsca. Już wtedy. Zespół Fountains DC teraz, który za chwilę też powróci z nowymi nagraniami, a za chwilkę zapraszam Państwa na płytę tygodnia. Kolejni młodzi, obiecujący artyści zaprezentują swoje utwory.

0: Płyta tygodnia.
1: Ponownie sięgamy po album zespołu Mlecze pod tytułem Album Niebieski. Okładka tej płyty jest, zgadli Państwo, niebieska i widzimy dłoń, która sięga do wody. No gdzieś jest taka świeżość, tak jak na tej okładce, w muzyce zespołu Mlecze. Oni sami jako swoich idoli, jako artystów, na których się powołują, wymieniają chociażby Phoebe Bridgers, chociażby Men I

0: opowie nam o tym albumie.
1: Już lepiej się poznaliśmy, wiedzieliśmy, jakie rzeczy działają u nas, jakie nie działają. Znaliśmy siebie lepiej, jakie sposoby w ogóle pracy są dla nas najwygodniejsze. No i też czuliśmy, że na tym debiucie nie powiedzieliśmy wszystkiego i chcemy iść dalej, chcemy powiedzieć więcej. Też trochę po koncertach mieliśmy takiej refleksji, że chcielibyśmy, żeby to było bardziej żywe, też trochę bardziej do poskakania, żeby się jeszcze bardziej bawić, ale jednocześnie nie zatracić tej takiej części, która właśnie ma trafiać do serca i poruszać.
0: Może ty też, to jest nagranie, którego teraz słuchamy, Mlecze z albumu Niebieskiego. Może ty...

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda to konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiołódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiołódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Niecodzienne historie,
3: problemy i ważne tematy łódzkiego,
2: ale nie tylko łódzkiego sportu.
4: Zapraszamy ekspertów, ale także słuchaczy.
2: Porozmawiajmy o sporcie.
3: Wtorki, godzina 20.
4: Zapraszamy Michał Malinowski,
2: Piotr Andrzejczak,
3: Robert Zwoliński,
2: a także Dariusz Postolski.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
6: Elektryczna moc, nowoczesne technologie i samochody, które możesz sprawdzić sam. Już 20

0: 21 i 22 sierpnia na rynku Manufaktury w Łodzi czeka na Ciebie wyjątkowe spotkanie z elektromobilnością. Wskocz za kierownicę, wybierz swój model i ruszaj na bezpłatną jazdę testową. Przyjdź z rodziną, poznaj najnowsze rozwiązania i przekonaj się, jak wygląda mobilność przyszłości. 21 i 22 sierpnia. Rynek Manufaktury w Łodzi. Elektromobilność? Sprawdź ją w praktyce.
1: Ostatnia niedziela. Tango Milonga czy Jesienne Róże. Mieczysław Fok to nie tylko jeden z symboli polskiej kultury XX wieku, ale i autor wykonań, które przeszły do historii polskiej piosenki. Te nieśmiertelne utwory w nowych symfonicznych aranżacjach wypełnią koncert finałowy 27. edycji festiwalu Kolory Polski. Znane pokoleniom Polaków melodie zaśpiewają Anastazja Simińska i Janek Traczyk, a łódzkich filharmoników poprowadzi Norbert Twórczyński. Do zobaczenia w sobotę 29 sierpnia o 19.00 w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej.
2: Po reklamie.
3: Popołudnie bez pośpiechu.
4: Na naszym zegarze 27 już minut po godzinie 18 do godziny 19 nasze popołudniowe spotkanie bez pośpiechu w Radiu Łódź. Słyszeli Państwo w serwisach informacyjnych, że ptaki już wyczuwają jesień. Powoli będą się zbierać w długą drogę. No a jeżeli jesień, to jeszcze nie, jeszcze chwila, ale już powolutku będzie można sobie przypominać ten utwór.

Mogą się Państwo dziwić, co to za wersja utworu The Boys of Summer, bo to nie Don Henley, czyli ta wersja oryginalna, do której się przyzwyczailiśmy, ale zespół Stereophonics. No a właśnie, Boys of Summer, zawsze powtarzam, to jest piosenka na koniec, a nie na początek lata, bo o tym opowiada, jak powolutku pustoszeją plaże i zostają nam wspomnienia właśnie z wakacji, z lata. Piękna, nostalgiczna piosenka, skomponowana zresztą przez Mike'a Campbella z zespołu Toma Pettiego. Tom tego nie chciał zaśpiewać, a Don Henley wziął z pocałowaniem w rękę, napisał słowa. No i powstał jeden z wielkich przebojów lat 80. Teraz zespół Manam, pojawi się dzisiaj Kora śpiewała w towarzystwie Stanisława Sojki i przy okazji Stanisława Sojki mówię o tej płycie, która ukaże się niebawem nakładem Polskiego Radia, Agencji Muzycznej, płyty Sojka Stańko. A jeżeli chodzi o Korę, o Manam i Tomasza Stańkę, to przecież tych nagrań było kilka. Najsłynniejsze, oczywiście, słynne Granice.

Niezwykłe nagranie, rok 1982, początek stanu wojennego i granice, zespół Manam z płyty pod tytułem O. Nie tylko jednej z najlepszych i najważniejszych polskich płyt lat 80., ale też ta płyta ma moim zdaniem jedną z najlepszych w ogóle układek w historii polskiej muzyki. To tylko powiem, że Jan Żabko Potopowicz odpowiadał za ten projekt graficzny. Sam zresztą Marek Jackowski kiedyś mówił o tej płycie, że ona ma dla niego niesamowite, że ma do tej płyty niesamowite uczucia, bo jak żadna inna chyba oddaje właśnie czas, w którym była nagrywana. Manam, Tomasz Stańko, później jeszcze nagrywali, także w latach 90. trąbka Tomasza Stańki pojawiała się na płytach Manamu. Skoro jesteśmy już przy legendach lat 80., to w pewien sposób Robert Gawliński powołuje do życia legendę z tamtej dekady, ale nowym projektem, Madame in Poland.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

Robert Gawliński powraca pod szyldem Madame in Poland. Zaczynał w zespole Madame na początku lat 80., a potem jeszcze współpracował z zespołem Made in Poland. To połączył te dwie nazwy i powstała Madame in Poland. Artysta mówi, że jego twórczość zatacza pewnego rodzaju krąg. Lambda to jest utwór, którego przed chwilą słuchaliśmy, nowość. Na naszym zegarze 17 minut do 19:00.

Dwie bardzo ładne piosenki przypomnieliśmy. Zespół Fury and the Slaughterhouse w nagraniu Radio Orchid, a przed chwilą Natalie Merchant, znana także z zespołu 10,000 Maniacs w swoim już autorskim repertuarze i piosence pod tytułem Jealousy. Oczywiście po godzinie 19 po serwisie informacyjnym Radia Łódź nasz program dalej trwa i będziemy z Państwem jeszcze do późnych wieczornych godzin. Beata Tomczyk zaprasza dzisiaj na wieczór samorządowy po 19. Po godzinie 20 porozmawiajmy o sporcie. Dariusz Postolski, jest o czym rozmawiać. No a po 21 Adam Kołaciński i kołatanie przedsionków. Ciekawe, czy Adam będzie wspominał swoją rozmowę z Mary z Polski, która odwiedziła nas w niedzielę. I w studiu imienia Henryka Debicha mogą Państwo zobaczyć zdjęcia, także filmik z tej wizyty. Tam między innymi Adam pokazuje Mary, jak zakładać taką taśmę szpulową na magnetofon, tak jak to kiedyś wyglądało w radiu. Nie wiem, kiedy ostatnio to robił, może 20 lat temu, ale to stara szkoła, nie zapomniał. Ciekawe, czy ćwiczył wcześniej. No to podpytam jeszcze, jak się gdzieś miniemy na korytarzu dzisiaj. A na sam koniec zespół Deep Purple. Aha, jeszcze jedno, jeszcze po godzinie 23. Oczywiście Iza Berkowska, przepraszam. Mocne nocne woda, nie tylko święcona. Dzisiaj o ludowych matkach boskich związanych ze słowiańskimi bóstwami. A do godziny 19 zespół Deep Purple, Piekło zamarzło. Richie Blackmore pojawił się na scenie z Janem Gillanem, z przyjaciółmi sprzed lat. Bardzo emocjonalny występ. Wspólnie wykonali tylko jeden utwór, Smoke on the Water, ale dla fanów Deep Purple to bardzo wiele znaczy. Może po 21 jutro przypomnimy sobie, jak panowie z Deep Purple kiedyś grali. A teraz jedno tylko nagranie z lat 90. Trochę zapomniane, ale znakomite. Deep Purple z Richiem Blackmurem na koniec. Już grają. Do usłyszenia, Bartosz Florczak.

0: Autopromocja.
1: Oszukał cię ktoś przez telefon? Obrażają ci w sieci i nie wiesz, co możesz z tym zrobić? Rozwód i nie masz pojęcia, od czego zacząć? To nie są tematy, o których myślisz, dopóki nie staną się twoim problemem. Wtedy może być już za późno na pytania.
2: I tutaj zaczynam mieć problem adwokata, czyli nie ma jednoznacznej odpowiedzi.
1: Adwokaci z Izby Adwokackiej w Łodzi mówią wprost. Bez prawniczego żargonu, za to z konkretami, które możesz wykorzystać od zaraz. To też prawdziwe historie, które dają do myślenia.
3: Przyjdzie moja koleżanka, odbierze od ciebie pieniądze, możesz rzucić pieniądze przez balkon.
4: My nie żyjemy w Stanach Zjednoczonych, więc te setki tysięcy dolarów to tylko gwiazdy Hollywood.
1: Mecenasie jest sprawa. W czwartki o 13.40 w Radiu Łódź, a pogłębione rozmowy znajdziesz na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej. Jakub Jędrzejewski, zapraszam.
5: Walizka? Jest! Okulary są! Bilet? Jest! A aplikacja Radio Łódź? Zabierz ją na wakacje, nad morze, w góry albo na drugi koniec świata. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, które dotrzymują ci towarzystwa w każdej podróży. Radio Łódź w aplikacji mobilnej. Zawsze blisko, zawsze z tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Najlepsze podróże nie pytają o prognozę pogody. Dlatego ruszajcie do Mandorii, największego całorocznego parku rozrywki pod dachem w Europie. Ponad 30 atrakcji, 5 kosterów, renesansowe miasto i nowy Waltor. Jedyny bobsled coaster w Polsce. Bilety kup na mandoria.com.
7: Bez artystów nie byłoby polskiej muzyki, polskich filmów, książek ani spektakli teatralnych. Nie byłoby fundamentów naszej wspólnej tożsamości. Tymczasem wielu twórców pracuje projektowo, poza systemem stworzonym z myślą o etacie. Ustawa o zabezpieczeniu socjalnym artystów ma wypełnić tę lukę, bo troska o zdrowie i poczucie bezpieczeństwa nie powinny zależeć od formy pracy. To inwestycja w kulturę i polskość. Więcej na światbezartystów.pl.
8: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
9: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
8: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
9: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
8: No w Brikomanie, a gdzie?
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie.
11: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Skazany w łódzkiej aferze łowców skór jest na wolności. To przerwa ze względów zdrowotnych. Polacy masowo korzystają z L4 z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym, więcej niż kobiety w ciąży. Rusza akcja profilaktyczna. Mieszkańcy Galewic niedaleko Wieruszowa dłużej poczekają na upragniony turystyczny zalew. W miarę upływu nocy w regionie będą rozpogodzenia, ale dziś dość zimno, bo zaledwie 10 stopni. Łowca skór na wolności. To przerwa w odbywaniu kary. Karol B., skazany na 25 lat za zabójstwo pacjentki i pomoc w zabójstwach 4 kolejnych osób, jest na wolności. Jak podaje Onet.pl, sąd zgodził się na półroczną przerwę w odbywaniu kary ze względów zdrowotnych. Mężczyzna ma wrócić za kratki pod koniec listopada. Karol B. był jednym z sanitariuszy skazanych w aferze łowców skór. Ujawniony w 2002 roku przez Radio Łódź i Gazetę Wyborczą, proceder obejmował przekazywanie zakładom pogrzebowym informacji o zgonach pacjentów oraz zabójstwa z użyciem pawulonu. Wyrok 25 lat więzienia zapadł w 2007 roku, a rok później uprawomocnił się. Sąd liczy odbywanie kary od stycznia 2004 roku. Karol B. czeka również na rozpatrzenie wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
12: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
11: Sprawca podpaleń samochodów w Rozdżałach w Łódzkiem zatrzymany. Policjanci ustalili, że pożar na terenie składu aut został wywołany celowo. W miniony weekend 58-latek groził właścicielowi posesji, który odmówił mu kupna alkoholu. Oskarżony na oczach właściciela posesji wzniecił pożar, mówi aspirant Mariola Sucherska z Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu.
13: Słysząc jego wypowiedziane słowa, wystraszył się, że ten faktycznie może coś złego zrobić i pobiegł na teren posesji, gdzie przebywał bezdomny. Zobaczył, jak 58-latek polał łatwopalną cieczą kontener oraz stojące na posesji pojazdy, a następnie podpalił.
11: Policjanci zatrzymali podejrzanego 58-latka. Miał ponad 1,5 promila alkoholu we krwi. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia. Problemy ze zdrowiem psychicznym są drugą najczęstszą przyczyną długich nieobecności w pracy. W pierwszym półroczu tego roku Polacy spędzili z tego powodu na zwolnieniach w sumie ponad 18 milionów dni. To więcej niż z powodu urazów czy dolegliwości związanych z ciążą i porodem. Na taki stan wpływa kilka rzeczy, mówi Agnieszka Szczygielska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.
14: Często jest tak, że to jest efekt oddziaływania wielu negatywnych czynników. Przeciążenia informacyjnego, przeciążenia cyfrowego, nieumiejętności regeneracji po pracy. To jest też ważne. Mamy urlopy, a wiele osób nie potrafi odciąć się od swojego miejsca pracy w taki sposób, żeby nie sprawdzać maila.
11: Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Centralny Instytut Ochrony Pracy podpisały porozumienie, by wspólnie pomagać pracownikom, m.in. w radzeniu sobie ze stresem, przeciążeniem i wypaleniem zawodowym. Na początek pomoc ma trafić do pracowników ZUS. Mieszkańcy gminy Galewice niedaleko Wieruszowa tracą nadzieję na utworzenie zbiornika wodnego, a czekają na niego od ponad 20 lat. Inwestycja miała być gotowa w tym roku. Zbiornik powstanie dzięki spiętrzeniu Strugi Węglewskiej, czyli rzeki przepływającej przez Galewice. Zbiornik ma stworzyć warunki do rozwoju turystyki w okolicy, w której dominują lasy, pola i zakłady meblarskie. Najbliższy zalew znajduje się około 20 km stąd.
15: Tam czytałem kiedyś teraz w internecie, że właśnie nie będzie wybudowany, nie?
16: No się coś doczekać właśnie nie możemy. Tutaj nigdzie w okolicy nic takiego nie ma.
17: Tak jakaś turystyka by się rozwinęła.
15: Ludzie by mieliby się gdzie wykąpać.
16: No naprawdę dużo możliwości by było i nawet tutaj dla społeczeństwa, że tak powiem wewnętrznego, też mogliby przecież swoje biznesy otwierać i tak dalej.
11: Zalew będzie miał kilka kilometrów długości. Budowa zbiornika Okoń pod Galewicami może wydłużyć się jeszcze o co najmniej rok. Realizacja inwestycji przedłużyła się, bo brakuje kilku pozwoleń ze strony Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. To tyle teraz. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 20.
0: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: W nocy w regionie początkowo zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Temperatura spadnie do 10 stopni. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie.
0: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Wieczór samorządowy.
18: Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Beata Tomczyk. W studiu Radia Łódź nad Wartą dziś przede mną goście. Za chwilę przedstawię szanownych rozmówców. Dziś porozmawiamy o tym, jak rozwija się Sieradz, jak jest zarządzany. Będzie o inwestycjach, o polityce transportowej, ale przede wszystkim o budżecie obywatelskim, wokół którego pojawiło się ostatnio wiele pytań i niejasności. Zapytam też wprost, ile w budżecie obywatelskim jest dziś naprawdę obywatela? A moimi gośćmi są dziś pan Jacek Walczak. Dobry wieczór.
19: Dobry wieczór.
18: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i prezydent miasta w latach 2006-2014. Ma pan również zawodowe doświadczenie w zarządzaniu dużą infrastrukturą. Jest pan zastępcą dyrektora Sieradzkiego Szpitala do Spraw Eksploatacyjnych.
19: Tak, to prawda.
18: Dziękuję za udział w audycji. Przyjemnego czasu życzę. I witam, dziękuję również pana Juliusza Góraja, który jest wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej i przewodniczącym komisji zajmującej się budżetem obywatelskim.
20: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
18: Jak się panowie czują?
20: Doskonale.
18: Świetnie w ogóle, że możemy dziś o Sieradzu porozmawiać wspólnie z dwóch jednak trochę różnych perspektyw. Zajmijmy się więc nim na razie szerzej. Od tego, w jakim miejscu jest dziś nasze miasto. I pierwsze pytanie skieruję do pana prezydenta. Przez 8 lat to pan podejmował tak naprawdę decyzję z gabinetu, z fotela prezydenta Sieradza. Dziś patrzy pan na miasto z pozycji radnego. Kiedy obserwuje pan sposób zarządzania Sieradzem przez pana Pawła Osiewałę, to co najbardziej różni tę prezydenturę od pańskiego sposobu myślenia o mieście?
19: Różnimy się bardzo, chociaż jesteśmy na co dzień kolegami. Znamy się bardzo długo. No i cóż, jak zostałem prezydentem w 2006 roku, to w zasadzie miałem dwie rzeczy. Jedna to, tutaj przypomnę trochę, w 1999 roku była reforma administracyjna kraju, czyli Sieradz w 2006 roku był 7 lat po reformie, po utracie stolicy województwa sieradzkiego i bardzo to przeżywał i trzeba było bardzo szybko szukać takich sukcesów, które by trochę napawały dumą i trochę i bardzo tym ludziom pomagały, mam na myśli mieszkańcom, być dumnym z Sieradza i wypełnić tą lukę, która przez te 7 lat się utworzyła. Na drugim miejscu oczywiście trzeba było zapewniać infrastrukturę, taką podstawową od kanalizacji, budowy 170 kilometrów, od walki o drogę ekspresową MS-8, skutecznej walki, bo przecież ta droga powstała, czyli zajmowałem się głównie tym, żeby dostarczać na co dzień tego, co ludzie, czyli mieszkańcy sobie życzą, a z drugiej strony, żeby było jak najwięcej tych takich powodów dumy i z takiej samorządności zrobiłem taki motyw rozwoju dla miasta. Zajmowałem się głównie tym, żeby robić wspólnie. Przez to partnerstwo również powstawała rewitalizacja Starego Miasta. Przez partnerstwo właśnie tworzyły się droga ekspresowa S8, bo tam 26 samorządów tworzyło stowarzyszenie, które walczyło o to. I było bardzo dużo tych takich przykładów działalności wspólnej, którą bardzo polecam. Obecnie prezydent zajmuje się raczej uzupełnianiem tych rzeczy, które powstały wcześniej. Niewiele jest twórczych takich pomysłów. Nawet przeciwko temu protestował prezydent obecny, mam na myśli Open Hair Festival, a raptem się okazuje, że jest zwolennikiem i go realizuje. Ja z tego powodu się bardzo cieszę, ale nie zapominać tego trzeba, co było. Czyli trochę inaczej do tego podchodzimy. Ja bardzo preferuję współpracę i na każdym szczeblu, czym większa współpraca, tym lepszy efekt.
18: Za chwilę jeszcze zadam panu pytanie a propos obecnej właśnie polityki pana prezydenta Pawła Szywały, bo postawił mocno na budowanie, na infrastrukturę i odniosę się do tego. Pan też również mówił teraz przed momentem o budowaniu. Rewitalizacja Starego Miasta, świetne wzgórze zamkowe i dookoła właśnie Stare Miasto, ładnie to wszystko wygląda. Coś, czym możemy się pochwalić przed turystami?
19: Tak, do tego wszystkiego. No na początku to mało kto o tym pamiętał.
18: Wiem, bo zapraszałam.
19: No właśnie, mało kto. W tej chwili mówimy turyści, ale kiedyś to ja na swój własny użytek mówiłem goście. Trudno było o Sieradzu myśleć jako miejscu turystycznym.
18: A jest
19: jak tutaj kolegów z Sopotu, z Kołobrzegu tutaj przywiozłem w 2010 roku, 2011, to się bardzo zdziwili, że aż tak bardzo się zmieniło.
18: Miałam okazję rozmawiać z panem kierownikiem parku etnograficznego, z panem kierownikiem. Pan Paweł Kieroń podkreślał, że turyści przyjeżdżają, łączą sobie tak naprawdę pobyt w Bełchatowie, mając samochód szybko.
19: To się my nazywaliśmy na swój własny użytek turystyka przejazdowa. Nie pobytowa, a przejazdowa, taka, którą w chwili obecnej bardzo wielu mieszkańców Polski realizuje.
18: Panie przewodniczący, jak pan ocenia kierunek, w którym rozwija się dzisiaj Sieradz? Które decyzje obecnego prezydenta uważa pan za trafne, a gdzie oczekiwałby pan od miasta innej polityki?
2: Przede wszystkim miasto to jest żywy organizm, który funkcjonuje we współdziałaniu bardzo różnych osób i podmiotów, a więc to nie tylko prezydent jest jedynym decydentem i jedyną osobą, która ma wpływ na rozwój tego miasta, bo bardzo wiele tego wpływu mają po prostu nasi mieszkańcy, którzy mają mnóstwo ciekawych pomysłów i których warto słuchać. I myślę, że tego w dużej mierze brakuje w tej prezydenturze i jednym z obrazów tego faktu jest podejście do budżetu obywatelskiego ze strony obecnego prezydenta, który kiedyś był zwolennikiem tej instytucji, ale jak tylko został wybrany, to tym zwolennikiem być przestał i nie chciał się podzielić.
18: Stał się zwolennikiem mikrograntów, tak. Jednak budżet obywatelski jest z państwa inicjatywy.
2: Tak.
18: Tutaj jeszcze do pana prezydenta pytanie. Właśnie mówiłam, że mocno pan prezydent obecny Paweł Osiewała postawił na budowanie infrastruktury, a tutaj szczególnie infrastruktura sportowa i rekreacyjna, hala przy Rycerskiej, kompleks przy Szkole Podstawowej nr 10, modernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, korty, do tego duże przedsięwzięcia kulturalne, czy też Park Staromiejski. Czy Sieradz dobrze dziś wykorzystuje w pana opinii możliwość inwestowania i pozyskiwania środków zewnętrznych?
19: Duma to jedno, ale plany to drugie i ich realizacja to trzecie. Coś czuję, że zbyt często to się, te plany się później rozmijają z rzeczywistością. Kosztorysy bardzo puchną i radni, w tym ja, mamy wielki problem do realizacji. To oczekiwałbym racjonalizacji pomysłów i szacunków w pierwszej kolejności albo w drugiej kolejności, bo nie każdy pomysł się da zrealizować, nie każdy da się sfinansować. Z dobrych pomysłów to każdy ma pełne kieszenie, natomiast no, żeby później to sfinansować, jest dużo większy kłopot. Czyli ja bym oczekiwał, żeby one były dużo bardziej urealnione, a nie rozrastały się tak jak właśnie hala na Rycerskiej, no, gdzie jest kłopot z jej dokończenia.
18: I na koniec naszego spotkania wrócę właśnie do tego naprawdę bardzo ważnego tematu, ale jeszcze tutaj chciałabym pana dopytać, czy w takim razie w pana opinii obecny prezydent zbyt mocno postawił na samo budowanie w sensu stricte?
19: To nie chodzi, że zbyt mocno, tylko chodzi o to, żeby podchodzić do tego realistycznie. Zdaje mi się, że... Tak, zdaje mi się, że wszystko zostało wypromowane podczas kampanii wyborczej. Mieliśmy do czynienia ze slajdami, z takimi wybujanymi chęciami. Natomiast w tej chwili no, życie weryfikuje to wszystko i no, trochę na niekorzyść, prawdę mówiąc, bo nie będzie nas na wszystko stać, a radni są postawieni w takiej trudnej sytuacji, że radni nie chcą. No, radni nawet jakby chcieli, to mogą tylko raz być za albo przeciw na samym początku, bo później jak już się zaczyna realizować, no to jest bardzo trudno, nawet jak wzrastają koszty, bardzo trudno jest zaniechać inwestycji.
18: Właśnie widziałam kątem oka, że pan Juliusz Góraj się zgadza.
20: Dokładnie tak.
18: A gdyby Rada miała dzisiaj wskazać obszar, na który raz powinien przesunąć większy ciężar wydatków, to czego panu, panie przewodniczący, w tej polityce inwestycyjnej najbardziej brakuje?
20: Przede wszystkim brakuje mi często optymalizacji tych wydatków i racjonalnego podejścia do wydatkowania środków publicznych, tak żeby relacja między kosztem a efektem była jak najkorzystniejsza. I takim przykładem jest między innymi ta hala, o której mówiliśmy od początku, że jest zaprojektowana w trudnym terenie, że mogą być kłopoty z gruntem. Myśmy przecież doskonale wiedzieli o problemach z budynkiem szkoły, który po prostu pękał niedługo wcześniej przed tą inwestycją. Trzeba było podejmować prace ratunkowe, bardzo kosztowne. I mieliśmy pełne przekonanie, że te wyceny pierwotne przedkładane przez pana prezydenta w kampanii wyborczej, czyli niespełna 10 milionów złotych, są nierealistyczne. Potem się okazało, że to prawie 20, a teraz już 23, a tych kosztów będzie jeszcze więcej. Spodziewamy się kolejnej informacji dotyczącej kwoty rzędu również kilkuset tysięcy złotych dodatkowo.
18: Czy już dziś wiadomo w takim razie, ile ostatecznie może kosztować ta inwestycja? Już wezmę tę halę sportową teraz z końca, tak, bo mieliśmy to dopiero.
20: No, na pewno więcej niż 23 miliony złotych, a miało być niespełna 10, więc to naprawdę jest duży rozjazd. Ale chciałbym powiedzieć o innych przykładach, bo to nawet nie chodzi o to, w jakie obszary mamy inwestować, bo sprawy są oczywiste. Inwestujemy w infrastrukturę drogową, w sieć dróg rowerowych, w obiekty sportowe i to wszystko jest potrzebne, ale różnimy się bardzo często w podejściu do tego, jak te inwestycje powinny być realizowane. I na przykład przy szkole podstawowej numer 10 padł pomysł, żeby oprócz tego, żeby boisko piłkarskie służyło do piłki nożnej, to żeby można było tam rozgrywać na przykład mecze futbolu amerykańskiego. Mieliśmy drużynę, która w Sieradzu powstała, robiła niesamowitą robotę i chciała funkcjonować na równych prawach z innymi sportami i mieć po prostu boisko do swojej dyspozycji. Była doskonała okazja, a więc właśnie dofinansowanie, które można było wykorzystać na dwufunkcyjne boisko, ale pan prezydent nie uznał tego za stosowne i po prostu futbol amerykański w Sieradzu nie ma boiska. I takich przykładów jest bardzo, bardzo dużo.
18: Jeszcze, skoro już jesteśmy przy hali sportowej, mam teraz pytanie do pana prezydenta. Wie pan, że przy inwestycjach pojawiają się problemy nieprzewidziane, z pewnością.
19: Tak, ale...
18: Ale gdzie jest granica?
19: Pojawiają się problemy, ale życie polega na tym, żeby jak najwięcej tych problemów spróbować przewidzieć. I zdaje się, że nie do końca tutaj wypaliło.
18: Bo tam jakiś konkret nie został
19: przewidziany. Tak, a już nie mówiąc o tym, że ja generalnie nie jestem za wielkim zwolennikiem, od początku nie byłem tej hali sportowej, bo u prezydenta w gabinecie w szufladzie leżał gotowy projekt z pozwoleniem na budowę, utrzymywanie budowany od 2010 roku, hala widowiskowo-sportowa na Mosirze na 850 miejsc, gdzie można było, ta hala widowiskowo-sportowa z taką funkcją dodaną oprócz sportu do przeprowadzania imprez masowych, ale również koncertów, wszystkich rodzajów takich eventów, które powinny być realizowane na wygłuszonej hali. Tam taka hala była zaprojektowana, niestety nie była zrealizowana i ten pomysł nie jest realizowany przez obecnego prezydenta, co mam mu za złe. Tak samo jak nie był zrealizowany pomysł obwodnicy Sieradza, też z pozwoleniem, z wykupem terenu zostawiony w szufladzie. Czyli zbyt duże przywiązanie do swoich pomysłów, a odrzucanie pomysłów, które były przez lata przygotowywane i dopracowywane i zostawione z konkretnym zabezpieczeniem prawnym.
18: A to co, mielibyśmy mieć drugi stadion narodowy? Ja się tak śmieję, ale miejsce dla widowiskowe...
19: Nie. To jeżeli mielibyśmy robić halę widowiskowo-sportową, powiedzmy tak, otwarcie, przez budowę tej hali, która jest na ulicy Rycerskiej, nie zmieni się zbyt dużo. Natomiast budowa hali widowiskowej sportowej na Mosirze w otoczeniu pięknym przy stadionie z zapleczem parkingowym kilkaset samochodów, to jest na początku Sieradza, taki obiekt ma wartość dodaną. Nie tylko obiekt sportowy, ale widowiskowy, którego nie ma i nie wiem, czy będzie kiedykolwiek w Sieradzu. No z gotowym pozwoleniem na budowę.
18: Dwa parki obok, faktycznie. Nie ma już w ogóle szans na to, żeby...
19: Nie, no cały czas szansa jest, dlatego że my co jakiś czas pomysł odświeżamy i każdy z dyrektorów Mosiru tak, przedłuża trwałość pozwoleń na budowę i ono cały czas jest aktualizowane.
18: Nie wiadomo, czy kolejny dyrektor Mosiru będzie.
19: Mam nadzieję, że doczekamy czasu prezydenta, który to zrealizuje, bo tego typu inwestycja Sieradzowi jest bardzo potrzebna.
18: Czy dzisiaj jednak panowie są spokojni o dalszą realizację hali i jej zakończenie?
20: Trudno być spokojnym w tej sprawie. Dlatego, że już tak wiele zwrotów akcji, tak wiele nowych informacji nam przedstawiano, że cały czas oczekujemy informacji na temat kwoty, którą jeszcze trzeba będzie przeznaczyć na działania w tej inwestycji.
18: Tak, ale nie tak dawno rozmawiałam tutaj z panem Krzysztofem Pawłowskim, który jest przewodniczącym komisji rewizyjnej. Zapytany mnie o to, powiedział, że no pani wojewoda, pani Dorota Ryl sercem jest z Sieradzem i prawdopodobnie dzięki niej będzie szansa na to, żeby ta budowa została
20: ukończona. Gdyby nie decyzja wojewody o przedłużeniu terminu realizacji tego projektu, to wiedzielibyśmy już, że ten projekt nie zostanie zrealizowany w terminie, bo na ten moment w pierwotnie założonych terminach on po prostu nie mógłby być wykonany ze względu na to, że przez kilka miesięcy w tym roku prace się w ogóle nie toczyły.
19: A nawet jak się tak stanie, to dofinansowanie nie będzie większe niż jakieś 20%. No, to jest zbyt mało, żeby tego typu inwestycje realizować.
18: Porozmawiajmy teraz o płatnym parkowaniu. Tu wiem, że panowie mogą mieć różne zdania. Komunikacja i granice decyzji pana prezydenta obecnego. Tutaj zwracam się do pana Jacka Walczaka. Pan Paweł Osiewa.

0: odwagę być prezydentem, to musi mieć odwagę promowania pomysłów nie tylko akceptowalnych w 100%, ale akceptowalnych pomysłów, które są w założeniu nie do końca akceptowalne, czyli trzeba przekonywać mieszkańców. Trzeba przekonywać mieszkańców i wprowadzać być może strefy płatnego parkowania, zaczynając na przykład od Sieradzkiego Rynku, gdzie zdecydowanie brakuje miejsca do zaparkowania i ktoś, kto tam przyjeżdża, ma wielki kłopot, żeby postawić swój samochód. Ja przypomnę, że przy rewitalizacji Starego Miasta też na mnie psioczono, dlatego że ja też przypomnę mieszkańcom, a tym, którzy nie są mieszkańcami, a naszymi słuchaczami, powiem, że Sieradzki Rynek był takim rondem. W tej chwili jest rynek, ale tylko z wjazdem z jednej strony, wyjazdem, czyli połowa rynku nie jest przejezdna. Czyli też było niezadowolenie mieszkańców, że nie można sobie pojeździć w koło rynku. A na płycie rynku mieściło się parking na 80 miejsc, na 80 samochodów. Więc odwracałem tą sytuację. Też nielekko mi było, bo i mieszkańcy tych terenów też się z tym nie zgadzali. Ale z czasem to nastąpiło, więc myślę, że strefa płatnego parkowania ma rację bytu. Ja nie jestem przeciwnikiem, wręcz przeciwnie, jestem zwolennikiem, ale w sposób racjonalny i z poszanowaniem własności, dlatego że chociażby parking przed Urzędem Miasta nie da się zrobić płatny w tej chwili bez udziału osób prywatnych, które są właścicielami terenów z boku i powiatu sieradzkiego. Bo jeżeli zrobimy płatny parking na płycie przed Urzędem Miasta, to zaraz ci, którzy nie chcą płacić, przeniosą się 100 metrów dalej i zamiast mieć plusy, to będziemy mieć minusy w postaci znowu negatywów na innym terenie. Także tylko i wyłącznie poprzez rozmowę i takie wspólne działanie i ostrożne promowanie tego rozwiązania z jakimś miejscem czy czasem bezpłatnym do parkowania dla tych, którzy podjeżdżają gdzieś załatwić sprawy. To się da zrobić, natomiast nie może być to po to, żeby zebrać pieniądze. Przed tym zawsze przestrzegałem. To nie jest po to robione. To jest po to, żeby rotować samochodami, które tutaj przyjeżdżają i żeby jednocześnie ludzie, którzy przyjeżdżają załatwiać sprawy, mogli załatwić sprawę i sposób uczciwy, mieć zawsze miejsce parkingowe.
1: A pan, panie przewodniczący, czy poparłby pan projekt strefy płatnego parkowania, gdyby dzisiaj właśnie trafił do Rady Miejskiej?
2: Moje zdanie jest jasne i w ogóle nie jest sprzeczne z słowami mojego kolegi Jacka Walczaka. Chodzi mi przede wszystkim o to, żebyśmy zagospodarowali tę przestrzeń w centrum, również jeśli chodzi o miejsca postojowe, i dopiero później analizowali obciążenie pojazdami i ewentualność wprowadzenia opłaty. To znaczy, myśmy zaproponowali już kilka lat temu projekt budowy czy rozbudowy parkingu przy budynku sądu w Sieradzu i połączenia tego niewielkiego parkingu, który tam już jest, z tym, który jest naprzeciwko tak zwanego mechanika. To by po pierwsze usprawniło komunikację w obrębie miejsc postojowych w centrum, a po drugie zwiększyło ich liczbę. I przewalczyliśmy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej, ponieważ pan prezydent naszą zmianę w budżecie, którą wprowadziliśmy w tym zakresie, zakwestionował. Wygraliśmy sprawę przed RIO i ta inwestycja w budżecie się znalazła. Ostatnio podejmowaliśmy kolejną decyzję w tej sprawie. Oczekujemy na realizację, a więc przy Alei Zwycięstwa, przy budynku sądu ma zostać rozbudowany parking, a w następnej kolejności, tak jak proponowaliśmy, również sama aleja, tak żeby się stała reprezentacyjnym deptakiem, a nie ryzykownym miejscem ruchu samochodów, nie do końca legalnego i niebezpiecznego rzeczywiście, bo zdarzają się przykre wypadki. Chcemy, żeby to miejsce po pierwsze było estetyczne, przyjemne, ale też funkcjonalne z punktu widzenia właśnie ruchu również pojazdów i w związku z tym, wtedy kiedy będziemy mieli te parkingi, to będziemy mogli decydować o tym, czy konieczna jest strefa płatnego parkowania i ustalić zasady. Ja proponowałem zresztą w pierwszej kolejności taki krok, który można wykonać dużo łatwiej, to znaczy wyznaczyć pod Urzędem Miasta miejsca postojowe, co do których, i podobnie zrobiło już starostwo, będzie dopuszczalne parkowanie w określonym czasie, to znaczy na przykład do pół godziny, czy do godziny, czy do półtorej godziny, tak aby właśnie załatwić jakąś sprawę urzędową,

0: bo tutaj w centrum
1: i nie biegać
0: mamy...
1: po całym Przymieszcze.
0: Dokładnie, ale tu mamy nagromadzenie po prostu szeregu instytucji, sądów, prokuratury, Urzędu Miasta, Starostwa Powiatowego, Wód Polskich i tak dalej. I tutaj się załatwia po prostu mnóstwo spraw w tym obszarze. I te miejsca postojowe to jest system rzeczywiście naczyń połączonych i warto na to spojrzeć w całości i uporządkować tę przestrzeń, a potem analizować konieczność i zasady wprowadzenia ewentualnej regulacji w tym zakresie.
1: Ja jeszcze tutaj powiem, no tak, bo przecież ma być też jeszcze o komunikacji, więc ja tutaj sięgnę do rozmowy z 16 lipca tego roku. Pan Paweł Osiewała zapowiedział przede wszystkim zmianę siatki połączeń autobusowych, wprowadzenie stałego taktu kursowania. Dopiero po tej zmianie miasto ma rozważać ewentualne wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców. Pan Paweł Osiewała mówił również, że oznaczałoby to dodatkowy koszt około 2 milionów złotych rocznie. W materiale właśnie, jakie wyemitowaliśmy, wskazano też, że jednym ze sposobów uzupełnienia budżetu mogłyby być wpływy ze strefy płatnego parkowania. Co panowie na ten temat sądzą?
2: Znaczy, ja może się wypowiem, bo nie wiem dlaczego, ale za każdym razem, może przez nazwisko, cały czas muszę walczyć. Jeszcze jako prezydent byłem bardzo przeciwko temu, żeby w miasto inwestowało fotoradary, a przypomnę, w 2006, 2007, 2008, 2009 roku to było bardzo popularne, w celu zarobkowania i podreperowania budżetu miasta. A takie pomysły były i powiem szczerze, że one tylko i wyłącznie przyniosły skutek negatywny w postaci takiej, że wszędzie, gdzie straże miejskie to realizowały, to straże miejskie były bardzo źle odbierane. W Sieradzu i przypomnę, można to zweryfikować, w promieniu 60 kilometrów do Łodzi, no, za wyjątkiem Łodzi, te straże miejskie bardzo słabo działają, a w Sieradzu nadal to jest kilkunastu funkcjonariuszy, którzy i z policją, i samodzielnie realizują, jeszcze za mnie, jak ja byłem prezydentem, przeprofilowałem straż miejską częściowo na taką straż ekologiczną i się doskonale sprawdzało. Więc nie warto sięgać do argumentu, że żeby zarobić na coś, to trzeba poświęcić coś, bo wtedy może to być bardzo źle odbierane. Ja nie jestem zwolennikiem tego typu argumentacji. Może tą argumentację wymyślono po to, prezydent wymyślił po to, żeby znaleźć pieniądze albo przynajmniej argument do tego, żeby wprowadzić strefy płatnego parkowania, ale strefy płatnego parkowania nie powinny być po to, żeby zarabkować na coś innego. Bo cóż wtedy, w zasadzie z jednego i z drugiego powodu zbieramy negatywy od mieszkańców. Ci, którzy nie jeżdżą transportem publicznym, powiedzą, ja nie korzystam, to zróbcie mi coś innego bezpłatnego. Natomiast ci, którzy nie zgadzają się z płatnym parkowaniem, to mają płatne parkowanie, no i znowu są przeciwnikami. Także nie warto tego robić, to jest zły argument. To niedobrze być takim janosikiem. Moim zdaniem tutaj nie warto. Warto byłoby jednak mówić, że płatne parkowanie nie jest po to, żeby zarobić pieniądze, tylko po to, żeby ewentualnie wygenerować miejsca parkingowe dla tych, którzy chcą załatwić sprawy w tych ścisłym centrum, w instytucjach, które tam się znajdują. Natomiast jeżeli chodzi o tę darmową komunikację, to ja za mojej prezydentury była taki, nazywał się to linia A aglomeracyjna, która w stałych punktach co godzinę jeździła w konkretnej pętli cały czas i to się cieszyło wielkim zainteresowaniem. I bilety wtedy nie były darmowe, nie. Ale one były znacząco tanie po złotówce i to powodowało, że ludzie nie mieli czegoś darmowego, ale mieli to na tyle tanio, że zamieniali samochód często na autobus. Tak, to funkcjonowało u nas 2 lata, natomiast jak nastąpił prezydent Osiewała, to zlikwidował. Szkoda, bo to był dobry pomysł, to mogło być dalej rozwijane i to by nam nie tyle dało zastępstwo tej komunikacji pełnej, ale wprowadziło dość tani środek komunikacji, który by pewnie wszystkich nas wsparł i odciążył pewnie tą strefę centralnej części miasta.
1: Czy mi zdawało się, czy pan przewodniczący znacząco przez moment na pana prezydenta spojrzał, kiedy mówił o tej darmowej komunikacji? Nie, tak, o komunikacji, tak.
2: No tutaj możemy się różnić trochę.
0: Ja doskonale pamiętam linię R, którą pan prezydent Walczak wprowadzał i rzeczywiście ze szkodą stało się, że od tego odstąpiono, zwłaszcza, że tego rodzaju rozwiązanie znalazło się wśród rekomendacji, którą ostatnio mieliśmy okazję jako Rada Miejska przyjmować, sporządzonej przez ekspertów zajmujących się właśnie komunikacją w miastach. I wydaje się, że taka linia, która jeszcze jest skorelowana z komunikacją kolejową czy autobusów dalekobieżnych, no, ma duży sens, zwłaszcza w świetle tego, że w Sieradzu ma rzeczywiście taki hub przesiadkowy w ramach inwestycji w kolej dużych prędkości powstać. Ma też się przenieść dworzec autobusowy w okolice dworca kolejowego i taka linia, która byłaby już w świadomości mieszkańców, no pewnie dużo bardziej zachęciłaby do korzystania z komunikacji autobusowej. Podobnie jak fakt nieodpłatności, który niektóre miasta podobnej wielkości jak Strachowice wprowadziły z sukcesem, więc to na pewno jest pomysł warty rozważenia.
1: Niejednokrotnie tutaj pan prezydent, przepraszam, pan burmistrz Wielunia podkreśla, że z sukcesem wprowadził komunikację bezpłatną.
2: Trzeba tu powiedzieć, że jeżeli chodzi o miasto Sieradz, to jest dwukrotnie obszarowo większe niż miasto Zduńska Wola na przykład. To jest 50 km kwadratowych. Ja też miałem ten ciężar decyzyjności, że ta linia R jeździła, no nie jeździła po całych 50 km kwadratowych, tylko jeździła, zahaczała o dworzec autobusowy, dworzec kolejowy, największe miejsca handlowe, centrum miasta. To do czego innego służyło? Nie da się zrobić. Nie da się, no Sieradz jest zbyt duży obszarowo miastem, żeby zaproponować pełną komunikację darmową, natomiast w jakiejś części, chociażby poprzez ten autobus, jak najbardziej. Ja w ogóle nie jestem przeciwnikiem komunikacji darmowej, ja mówię tylko o tym, że niedobrze byłoby zbierać z jednego miejsca na drugie, tak? To takie zarobkowanie jest złe. Mam nadzieję, że przyjdzie taki czas, że w jakiś sposób będzie to możliwe do realizacji. No jak nie z tym prezydentem, to z następnym. Przecież wszystko, co ma początek, ma koniec. Przecież obecny prezydent też jest przyszłym, byłym prezydentem, więc będzie pewnie lepiej. Będzie nowy prezydent, będzie nowe otwarcie.
1: Świetnie. Proszę panów, przejdźmy teraz do budżetu obywatelskiego. Co właściwie się dzieje w tym zakresie w Sieradzu? Bo no, jest problem już na poziomie informacji. Mieszkaniec powinien przecież dokładnie wiedzieć, kiedy zgłasza projekt, kiedy może się od decyzji odwołać, kiedy głosuje i na jakie projekty. Tymczasem wokół drugiej edycji. Ja już tutaj na jednym z wieczorów samorządowych podkreśliłam, że to był po prostu galop z pierwszej edycji w drugą. Zduńska Wola ma 14 czy 13 lat budżet obywatelski. My mamy teraz drugą edycję. Z pierwszej po prostu tak szybko wpadliśmy w tę drugą, że nawet ja się sama nie mogłam połapać. No i teraz pojawiły się różne informacje dotyczące terminów oraz samego rozpoczęcia głosowania. I teraz myślę, że oddam panu głos, panie przewodniczący. Pan Juliusz Góraj.
0: Tak jest. To
1: co
0: prawda,
1: się
0: rzeczywiście wpadliśmy z jednej edycji w drugą w dość nagły sposób i też wbrew intencjom Komisji do Spraw Budżetu Obywatelskiego. Przede wszystkim zacznijmy od historii. Dlaczego ta edycja 2026 wydarzyła się tak późno? Jako Rada Miejska w lutym roku 2025 podjęliśmy uchwałę wyznaczającą prezydentowi kierunki działania zmierzające do przygotowania budżetu obywatelskiego w Sieradzu. Do września 2025 roku nie wydarzyło się w tej sprawie praktycznie nic. Otrzymaliśmy tylko informację, że są analizowane uchwały obowiązujące w innych miastach. No, nie chcieliśmy mieszkańców Sieradza skazywać na dalsze czekanie, bo na realizację obietnicy prezydenta Osiewały z 2014 roku już dość długo czekali. W związku z tym ta zapowiedź wprowadzenia w Sieradzu budżetu obywatelskiego musiała zostać zrealizowana szybko. Dlatego we wrześniu po prostu podjęliśmy uchwałę, którą sami przygotowaliśmy i ona weszła w życie. Następnie bardzo długo niestety zajęło również wdrażanie tych etapów już wykonawczych, które są po stronie prezydenta miasta i urzędu, a więc opracowania tych wszystkich wzorów dokumentów. Myśmy musieli też wprowadzać jako komisja poprawki i dopiero w kwietniu i maju odbyło się głosowanie, a teraz prezydent, mimo ustaleń komisji, która rekomendowała, żebyśmy do drugiej edycji przystąpili we wrześniu, tak aby mieszkańcy po prostu mieli szansę odetchnąć trochę po tej pierwszej edycji i też po prostu wypocząć w ramach wakacji, które
1: chciałam
0: trwają.
1: Chciałam to powiedzieć, tak.
0: Tak? I nasi mieszkańcy są na urlopach, wyjeżdżają, zajmują się czymś innym i dlatego nie chcieliśmy, aby ten proces po prostu odbył się w wakacje. Pan prezydent nie posłuchał i ogłosił nie tylko nabór wniosków w tym budżecie obywatelskim, ale też ogłosił tak zwany harmonogram działań w budżecie obywatelskim, chociaż uchwała z regulaminem budżetu obywatelskiego miasta Sieradza takiego czegoś nie przewiduje. Co więcej, procedura jest taka, że po spotkaniu konsultacyjnym, które odbyło się 3 sierpnia, Komisja do Spraw Budżetu Obywatelskiego analizuje i rozpatruje odwołania od decyzji prezydenta o odrzuceniu i niedopuszczeniu projektów do głosowania. My po pierwsze decyzji prezydenta w tym zakresie nie dostaliśmy. Otrzymaliśmy odwołania, które były reakcją na karty oceny tych projektów sporządzonej przez pracowników urzędu, przez naczelników wydziałów. Po tym spotkaniu konsultacyjnym 3 sierpnia uzgodniliśmy, że otrzymamy dodatkowe informacje dotyczące możliwości realizacji jednego z projektów, który obejmował teren targowiska miejskiego przy ulicy Targowej. Tam chodziło o ewentualność przeniesienia własności tej nieruchomości. Ona należy do spółki, zgodnie z zasadami budżetu obywatelskiego to powinien być teren należący do miasta. Więc mieliśmy otrzymać informację dotyczącą tego, czy w jakim terminie udałoby się przenieść własność tej nieruchomości, bo to jest wykonalne i tak się działo w różnych przypadkach. I w przypadku targowisk, i w przypadku przedsiębiorstwa energetyki cieplnej właśnie ze względu na potrzeby realizacji projektów. Więc tej informacji nadal nie otrzymaliśmy. Co więcej, był drugi projekt, co do którego miało się odbyć dodatkowe spotkanie konsultacyjne pana wiceprezydenta Matysiaka, który jest członkiem komisji, z autorką tego projektu. No i ze strony Urzędu Miasta również nie mamy informacji co do wyników tego spotkania. Tu chodziło o projekt w parku na osiedlu Klonowe, o budowę między innymi miasteczka ruchu drogowego i innej infrastruktury. I tutaj ja osobiście nie mam żadnych wątpliwości, że odrzucenie takiego projektu jest niedopuszczalne. W karcie oceny tego projektu napisano w uzasadnieniu odrzucenia projektu 4 słowa.
1: Jakie?
0: Projekt powiela istniejącą infrastrukturę. Dla mnie to jest nie do przyjęcia, aby można było takich argumentów używać. Po pierwsze, one nie mają oparcia w regulaminie. Nie ma takiej przesłanki odrzucenia projektu. A poza tym, no, z całym szacunkiem, mamy w Sieradzu już trochę chodników, ulic czy ławeczek i to nie znaczy, że nie możemy zbudować kolejnych. Więc to jest wręcz oburzające i na pewno oczekiwałbym, żeby takich uzasadnień po prostu nie było, bo naprawdę one wręcz są obraźliwe dla naszych mieszkańców, ale nie mamy nawet formalnej decyzji prezydenta dotyczącej odrzucenia lub nieodrzucenia tego projektu, więc trudno komisji zarzucać, że nie rozpatrzyła odwołań. No po pierwsze, mamy sezon urlopowy i trudno jest zebrać kworum, bo tam jest 6-osobowy skład, a do rozpatrzenia tych odwołań potrzebne jest 2/3 składu, więc 4 z tych 6 osób muszą się pojawić. W spotkaniu konsultacyjnym, które formalnie nie jest posiedzeniem komisji, no ale można sobie wyobrazić, że równolegle albo zaraz po przerodziłoby się to w posiedzenie komisji, no były tylko 3 osoby ze składu, więc nie mieliśmy nawet kworum, nawet gdyby to było zebranie komisji, żeby to rozpatrywać. I teraz czekamy na informacje ze strony urzędu, kiedy będziemy je mieli, będziemy mogli zająć się rozpatrzeniem tych odwołań. Ale to nie jest wszystko. Skomplikowanie tej sprawy wiąże się też z tym, że pan prezydent, nie słuchając naszych rekomendacji w tym harmonogramie tak zwanym, który ogłosił na stronie budżetu obywatelskiego, przewidział głosowanie od 10 sierpnia, a co gorsza, to głosowanie zostało uruchomione w wersji elektronicznej, mimo że prezydent nie dysponuje ani rozpatrzeniem odwołań, ani zatwierdzeniem przez komisję ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania.
1: Zorientowali się mieszkańcy?
0: No właśnie to wzbudziło cały szereg pytań, mnóstwo telefonów, wiadomości z pytaniem, co się dzieje.
1: No bo pierwsze, co mieszkaniec sięga, to do sieci i tam chciałby zagłosować, bo oczywiście jeszcze w ramach głosowania są karty, które można
0: oczywiście oddawać. Mam wrażenie,
1: kart
0: że ta,
1: nie było. Było
0: że ta druga edycja, po pierwszej, która była ogromnym sukcesem, która pokazała, że mieszkańcy się raza zgłosili mnóstwo bardzo ciekawych projektów, na dużą kwotę i potem bardzo tłumnie uczestniczyli w głosowaniu. Prezydent, który raczej nie jest życzliwy tej instytucji, po prostu chciał, mam takie wrażenie, udowodnić, że ona już nie jest taka potrzebna i dlatego ten proces skumulowany w lipcu i sierpniu miał pokazać, że projektów jest mniej, że zainteresowanie spada i że może warto będzie z tego zrezygnować, ale my z tego nie zrezygnujemy i będziemy chcieli, żeby mieszkańcy Sieradza mieli szansę się wypowiedzieć.
1: Mm-hmm. Panie prezydencie, patrząc na tę procedurę zarówno jako radny, jak i szef miejskiego urzędu, czy sposób jej przeprowadzenia i komunikowania mieszkańcom jest dla pana wystarczająco czytelny?
2: Ja mam trochę inną diagnozę. Myślę, że tu chodziło o to, żeby... Znaczy nie posądzam o złą wolę. No nie chciałbym posądzać prezydenta o złą wolę. Natomiast na pewno przyświecał temu cel, żeby wszystko podporządkować takim rygorom urzędniczym, żeby już we wrześniu przy składaniu budżetu wszystko miało swoją nazwę, żeby wyłonić już projekty, które mogły być zapisane w budżecie, ale to nie, żeby złożyć budżet i żeby przeforsować budżet, dobry budżet, wcale nie jest to potrzebne. Wystarczyłoby, żeby była kwota na inwestycje, kwota na zadania nieinwestycyjne, tak się odbyło w tym roku. Spokojnie mogło tak zostać. I ten jeden powód, czyli taki dryk urzędowy zwyciężył nad tym ruchem obywatelskim. I to jest bardzo zły sygnał, pokazujący o tym, że ta siła ciężkości niestety zawsze jest po stronie urzędu. Urząd, czytaj, prezydent ma dużo większą możliwość tuby propagandowej i jak będzie powtarzał coś 1000 razy, to ludzie szybciej w to uwierzą jako prawdziwe, a niekoniecznie musi być prawdziwe. Więc ta komunikacja niekoniecznie jest dobra. Chciałbym wierzyć w to, że to jest wpadka, która się nie powtórzy i chciałbym wierzyć w to, że to naprawimy, bo to też jest psucie budżetów obywatelskich. Poddanie się takiemu rygorowi, który nie jest nie tyle zdrowy, co jest zaprzeczeniem takiej wprost obywatelskości.
1: Bliższa jest panu ta diagnoza teraz?
0: Nie, ja ją podzielam, oczywiście. To jedno drugiego nie wyklucza. Co więcej, pamiętajmy, że w wielu miastach, i to prezydentowi wyjaśniałem, naprawdę głosowanie odbywa się we wrześniu, w październiku i do 15 listopada prezydent ma czas, żeby przedłożyć radnym projekt uchwały budżetowej. Jeżeli pan prezydent uważa, że konieczne jest wpisanie tam tych zadań, to jest modelowe oczywiście rozwiązanie, chociaż ono rzeczywiście w pierwszej edycji nie miało zastosowania i nic się złego nie stało z tego powodu, to przecież można było naprawdę przystać na głosowanie we wrześniu czy w październiku, w listopadzie wpisać wybrane przez mieszkańców projekty i naprawdę ten upór był niezrozumiały i dlatego no, możemy szukać powodów, dla których tak się stało, ale na pewno jest to ze szkodą dla wiarygodności samego procesu i bardzo na tym ubolewamy, bo naprawdę chcielibyśmy, żeby mieszkańcy Sieradza mieli pełne zaufanie do władz miasta, do uczciwości tych rozwiązań i do takiej klarowności procesu informacyjnego. A tutaj tego bardzo zabrakło i doszło do bardzo poważnych nieprawidłowości, które też szczegółowo zbadamy.
1: Mm-hmm. Ja jeszcze tutaj wrócę do tego, co pan mówił. Chciałabym, żeby to bardziej wybrzmiało, bo już wcześniej w rozmowie dla telewizji regionalnej mówił pan dla ósemki, że dwa projekty zostały przez urząd ocenione jako niedopuszczalne, ale nie było jeszcze ostatecznej decyzji zakończonego procesu odwoławczego. Co ostatecznie stało się tymi projektami?
0: Cały czas czekamy.
1: Czekamy.
0: Tak jak mówiłem, komisja musi otrzymać informacje dodatkowe i wyjaśnienia ze strony urzędu, tak aby rozstrzygnąć te kwestie. Jeżeli będziemy mieli informacje, zwołamy posiedzenie komisji, przeanalizujemy te sprawy i rozpatrzymy odwołania, a potem będziemy mogli zatwierdzić ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania i wówczas prezydent będzie miał możliwość już organizowania głosowania, ale to też będzie wymagało konsultacji i uzgodnień z komisją.
1: A tak jeszcze o kulisach powiedzmy, a ci, którzy te projekty przesłali, są ich autorami, oni się tam pieklą, burzą?
0: No, na pewno jest taka doza niepewności i wątpliwości. Niektórzy, myślę, że mają zastrzeżenia. No, jakbym był zgłaszającym projekt, który został odrzucony, a głosowanie zostało rozpoczęte bez rozpatrzenia tego odwołania, które złożyłem, no to rzeczywiście no, czułbym się bardzo źle i myślę, że to jest oczywiste. No, ale będziemy chcieli naprawić tę sytuację jako komisja, jako rada i tak zrobimy. Myśmy też przewidzieli dodatkową możliwość. Zmieniliśmy nieco regulamin podczas ostatniej sesji budżetu obywatelskiego i ta uchwała zmieniająca za chwilę wejdzie w życie i pozwoli komisji na jeszcze jedną rzecz. Ponieważ zgłaszanie trwało krótko, odbyło się w lipcu, mieszkańcy po prostu o tym nie wiedzieli albo galopem. Nie mieli czasu na to, żeby nawet się zastanowić nad tym, jakie projekty chcieliby złożyć, to przewidzieliśmy taką możliwość, że jeżeli kwota, na jaką zostaną złożone projekty, jest niższa niż dwukrotność puli przewidzianej środków, to wówczas komisja będzie mogła dopuścić dodatkowy, wyznaczyć termin na zgłaszanie projektów i tak będziemy chcieli zrobić po to, żeby mieszkańcy rzeczywiście mogli zgłosić projekty, mieli na to szansę, mieli wiedzę, a myślę, że dzięki tej audycji też będą mogli się dowiedzieć, że taka szansa się jeszcze pojawi.
1: Dobrze, pan jako przewodniczący zajmujący się budżetem, przewodniczący komisji zajmujący się budżetem obywatelskim, niech pan jeszcze tak postawi tutaj kropkę przy okazji tego. Projekt mieszkańca zostaje dopuszczony albo niedopuszczony do głosowania, a o tym decyduje urząd, prezydent czy komisja?
0: W pierwszym etapie decyduje urząd i prezydent, który powinien wydać decyzję. Odwołania od tych decyzji rozpatruje komisja i to komisja zatwierdza ostateczną listę projektów dopuszczonych do głosowania i dopiero po tej czynności można oczywiście ogłosić głosowanie.
1: My tutaj jeszcze powiemy o tym, na ile ten budżet jest jeszcze budżetem obywatela, bo tak naprawdę u źródeł to wcale nie prezydent, nie urząd, nie komisja. Mieszkańcy po prostu inaczej ich projekty przechodziły. Do tego jeszcze dojdę, ale tutaj jeszcze do pana prezydenta. Czy problem rzeczywiście tkwił w wakacjach, czy może sposób informowania mieszkańców, czy dobrze wypromowany budżet obywatelski może być prowadzony także latem? Co tam zawiniło?
2: Myślę, że taka nadmierna urzędowość jednak.
1: Czyli to, co pan mówił.
2: To
1: tak,
2: ja trzymam się swego. Wiem, jak to działa. 8 lat byłem prezydentem, ale prezydent to ktoś jest więcej. I prezydent się czasami o tym zapomina. Prezydent to nie jest tylko ten, który został wybrany, ale to jest pewien lider lokalny, który nie tylko jest dyrektorem urzędu, ale liderem dla tych projektów, które ciągnącym całe miasto. Ja przypomnę, że takim byłem przy budowie drogi ekspresowej S8, przy rewitalizacji Starego Miasta i wielu różnych rzeczach, których nie można było zrealizować tylko jako urzędujący prezydent. To miał być lider lokalny, który skupia innych i innym daje się wypowiedzieć, innych nawet zachęca do współpracy, nawet oddając im częściowo decydowanie, bo to bardzo mocno uwiarygadnia w cudzysłowie słabszego, tak zwanego zwykłego śmiertelnika, jeżeli on zostanie zapytany przez prezydenta, czy przez innego czy urzędnika Urzędu Miasta i mu się ktoś powie, tak, to ten pomysł jest dobry, warto go realizować.
1: Ważna rzecz, bo w tej edycji projekty zgłaszali również sami radni.
0: Tak, to prawda. Oczywiście
1: jak to radni, możliwe?
0: Radni są, przynajmniej powinni być mieszkańcami miasta
1: tak,
0: i mają,
1: no tak.
0: mają prawo uczestniczyć w konsultacjach, ale nie można zapominać o tym, że radni decydują o całości budżetu.
1: No dokładnie.
0: I to, że oddajemy 0,75% w tym roku po raz pierwszy tak dużą część tego budżetu, to no, nie zwalnia nas od tego, żeby pamiętać, że cała pozostała część to jest decyzja prezydenta, który konstruuje ten budżet i przedkłada radnym projekt tego budżetu i potem rady, która jego kształt uchwala. I mam wrażenie, że tutaj nierów fortunny był zarówno termin, jak i brak odpowiedniej komunikacji i można odnieść takie wrażenie, że ten instrument rzeczywiście w tej drugiej edycji został w pewnym sensie wypaczony, no bo jeżeli spory odsetek projektów, które są w ogóle zgłoszone przez mieszkańców, pochodzi od radnych Rady Miejskiej, no to coś jest nie tak. Bo to chodzi o to, żeby słuchać mieszkańców, żeby to radni słuchali mieszkańców, a nie narzucali swoją wolę i przepychali projekty, że tak powiem, cichaczem, wtedy, kiedy mieszkańcy miasta zajmują się swoim urlopem i wakacjami.
1: Przecież to nawet i rodzina radnych nie powinna składać, czy dalsza bliższa.
2: Ja akurat projektów. Nie jestem takim wielkim przeciwnikiem, bo przecież ten radny to też człowiek i też mieszkaniec.
0: Oczywiście, mają
2: mało tego, częstokroć dużo bardziej uświadomiony, co można, czego nie można, a tej świadomości powszechnej nie ma. Ale żeby wszystkich wciągnąć do tej zabawy, to jest potrzebna i nawet niezbędna oddanie swojego głosu, doradztwa bardziej, czy radni raczej powinni być doradcami odnośnie możliwości i technikaliach. Budżet obywatelski nie będzie zrealizowany poza urzędem. W 90% to będą projekty realizowane przez urząd nawet. W związku z tym to nie można z tego zrezygnować. I to urzędnicy właśnie sprawdzają, czy to jest możliwe technicznie i doradzają, ile ewentualnie by coś takiego kosztowało. Przeciętny śmiertelnik, tak zwany przeciętny śmiertelnik, niekoniecznie musi mieć na ten temat wiedzę, on może być pełen dobrych chęci. Ważne, to jest najważniejsze, nie zabijać inwencji. Do każdego pomysłu, nawet najbardziej absurdalnego i naprawdę odjechanego, podchodzić z taką samą otwartością jak do drogi. My często zakupujemy się w tych infrastrukturach, w tego typu pomysłach, które są dosyć proste.
1: A tutaj niektórzy chcieliby trochę poromantyzować.
2: Właśnie. Ja jestem zwolennikiem tego, bo inaczej przecież Open Hair Festival by nie był. Inaczej byśmy się nie nazwali stolicą Włosa w Polsce. Inaczej nie byłoby tej ławeczki z Cierpikowskiego w rynku. Inaczej nie byłoby tego wyboru w Miss Open Hair i tak dalej, i tak dalej. Trzeba być odrobinę szalonym i to jest naprawdę bardzo wskazane i do wszystkich zachęcam i apeluję, żeby odjechane pomysły również mieli.
1: Tutaj jeszcze chciałam nawiązać właśnie do Gazety Radomszczańskiej. Ostatnio pan Andrzej Andrysiak, który jest powszechnie znanym dziennikarzem, publicystą w Polsce, mówił o tym, że radni po prostu nie mogli sobie poradzić właśnie z takimi pomysłami stamtąd. Ja o jakich pan prezydent teraz powiedział? Do głowy nie przychodziło, żeby można postawić palmę w środku miasta. I tam naprawdę robili cyrki dookoła, żeby tej palmy nie było i udało im się. Jakieś w doniczce stoją palmy, takie przenośne. Ale u nas z kolei był napis Kocham Sieradz w pierwszej edycji.
2: Jakby zdobył uznanie i był przegłosowany, to powinno być zrealizowane, nikomu nic do ale tego, co zdobył. Tam jest napisane. Poza tym, żeby to nie było obraźliwe. No, ale...
0: Kochani, no przecież to jest oczywiste. Ta wspomniana palma, no w Warszawie na Rondzie de Gaulle'a jest wielka palma, nie została wybrana w budżecie obywatelskim, tylko władze zdecydowały, że ją tam postawią. Dlaczego prezydenci miast albo radni mają być mądrzejsi od mieszkańców, którzy w głosowaniu wybiorą projekty dotyczące niecałego procenta budżetu? Ja uważam, że powinni mieć do tego prawo. Co więcej, takie napisy w rodzaju Kocham Sieradz, czy I Love Łódź, czy inne miasta sobie robią, poza procedurą budżetu obywatelskiego i co? I wtedy to jest mądre?
1: Ja nie wiem, trochę mi do głowy przychodzą podwójne standardy, bo w Warszawie postawiła palmę, czy też inicjatorką była artystka. Tutaj rządzić miałby mieszkaniec, który sobie zażyczy na przykład jednorożca. Bo on się chce tam pofotografować.
2: Czemu nie? Najlepiej
0: ale on musi przekonać innych do tego. Najpierw osoby, które poprą ten jego projekt. Potem on musi zostać zweryfikowany, że stanowi zadanie własne gminy, że jest do zrealizowania i dopiero wówczas może zdobyć poparcie mieszkańców w głosowaniu i oni muszą go wybrać. Więc to nie jest tak, że taki projekt absurdalny z automatu idzie do realizacji.
1: Ostatnie zdanie. Czy budżet obywatelski jest jeszcze budżetem obywatelskim? Jest sporo obywatela, pani Górej?
0: Myślę, że dopilnujemy tego, żeby tak się działo i obronimy prawo mieszkańców do decydowania o naszym mieście.
2: Przecież my dopiero wystartowaliśmy, wszystkiego się uczymy. Żeby go właściwie wypromować, to byliśmy za tym, my tu członkowie komisji, żeby na karcie do głosowania była kwota inwestycji w budżecie, w projektu, co nam powoduje, że wszyscy się dowiadujemy, jaką mamy rangę tej decyzji.
1: Dziękuję bardzo. Mówił pan Jacek Walczak, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i prezydent Sieradza w latach 2006-2014, zastępca dyrektora Sieradzkiego Szpitala do Spraw Eksploatacyjnych. Naszym rozmówcą był również, dziękuję bardzo za przybycie do studia, pan Juliusz Górej, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej i przewodniczący komisji zajmującej się budżetem obywatelskim. Bardzo dziękuję.
2: Dziękujemy.
1: Za poświęcony czas. Dziękuję, mówiła Beata Tomczyk. Miłego wieczoru, dobrych
2: wszystkim
1: wiadomości.
2: Dużo zdrowia życzę.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: To nie jest proste. Chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
2: Każdego dnia mierzę się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
3: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszam na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Nie ma podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego, to ocena prokuratury krajowej. Bilety na pociąg w M-Obywatelu proponuje już Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Remiza OSP niedaleko pod Dębic, kulturalne serce gminy, zniszczona przez pseudokibiców. W miarę upływu nocy będą rozpogodzenia, ale dość zimno, bo zaledwie 10 stopni. Prokuratura Krajowa ocenia, że nie ma podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. W zeszłym tygodniu wniosek o to trafił do warszawskiego sądu. Został on wysłany z Naddniestrza i miał być podpisany własnoręcznie przez Marcina Romanowskiego. List żelazny gwarantuje odpowiadanie z wolnej stopy pod warunkiem stawiania się na przesłuchaniach. Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej przekazał, że dotychczasowe zachowanie byłego wiceministra sprawiedliwości nie świadczy o tym, że stawiałby się on na przesłuchaniach.
5: Wielokrotnie oświadczał, iż nie stawi się w Polsce z uwagi na to postępowanie. Wielokrotnie dyskredytował legalność organów prowadzących to postępowanie, a wcześniej wielokrotnie z kolei mówił coś przeciwnego, iż nie będzie postępowania utrudniał, nie będzie mdlał, będzie się stawiał na wyzwanie sądu i prokuratora.
4: Podejrzany Marcin Romanowski napisał w liście, że obecnie przebywa w Tyraspolu na terytorium Naddniestrza. Jeśli potwierdzi się, że Romanowski tam jest, prokuratura przejdzie z działań poszukiwawczych do próby zatrzymania.
6: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
4: Bilety na pociąg w M-Obywatelu. Takie rozwiązanie proponuje Łódzka Kolej Aglomeracyjna. Od wczoraj jej pasażerowie kupujący bilety za pośrednictwem portalu Koleo mogą okazać je w aplikacji M-Obywatel. ŁK to jeden z pierwszych przewoźników, który dołączył do programu Ministerstwa Cyfryzacji. Dzięki temu kontrole będą przebiegały sprawniej, mówi Iwona Borowińska z Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.
7: Nowa usługa pozwoli znacznie szybciej potwierdzić tożsamość pasażera oraz przysługujące mu zniżki. Podróżni nie będą musieli okazywać żadnych dodatkowych dokumentów. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce, które znacznie skróci czas kontroli biletów.
4: Żeby skorzystać z rozwiązania, wystarczy połączyć aplikację M-Obywatel z portalem Koleo. W ubiegłym roku z przewozów Łódzką Koleją Aglomeracyjną skorzystało 12 milionów pasażerów, z czego prawie 5 milionów swoje bilety kupiło przez internet. Remiza OSP zniszczona przez pseudokibiców. Pomalowali budynek OSP w Klementowie farbą w sprayu. To bazgroły, które nawiązują do klubów piłkarskich z Łodzi i Poznania. Zniszczenie obiektu oznacza dodatkowe koszty, które zamiast na potrzeby mieszkańców trzeba będzie przeznaczyć na usunięcie napisów. Strażacy ochotnicy podkreślają, że nie mają nic wspólnego ze środowiskiem kibicowskim. O szczegółach nasz reporter Miłosz Warszawski.
8: To ogromny cios dla lokalnej społeczności, podkreśla prezes OSP Klementów Krzysztof Stasiak.
9: Nie mamy nic wspólnego z kibicami. Społeczność tu miała jakąś przystań taką. Niestety wandale robią swoje. Dlaczego to zrobili, skoro my tutaj robimy rzeczy dla społeczeństwa?
8: Trwa dochodzenie w tej sprawie, mówi podkomisarz Krystian Jarosławski z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach.
10: W związku ze złożonym zawiadomieniem policjanci prowadzą czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia, a przede przede wszystkim do ustalenia osoby odpowiedzialnej za naniesienie tych napisów i zniszczenia elewacji.
8: Budynek OSP w Klementowie to serce lokalnej społeczności i miejsce integracji. Służy mieszkańcom 5 pobliskich miejscowości. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
4: Sprawą zajmuje się już policja w Poddębicach. Centralna Rada Żydów w Niemczech krytykuje słowa izraelskiego ministra bezpieczeństwa. Itamar Ben-Gwir nawoływał do zabijania w Strefie Gazy 30-40 Palestyńczyków każdej nocy. W maju izraelski polityk dostał 5-letni zakaz wjazdu do Polski. To po poprzednim jego skandalicznym zachowaniu, gdy prowokował i wyśmiewał aktywistów zatrzymanych podczas rejsu z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Wśród nich byli także Polacy. Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Piotr Andrzejczak.
11: Siatkarze z Krybełchatów dzisiaj wznowili wspólne treningi przed nowymi rozrywkami. W pierwszych zajęciach po wakacyjnej przerwie uczestniczyło 12 zawodników. Mimo dobrej frekwencji, piąta drużyna ubiegłego sezonu podczas okresu przygotowawczego nie rozpoczęła w komplecie. Ze względu na reprezentacyjne rozgrywki brakowało Francuza Antoana Patrona i Marokańczyka Zuhera Graujego. Na pierwszym treningu było 6 nowych siatkarzy. Jednym z nich jest Igor Grubelny, który do Bełchatowa przeszedł z Aksy Kędzierzyn-Koźle. Przygotowania Bełchatowian potrwają 9 tygodni. Drużyna będzie trenować na własnych obiektach. We wrześniu rozpocznie serię meczów sparingowych i występów w turniejach towarzyskich. A w pierwszym meczu Ekstraklasy w nowym sezonie 17 października w hali Energia podejmować będzie Trefla Sopot. W Cincinnati trwa prestiżowy tenisowy turniej rangi WTA 1000. W nocy z poniedziałku na wtorek 3 Polki rywalizowały tam w trzeciej rundzie. Wygrała tylko Iga Świątek, pokonując Marię Sakkari. O szczegółach opowie Jan Pachlowski.
12: Maria Sakkari w swoją grę w pierwszym secie włożyła mnóstwo siły. Potem tej siły wobec świetnie dysponowanej Świątek po prostu zabrakło. Cieszę się, że w drugiej partii wszystko zaczęło już funkcjonować tak jak powinno. Zaczęłam grać lepiej, a przeciwniczka zaczęła popełniać błędy. Wiedziałam, że to już jest taki moment, aby zdecydowanie pójść do przodu, mówiła po meczu Świątek, która w czwartej rundzie zmierzy się z francuską Diane Parry. Deszcz dwukrotnie przerywał spotkanie Magdy Frank z jedną z faworytek turnieju, kazaszką Rybakiną. Postawę Polki trzeba ocenić wysoko, ale niestety nie wystarczyło to na utytułowaną przycowniczkę. Cały czas w tych przerwach staram się być aktywna, dlatego po powrocie na kort szczęśliwa jestem, że domknęłam drugi set. Podsumowała pojedynek z Frank Rybakina. Deszcz przerywał również spotkanie Mai Chwalińskiej z Rosjanką Schneider. Przerwa źle wpłynęła na Polkę, gdy prowadziła w drugim secie 4-1, a wtedy deszcz zmusił zawodniczki do opuszczenia kortu. Po przerwie Chwalińska nie potrafiła skutecznie zakończyć tej partii i pożegnała się z turniejem. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
11: A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 22.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: W nocy w regionie początkowo zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, później większe przejaśnienia. Temperatura spadnie do 10 stopni. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami też burze. Temperatura maksymalna jutro to 22 stopnie.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
0: Ogłoszenie społeczne.
5: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Łowca skór z łódzkiego Pogotowia jest na wolności. Sąd pozwolił na przerwę ze względów zdrowotnych. Dawne famuły łódzkich robotników zmieniły się w nowoczesne mieszkania. Policja na Warmii i Mazurach prowadzi śledztwo wobec mężczyzny, który zastrzelił swojego psa z wiatrówki. W nocy w regionie będą rozpogodzenia, ale dość zimno, bo zaledwie 10 stopni. Łowca skór z łódzkiego Pogotowia jest na wolności. Karol B. dostał półroczną przerwę w odbywaniu 25-letniej kary ze względów zdrowotnych. To jeden z czterech pracowników Pogotowia skazanych w głośnej aferze. O szczegółach Joanna Karp z Radia Łódź.
6: Ta afera to nieodłączna część historii i lat 2000, choć nadal dyskutuje się o niej w łódzkim środowisku. Na początku 2002 roku dziennikarze Gazety Wyborczej Tomasz Patora i Marcin Stelmasiak oraz dziennikarz Radia Łódź Przemysław Witkowski ujawnili, że pracownicy łódzkiego Pogotowia przekazywali zakładom pogrzebowym informacje o zgonach pacjentów. W śledztwie wyszły też na jaw zabójstwa z użyciem pawulonu, czyli leku, który medycy podawali ofiarom, żeby przyspieszyć ich śmierć. Za zabójstwa 5 pacjentów skazano 2 sanitariuszy. Andrzej N. dostał dożywocie, a wspomniany już Karol B. 25 lat więzienia. 2 lekarzy skazano natomiast za umyślne narażenie pacjentów na śmierć. Joanna Karp, Radio Łódź.
5: Informacje o przerwie w odbywaniu kary skazanego przekazał pierwszy Onet.pl.
7: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
5: Nowe mieszkania w pofabrycznych Famułach. Przy Ogrodowej 24 w Łodzi zakończył się remont ceglanych budynków, w których kiedyś mieszkali robotnicy z fabryki Izraela Poznańskiego. Kiedyś było tu prawie 200 mieszkań, ale to zupełnie inny standard, mówi Grzegorz Nita ze spółki Łódzkie Inwestycje.
8: Wszystkie były bez jakichkolwiek wygód, bez toalet. W tej chwili ta liczba mieszkań się zdecydowanie zmniejszyła, natomiast wszystkie są w pełni wyposażone. Na górnych kondygnacjach, jak i powierzchnie biurowe są wyposażone również w klimatyzację.
9: Była to taka część miasta, której niekoniecznie chcieliśmy, mówiąc wprost, dotykać, wchodzić w tą przestrzeń, bo ona była dedykowana osobom, które tu mieszkały i niekoniecznie chciały tutaj przyjmować osoby z zewnątrz, mówiąc wprost.
5: Dodaje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. W Famułach będą mieszkania, lokale biurowe, usługowe i gastronomiczne, a zdjęcia nowej Ogrodowej 24 można zobaczyć na radiołódź.pl. Zastrzelił swojego psa z wiatrówki. Do incydentu doszło w sobotę we wsi pod Jezioranami na Warmii i Mazurach podczas libacji alkoholowej. Wezwani przez animalsów policjanci znaleźli postrzelonego psa, mówi podkomisarz Jacek Wilczewski z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.
10: Zastali kobietę, która była w stanie nietrzeźwości. No i pies, który wyraźnie było widać, że ma ranę, która mogła wyglądać jak postrzałowa. W domu też było dziecko 8-letnie. Następnego dnia, chwilę po 6 rano, policjanci wrócili do tego domu i ten mężczyzna, wskazywany jako osoba, która miała tego psa postrzelić, został zatrzymany.
5: Mężczyzna na razie usłyszy zarzut znęcania się nad zwierzęciem. Pożar w Tatrach. Dron dostarczał wodę strażakom. Strażacy ugasili pożar drzewa w okolicy Polany Włosienica w Tatrach. Po raz pierwszy w Tatrzańskim Parku Narodowym użyto do tego celu drona, mówi brygadier Krzysztof Leja.
11: wykorzystaniem drona ze służb Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego dostarczaliśmy na miejsce ratownikom wodę do celów gaśniczych i niezbędny sprzęt do prowadzenia akcji. Jak do tej pory Straż Pożarna w rejonie działania Tatrzańskiego Parku Narodowego pierwszy raz mieliśmy taką akcję. Nie zdarzyło nam się do tej pory jeszcze wykorzystać drona podczas naszych działań.
5: Pożar został spowodowany prawdopodobnie przez uderzenie pioruna. Wczesne ustalenie miejsca pożaru było możliwe również dzięki użyciu drona. To tyle w tych wiadomościach. Na kolejne zapraszam o 22:00.
12: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
5: W nocy w regionie początkowo zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, później większe przejaśnienia, ale chłodno, maksymalnie 10 stopni. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, miejscami również burze. Temperatura maksymalna jutro wyniesie 22 stopnie.
12: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
13: Kołatanie przedsionków.
14: 21:05. Właśnie stanął czas i nie pędzi nigdzie.

O właśnie, dziś w naszej radiowej podróży nigdzie nie będziemy gonić. Ta audycja to azyl i umówmy się, że opowieść o zatrzymaniu czasu, chwytaniu tu i teraz. Adam Miksa, Adam Kołaciński. Dobry wieczór w tym składzie, w kołataniu przedsionków. Wyobraźmy sobie leniwe, popołudniowe albo wieczorne słońce, ziemia paruje po upalnym dniu, albo po deszczu i czas staje. Zaczęliśmy w małej meksykańskiej kawiarence z muzyką Los Lobos. Świat zna ich właściwie tylko z dynamicznej La Bamba, a szkoda, bo potrafią jak nikt inny stworzyć klimat absolutnego luzu. Wspominają, że przez pierwsze lata grali na ślubach i pogrzebach, co nauczyło ich niezwykłej bliskości z ludźmi i czystej radości z muzykowania. My sobie otworzyliśmy drzwi do świata, w którym zegarki kompletnie przestają istnieć.

Czy to powietrze pachnie włoskim południem? Z pozoru, bo ten zapach staje się podejrzanie słodki. Organek przecież opowiada mroczną historię o toksycznej miłości, zazdrości i obsesji. A my dążymy do kompletnie przeciwnego bieguna. Zaczęliśmy dzisiaj w klimacie latino, który mnie osobiście najbardziej kojarzy się z nic nierobieniem. Co prawda Tadzik twierdzi, że to nie do końca jego klimat, ale właśnie, w kąciku piosenki Tadzika dzisiaj w pierwszej wersji Tadek zaordynować chciał wam najsmutniejszą dziewczynę roku. Przekonałem go do innej, takiej, która bardzo pasuje właśnie do tego klimatu. Jednocześnie ma być ukłonem w stronę pewnej zazdrostki, gdzie chodzi o tatuaż, o treści jak tytuł tej piosenki, którą Tadzik dziś wam serwuje. Un poco loco.

jestem poco loco, un poquitito loco. Uwielbiasz podpuszczanie i mnie napierasz na nie. To szczęście, że w tym stanie

0: zapodajesz jak na sztywnego.
1: Konkretnie zapodajesz jak na żywego. Esso!
0: Jest niedaleko, szukajcie go!
2: Jestem loko, czyli wariatel foko. Dla ciebie sens to nonsens.
0: Aż woła to!

Oto kraina beztroski i dziecięcej wręcz wyobraźni. I to zaakceptowane przez Tadzika w jego kąciku. Maciej Sztur, genialny aktor i komik w polskiej wersji językowej filmu Coco, pokazał, że potrafi bawić się głosem jak mało kto. Michał Rosiński i Maciej Sztur właśnie. I trochę szaleństwa, ale takiego dobrego, kiedy możemy pozrzucać wszystkie maski i nie tylko, i po prostu dobrze się bawić. No ale czas już zatrzymać się na ławce w parku i spojrzeć w niebo. To ciągle latino. I choć spoglądaliśmy w niebo bardziej kilka dni temu, to lepiej nie przestawać.

Tak oto sobie wkroczyliśmy do najmłodszych pieśni dzisiejszego kołatania. I ta sprzed chwili była...

Słońce i gwiazdy, pod nimi my po prostu. To oczywiście Artur Żajek i oczywiście w nowej piosence, niczym soundtrack do wspólnej jazdy brzegiem morza. No i oczywiście nie może dziś zabraknąć muzycznego wspomnienia z pewnego niedzielnego, ostatnio niedzielnego radiowego spotkania. Jednak nie będzie to najsmutniejsza dziewczyna roku.

No właśnie, i tak jadąc tym rozklekotanym Mirafiori z Arturem Rojkiem, możesz zatrzymać auto na poboczu. Świat wokół zasypuje nas bodźcami i pytaniami, a tu możemy wybrać milczenie. Kępiński, Kowalonek i gościnnie Mary z Polski. Ale nam się ładnie połączył Rojek z Kowalonkiem, Myslo. 100 pytań do samych siebie. No i wspomnienie wspaniałego niedzielnego spotkania, które wkrótce na antenie Radia Łódź z Mary z Polski i z Darkiem Kuldą. W niedzielę Mary powiedziała mi po tym spotkaniu: posłuchaj ich, spodobają ci się. I kurczę, miała rację.

Nazywają się The Casino, pochodzą z Braniewo, młoda krew polskiej sceny indie rockowej i muzyka, która niesie w sobie bezpretensjonalną przestrzeń. Pierwszy prześwit to ten moment, kiedy otwierasz oczy i wiesz, że ten dzień należy do ciebie. Ponoć podbili serca publiczności festiwalu w Olsztynie. To o tym opowiadała mi Mary z Polski. No i moje serce też już podbili, więc pewnie spotkamy się z nimi jeszcze wkrótce. A jeśli o muzycznych uniesieniach mowa, rzadko kiedy zdarza się u mnie takie, które wybucha jeszcze przed wysłuchaniem piosenki. Ale informacje, nowe Madame, nawet jeśli to Madame in Poland, z Gawlińskim przed mikrofonem, to już wystarczy.

serce bije wciąż. Myśli zalewa mrok. Znikamy cicho.

prawda. Robert Gawliński, Artur Hajdasz na bębnach, Sławek Leniard i Bodek Pezda. Gaweł opowiada, że zobaczył gdzieś w socjalach, że Made in Poland w tym składzie, bez niego, pracują nad nowym materiałem. No i napisał do nich, że on też tam powinien być, choć to nie Madame, a Made in Poland. W związku z tym szybciutko Artur wysłał do Gawła muzyczny szkic. No i w ten oto sposób z Made in Poland powstał Madame in Poland. O, i to nie koniec pod tym szyldem nagrań. Na razie mamy Lambdę. Głęboko, kontemplacyjnie, szczęśliwie. Niszowo, ale też klimatyczny projekt zabiera nas w krainę sennych marzeń. Dziś chyba to zapowiadałem ostatnio. Trochę więcej Pixies, bo ukazała się kompilacja zremasterowanych B-side'ów. I to jakich?

Wave of Mutilation, spowolniona, hipnotyczna aranżacja ich klasycznego utworu z pod tytułem UK Surf, którą Black Francis napisał zainspirowany zjawiskiem wielorybów wyrzucających się na brzeg. Ta muzyka kołysze nas niczym łagodne fale.

I znów latino. No okej, po hiszpańsku i to jak rozkosznie Black Francis tu fałszuje. To piosenka The Yardbirds, Evil Hearted You, tyle, że po hiszpańsku. To dowód jednocześnie, że zmiana perspektywy i odejście od schematów bywa bardzo odświeżające. W ramach 40-lecia zespołu The Pixies kompilacja Complete B-Sides wznowiona 25 lat po swojej pierwotnej premierze i zremasterowana. Wrócimy do niej w drugiej godzinie dzisiejszego kołatania. A do naszego tu i teraz wracając, Polskie Mlecze serwują nam piosenkę, która może być hymnem dzisiejszej audycji.

Nie muszę mieć nic. Absolutna wolność od oczekiwań konsumpcjonizmu i pośpiechu. Kiedy poczuliście, że dokładnie w tej sekundzie macie wszystko, czego wam trzeba? Mlecze z nowej płyty. Zdaje mi się, że nagranej tutaj na dole w studio imienia Henryka Dybicha, album Niebieski. Wrócą także dziś do nas za godzinę. Może mniej. I bardzo mi się chciało wrócić dzisiaj do ostatniej płyty Króla Garażowego Rocka.

0: Piękne otwarcie płyty G.O.D. and the Broken Ribs, Jack White. Mało tutaj tej przesterowanej jego gitary, sporo powietrza. No ale mimo wszystko to ciągle rasowy Jack White i jego analogowy sprzęt, który słychać, czuć nawet sercem i płucami. Niekoniecznie mistyczne czy wyciszone oblicze, ale prawdziwe. Edyta na fejsie, muzyka dziś gorąca jak pogoda za oknem. Zapomniałam już, jak wygląda deszcz, a to nie jest normalne w UK. Jeśli ktoś ma za dużo deszczu, to chętnie przygarnę. No u nas tam ulice spływały, więc może i dopłyną do was. Zwarci i gotowi, wkroczmy w kubową siłkę.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Hipnotyczny elektroniczny akcent Rubber Dots.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
8: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
7: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
8: Więcej na funduszobywatelski.pl.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
0: Ogłoszenie społeczne.
10: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszam na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Łódzki samorząd lekarski kreśli czarny scenariusz w publicznych przychodniach zdrowia w obliczu zmian dla lekarzy. Drugi kierowca polskiego autokaru, który miał wypadek na Węgrzech, chwali profesjonalizm kolegi. Ponad 1000 miejsc parkingowych powstanie przy stacjach i przystankach kolejowych w Łódzkiem. W nocy będą rozpogodzenia, ale dość zimno, bo zaledwie 10 stopni. Łódzka Okręgowa Rada Lekarska krytykuje propozycje zmian w ochronie zdrowia. Mowa o ograniczeniach pracy lekarzy i ich zarobkach. To spowoduje dłuższe kolejki, likwidację części przychodni i mniej lekarzy w publicznych placówkach, ostrzega sekretarz Rady lekarz Adam Miller.
11: Ustawodawca postanowił wprowadzić górny limit zarobków, mówiąc medykom wprost: w systemie publicznym więcej nie zarobisz. Każdy medyk, który będzie mógł pracować w sektorze prywatnym, do niego przejdzie, co spowoduje, że w zasadzie w systemie publicznym będzie za mało.
10: Projekt zakłada ograniczenie pracy medyków w kilku placówkach, obowiązek co najmniej pół etatu oraz limity wynagrodzeń. Łódzka Okręgowa Rada Lekarska zgłosiła swoje uwagi. Po konsultacjach projekt trafi do dalszych prac rządu, a następnie może do Sejmu.
12: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
10: Autokar z pielgrzymami w chwili wypadku prowadził doświadczony kierowca, podkreśla drugi kierowca autokaru Grzegorz Wojtoń. W wypadku na Węgrzech w nocy z soboty na niedzielę zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierujący wtedy pojazdem Robert M. został tymczasowo aresztowany. Drugi kierowca Grzegorz Wojtoń mówi, że jego zdaniem Robert M. nie dopuścił do żadnego zaniedbania w czasie jazdy.
13: Naprawdę kierowca z bardzo dużym doświadczeniem, z niezwykłym taką kulturą osobistą i w jeździe, i w stosunku do innych pasażerów. Może być wzór dla innych kierowców. I nic nie wskazywało na to, żeby był zmęczony, bo przed zmianą ja jechałem wcześniej, odpoczywał, nawet no, można powiedzieć, że chyba z półtorej godziny sobie drzemnął.
10: Według wstępnych ustaleń węgierskiej policji Robert M. na autostradzie M3 zasnął za kierownicą autokaru. Sąd w Miszkolcu zdecydował o zastosowaniu wobec niego 30-dniowego aresztu tymczasowego. Ponad 1000 miejsc parkingowych przy stacjach i przystankach kolejowych w Łódzkiem mają przede wszystkim ułatwić mieszkańcom dojazd samochodem do kolei i dalszą podróż pociągiem. Kierowcy mogą zostawić samochód m.in. w Koluszkach, przy stacji Zgierz Rudunki czy Opoczno Południe, mówi Kacper Fischer, dziennikarz portalu Rynek Kolejowy.
14: Program przystankowy miał dwie takie główne odnogi. Pierwsza to było wybudowanie przystanków w nowych lokalizacjach i remont samych peronów, a druga to była dobudowa parkingów przy części przystanków, przy których dotychczas albo ich nie było, albo były to parkingi za małe, albo często takie parkingi dzikie.
15: Potrzebne, no bo to ludzie do pociągów wsiadają, nie?
16: Parking ten, co powstał, to jest dobrze, bo wcześniej nie było, ludzie nie mieli gdzie samochody, nie?
10: Dodają pasażerki. Ostatni parking w ramach programu powstaje w Gomunicach, w powiecie radomszczańskim. Zaplanowano tam 70 miejsc. Zmiany szykują się też w Mysłakowie i Gorzkowicach. Stany Zjednoczone nałożyły sankcje na szefową Trybunału w Hadze. Chodzi o prezydent Międzynarodowego Trybunału Karnego Tomoko Akane i jednego z czołowych oskarżycieli tej instytucji. Sekretarz stanu Marco Rubio zapowiedział, że Waszyngton będzie dążył do rozmontowania Trybunału. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
5: Sankcje nałożono na podstawie dekretu Donalda Trumpa z lutego ubiegłego roku. Objęły one Japonkę Tomoko Akane, która kieruje Trybunałem, oraz prawnika procesowego z Senegalu. Departament Stanu twierdzi, że oboje uczestniczyli w ściganiu przedstawicieli władz państw, które nie uznają jurysdykcji Trybunału. Marco Rubio nazwał haski sąd skorumpowanym i śmiertelnie upolitycznionym. Nie będziemy tolerować zamachu na suwerenność państw, oświadczył. Rubio zapowiedział, że kampania przeciwko Trybunałowi obejmie całą administrację i będzie zakrojona na szeroką skalę. Waszyngton objął już wcześniej restrykcjami kilkoro sędziów i prokuratorów Trybunału. Powodem był m.in. nakaz aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu oraz śledztwo w sprawie amerykańskich żołnierzy w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
10: Teraz już czas na informacje sportowe. Piotr Andrzejczak.
17: Siatkarze z Krybełchatów rozpoczęli treningi przed nowym sezonem. Bełchatowianie zaczęli od wizyty w siłowni, a na pierwszych zajęciach pojawiło się 12 siatkarzy. Brakowało dwóch przyjmujących, Francuza Antoana Patrona i Zuhejre El Grauniego. Marokańczyk jest na zgrupowaniu swojej reprezentacji w siatkówce plażowej, a Francuz szykuje się do halowych mistrzostw Europy. O przygotowaniach bełchatowian mówi trener Krzysztof Stelmach.
18: Mamy ogólnie 9 tygodni przygotowań. Dzisiaj zaczęliśmy, ale to tylko jest siłownia. Ten pierwszy tydzień, jeszcze jedna siłownia w tym tygodniu będzie i 3 treningi na hali bez skakania. Zaczniemy pierwsze sparingi w 5 tygodniu.
17: A łącznie bełchatowianie mają w planie 8 meczów kontrolnych. Sezon ligowy rozpoczną w połowie października. Zajęcia z pierwszego treningu na naszej stronie radiowódź.pl i w mediach społecznościowych Radia Łódź. Amerykańska tenisistka Venus Williams, dwukrotna triumfatorka US Open, otrzymała dziką kartę uprawniającą ją do startu w tegorocznej imprezie. Do udziału w turnieju wielkoszlemowym w Stanach zaproszono także jej rodaczkę Sloane Stephens, zwyciężczynię sprzed 6 lat. 46-letnia Williams, mająca w dorobku 7 tytułów wielkoszlemowych, w ubiegłym roku została wyeliminowana w Nowym Jorku już w pierwszej rundzie po porażce z Czeszką Karoliną Muchową. W poniedziałek wraz ze swoją młodszą siostrą Sireną zagrała w pierwszej rundzie debla w Cincinnati, ale w pierwszym wspólnym występie amerykańskie rodzeństwo poniosło porażkę. US Open rozpoczyna się 23 sierpnia, zakończy 13 września. Miejsce w głównej drabince singla kobiet mają zapewnione m.in. Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdalena Fręch i Magda Linet. Transfer hiszpańskiego mistrza świata Rodriego z Manchesteru City do Barcelony został sfinalizowany, potwierdziły we wtorek oba kluby. Według nieoficjalnych informacji za 30-letniego piłkarza Duma Katalonii zapłaciła ponad 76,5 miliona euro. Kontrakt ważny jest do 2030 roku. Rodri jest uznany za najlepszego piłkarza tegorocznych mistrzostw świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, a także laureat Złotej Piłki za 2024 rok. Już w poniedziałek wylądował w Barcelonie. Powiedział wtedy dziennikarzom, że gra dla tego klubu to spełnienie jego marzeń. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: W nocy w regionie może być zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, później większe przejaśnienia, ale chłodno, minimalnie 10 stopni. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, również przelotne opady deszczu, a temperatura maksymalna wyniesie 22 stopnie.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: Kołatanie przedsionku.

A i właśnie, Pixies powrócili. Choć jeszcze nie z tej płyty, która jest dzisiaj naszą najważniejszą, czyli płytą z B-sidami. Druga godzina kołatania przedsionków i wcale nie dyszem. Wyobraźmy sobie patrzenie w gwiździste niebo i jedna z najważniejszych piosenek tych artystów w całej ich dyskografii. Przecież Monkey Goes to Heaven pisało historię rocka, bo pojawiają się tu jakieś odniesienia do numerologii. W ogóle się nie znam na tym, ale tak ktoś to rozczytał. If man is five, then the devil is six, and if the devil is six, then God is seven. Mimo ekologicznego, lekko apokaliptycznego tła, pieśń ma sobie niezwykłą klarowność, która zmusza do dystansu wobec ludzkich spraw. Nie wiem czemu, ale też zachciało mi się piosenki The Marians w dzisiejszym kołataniu.

Zanim przejdziemy w stronę absolutnej ciszy i senności, no to musimy się rozgrzać. Tak skołatane przedsionki. Damaliance, piękna nazwa dla zespołu. Nigdy się nie odbili, więc nawet nie mogę powiedzieć, że to zapomniany zespół, a tym bardziej, że to zapomniana piosenka. Ale w moim muzycznym archiwum czekała na dziś. Adrenalina. Niezłe, prawda? I to niezłe tempo wybijać będziemy nadal, ale w nieco innym anturażu muzycznym.

pora na prawdziwe maksimum self-care, maksymalne zaopiekowanie się sobą. Jala Miku, niezwykły projekt łączący muzyków z Genewy, Erytrei i Algierii. A ich muzyka to rytmy mocno afrykańskie, choć tu akurat tego nie było słychać. Ale i krautrock, i absolutna transowość, to akurat było tu słychać. I to moment w naszej historii, w którym ciało zaczyna delikatnie kołysać się w rytmie serca, aż to nie zacznie kołatać.

No i zgodnie z zapowiedzią powróciliśmy do The Pixies i do kompilacji Complete B-Sides Cactus. Sam David Bowie uważał ten utwór za jeden z najlepszych w historii muzyki rockowej i nagrał jego własną wersję na album Hidden. Cactus w wersji live przeniósł nas w przestrzeń bliskości i surowej, prawdziwej natury bez upiększeń. W recenzji Pitchfork oceniono tę płytę na 9,6, co w przypadku kompilacji, a do tego jeszcze stron B nie jest czymś oczywistym. I do tego napisano, jeśli to wszystko, to ta płyta dowodzi, że podobnie jak Dylan w latach 60. i Brian Eno w latach 70. to Pixies byli olśniewającymi wizjonerami lat 80. Praktycznie wszystko, czego się dotknęli, było przełomowe i odkrywcze, co sprawia, że żałujemy, że nie stworzyli więcej.

I kolejny popis Pixies na żywo. Pochodzi pieśń ta, Nimrod Son, z debiutanckiej epki Come On Pilgrim, i to był rok 87. Żywiołowość połączona z absolutnym autentyzmem. A słuchając wersji na żywo, czujemy się tak, jakbyśmy siedzieli z nimi razem w małym, dymnym klubie, gdzie nikt niczego nie musi udawać. No to wkraczamy w zapowiadany tryptyk zespołu Mlecze.

tryptyktym leczy, który poprowadzi nas prosto w ramiona nocy. Brak tchu, ale nie z powodu biegu, to ten moment, gdy widok przed nami zapiera dech w piersiach, a my możemy po prostu usiąść na trawie i patrzeć.

Światła powoli gasną, mruża oczy to nie do końca kołysanka. Mlecze ze swoją poetycką prostotą przypominają nam, jak przyjemnie jest po prostu zamknąć powieki i dać się ponieść dźwiękom. Obietnica bezpieczeństwa i pełnej regeneracji. Zaśniesz spokojnie.

Album niebieski, trzecia część trylogii Mleczy i Słowa są tu zbędne. Ale przechodzimy w stan czuwania. Zespół Ills, prowadzony przez Marka Everetta, znanego jako I, to mistrzowie melancholijnego popu. Słuchaliśmy już ich pierwszej zapowiedzi nowego albumu, który jesienią. Życie Everetta pełne tragedii, ale jego muzyka zawsze niesie niezwykłe, ciepłe światło. I'm on standby. Włączamy tryb gotowości. Może do odpoczynku.

I'm on standby. Oto pan I pochylający się nad drobnymi życiowymi zwycięstwami, nieuniknionymi rozczarowaniami i samym cudem istnienia. Melodyjna opowieść o bezwarunkowej przyjaźni, oddająca poczucie bezpieczeństwa, płynące ze świadomości, że zawsze można na kimś polegać i że ta osoba może liczyć na nas. Kurczę, dla ciebie zawsze znajdę czas. Tak mówi sam pan I. No to jeszcze jedna odsłona z nowej płyty Hills.

Wszystko, co było złe, trudne i stresujące, zostaje zapomniane. All Forgotten, piękna nastrojowa plama dźwiękowa, która zmywa z nas resztki pośpiechu. Pan E mówi, możesz postrzegać perspektywę końca swojego istnienia jako coś przerażającego, albo wręcz przeciwnie, kojącego. Ja, kiedy tylko mogę, wybieram tę drugą perspektywę. Przez tysiące, nawet miliony lat nie istniałeś i zarówno ty, jak i świat. Mieli się całkiem dobrze. Gdy znowu przestaniesz istnieć, też będzie w porządku. Przecież właśnie o takich rzeczach pisze się największe przeboje, prawda? Album, nowy album Ills Cookie Happened jesienią. A ostatnia dziś nowa pieśń będzie od Rycerzyków.

przestrzeń. Krakowski zespół Rycerzyki połączył tu siły z Jakubem Ziołkiem, laureatem paszportu polityki, znanym m.in. z grup Stara Rzeka czy Alameda. Efekt absolutna muzyczna przestrzeń. Dźwięki rozciągają się, dając płucom powietrze, a głowie bezkresną wolność. Docieramy do finału naszej dzisiejszej opowieści. Spędzimy go z panią Sztiną.

0: Christina Nordenstam, jej głos w tej piosence brzmi, jakby śpiewała tylko i wyłącznie do twojego ucha, tuż obok, na poduszce.
1: Kołatanie przedsionków.
0: Lista piosenek z dzisiejszego kołatania oczywiście za chwilę na Facebooku. Adam Miksa, Adam Kołaciński. Dziękujemy. Zegary stanęły. Jesteś tu i teraz. Nic nie musisz. Dobranoc.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Łowca skór jest na wolności. Sąd zawiesił więzienie na pół roku ze względu na problemy zdrowotne. Prokuratura Krajowa ocenia, że nie ma podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. Dwa samoloty przywiozą jutro do Polski 12 osób rannych w wypadku autokaru na Węgrzech. Jutro w regionie przelotne opady deszczu i maksymalnie 22 stopnie. Łowca skór jest na wolności. Ma przerwę w odbywaniu kary ze względu na stan zdrowia. To Karol B., skazany na 25 lat za zabójstwo pacjentki i pomoc w zabójstwach czterech kolejnych osób. Jak poinformował Onet.pl, sąd zgodził się na półroczną przerwę w odbywaniu kary ze względów zdrowotnych. Mężczyzna ma wrócić za kratki pod koniec listopada. Karol B. był jednym z sanitariuszy skazanych w aferze łowców skór. Ujawniony w 2002 roku przez Radio Łódź i Gazetę Wyborczą proceder obejmował przekazywanie zakładom pogrzebowym informacji o zgonach pacjentów oraz zabójstwa z użyciem pawulonu.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Prokuratura Krajowa ocenia, że nie ma podstaw do wydania Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. W zeszłym tygodniu wniosek o to trafił do warszawskiego sądu. Został on wysłany z Naddniestrza i miał być podpisany własnoręcznie przez Romanowskiego. Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej przekazał, że dotychczasowe zachowanie byłego wiceministra sprawiedliwości nie świadczy o tym, że stawiałby się on na przesłuchaniach.
2: Wielokrotnie oświadczał, iż nie stawi się w Polsce z uwagi na to postępowanie. Wielokrotnie dyskredytował legalność organów prowadzących to postępowanie, a wcześniej wielokrotnie z kolei mówił coś przeciwnego. Jeśli nie będzie postępowania utrudniał, nie będzie mdlał, będzie się stawiał na wyzwanie sądu i prokuratora.
0: List żelazny gwarantuje odpowiadanie z wolnej stopy pod warunkiem stawiania się na przesłuchaniach. Jutro do Polski powróci dwoma samolotami lotniczego pogotowia ratunkowego 12 osób rannych w wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dyrektor lotniczego pogotowia ratunkowego Marcin Podgórski powiedział, że na pokładzie każdego samolotu będzie załoga medyczna, czyli lekarz i pielęgniarz.
3: Będziemy to realizować dwoma samolotami Learjet-75 konfiguracji trzynoszowej, czyli będzie możliwość w każdym samolocie przetransportować trzech pacjentów w pełnym zabezpieczeniu medycznym, lekarz oraz pielęgniarz. Zaplanowane są o dwa transporty na każdy samolot, łącznie 12 pacjentów.
0: Do wypadku autobusu wiozącego pielgrzymów z Medjugorje doszło w niedzielę na węgierskiej autostradzie. Zginęło 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Kierujący pojazdem Robert M. został tymczasowo aresztowany. Transport publiczny w Pabianicach będzie bardziej ekologiczny. Miasto dostanie 36 milionów złotych z Unii Europejskiej i kupi za te pieniądze 9 autobusów elektrycznych. Do tego będą też przebudowane przystanki. Mieszkańcy Pabianic chwalą komunikację miejską.
4: Wyśmienić się, naprawdę jest bardzo dobrze.
5: Tym, co ja jeżdżę, to mnie odpowiada, to dobrze.
6: Nie, no w sensie uważam, że akurat komunikacja w Pabianicach jest jakby dobrze, jest to miasto skomunikowane.
7: W sumie okej jest. Mogłoby być lepiej, aczkolwiek uważam, że jak na Pabianicy to jest naprawdę okay.
0: Za unijne pieniądze ma być też remont pętli Duży Skręt, budowa parkingu przy dworcu PKP i modernizacja Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego. Nie wiadomo jeszcze, kiedy to wszystko będzie gotowe. Teraz to tyle. Więcej informacji na radiołódź.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W nocy w regionie początkowo zachmurzenie duże, możliwe też przelotne opady deszczu, później większe przejaśnienia, ale tylko 10 stopni. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże, może zdarzyć się deszcz. Temperatura maksymalna jutro wyniesie 22 stopnie, wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Minęła 23. Czas na mocne nocne rozmowy w Radiu Łódź. A dziś przed nami.
9: Za nami dzień 15 sierpnia, czyli w tradycji święto Matki Boskiej Zielnej. Cały zresztą sierpień uważany jest za miesiąc maryjny. No i pytanie, na ile święta ofiarowane Matce Boskiej i postać matki, patronki plonów, karmicielki, opiekunki rodzin zbliżona jest do wierzeń słowiańskich. Jaką rolę odgrywają poświęcone jej figury i kapliczki? Czy to jest przypadek, że właśnie w Polsce stanął największy pomnik Maryi w Europie? Iza Berkowska, zapraszam na wieczorną rozmowę.
1: Mocne nocne, woda nie tylko święcona.
9: Naszym gościem jest Monika Stasiak, etnolożka, Fundacja Na Progu.
10: Dobry wieczór.
9: Gigantyczna Matka Boska, ja bym zaczęła od tej Matki Boskiej, jeśli pozwolisz. Gigantyczna Matka Boska stanęła pod Toruniem. No, może można powiedzieć, że ona wskazywałaby na taki potężny skądinąd kult maryjny w Polsce.
10: Częściowo tak, a częściowo nie. Potężny na pewno ze względu na skalę samego przedsięwzięcia. Natomiast z tego, co sobie doczytuję, to jednak jest to ciągle przedsięwzięcie pańskie. To znaczy coś, co wychodzi od tego fundatora i co miejscowi niekoniecznie traktują jako swoje. Zresztą no, podobno mieli tam takie też wyraźnie pokazane, że nie mają traktować jako swoje, bo był sektor VIP, do którego ich nie zaproszono w czasie otwarcia. Natomiast no, wydaje się, że w tej naszej religijności ludowej, żeby coś było uznane za chłopskie, to musi się objawić. Nie może powstać tak samo z siebie. No, tutaj tego objawienia nie było. To był bardziej taki gest dziękczynny, takie wotum ze strony fundatora. Natomiast no właśnie brakło tego sakrum, które by przemówiło samo za siebie.
9: No właśnie, to jeszcze może dodajmy, bo nie wiem, czy wszyscy już widzieli, czy jeszcze może nie. Figura Matki Boskiej ma 55 metrów wysokości. Jest osadzona na takim 15-metrowym postumencie w kształcie korony. Konstrukcja ma pełnić jednocześnie funkcję tarasu widokowego, czyli widok z korony. No i ta figura jest większa od Jezusa ze Świebodzina, czy no już w tym przypadku filigranowego Chrystusa z Rio. I teraz właściwie można by się zastanowić, mamy taką ogromną figurę Matki Boskiej, która na początku chrześcijaństwa w ogóle nie jest praktycznie wspominana.
10: To prawda, ona w tym kanonie pism, które mamy zebrane w Nowym Testamencie, wcale nie jest tą postacią wiodącą. Natomiast pojawia się w apokryfach, pojawia się w opowieściach, które gdzieś zupełnie inną ścieżką sobie w tej naszej kulturze ludowej wędrują. No i tam mamy dużo takiego twórczego rozwinięcia tych wątków maryjnych. Ostatnio też pisała o nich, może nie tyle o tych wątkach rozwiniętych, ale też trochę o tych takich pominiętych aspektach życia Marii Zuzanna Radzik w Tygodniku Powszechnym, pokazując, że ta Maria u nas jest taka trochę, no dobrze, no tu jakaś matka wychowała, puściła Jezusa w świat, natomiast, że zupełnie nie ma tam tej jej roli takiej przewodniczki duchowej, tej, która się pojawiała jeszcze na pierwszych malowidłach jako orantka, jako ta, która prowadzi modlitwy, wokół której budowana jest cała społeczność. Natomiast no, ta nasza kultura tradycyjna trochę tę rolę wiodącą Marii przywraca, dlatego że ona tam często występuje wręcz jako taka postać niezależna i od Jezusa, i częściowo też od Boga.
9: To prawda. No a poza tym, oprócz tych wspomnianych przez ciebie apokryfów, no to gdzieś w historii chrześcijaństwa zaczynają się pojawiać dogmaty. No i wtedy już Maryję uznajemy za królową na przykład nieba i ziemi. Zresztą ona jest, te tytuły królewskie to płyną takim szerokim strumieniem. Jest przecież królową Polski również, królową apostołów. Nie pamiętam, tych tytułów królewskich jest dużo w każdym razie.
10: Dokładnie tak. Tymczasem tak naprawdę ci nasi przodkowie, przodkinie z XIX, XX wieku i też tak naprawdę dzisiaj jeszcze ciągle w tym ruchu pielgrzymkowym do miejsc świętych, do różnych Kalwarii, do Częstochowy, ludzie skupiają się mniej może nawet na tym aspekcie królowej, co na tych, które są bliższe ich doświadczeniu, czyli na roli Marii jako matki. Joanna Tokarska-Bakir analizowała zapisy w kalwaryjskiej Księdze Łask, gdzie właśnie dużo jest takiego zwrócenia się do Marii jako do orędowniczki, jako tej, która rozumie, która sama jest matką, wie, jak pomóc w problemach rodzinnych, jak pomóc dogadać się z dziećmi, jak pomóc wyleczyć męża alkoholika. Więc ona rzeczywiście ma być tą panią, ale jednocześnie panią, która rozumie, która wysłucha i do której można się zwrócić w potrzebie. No i zresztą ona była tą z racji właśnie takiej wyrozumiałości, do której się też zwracano w momencie ostatecznym, czyli w czasie śmierci. Nie na darmo zmarłemu zapalano tę gromnicę kojarzoną właśnie z
11: Matką Boską gromniczną.
10: Dokładnie. No i nie na darmo zwracano się też do niej później, już wędrując z konduktem, śpiewano Salve Regina. Mamy dzisiaj jeszcze pieśń pogrzebową o Królowo Matko Miłosierdzia, więc ona właśnie jest tą, która ma wymodlić, wyprosić nie tylko łagodną śmierć, ale też zbawienie.
11: No taką pośredniczką. No ale czysto wizerunkowo to jest różnie, tak mam wrażenie, jeśli chodzi o te różne przedstawienia, obrazy, kapliczki Matki Boskiej. Bo tu z jednej strony ta skromna kobieta, która urodziła w tej stajence, w chusteczce, a z drugiej strony ta koronowana Matka Boska. Tych Matek Boskich mamy sporo.
10: To prawda. Jest jeszcze oczywiście Matka Boska, która depcze tego węża, jako ta taka silna, która właśnie przez swoje życie odkupiła grzech Ewy i z tym wężem, szatanem zrobiła porządek, więc rzeczywiście te królowe występują. Natomiast, no, co ciekawe, chyba takim największym powodzeniem, jeśli można tak powiedzieć, no to cieszą się te figurki, te obrazy, których, no przynajmniej według legendy, nikt tam nie postawił odgórnie, tylko które same wybrały sobie miejsce. No i też to, jak wybrały sobie to miejsce, w jaki sposób przyszły, pokazuje nam związki Matki Bożej ze światem przyrody, no i też częściowo...
11: Z jakimś konkretnym miejscem również.
10: Tak, dokładnie, z konkretnym miejscem, w którym później domaga się, żeby ją czczono. To znaczy, Matka Boska Piasecka z Kociewia objawiła się na drzewie, na lipie i tam jakby kazała się dalej czcić, kazała swój kult uprawiać. Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej miał wieść Władysław Opolczyk. O tym, jak on się objawił, to może jeszcze za chwilę, jak powstał. No i też w pewnym momencie konie zatrzymały się przed Olsztynem i nie ruszyły dalej, dopóki on nie przysiągł, że zostanie tam postawiona świątynia, gdzie ten obraz będzie ulokowany. A objawił się też w taki sposób cudowny według tej opowieści świętej, no bo święty Łukasz został poproszony o namalowanie wizerunku Matki Bożej. Nie szło mu zupełnie. W pewnym momencie zasnął i jak się obudził, to już ten obraz
11: był.
10: Tak, to był tak zwany wizerunek, jeden z wielu nieludzką ręką uczyniony, czyli ten, gdzie właściwie artysta jest tylko pośrednikiem dla tego sakrum, które samo sobie wybiera drogę. No ale mamy też Matki Boże, które się objawiają właśnie spływając rzeką. Mamy Matkę Boską Gidelską, która została wyorana przez rolnika z ziemi. On nawet by się nie zorientował, gdyby nie to, że woły poklękały. No i tym sposobem jakby to sakrum przemówiło. Więc rzeczywiście tam tych związków z ziemią, z wodą, z powietrzem jest dużo. Etnografowie mówią, że no z ogniem już niekoniecznie, bo to jednak był taki pierwiastek diabelski. A z drugiej strony mamy tę gromnicę, która jednak jest takim właśnie płomieniem przez Marię trzymanym.
11: No tak. W ogóle można odnieść wrażenie, bo ty mówisz o objawieniach różnego rodzaju, że Matka Boska chyba objawia się najczęściej, mam wrażenie.
10: Tak, ona rzeczywiście jest dość popularna. To czasami prowadzi do takich scen, które z tej perspektywy racjonalnej byśmy traktowali jako dość zabawne, czyli w jakieś obdzieranie świętej lipy, gdzie ona się pojawiła z kory, obgryzanie jej. Więc rzeczywiście dużo takiego, to co Czarnowski mówił, sensualizmu. To znaczy, że my to sakrum chcemy dotknąć, że nawet nie ma znaczenia, że to już nie jest ta Matka Boża, tylko ona tam była, zostawiła jakąś cząstkę siebie na tym drzewie, w tym świętym przedmiocie, w tym świętym obrazie. No i my chcemy tam pójść, chcemy właśnie tę korę z lipy zedrzeć, chcemy przejść się tymi ścieżkami kalwaryjskimi, gdzie rzeczywiście historia święta rozgrywa się na nowo, gdzie ona nie jest odtwarzana, tylko ona jest odgrywana w takim sensie wejścia w rolę, gdzie każdy może stać się tym człowiekiem przypatrującym się misterium, wkraczającym do domku loretańskiego i doświadczającym tych cudów.
11: Czyli bardzo chcemy doświadczyć, nie tylko się dowiedzieć, ale dotknąć.
10: I jest w tym coś takiego naturalnego, myślę, że ten Bóg oddalony, Deus od Jezus, no to jest taka figura, z którą trochę trudno nam się utożsamić. A tutaj mamy postać czy Matki Bożej, ale też innych świętych, no bo tymi, którzy wędrowali po tych naszych polskich dróżkach, no to był oczywiście często Pan Jezus ze świętym Piotrem, były jakieś kapliczki, które przemawiały, był tam gdzieś święty Roch, więc potrzebujemy tego sakrum, które jest namacalne i które też trochę pozwala nam odnaleźć się w stosunku do niego z naszymi zwykłymi ludzkimi problemami. No teraz te problemy też są inne, prawda? Bo większość z nas już nie martwi się, jak zasiać, kiedy zebrać, czy będzie susza, czy nie. Natomiast no, w tej oryginalnej postaci, jeśli można w ogóle mówić o jakiejś oryginalnej, w tej tam sprzed 100, 150 lat, rzeczywiście to było mocno wplecione w ten rytm rolniczy. No i też właśnie Matka Boża była tą, która cały czas z tym światem zbóż, roślin, też zwierząt ma do czynienia. Ona była tą, która według legendy ocaliła zboże dla ludzi. No bo jaka była historia, że kiedyś mieliśmy tego zboża w bród, że ono rosło od ziemi aż do szczytu łodygi zboża. Ale kiedyś Pan Jezus chodził, zajrzał gdzieś przez okno do chaty, a tam z tego dobrobytu już nie było wiadomo, co z podpłomykami robić. Jakaś baba tam była zła, spieszyła się i w tym pośpiechu wytarła jednym podpłomykiem dziecku pupę. No i to tak zdenerwowało Jezusa, że on powiedział, o nie, to teraz nie będziecie mieli zboża. I zaczął od dołu do góry te ziarna z kłosa, z łodygi ściągać i dopiero na samym końcu Matka Boża zacisnęła rękę i powiedziała, to zostaw im chociaż tyle.
11: No i to wszystko się wyjaśnia w tym momencie. Dlaczego zboże wygląda tak, a nie inaczej?
10: Dokładnie. I takich historii mamy więcej. Dlaczego wąż nie ma nóg? Bo ta Matka Boża nie zawsze była taka miła, tylko że coś stworzyła bądź broniła. Ale też, kiedy szła i rozpamiętywała mękę swojego syna, wąż ją wystraszył, a ona przekleła go, to się dosłownie pojawia takie określenie, czyli no, użyła zaklęcia, mówiąc, że oto ty teraz będziesz pełzał na brzuchu za to, żeś mnie tak przestraszył. Dlaczego pająk ma jad? No tutaj wracamy trochę do historii związanej z mitologią grecką, czyli pająk się przechwalał, że potrafi uprząśnić dłuższą i cieńszą niż Matka Boża. A jej się nie spodobały te przechwałki, no i jakby pająk poniósł karę.
11: Dużo się dowiadujemy, dużo sobie można w ten sposób wytłumaczyć, zwłaszcza w czasach, w których jeszcze nie mamy internetu i dostępu do wiedzy szerokiej, prawda? Wspomniałaś o lipie, na której się objawia Matka Boża. Te drzewa też były niektóre kojarzone z tym pierwiastkiem kobiecym. Nie wiem, czy Matka Boża mogła się na przykład pojawić na dębie.
10: No rzeczywiście ten dąb był tutaj mniej popularny. Lipa była takim mocno związanym drzewem z Maryją. Też jako takie drzewo sprzyjające, czy tam wchodzące w dialog z Matką Bożą, no mamy trochę drzewo, trochę krzew, leszczynę. Znowu mamy do tego historię, tak? Czyli Matka Boża uciekała do Egiptu przed wojskami Heroda z dzieciątkiem, z Józefem, byli ścigani, no i chcieli się schować pod jakimiś drzewami. Osika tak się bała, tak się trzęsła, że nie udzieliła im tego schronienia, sosna też nie, a leszczyna powiedziała, że i owszem, no i skłoniła swoje gałęzie, schowała ich, mało tego, była burza, ochroniła ich od gromu i dlatego ma być drzewem, które właśnie od gromu chroni. Więc rzeczywiście mamy i drzewa bardziej kobiece i bardziej męskie. No te dęby jeszcze trochę jednak wydaje mi się, że były takie bardziej perunowe, że nawet jak już nie mieliśmy peruna w tym, tylko mieliśmy właśnie inne bóstwa. Mieliśmy na przykład Ilię Eliasza na wschodzie w prawosławiu gromowładnego. No to jednak dąb był mniej maryjny, chociaż jakby tych drzew, na których ona się objawiała, było trochę więcej niż tylko lipa. Ale też mamy w tych przekazach etnobotanicznych takie, które mówią, że lipy to właśnie nie wolno ścinać, bo jak się lipę zetnie, to pokazuje się krew i objawia się biała pani.
11: A, czyli aż tak. Dobrze by było, żeby te drzewa, na których się objawia na przykład Matka Boska, też nie rosły tak po prostu jako jedno z drzew w lesie, tylko w jakimś najlepiej szczególnym miejscu. Na rozstajodróg na przykład.
10: Tak, chociaż z tym bywało różnie. One czasami były w lesie, czasami gdzieś były właśnie przy drodze jako takie pojedyncze. No rzeczywiście czymś tam się wyróżniały, ale...
11: Myślę o tych, wiesz, figurach, kapliczkach, które są stawiane. No one tak. Nie są stawiane gdzieś w środku lasu, prawda?
10: To prawda. I one rzeczywiście, nawet jeżeli w tym konkretnym miejscu się nie objawiły, to miały je chronić. No bo znowu mamy przestrzeń świata ludzkiego, tę bezpieczną, oswojoną, miejsca, po których podążamy, no i mamy to, co nieoswojone, to, co dzikie, właśnie las, albo jakieś obce pola, albo już teren za granicą wsi. No i tych granic właśnie figura świętego miała, bądź Matki Bożej, miała chronić przed niebezpieczeństwem, przed różnymi demonami, ale też czasami przed niebezpieczeństwami całkiem realnymi, no bo Jana Nepomucena z racji tego, jak poniósł śmierć, czyli po prostu tonąc w Wełtawie, no stawiano jako takie zabezpieczenie przedpowodziowe.
11: No a Floriana wtedy, kiedy było zagrożenie pożarowe z kolei.
10: Dokładnie tak. I też jego wizerunki umieszczano w takich miejscach, gdzie ten pożar mógł wybuchnąć. W piekarniach, w młynie, gdzie się mogły te lotne związki z mąki unoszące się ten pył zapalić. Więc tak, więc to też było tak, że trochę w tym świecie, gdzie nie wszystko wiedzieliśmy, sakrum miało nas wspomagać.
11: Czyli tak, rozstaje dróg, gdzieś granice różnego rodzaju, stare drzewa, źródła, studzienki. To są miejsca, gdzie ustawialiśmy te figury święte, te kapliczki, bo to były miejsca, postaci i miejsca, które miały nas strzec.
10: Tak, a jednocześnie... Ponieważ to chrześcijaństwo u nas było wprowadzane,

0: wcześniej, tylko czczono tych bogów przedchrześcijańskich. I ta moc skumulowana w miejscu, te praktyki, które wokół niego czyniono, ten kult, którym je darzono, nie bywał wykorzeniany zupełnie, ale zmieniał postać.
1: A te figury, te kapliczki, jeszcze gdybyśmy miały wrócić na chwilę do tego tematu, one miały jakieś cechy szczególne, zwłaszcza myślę o tych kapliczkach czy figurach maryjnych, bo można odnieść wrażenie, że zawsze wokół takich figur jest bardzo dużo kwiatów, są wstążeczki, dominuje ten kolor błękitny, maryjny.
0: Tak, błękitny, czasem biały. Oczywiście Matka Boża nie ma nigdy butów, ona jest bosa, nawet jak chodzi zimą po polu i te oziminę ochrania przed zmarznięciem, to też butów nie ma. No to były takie miejsca zadbane jednak. Kwiaty, bardzo słusznie o tym mówisz, no bo znowu mamy cały szereg roślin, które z imieniem Matki Bożej, z jej postacią się kojarzą, bo na przykład dziewanna to są warkoczyki Panny Marii.
1: Dzwonki zdaje się
0: tak,
1: były.
0: Tak, dzwonki
1: też.
0: Panny Marii, czyli dziurawiec z kolei, mimo że nie wygląda jak dzwonki. Kądziołka Matki Bożej to koniczyna. Werbena, to jeść z kolei jako pantofelki Matki Bożej, więc całe mnóstwo tych roślin, które się składało na nią. No i też takim oczywistym darem w związku z tym, sposobem zadbania o tę figurkę były kwiaty. I też znowu się odwołam do Tygodnika Powszechnego, bo tam Małgorzata Lebda właśnie w tym numerze poświęconym Maryi pisała właśnie o tym, jak u nich w domu była figurka, obraz to chyba był Matki Bożej i tam codziennie w sezonie musiały się znajdować świeże kwiaty, no po sezonie mogły być sztuczne, więc rzeczywiście to było takie sakrum, które no nie wystarczyło, że tylko my przychodzimy i czegoś od niego chcemy, ale też trzeba było coś dać od siebie. No i też takie miejsca żywe.
1: Czyli trochę poniekąd złożyć ofiarę, możemy powiedzieć.
0: Myślę, że tak, że to było jednak takie coś za coś. Ja tutaj do ciebie przychodzę, Najświętsza Panienko, dbam o ciebie, ale też chciałabym, żebyś ty zadbała o mnie. Częściej jednak chciałabym, bo wydaje się, że ten kult maryjny, mimo że też no, z mężczyznami się wiąże, też mężczyźni go praktykują, to miał w sobie coś takiego kobiecego i że to częściej jednak kobiety przychodziły do Matki Bożej, żeby ją prosić o pomoc w swoich rozterkach. No i to też są miejsca, które dzisiaj nawet żyją, bo u mnie na wsi, tak jak i w wielu innych miejscach, odprawia się nabożeństwa majowe, przychodzą kobiety przez cały maj o godzinie tam 17-18, żeby śpiewać litanie do Matki Bożej.
1: I pomyślałam o tych ziołach, o tych kwiatach, no bo zioła też nam się wpisują tutaj, zdaje się, w kult Matki Boskiej. Przecież Matka Boska zielna, jakby nie było, to do niej przychodzimy z podzięką też za plony. No i teraz ważna sprawa, kiedy już mamy te poświęcone rośliny, to z nimi wracamy do domu i wtykamy je też znowu za święty obraz, zazwyczaj też z Matką Boską, żeby jeszcze w jakiś sposób tę świętość, nie wiem, umocnić, zatrzymać?
0: Tak, rzeczywiście to sakrum ma taką umiejętność kumulowania się. To znaczy, że mamy zioła, które same w sobie mają pewną moc. Jak je zaniesiemy do kościoła, to mają moc plus, a jak jeszcze je później umieścimy za świętym obrazem, to plus plus. I też często później, jak wykorzystywano już te zioła z bukietów na zielno uświęconych, to nawet nie tyle ze względu na szczególne właściwości każdego z nich, co na to, że po prostu były to zioła poświęcone, więc zdarzało się, że je do jakiejś kąpieli czy do jakiegoś okadzania po prostu wspólnie dawano, ale też znowu to była taka część cyklu, bo w bukiety wkładano nie tylko kwiaty, ale i zboża. I później ziarna z tych zbóż wkładanych do bukietów były dołączane do ziaren wysiewanych w ramach... Na kolejny rok, ale też czasem na ten sam rok, czyli w ramach siewu jesiennego jeszcze. Bo mamy ten kalendarz z siewem zbóż jarych i zbóż ozimych. I tam też dołączano na przykład ziarna zbierane z obrusa czy spod obrusa w Wigilię, ziarna, którymi obsypywano się na świętego Szczepana. Więc rzeczywiście, tak jak myślimy o tej religijności,

0: to nie były takie luźno oderwane od siebie epizody, tylko to było widzenie wszystkiego w połączeniu. Jedno działanie sprawia, że należy wykonać drugie, a tamto z kolei wpływa na to.
1: Czyli taki rok liturgiczny w kościele jest absolutnie związany z takim rokiem polowym.
0: Zdecydowanie tak. No i te nasze Matki Boże też tam się intensywnie pojawiają, no bo mamy właśnie teraz zielną, zwaną też u Czechów i u Niemców korzenną na przykład. Mamy później 8 września siewną, która właśnie odpowiadała za ten wysiew zimowy. Mamy po drodze u nas mniej obchodzone, ale obchodzone w prawosławiu ofiarowanie Matki Bożej 4 grudnia, które też było ciekawe, bo na przykład u Hutsów tego dnia były takie praktyki związane z ochroną krów, z okadzaniem ich, ale też na przykład z sprzędzeniem konopi nago na progu. Więc, więc powiedzielibyśmy, że trochę jednak spoza, tak, i spoza raczej tego uniwersum chrześcijańskiego. No i później mamy gromniczną, która właśnie ma ten ogień, która chroni dom przed wilkami, która chodzi i ogrzewa oziminę, żeby nie zmarzła. Mamy zwiastowanie, czyli Matkę Bożą. Uwaga, o wielu przydomkach. Kwietną, zagrzewną, strumienną, ale i roztworną, czyli tą, która przychodzi i otwiera ziemię kluczem po to, żeby ona mogła wydać ze swojego łona rośliny, co ją nam już bardzo zbliża do Marzanny, która też się pojawia jako ta
1: Marzanna,
0: panna.
1: Dziewanna.
0: Tak, dokładnie. Czyli panna ze złotym kluczem, która spotyka się z Jarryłą. No u nas troszeczkę z tych jej cech zostało przeniesionych na właśnie Matkę Bożą roztworną, która odpowiada za tą... za ten wzrost na początku wiosny.
1: Właściwie chyba najbardziej Matka Boska przejęła te cechy dawnych boginek, mam wrażenie.
0: Tak, wydaje się, że ona jest na tyle silną postacią, na tyle wyrazistą, na tyle skupiającą w sobie różne cechy, że najwięcej z nich zaczerpnęła. No mamy też u nas troszeczkę mniej czczonego, ale na przykład świętego Mikołaja, który z kolei mówi się o tym, że przejął pewne cechy Velesa jako tego bóstwa podziemnego. On też miał chronić od wilków, być takim opiekunem stad jak Veles. Mamy właśnie świętego Jerzego na wiosnę, znowu bardziej kultura pasterska, ale też Jerzy, trochę Eliasz z kolei z tą sferą uraniczną byli wiązani, czyli można powiedzieć, że pewne cechy Peruna przejęli. Natomiast no, ta Matka Boża pojawia się rzeczywiście w różnych miejscach roku obrzędowego, no i też cechy różnych bogiń skupia, no bo z jednej strony Marzanna, ale z drugiej też sama Matka Ziemia właśnie, ta płodna, która wydaje z siebie życie, ale trochę też akuszerka,
1: czyli
0: która to życie...
1: Czyli jednocześnie botaniczne takie atrybuty, powiedzmy, a jednocześnie gdzieś ta rodzina, płodność...
0: Ale też na przykład takie prace kobiece, bo ona się często pojawia w połączeniu z przędzeniem. Gromnicę należało otoczyć, obwiązać przędzą lnianą, kiedy się ją niosło do kościoła. Też mamy właśnie tę legendę o przędzeniu i o pająku, ale też czasem się pojawia, że no w dni maryjne to nie przędziemy, że jeżeli danego roku Matki Bożej Gromnicznej wypadło powiedzmy w piątek, to piątki są zakazane dla przędzenia, dlatego że to jest święto Maryi. I to rzeczywiście jest już takie dość mocno związane z mokoszą, która też bywało w różnych przekazach, że nie podobało jej się, jak ktoś prządł w dni jej poświęcone i potrafiła nawet doprowadzić do śmierci. Więc ta sfera takich prac kobiecych, ale też właśnie stricte związanych z przędzą, z obróbką włókna, też do Maryi w jakimś stopniu przynależała.
1: Zastanawiam się, wiesz, żyjemy w XXI wieku. Na ile my jesteśmy jeszcze przesiąknięci tymi tradycjami dawnymi, dawnymi słowiańskimi, które gdzieś przeszły nam do chrześcijaństwa? Na ile pewne rzeczy może nieświadomie przenosimy w dalszym ciągu? Zastanawiałaś się nad tym?
0: Tak, myślę, że duża część tego nam się zatraciła wraz z, no, z jednak ze zmniejszeniem tej roli kultury agrarnej, tak? Mhm. Że większość z nas już nie jest rolnikami, więc trochę w mniejszym stopniu od tej przyrody zależymy. Ale z drugiej strony to, co pokazuje Joanna Tokarska-Bakir w obrazie osobliwym, to że nawet w takich sytuacjach zupełnie niekultowych tak naprawdę potrafimy się zachowywać tak, jak osoby głęboko wierzące, czyli nie wiem, jakieś, no to takie już zupełnie jest popkultura, ale powiedzmy nagrobki różnych znanych gitarzystów, wykonawców, które są obcałowane, obtulane, pomazane różnymi rzeczami, poprzytulane właśnie dlatego, że gdzieś tam ten związek z sakrum mamy, czy chcemy mieć. No ale też trochę już wracając do tej religijności, to myślę, że my mamy w sobie ciągle taki pierwiastek przyzwolenia na niewiedzę, przyzwolenia na to, że coś tam jeszcze może się wydarzyć. Pewnie młodsi trochę mniej.
1: Mamy na przykład, zobacz, zakorzeniony taki strach trochę przed tym, co nieznane. My się wciąż dosyć mocno boimy.
0: Tak, no i trochę przez to, że się boimy, to na przykład musimy sobie tę przyrodę kolonizować. No ale też właśnie te przykłady objawień maryjnych, które jednak co jakiś czas się pojawiają, no może nie są już tak spektakularne jak te właśnie z XIX czy początku XX wieku, ale gdzieś tam tęsknimy za tą świętością w jakiś sposób, za tym, żeby ten nasz bardzo skomplikowany świat dało się troszeczkę uporządkować. No plus mamy oczywiście takie miejsca wzmożeń religijnych, prawda? Rycerze Chrystusa na przykład. Czy takie grupy, które rzeczywiście są mocno już zafiksowane na tej takiej ortodoksyjnej religijności. No ale też jednak znowu nie możemy tylko myśleć przez pryzmat miast, bo przecież w mniejszych miejscowościach to wcale nie jesteśmy tacy super postępowi. Nie jest tak, że o, to teraz już żadnych...
1: No wiesz, ale kontakt z ziemią nawet, tak, gdybyś spojrzała, jest inny, prawda? Gdzie masz jednak wjeżdżające, nowoczesne maszyny, które same robią porządek ze zbożem, a ty już nie musisz tak własnoręcznie czegokolwiek robić. To jest inny kontakt.
0: Trochę inny, ale jednak ciągle większy niż ten, który mamy z perspektywy miejskiej. No i ciągle wymagający jednak jakiegoś pośrednictwa. Ciągle skupiający ludzi na tych różańcach właśnie, przy tych kapliczkach w maju, na różańcach w październiku oczywiście. Więc no, mimo że już trochę nam się ten świat odczarował, to myślę, że są takie miejsca, gdzie próbujemy go chociaż dla siebie tak prywatnie zaczarować.
1: No to na tym zaczarowaniu postawimy kropkę. Bardzo dziękuję. Monika Stasiak, Fundacja Na Progu, była naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję za twoją wiedzę. I Iza Berkowska. Ja też dziękuję. Do usłyszenia.

0: Radio Łódź.
1: Szkolne dyskoteki i faceci w czerni, powódź tysiąclecia, pielgrzymka papieża. Dzień niepodległości i ruchome schody, pierwsze namiętności i bite samochody.

0: To jest powtórka programu. Porozmawiajmy o sporcie.
1: Dobry wieczór Państwu, kłania się pięknie Dariusz Pestolski, a dziś w naszym studiu będziemy rozmawiać o treningu mentalnym, o tym, co zrobić, żeby być lepszym sportowcem. Pomogą nam w tym Joanna Filipowicz-Wdówka, psycholog sportu i trener oraz dyplomowany pedagog tańca i choreograf. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Oraz Paweł Dróżek, specjalista od treningu mentalnego, psycholog piłki nożnej, ale przede wszystkim trener mentalny.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Jak to jest? Powiedzcie mi Państwo, czy rzeczywiście sport w tej chwili potrzebuje psychologów? Bo wiem, że zgłaszają się naprawdę młodzi sportowcy do Was.
2: Myślę, że jak najbardziej potrzebuje. Wiadomo, że nie każdy sportowiec. I na pewno są tacy, którzy nie korzystają, a mają dobre wyniki. Natomiast ta dziedzina popularyzuje się w ostatnich latach coraz bardziej i uważam, że to dobrze, bo faktycznie głowa może w sporcie bardzo przeszkadzać, ale może też bardzo pomóc.
1: Właśnie, a na ile pani jest w stanie pomóc sportowcowi?
2: Na tyle, na ile sami są zmotywowani, żeby nad sobą pracować, bo to też nie jest tak, że ja przełączam magiczny przycisk w głowie i już potem wszystko działa, tylko jest to trening, jest to nabywanie umiejętności takie samo jak na treningach sportowych.
1: Panie Pawle, czy my czasami nie gloryfikujemy za bardzo pozycji psychologów?
3: To zależy pewnie indywidualnie od sytuacji, od sportowca. Są sportowcy, których obserwujemy przed telewizorami i widzimy, że sobie nie dają rady i laicko oceniamy, że potrzebny mu psycholog, trening mentalny, ale w ten sport i wynik w sporcie to nie tylko głowa, ale również przygotowanie fizyczne, motoryczne, świadomość taktyczna i techniczna, styl życia, regeneracja, dieta, także części składowych sukcesu tego sportowca jest tak wiele, że być może gloryfikacja psychologii sportu może mieć miejsce w dzisiejszych czasach. Na pewno jest to coś, co może bardzo poprawić wynik sportowy.
1: Czy potrafi pani czytać z zachowania sportowca, co się dzieje w jego duszy, tak to nazwijmy? Czy to jest tak, że potrafimy rozpoznać, gdzie tkwi jego słaby punkt?
2: U zawodnika, którego już znam gabinetowo, uważam, że jest to cenne, żeby go zobaczyć w akcji, bo wtedy różne rzeczy wskakują na miejsce czasami. Natomiast myślę, że też wielu psychologów sportowych by się ze mną zgodziło, że oglądając na przykład telewizję sportową, trochę inaczej patrzymy na tych zawodników niż przeciętny kibic, tak? Troszkę więcej, wydaje mi się, jesteśmy w stanie zobaczyć właśnie, szczególnie u takich psychologów, u takich, przepraszam, zawodników, którzy właśnie pracują z psychologiem. Ja czasem widzę, że nawet przygotowanie do startu to już są jakieś techniki, tak?
1: Wiem, przygotowanie do wysiłku.